record is now.

0: Dzień dobry, minęła godzina 6:00. To Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Najpierw ekstremalne upały, potem gwałtowne burze. Tak wyglądała niedziela w pogodzie. Jak mówi Agnieszka Prasek z IMGW, stało się to, co prognozowali synoptycy. Liczący ponad 100 lat rekord temperaturowy został wczoraj pobity.
1: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
0: Rekordowy upał odnotowano także w Niemczech. We wschodniej Brandenburgii termometry pokazały 41,7 stopnia. To najwięcej w historii pomiarów. Po serii gorących dni to za naszą zachodnią granicą. Najpierw pojawił się burzowy front, a następnie przewędrował do nas.
2: Uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście burz, intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru, przekładając te informacje na liczby. Nawet 40 litrów na metr kwadratowy, tyle deszczu może spaść, oraz nawet 100 km na godzinę. Z taką prędkością może wiać wiatr.
0: Mówił Radiu Nowy Świat rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Wieczorem najwięcej interwencji strażaków odnotowano w województwie lubuskim. Teraz burzowe alerty obowiązują w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Na zachodzie kraju upał już mniejszy, w centrum i na wschodzie wciąż gorąco. Pogodowe szczegóły tuż po serwisie. Nadchodzący szczyt NATO w Ankarze musi potwierdzić transatlantycką jedność Europy i Ameryki Północnej. Tak przekonuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednym z kluczowych tematów lipcowych obrad ma być bezpieczeństwo energetyczne i budowa rurociągów paliwowych na wschodniej flance sojuszu, ale także kwestia przemysłu zbrojeniowego.
3: Dla nas na tym szczycie bardzo ważne będzie podniesienie spraw przenoszenia zdolności produkcji zbrojeniowej do Europy i budowy zdolności produkcji zbrojeniowej w Europie. Tak naprawdę wydatki środków budżetowych oraz różnego rodzaju programów, w tym programu SAFE, będą tylko wtedy efektywne, jak baza produkcyjna, jak zdolności produkcyjne poszczególnych państw członkowskich będą na najwyższym poziomie. Ostatnie miesiące to jest nadrabianie wieloletnich zaległości w tym wymiarze.
0: Wcześniej wicepremier Kosiniak-Kamysz informował o efektach polsko-amerykańskich rozmów o stałej bazie wojsk USA w naszym kraju. Jak stwierdził, weszły one w kolejny etap. W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji, przekazał szef MON. Nie tylko trzęsienie ziemi. Wenezuela mierzy się z nowym problemem. Największa rafineria w tym kraju, Amway, została zamknięta po awarii zasilania. To już druga rafineria bez prądu po dwóch śmiercionośnych trzęsieniach ziemi w tym kraju. Wenezuela mierzy się z utrzymaniem dostaw energii elektrycznej dla zakładów przemysłowych, rafinerii, przedsiębiorstw oraz zwykłych gospodarstw domowych. W trzęsieniach ziemi według wciąż obowiązującego bilansu zginęło blisko 1500 osób, ale wiadomo, że nie są to liczby ostateczne. Pracownicy zamkniętej rafinerii zwracają uwagę, że na działalność zakładu wpływa nie tylko brak stabilnego prądu. Jak relacjonują, dodatkowym problemem jest niedobór wody w części elektrowni i obiektów przemysłowych w zachodniej części stanu Falcon, czyli tak w tym, także w samej rafinerii. To był serwis Radio Nowy Świat.
4: Pogoda. Upał nie odpuszcza. Dziś także temperatura miejscami może sięgnąć 39-40 stopni. Na północnym zachodzie i zachodzie termometry wskażą maksymalnie od 28 do 32 stopni, a nad samym morzem powieje chłodem, czyli tylko 22 stopnie. Poniedziałek będzie słoneczny, trochę więcej chmur pojawi się tylko na północnym zachodzie i zachodzie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze, które mogą mieć gwałtowny przebieg. Wiatr będzie dziś słaby i umiarkowany, tylko podczas burz bardzo porywisty, nawet do 90 km na godzinę.

0: Against It All. I my tak samo na przekór wszystkim przeciwnościom dotarliśmy do studia, jesteśmy w składzie pełnym, prawie oczywiście, bo już się uzupełnię do końca programu. Do 10:00 Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędraska, Jacek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Tomek Ławnicki. Meldujemy się w studiu, nigdzie stąd nie uciekamy przez najbliższe 4 godziny.
1: Nowy świt.
0: Z powodu obowiązków rzecz jasna nigdzie nie uciekamy, ale też w taką pogodę niezwykle kuszące i przyjemne jest przebywanie w chłodniejszym miejscu. Delikatnie więc pobyt w studiu nad wyraz wskazany. Proszę się meldować, jeżeli są Państwo po drugiej stronie i słuchają. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online, grupa patronów, tam też jesteśmy dostępni. I telefonicznie jak najbardziej. Natalia Harkiewicz czuwa po drugiej stronie telefonu 224-280-280. Numer telefon do Państwa dyspozycji. Ten numer też.

Właśnie przeczytałem komentarz. Dzień dobry, w piekle, napisała jedna z naszych słuchaczek. No tak, niestety mamy piekiełko. Mój termometr pokazuje 26 stopni jak na razie, a Warszawa w tym rejonie, ale będzie więcej w ciągu dnia. U Państwa jak sytuacja na termometrach, zawsze przy tak wyjątkowych okolicznościach pogodowych dorzucają nam Państwo raporty, jak sytuacja w Państwa okolicy wygląda. Proszę dzisiaj też koniecznie dawać znać, ile pojawiło się na termometrze. Będziemy robić, co możemy, żeby jakoś schłodzić, nie damy rady, ale żeby sprawić, żebyśmy się chociaż trochę lepiej poczuli w tym upale. Do godziny 10 jesteśmy w tym celu. Mamy kilka wątków związanych z 29 czerwca w historii muzyki, które przygotował jak zwykle Kajtek Strzelczyk. Będziemy to za chwilę wspólnie rozpakowywać. Sugar Shack Session zagra wcześniej.

Grazie. Trochę inny język będzie teraz. Wielka jest miłość, myślę, przynajmniej części słuchaczy do Little Sims. Stąd, gdy widzę artystkę o pseudonimie zaczynającym się od Little, to skojarzenie jest na wyraz pozytywne, ale nie Simbi dzisiaj. Niestety jest wspominana nieco inna Little Eva, która urodziła się w 1943 roku 29 czerwca właśnie. Gatunkowo muzycznie gdzieś między popem, soulem, R&B się oplasuje, no i jeżeli chodzi o jej dorobek, najbardziej takim reprezentatywnym, znanym utworem, przebojem jest kawałek z 1962 roku, zatytułowany The Locomotion, które dziś przy okazji tej rocznicy przypomnimy sobie wspólnie.

Little Eva, The Locomotion, 21 minut po szóstej. Gdybyśmy zajrzeli do Rock and Roll Hall of Fame, to znajdziemy tam między innymi właśnie dzisiejszego jubilata, który jako członek Deep Purple pojawił się tam w 2016 roku. Perkusista Ian Anderson Pace. Nie tylko Deep Purple zresztą, ale również Whitesnake w latach 79-82. No ale mimo wszystko to Deep Purple dzisiaj odgrzewamy i to z klasykiem absolutnym Highway Star. Przez najbliższych 6 minut do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę.

Przez chwilę fioletowo zrobiło się na naszej antenie Deep Purple i Highway Star. To wspomnę raz jeszcze przy okazji rocznicy urodzin Iana Pace'a w 48 roku, 29 czerwca. Ten perkusista przyszedł na świat, Arvi napisał, że aż zaczął szybciej pedałować na rowerku. Nie dziwię się zupełnie, chociaż w tej temperaturze to spore poświęcenie. Mamy 20

7 minut po 6. Za chwilę będziemy Państwu opowiadać o bocianach. To za sprawą, jak wiadomo, Wiktorii Wichrowskiej, która, jeżeli się pojawiają tematy związane ze zwierzętami na naszej antenie, to zwykle, że tak to wyrażę, kuratorowane przez szanowną Wiktorię. Dziś nie będzie inaczej. O bocianim święcie w stołecznym zoo. To będzie opowieść.

Oczywiście nie może być tak, że mamy poniedziałek 6.32 i to jest spokojny poranek, ponieważ za chwilę przyszło sprostowanie. Powiedziałem, że się fioletowo na naszej antenie zrobiło po Deep Purple i zaraz. Purpura i fiolet to nie to samo, powiedział Kajtek Strzelczyk. No i ma absolutną rację, chociaż w istocie w uproszczeniu często się mówi wymiennie fiolet, purpura, to trochę odcieniami z takiej definicji kolorystycznej tak fiolet i purpura się różnią. Państwo byliby w stanie to zdefiniować, jak odróżnić fiolet od purpury? Byliby tak dobrze, żeby nam to wyjaśnić mailowo. Będziemy zobowiązani. Nowy Świt Małpan, Nowy Świat Online. Tę sprawę skomplikował jeszcze wydawca Kuba, który powiedział o fuksji, o amaranczy. Przypadniemy w tej kolorystyce. Ale jeżeli mają Państwo jakieś sugestie, jak się w tym odnaleźć w różnych odcieniach, to będziemy zobowiązani. Można też dzwonić 224-280-280, jak skutecznie rozpoznać, że to purpura, fiolet, fuksja, amarant, magenta, rany. Cieszę się, że Deep Purple jest podpisane po prostu jako Deep Purple i tutaj przynajmniej jest podpowiedź jasna. Miało być o bocianach, za chwilę przeniesiemy się do świata przyrody.

0: 6.30, jeszcze na zegarze. To o bocianach miało być. Jak dużo o nich wiemy? Te niezwykłe ptaki od lat budzą sympatię i ciekawość. W sobotę w warszawskim zoo odbyło się wyjątkowe święto poświęcone właśnie im, busłowe łapy. Na odwiedzających czekała między innymi gra terenowa, warsztaty edukacyjne oraz spektakle teatralne. Była to okazja, by lepiej poznać bociany, ich zwyczaje i znaczenie w przyrodzie. A o tym, jak wyglądało wydarzenie, usłyszymy w dźwięku przygotowanym przez Wiktorię Wichrowską.
1: Wszystko stwierdzacie już, pan dyrektor czeka na was, dzieci chodźcie, będziemy budować gniazdko.
2: Busłowe łapy to taka tradycja na Podlasiu, bardzo stara tradycja. Aneta Jucejko-Pałęcka, tutaj jestem z ramienia Fundacji Panda. Podlasie jest taką mekką naszych polskich bocianów, tam jest ich chyba najwięcej. Każdy chciał mieć w swoim domostwie bocianie gniazdo. I co roku wiosną do takiego gniazda wkładało się bułeczkę drożdżową w kształcie łapy bociana i nazywano ją busłową łapą. I każdy w tym momencie wiedział, że jeżeli ta łapa będzie w tym gnieździe, to bocian do nas przyleci.
3: Myślę, że wielu ze słuchaczy, jak zapytam, jaki jest symbol naszego kraju, to większość odpowie, że jest bocian. Jakub Krzymiński, wiceprezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Panda. Bocian jest jednak takim symbolem nowych narodzin, no bo w naszym kraju oczywiście bocian przynosi dzieci, co też nie jest oczywiste, bo w takiej Wielkiej Brytanii oznaczał zupełnie co innego. Gdy bocian siadał na dachach domu, oznaczało to, że w tym domu jest cudzołóstwo, więc w XV wieku zostały wybite wszystkie bociany i teraz na Wyspach Brytyjskich one do naturalnego środowiska są dopiero przywracane dzięki właśnie pracy ogrodów zoologicznych.
4: Kiedy tak mniej więcej bociany zaczynają się zbierać do wylotów? Kto wie?
5: Zimno w stópki.
4: Jakim zimno? Nie, nawet jeszcze ciepło. Nam w stópki też jest. W sierpniu, świetnie!
6: Tu mamy mniej więcej centrum populacji lęgowej, to jest wschodnia Polska, Litwa, Białoruś, te regiony. U nas tych bocianów jest około 50 paru tysięcy par, więc tak naprawdę co czwarty bocian na świecie jest Polakiem. Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo. Ktoś kiedyś zbadał takie gniazdo, które spadło, zważył je, no i tam było prawie 2 tony materiału. Oczywiście tam jest darń, ziemia, bociany przenoszą to do budowy gniazda. To jest potężna konstrukcja budowana przez lata. Tam nie ma stałości pary, tam jest stałość gniazda i do tego gniazda one wracają. Jeżeli wróci ta sama samica, no to oczywiście jest łatwiej, bo nie trzeba się wygłupiać tę całą grę wstępną, tylko można szybciej przejść do rzeczy. A tu wyścig jest ważny, bo potem przyjdzie 20 sierpnia i trzeba odlatywać. Więc jak ktoś późno zacznie, to będzie miał gorzej rozwinięte dzieci, przez co będą miały mniejsze szanse na przeżycie wędrówki.
3: Możemy w tym momencie zobaczyć, jak łebki młodych bocianów, jeszcze szare, wystają z swoich gniazd. Oczywiście obserwujmy to, czy na pewno jest wszystko w porządku, ale bynajmniej nie możemy im przeszkadzać, bo nawet jak zobaczymy, że bocian jakiś stara się wypchnąć młodego bociana, no to właśnie są pierwsze oznaki tego, że starają się swoje pierwsze skrzydła rozprostowywać.
6: Mają sposoby na upały takie, że po pierwsze przynoszą wodę do gniazda, wolu i to zwracają na dzieci, te dzieci starają się coś tam uchwycić, ale ważne, żeby je zwilżyć. Więc przynoszą wodę i wypluwają tę wodę na swoje dzieci i mają jeszcze jeden sposób na upały, mało elegancki. Polega on na tym, że kiedy jest temperatura powyżej 30 stopni, to zauważymy bociany, że mają białe, a nie czerwone nogi. Dlatego, że one oddają swój kałomocz z kwasem moczowym, oddają na nogi, ustawiając nogę specyficznie tak, żeby zrobić kupę i już na nogę. I wtedy to wysycha i robią się te nogi białe. Także metoda mało elegancka, ale wygląda na to, że skuteczna. Nie polecam do wykonywania w domu, ani na spacerze.
3: To jest gatunek zagrożony wyginięciem, więc ważne jest to, żebyśmy dbali o tą równowagę, aby starać się ratować te bociany, które właśnie nie mogą chociażby odlecieć do Afryki, więc najważniejsze jest to, żebyśmy dbali o tę populację bocianów, bo to są jednak nasze krajowe, niesamowite ptaki.
0: Na materiał o bocianach przygotowała Wiktoria Wichrowska. Bardzo za tę opowieść dziękujemy. Za 20 minut będzie 7:00.

Garland Jeffries, 43 rok i 29 czerwca to data urodzin, więc dzisiaj przypominamy wiadomości od Państwa a propos rocznic różnych. Jeden ze słuchaczy napisał, dlaczego pan redaktor nie wspomina, że dziś 14 rocznica ślubu mojej żony i moja. Pardon, proszę wybaczyć niedopatrzenie, to już poprawiliśmy to na antenie. A propos wiadomości różnych, słuchaczka Kasia napisała, że kiedyś lubiłam po treningu iść do sauny, ale od 2 tygodni mam wrażenie, że nieprzerwanie w niej siedzę. U mnie na południu Niemiec piekielne temperatury. Dziś otrzymałam ostrzeżenie przed silnymi burzami z gradem, porywistym wiatrem i tak dalej. Cieszę się, ale małe pocieszenie, skoro musiałam pozamykać okna dachowe, bo woda już na podłodze. Rekord był w sobotę, termometr pokazał 44 stopnie. Ajajajajajajaj. Bardzo wysoko. Te raporty pogodowe, jak wspominałem, z ogromnym podziękowaniem przyjmiemy na naszej skrzynce mailowej Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. Można się tam meldować. Man at Work to Down Under.

Swoją drogą, jeżeli chodzi o bociany, mieliśmy swego czasu w poranku arcyciekawego gościa i świetnego rozmówcę, profesora Piotra Trianowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który opowiadał o bocianach w podróży, mianowicie o technologii śledzenia tychże i pewnym badaniu, które zostało przeprowadzone. Mianowicie o kamerach założonych bocianom, dzięki którym można było zobaczyć, jak te migracje wyglądają i zbadać je odpowiednio. Dodam, profesor Piotr Trianowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gdyby ktoś z Państwa chciał posłuchać tej rozmowy, a polecam bardzo, bo arcyciekawie, jak wspomniałem, profesor potrafi opowiadać, to można znaleźć w podcastach na stronie Radio Nowy Świat. Bardzo proste. Jak Państwo w wyszukiwaniu wpiszą bociany, to też się za chwilę pojawi podcast z 12 maja i tam właśnie będzie rzeczona rozmowa. Żeby mieć dostęp do podcastów, trzeba być patronem, patronką, osobą patronującą, a żeby to zrobić, trzeba zajrzeć na Patronite, co bardzo serdecznie polecamy. W aplikacji lub na stronie można tych podcastów odsłuchiwać dowoli. Za 9 minut będzie 7. To na polską scenę zajrzymy teraz.

Siemaj, siemaj. A propos kapitalizmu dzikiego lub też nie, dzisiaj dziennik Gazeta Prawna na temat cen złota, które spadły, a nawet spadły bardzo. Mianowicie w minionym tygodniu notowania złota przejściowo zeszły poniżej 4000 dolarów za uncję w stosunku do najwyższych w historii notowań ze stycznia, gdy cena przekraczała 5500 dolarów za uncję. Kurs obniżył się o 1/4. Rynek znalazł się w besie. Po raz ostatni porównywalna przecena była ponad 3 lata temu. Zatem złoto jest najtańsze od listopada 2025 roku. Jakby Państwa rynek i ceny złota interesowały, to dzisiaj DGP. Więcej na ten temat na ostatniej stronie. A my, korzystając z powiedzenia, że mowa jest srebrem, milczenie złotem, pomilczymy sobie przez kilka minut do pełnej godziny, kiedy wrócimy z serwisem informacyjnym i pogodą. A do tego czasu głos zabierze zespół, również ptasi, Pigeons Playing Ping Pong, to The Liquid na 4 minuty przed 7.

0: Dzień dobry, minęła godzina 7. Tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. 40,5 stopnia to nowy rekord ciepła w historii pomiarów w Polsce, tak podaje IMGW. Taką temperaturę wczoraj po południu odnotowano w Słubicach, niewiele mniej, 40,3 było w Toruniu. Wcześniejszy rekord pochodził z roku 1921 i wynosił 40,2 stopnia. Historyczny poziom upału odnotowano również w Czechach, mówi Mark Riedler z Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego.
1: Podle naszych dat, które mamy k dyspozycji.
0: Według dostępnych danych pora gorąca stale się wydłuża, temperatury są coraz bardziej ekstremalne. Mamy do czynienia z najwyższymi wartościami zmierzonymi, jakie kiedykolwiek odnotowano w Czechach w ciągu 250 lat obserwacji. Dokładnie w okolicach Litomierzyc na stacji pomiarowej było wczoraj 41,9 stopnia. Taki upał spowodował w całej Europie mnóstwo problemów. Na kolei choćby doszło do wielu awarii, czasem wielogodzinnych opóźnień pociągów. W Polsce w okolicach Modlina utknęły 3 składy, trzeba było ewakuować blisko 400 pasażerów, mówił Radiu Nowy Świat Bartosz Pietrzykowski ze spółki PKP PLK.
2: Te temperatury najwyższe chyba nie było aż takich temperatur,
0: to
2: niestety oddziałowuje na każdy element infrastruktury. I sieć trakcyjna, i tory, i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także lokomotywy przewoźników.
0: A po upalnym dniu mieliśmy liczne nawałnice. Wczoraj pracy mnóstwo wieczorem i w nocy mieli strażacy głównie na zachodzie kraju. W województwie lubuskim wichura powalała drzewa i niszczyła dachy budynków. Dziś burzowy front ma się przemieścić nad Polskę centralną i wschodnią. Nikt nam nie będzie mówił, którym bohaterom oddawać cześć. Takie słowa padły w przemówieniu Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie podczas uroczystości w 30. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Ukraiński prezydent informował o projekcie ustawy o ukraińskim panteonie narodowym.
3: Imiona wszystkich героїв, які в різні століття.
0: Imiona wszystkich bohaterów, którzy walczyli za Ukrainę w różnych stuleciach i epokach Ukrainy, która szanuje siebie, ceni swoje i chroni swoje. Swoje, to jest bardzo ważne, swoje prawo do bycia Ukraińcami. Kiedy nikt już nie będzie nam mówił, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i którym bohaterom oddawać cześć.
3: Jak mówić, kogo nam lubić, komu być wdzięcznymi i jakich героїв шанувати.
0: Pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Uzasadniał to chęcią przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz docenieniem zasług żołnierzy w obronie niepodległości kraju. W Polsce te decyzje skrytykowały wszystkie środowiska polityczne. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Robert Lewandowski zostanie piłkarzem Chicago Fire. Jako pierwszy tę informację podał Fabrizio Romano, włoski dziennikarz sportowy uważany za jednego z największych ekspertów od transferów piłkarskich. Według polskich dziennikarzy decyzja po obu stronach faktycznie już zapadła, ale jej oficjalnego ogłoszenia nie ma się co spodziewać w najbliższych dniach. Polski napastnik, aby zagrać w amerykańskiej lidze MLS, będzie musiał przejść procedury imigracyjne. Nawet w przyspieszonym trybie może to zająć około 2 tygodni. A więcej sportu po 8:30 w Ostrej Grze. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W niemal całym kraju obowiązują dziś ostrzeżenia przed upałami. Na przeważającym obszarze termometry w ciągu dnia wskażą maksymalnie od 35 do 39 stopni. Na zachodzie i północy temperatura nieco mniej ekstremalna, od 28 do 33. Chłodniej, ale wciąż bardzo ciepło będzie na wybrzeżu, od 22 do 26 stopni. Spodziewane są gwałtowne burze, którym będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, zwłaszcza na południu, a także porywisty wiatr. Na ogół powieje jednak słabo i umiarkowanie.

0: Darian rozpoczyna drugą godzinę naszego spotkania poniedziałkowego porannego. Jest 7 minut po 7.
1: Nowy świt.
0: I my też jesteśmy na miejscu. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędryja, Skajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Tomek Ławnicki. Bez względu na sytuację pogodową, my tu do 10 będziemy razem z Państwem. Kogo nie będzie? Klaudiusza Slezaka. Po 7.30, jak to zwykle bywa, ale spokojnie, mamy inne punkty programu dodatkowe w związku z tym. Helena Wnorowska zabierze nas w tej godzinie do Belgii w ramach kartki z Belgii właśnie, znanego Państwu dobrze i lubianego cyklu. I kilka słów od Klaudii Kowalczyk, która zrelacjonuje nam to, jak świętowaliśmy 15-lecie Domu Europy we Wrocławiu. W zeszłym tygodniu mieliśmy rozmowę na temat tych obchodów. Byliśmy na miejscu. Trochę Państwu opowiadaliśmy o tym wydarzeniu, zatem dzisiaj podsumowanie stosowne po godzinie 7 się pojawi też.

14 minut po 7 zerkam do prasy. Dzisiaj Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie wita nas nagłówkiem, ale ukrop a propos rekordowych upałów rekordowych, no dosłownie było tak jak do tej pory, jeżeli chodzi o Polskę, ten rekord temperaturowy to był rok 1921, kiedy to 29 lipca termometry pokazały, no właśnie, 3,42 stopnia w Pruszkowie to było. No to teraz mamy, wszystko na to wskazuje, ten rekord pobity. Według danych telemetrycznych i operacyjnych Toruń 40,3 stopnia, Słubica 40,5 stopnia Celsjusza. Także na tę chwilę możemy powiedzieć, że padł rekord z 21 roku. To słowa rzeczniczki IMGW Agnieszki Prasek. No i też Jakub Wiech na swoim mikroblogu informował, że mamy rekord 40,5 stopnia. W Polsce w czerwcu, z adnotacją, że jeżeli ktoś uznaje, jeszcze jeden był pomiar, okupacyjny rekord ze Ścinawy z 43 roku, 40,5 stopnia gdzieś między 20 a 22 sierpnia było, to mamy egzekwo, co wcale nie jest takim szczególnym pocieszeniem w tym wszystkim, więc bijemy rekordy, bijemy też na alarm, żeby uważać na siebie w te upały. Ja zerkam, ile jest w Brukseli. W tej chwili 17 stopni mi Google podpowiada i dzisiaj w szczycie ma być 26 słonecznie, ale jednak trochę przyjemniej niż w tak dużym upale, jaki mamy w Polsce. Dlaczego sprawdzam pogodę w Brukseli? Ano dlatego, że za chwilę się tam przeniesiemy oczyma wyobraźni i po tym miejscu będzie nas, jak to po Belgii, oprowadzała Helena Wnarowska.

0: 7:20 na zegarze, pora na kolejny odcinek z cyklu Kartka z Belgii. Od kilku miesięcy Helena Wnarowska wysyła nam swoje opowieści o kulturze i miejscach w tym kraju. Dziś, w ostatniej już kartce, posłuchamy o europejskiej stolicy Brukseli.
1: Kartka z Belgii.
2: Około 200 tysięcy, tyle wynosi ludność Brukseli. Zastanawiali się Państwo kiedyś, ile z tego pracuje w Unii? Szacuje się, że niemal 20%, czyli około 40 tysięcy osób zatrudnionych jest w tamtejszych strukturach i instytucjach Unii Europejskiej. A do tego dochodzi jeszcze rzesza ludzi, lobbystów, pracowników NGO-sów, dziennikarzy oczywiście też, którzy są stałymi bywalcami budynku Komisji i Parlamentu. W sercu Belgii mieszkają więc dziesiątki tysięcy osób, których praca skupia się wokół działania Unii Europejskiej. Te osoby tworzą społeczność o specyficznej dynamice, tak zwaną EU bubble, czyli unijną bańkę. O tym zjawisku rozmawiałam z dr Joanną Kamińską, pracującą w Parlamencie Europejskim i byłą radną miasta Bruksela.
3: Jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie te wszystkie jakieś tam osoby pracujące dla jeszcze wszystkich dookoła, myślę, że spokojnie to będzie, nie wiem, może 60-70 tysięcy osób, które są tutaj w Brukseli w tym ekosystemie. Na pewno ta bańka jest o tyle ciekawa, że jest to jedna z baniek brukselskich, bo tak naprawdę Bruksela opiera się na bańkach, co jest dosyć ciekawym może takim spostrzeżeniem dla nas Polaków, bo myślę, że u nas nie istnieją może aż tak bardzo takie bańki. To środowisko tej bańki europejskiej właściwie bardzo rzadko ma kontakt z tymi belgijskimi bańkami, czyli mało osób ma kontakt właśnie z rdzennymi Brukselczykami, czy Flamandami, czy bańka NATO jest osobną bańką, bańka jakichś tam osób, które pracują w biznesie jest osobną bańką, więc to jest w sumie dosyć ciekawe, że jesteśmy w takich zupełnie osobnych systemach, które się praktycznie nie przenikają.
2: A wewnątrz tych baniek ludzie spędzają ze sobą czas, zarówno w pracy, jak i po pracy.
3: Te osoby spędzają czas ze sobą, a ponieważ często tu przyjechały do tej pracy, więc ta praca staje się ich życiem. Spotykają w tej pracy swoich partnerów życiowych, spotykają w tej pracy swoich przyjaciół, więc te granice między życiem pracowym a prywatnym są bardzo zatarte. I to też może jest takie wyjątkowe, no bo nikt tutaj z tych osób, co przyjechały do tej bańki europejskiej pracować dla komisji czy dla parlamentu, rzadko ktoś przyjeżdża z rodzinami, wiadomo, rodzice są w innych krajach, więc nie masz takiego całego systemu wsparcia, więc tym systemem wsparcia stają się twoi znajomi z pracy. I być może do pewnego stopnia jest to, bym

0: powiedziała, kultury odrębnej, która się wytworzyła już przez wiele dekad, gdzie te osoby praktycznie znają swoją własną mapę kulturową, która nie jest ani belgijską, w sumie ani nie jest europejską, ani nie jest polską, czy włoską, czy francuską, tylko jest taką typową mapą kulturową tej Eurobańki.
1: Zapytałam dr Kamińską, co zatem znajduje się na tej mapie kulturowej, jak można ją scharakteryzować. Jednym z elementów jest język, tak jak w wielu polskich przedsiębiorstwach ludzie posługują się charakterystycznym językiem, określanym tak zwaną korpomową, tak i w unijnej bańce funkcjonuje coś w tym rodzaju.
0: Mówienie taką mieszanką języków to jest na pewno jakaś jedna rzecz. W większości używamy angielskiego, ale ponieważ żyjemy w Belgii, gdzie francuski właściwie jest tym językiem, oczywiście też niderlandzki, ale większość z nas posługuje się francuskim, a nie niderlandzkim, to cały czas mieszamy te słowa. Ten angielski to też nie jest angielski, tylko to jest taki eurożargon, więc posługiwanie się tym eurożargonem, który myślę, że tylko osoby, które pracują w instytucjach europejskich i dookoła są w stanie zrozumieć wiele pojęć i skrótów. No tak jak mówię, chodzenie do tych samych miejsc, wyjeżdżanie, nie wiem, na te same jakieś podobne siłownie, taka mapa geograficzna też jest może częścią tego. Wszyscy praktycznie latem wracają do swoich krajów, tutaj praktycznie sierpień jest miesiącem, w którym bańka wyjeżdża na wakacje i dopiero od września rozpoczyna się nowy sezon, więc powiedziałabym, że rok bańki zaczyna się we wrześniu, a nie w styczniu, więc taki inny kalendarz, bym powiedziała, tutaj istnieje.
1: A propos czasu, praca w Brukseli kojarzy nam się z kadencyjnością, na przykład kadencja europosła czy szefa Komisji Europejskiej trwa 5 lat. W jaki sposób wpływa to na dynamikę tego miasta? Można by powiedzieć, że skoro tak wygląda ta praca, to Bruksela jest takim jakby miastem tranzytowym, bo ludzie po prostu nie przyjeżdżają tu na stałe. Zapytałam dr Kamińską, co o tym sądzi.
0: To jest tylko do pewnego stopnia prawda, bo część osób faktycznie, szczególnie w tej bańce europejskiej, przyjeżdża na staż, zostaje na 2-3 lata, potem wraca, ale jest też sporo osób, które mimo wszystko budują tutaj życie na dłużej, szczególnie tych, które, nie wiem, spotykają może tu partnerów życiowych chociażby. Wydaje mi się, że o wiele bardziej widoczne są te tranzyty, jak ma się 20 parę lat, czy tam wczesne 30 lata, ale potem jest jakiś moment, gdzie podejmuje się tą decyzję, czy chce się wrócić do tego swojego kraju, czy jednak zostaje się w Brukseli.
1: Helena Wnorowska, Radio Nowy Świat. Bardzo Państwu dziękuję za tę wspólną podróż po Belgii.

Now, 7:30 na zegarze. Jak wspominałem, Klaudiusza Slezaka dzisiaj nie uświadczymy z uwagi na okoliczności urlopowe, więc smutek, smuteczek, ja wiem. Tak sobie myślę jeszcze o tym, co słyszeliśmy w opowieści, właściwie podróży po Brukseli, którą nam zafundowała Helena Wnerowska. A propos tego eurożargonu, mianowicie, że osoby, które pracują w instytucjach europejskich, mają pewne słówka, pewne sformułowania, które mogą rozumieć. To jest chyba w ogóle pewna uniwersalna właściwość takiego zżycia z miejscem pracy. Zastanawiam się, czy państwo u siebie w pracy mają taki wrobiony, ukształtowany swój język, takie słowa, które tylko państwo i państwa koledzy z pracy, współpracownicy rozumieją. W Radyjku wiadomo, mówimy o paszczach, setkach, puszkach i innych takich. I stali słuchacze rozumieją, radiowcy wiadomo. Poza tym, poza naszą bańką radiową, no chyba niezupełnie jest to jasne. Jak to wygląda u państwa? Jeżeli ktoś chciałby się podzielić, to poprosimy. 224-280-280, Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. Można nam podrzucać wiadomości. Helenie bardzo dziękujemy. 10 fenomenalnych spotkań i wycieczek po Belgii nam Helena zafundowała. Gdyby ktoś chciał napisać dzięki Helena, to w grupie patronów polecamy i poprosimy. Widzę, że jeden z naszych słuchaczy ten napisał. Przekażemy oczywiście Helenie, chociaż widzę, że jest to oznaczona. Bardzo to jest miłe. Tak, media społecznościowe, mail, telefon do państwa dyspozycji nieustająco, a w tej godzinie jeszcze jedna wyprawa nas czeka, nie tak daleka, bo nie Bruksela, a Wrocław, w którym byliśmy w ten weekend i o tym, co to się w weekend działo we Wrocławiu, to my państwu zrelacjonujemy.

Słuchaj, tylko bardzo a propos tego, co na termometrach się dzieje. Natalia Kukulska, Nie ma wody na pustyni. Jedna słuchaczka napisała, że ta piosenka to już mi się zawsze będzie kojarzyć z pierwszym rajdem z Klaudiuszem. Którego to Klaudiusza dzisiaj nie ma i przez chwilę jeszcze nie będzie, że tak przypomnę. Jest natomiast prasa nieustająco, Newsweek dzisiaj z bardzo ciekawym artykułem na temat nauczycieli i pewnego badania, które zostało niedawno wykonane. Mianowicie ponad 80% nauczycieli czuje się przemęczonych i sfrustrowanych, a ponad 70% rozważa odejście z zawodu. 70% to mówił profesor Małgorzata Żydko i dr Joanna Dobkowska, współautorki najnowszego ogólnopolskiego badania o kondycji nauczycieli. Sporo szczegółów na ten temat, nie będę wszystkiego przytaczał, bo jest tego naprawdę dużo. To w Newsweeku dzisiaj Państwo mogą przeczytać. Natomiast fragment z takim porównaniem do innych krajów. Jak sobie nauczyciele radzą w innych miejscach? Przede wszystkim nie ma oczekiwania, że nauczyciel wszystko zrobi sam, to odpowiada profesor Żydko. W Wielkiej Brytanii, Holandii czy Luksemburgu nauczycieli wspiera personel administracyjny i pomocniczy. Są osoby, które dyżurują podczas przerw, pomagają przy wycieczkach albo przejmują część obowiązków organizacyjnych, a nawet wypełniają dziennik. Nauczyciel nie jest tam sekretarką, PR-owcem i wychowawcą w jednej osobie. No i dr Dobkowska dopowiada jeszcze, że pytaliśmy nauczycieli i dyrektorów, czy chcieliby, żeby wzorem Wielkiej Brytanii część etatu przeznaczyć nie na lekcje, ale na przygotowanie zajęć i współpracę z innymi nauczycielami w szkole. Największość odpowiadała w ten sam sposób, że gdybym miał dwie wolne godziny, poszedłbym pracować do drugiej szkoły i to pokazuje, w jak głębokiej pułapce znalazł się ten zawód. Dla wielu nauczycieli każda różna godzina oznacza po prostu możliwość dorobienia do pensji. Jakie są w szerszym wydaniu wyniki tych badań, jak je interpretować, to dzisiaj Newsweek w tekście Aleksandry Pezdy, bo o tym jeszcze nie wspomniałem. Wakacje się zaczynają, więc chwila refleksji nad sytuacją i kondycją psychofizyczną nauczycieli. Tak to właściwy moment. Za 22 minuty będzie 8. Mówiłem, że wybierzemy się niebawem do Wrocławia. Taki jest plan. A wcześniej zagra nam The Power.

0: no i my też mamy moc, moc wrażeń, jakby to sztampowo nie zabrzmiało Państwu, do przekazania, właściwie zrelacjonowania, bo wracamy jeszcze do weekendowego świętowania we Wrocławiu, tam 15-lecie Domu Europy. Otworzyli nasi redaktorzy, a zamknęła zabawa do białego rana przy Eurorave'ie. Na miejscu była Klaudia Kowalczyk.
1: Bardzo cieszymy się, że dzisiaj do Państwa przemawiamy z pięknego Wrocławia, my, czyli Jose Torres.
2: I Marek Nabiurkowski.
1: O, tak, no właśnie wyszło, że ja...
2: gitarzysta jazzowy.
1: Niezwykłe to dzisiaj spotkanie, bo koncert życzeń odbywa się, tak jak mówiłem, z Wrocławia i ze szczególnego miejsca, z Domu Europy. Który to Dom Europy obchodzi już 15-lecie swojego istnienia?
3: Ja w 2001-2002 roku, zanim Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, przebywałam w Niemczech przez rok. Chodziłam tam do szkoły.
4: Mówi pani Urszula, słuchaczka Radia Nowy Świat.
3: I pamiętam, że za każdym razem, kiedy musiałam przejechać w jedną, drugą, stałam w kolejkach. Stałam w jednym z najdłuższych korków Europy, 25 godzin, jak się święta Bożego Narodzenia zaczęły i wszyscy Niemcy wyruszyli, a spadł śnieg. Więc jechaliśmy naprawdę 25 godzin trasę, którą 5 godzin. Wtedy na granicy staliśmy jeszcze dodatkowe chyba 2-3 godziny. Więc to, co teraz, sama ta łatwość podróżowania, ale też właśnie firma, w której ja pracuję, pewnie by jej tu nie było, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej.
5: Staramy się być bardzo obecni, bardzo nam zależy na takim strukturalnym też, jak to się mówi po angielsku, outreachu, żeby być dobrze strukturalnie sieciowani z najważniejszymi partnerami właśnie w miastach, miasteczkach, w środowiskach wiejskich.
4: Mówi Joanna Styrzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
5: My powinniśmy być, jak to się mówi, uszami, oczami i głosem komisji w regionie, no a tego się nie da robić siedząc w biurze i dlatego staramy się w miarę naszych, że tak powiem, skromnych zasobów ludzkich, żebyśmy byli na jak największej ilości imprez, czy to są takie, powiedzmy, bardziej oficjalne, typu, nie wiem, otwarcia nowych dróg, mostów, przedszkoli i żłobków, tam też można nas spotkać, ale też staramy się być na wielu konferencjach, które dotyczą takich problemów mieszkańców albo takich ważnych zagadnień tutaj dla regionu. Ja tak tylko z pamięci byłam na konferencji teraz o rozwoju Odry, chodzimy na konferencję o dezinformacji, wszelkie możliwe tematy społeczne, też biznesowe jak najbardziej, startupy, bardzo nas to interesuje i tak to jest, że już też trafiają do nas organizatorzy różnych eventów, żebyśmy przyszli, żebyśmy wystąpili, powiedzieli, jakie jest stanowisko komisji, żeby można było z nami porozmawiać.
4: Dom Europy we Wrocławiu powstał w 2011 roku, wygrywając lokalizację z Krakowem. Jest siedzibą dwóch unijnych instytucji, Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce, które mają przybliżać polityki unijne obywatelom i włączać ich do działania. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
2: Było niezmiernie miło.

Za 12 minut będzie 8. Zerkam jeszcze do prasy. Gazeta Wyborcza sporo dzisiaj pisze na temat Oscarów, mianowicie pewnych zmian w Akademii, które się pojawiły. 5 osób związanych z naszym krajem dostało zaproszenie do Amerykańskiej Akademii Filmowej. To tekst Mai Staniszewskiej. Aktualności 529 osób z całego świata takie zaproszenie dostało. No i 5 osób jest z Polski. Wśród wyróżnionych znaleźli się twórcy tacy jak kompozytorka i wokalistka Hania Rani, reżyser filmów dokumentalnych Paweł Łoziński i kostiumografka Katarzyna Lewińska, a także urodzeni w Polsce, ale od lat mieszkający za granicą animatorzy Maciek Szczerbowski i Andrzej Radka. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o skład Akademii, jak wyliczyło Variety, wśród zaproszonych w tym roku jest 42% kobiet, 56% osób z grup do tej pory niedoreprezentowanych, a także 53% spoza USA. To jest szczególnie ważne w kontekście budowania zaufania do instytucji, której dekadę temu wytykano, że nie tylko składa się głównie z białych Amerykanów w zaawansowanym wieku, ale też jej członkowie nie nadążają za zmianami we współczesnym kinie i oczekiwaniami publiczności. Była też kampania hashtag Oscars so white. No więc pewne zmiany się pojawiają, więcej o nich dzisiaj w Gazecie Wyborczej. My przy haśle, przy tym wyliczeniu artystów spoza USA, to w tym nurcie zagramy Velvet to Stripes.

0: Państwa są dosyć zgodnie w korespondencji, że tak jest dzisiaj dosyć ciepło na zewnątrz. I podejrzewam, że z podobną refleksją Beata Grabarczyk dotarła do studia.
1: Owszem.
0: No właśnie, po godzinie 8 pierwsza rozmowa Beaty, której gościem będzie profesor Janusz Majcherek, socjolog, filozof, publicysta, zatem pewien deficyt aktualności politycznych, jeżeli się pojawił w związku z niepojawieniem się Klaudiusza Slezaka, to będziemy to wspólnie uzupełniać po godzinie 8. Postraszymy też trochę temperaturę, oczywiście w pogodzie, w prognozie pogody, to zaraz po serwisie informacyjnym za 5 minut z hakiem będzie pełna godzina.

Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.

0: Dzień dobry, minęła ósma, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Alarmujący komunikat szefa Światowej Organizacji Zdrowia w związku z bezprecedensową falą upałów w Europie. Jak napisał Tedros Adhanom Ghebreyesus, w ostatnich dniach odnotowano ponad 1300 dodatkowych zgonów związanych z wysokimi temperaturami. Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na Ziemi. Ten proces postępuje tu dwa razy szybciej niż średnia globalna, zaznacza szef WHO. W Polsce, w Czechach, w Niemczech wczoraj odnotowano największy upał w historii pomiarów. Skutki, na przykład u nas na kolei wielogodzinne opóźnienia pociągów z powodu awarii trakcji i lokomotyw. W Niemczech, w Lipsku w ogóle wstrzymano kursowanie tramwajów, bo szyny zmieniają kształt i jest to niebezpieczne. Szczególnym zagrożeniem jest pożar lasu w powiecie Bad Kreuznach. Na terenie o powierzchni ponad 3 hektarów znajduje się amunicja z czasów II wojny światowej. Konieczna była ewakuacja mieszkańców, przyznaje administrator okręgu Bettina Dickes. Cały kraj, nawet odległe kraje związkowe nas wspierają i to jest naprawdę budujące, ponieważ poziom zaangażowania, jakiego tu doświadczamy, jest zdecydowanie czymś, czego nie jesteśmy w stanie udźwignąć sami. To jeden z największych, najcenniejszych rezerwatów przyrody w regionie, a to oczywiście prawdziwie niszczycielska katastrofa, zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności. Także u nas zagrożenie pożarami lasów jest bardzo poważne i to pomimo wieczornych burz, mówi Radiu Nowy Świat rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
1: Biorąc pod uwagę aktualne hydrologiczne i meteorologiczne warunki, bardzo trudna sytuacja panuje także w lasach. Taki SMS ostrzegawczy w kontekście zagrożenia pożarowego został wysłany na teren części województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Tamta sytuacja może być najgorsza, ale tak naprawdę w całej Polsce ta sytuacja w lasach jest trudna. Dlatego o ile to możliwe, odradzamy w tym czasie aktywność w lesie.
0: Dziś ciąg dalszy upałów. Burze możliwe są w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Władimir Putin przyznaje wprost, że Rosja mierzy się z poważnym problemem braku paliw. Na stacjach benzynowych już nie tylko na Krymie, ale też w Moskwie czy w Petersburgu tworzą się ogromne kolejki, a gdy nie ma już czego zatankować, dochodzi do awantur. W takiej atmosferze rusza kampania przed zaplanowanymi na wrzesień wyborami do Dumy Państwowej. Putin mówił o problemach podczas zjazdu partii Jedna Rosja, zapewniając, że jego kraj kłopoty przezwycięży.
2: My widzimy problemy.
0: Tak, dostrzegamy problemy, uznajemy je i reagujemy, ale z pewnością zapewnimy bezpieczeństwo zarówno kraju, jak i naszym obywatelom, a także integralność granic Rosji w perspektywie długoterminowej. Właśnie do tego dążymy. Z pewnością pokonamy wszystkie wyzwania, przed którymi stoimy dzisiaj, w tym ataki terrorystyczne na nasze terytorium i infrastrukturę.
2: Включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры.
0: Później w wywiadzie telewizyjnym Putin powiedział, że Rosja nie zrezygnuje z planu zajęcia 4 regionów Ukrainy. Dotąd Rosja zaanektowała w całości obwody doniecki i ługański w Donbasie, a chersoński i zaporoski kontroluje tylko częściowo. Te słowa to jednocześnie odrzucenie nowej propozycji Ukrainy w sprawie ograniczenia działań wojennych. 4 ratowników medycznych rannych po wypadku karetki. Stan 2 z nich jest poważny, a ich koledzy apelują o oddawanie krwi dla poszkodowanych. Do zdarzenia doszło minionej nocy na autostradzie A4 około godziny 3 w powiecie oławskim. Ambulans jadący w kierunku Wrocławia wypadł z drogi i dachował. Karetka brała udział w zabezpieczaniu imprezy masowej na Opolszczyźnie. Koledzy ratownicy proszą o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Burze, które spodziewane są dziś w różnych częściach kraju, mogą mieć miejscami gwałtowny przebieg. Poza intensywnymi opadami deszczu będzie im towarzyszył silny, porywisty wiatr. Utrzyma się też ekstremalna temperatura. O godzinie 5 najcieplejszym miejscem w Polsce były Kozienice na Mazowszu, gdzie na stacji pomiarowej zmierzono 26,1 stopnia. O 7 w Siedlcach i w Warszawie pomiary wskazywały już 28,1. W ciągu dnia w Warszawie, Kielcach i Rzeszowie termometry wskażą nawet do 38 stopni. Podobnie gorąco będzie w Katowicach, Krakowie i Lublinie 37, a także w Łodzi 36, w Bydgoszczy 35 oraz w Białymstoku, Wrocławiu i Poznaniu 34 stopnie. Delikatnie chłodniej poniedziałek zapowiada się w Suwałkach 33, 32 w Zakopanem, a także w Gdańsku 31 stopni i w Szczecinie maksymalnie 28.

0: czarno-czarni. To tak jak scenariusze pogodowe, jeżeli chodzi o wysokie temperatury, bo się zapowiada, tak, w prognozie pogody. Ciepełko dzisiaj. Dzień dobry, Beato.
1: Dzień dobry.
0: Będziesz chłodzić czy rozgrzewać jeszcze atmosferę w rozmowie?
1: To bardzo dobre pytanie, słuchaj. Myślę, że postaramy się utrzymać konstans.
0: Nowy świt. W takim razie możemy do rzeczonej rozmowy przejść.
1: Ja tylko chciałam powiedzieć, że Kajtek to tę piosenkę Czarno-Czarnych wybrał chyba specjalnie, żeby podgrzać właśnie atmosferę przed rozmową. Takie mam wrażenie.
0: Tak się wylosowało, samo tak z siebie.
1: Tak się wylosowało. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Janusz Majcherek, socjolog, filozof, publicysta. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Witam w upalny poranek.
1: O tak, to prawda, jest upalny. Dzisiaj trochę chciałam porozmawiać o planktonie politycznym. Ja wiem, że to jest takie niezbyt ładne określenie, no możemy użyć określenia drobnica. Znaczy, chodzi o takie osoby i takie ugrupowania, które nie są za wielkie, natomiast mają duże ambicje. No i zaczęłabym od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która na przykład w jednym z wywiadów powiedziała coś takiego. Już, to szukam. O, to była wypowiedź Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w podcaście Elektryfikacja Jakuba Wiecha. No i zadała takie pytanie, czy Polacy chcą piąty rząd Donalda Tuska. Zostawiam to pytanie. Albo później, wcześniej właściwie, o szpitalu południowym mówiła tak. Patologii by nie było, gdyby nie to, że Warszawa od 20 lat działa jak układ zamkniętych grup trzymających władzę. No i tam jeszcze była mowa o układzie mafijnym i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że trzeba się jakoś odróżnić od Platformy Obywatelskiej, jeżeli chce się, od Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chce się dostać do Sejmu, ale jak się jest w rządzie, to tak trochę słabo chyba, jak się zadaje takie pytania, czy ktoś chce piątego rządu Donalda Tuska. No ta kobieta jest w tym rządzie, więc podkopuje, a właściwie inaczej, podcina gałąź, na której siedzi.
2: Być może chodzi o to, żeby nie było piątego rządu Donalda Tuska, tylko pierwszy rząd Pełczyńskiej-Nałęcz. Ale wygląda na to, że projekt Polska 2050 jest zakończony i to są już tylko jakieś ostatnie podrygi, ostatnie próby reanimacji, które prawdopodobnie się nie powiodą. Przed najbliższymi wyborami, które już za kilkanaście miesięcy, nieco ponad rok, oczywiście będziemy obserwować tego rodzaju próby przedstawienia własnej koncepcji politycznej, własnej oferty, własnej propozycji politycznej przez rozmaite już znane oraz nowo powstające ugrupowania. Większość z nich, no można powiedzieć miażdżąca, większość z nich skazana jest na niepowodzenie, więc są to próby, którym można się przyglądać z pewnym zainteresowaniem, zwłaszcza politolodzy mają tu pewien materiał do analizy i przemyśleń, ale znaczącego wpływu na sytuację polityczną, społeczną, ekonomiczną kraju one mieć nie będą.
1: No, ale nie uwierzy pan, z kim Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chciałaby ewentualnie koalicję robić. Takie plotki krążą po Warszawie, że chce mieć taktyczne porozumienie z partią Razem.
2: Otóż słyszałem już o tym. To jest oczywiście próba ratowania się, ponieważ jeśli powiedziałem poprzednio, że większość z tych samodzielnych inicjatyw podejmowanych przez już istniejące i nowo powstające partie polityczne skazane jest na niepowodzenie, to ich inicjatorzy próbują szukać rozwiązania, które raz się sprawdziło i niektórzy sądzą, że można je powielać. Chodzi o trzecią drogę, czyli sojusz dwóch partii, wtedy jeszcze dość solidnych, aczkolwiek już balansujących na granicy progu wyborczego, czyli rzeczona Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. To się powiodło, bo oni dostali kilkanaście procent głosów wyborców. Ale nie wydaje się, żeby można było to teraz powielić i nie wydaje się, aby rzeczywiście rozsądne były koncepcje polegające na łączeniu dwóch czy nawet więcej, 2-3% ugrupowań w jakieś większe koalicje. To chyba się nie powiedzie, a jeśli nawet, to długofalowego rezultatu nie przyniesie. Widzę Polska 2050, projekt sezonowy, projekt, który się bardzo szybko wypalił.
1: A tworzenie nowych ugrupowań albo jakieś takie przeobrażanie się, no bo tak, Szymon Hołownia na Facebooku założył taką grupę, ona się nazywa Umiarkowani. No idealna nazwa dla partii. Ryszard Petru też chce zakładać partię. No i pani Zajączkowska-Hernik jakieś takie nowe stowarzyszenie założyła, więc też coś chyba wypączkuje z Konfederacji. To co, lepiej nową partię założyć, czy lepiej się z kimś sprzymierzyć?
2: Być może inicjatorzy tego rodzaju przedsięwzięć politycznych biorą pod uwagę to, co dzieje się w innych państwach europejskich, gdzie duopol, gdzie podział na dwie dominujące partie polityczne został przełamany. No, przykłady spektakularne to choćby Wielka Brytania czy Niemcy, gdzie z dawien dawna, od dziesięcioleci, dominujący taki właśnie duopol partyjny został przełamany i mamy teraz wiele nowych inicjatyw, które niekiedy powstały zupełnie niedawno i już wybiły się na wysoką pozycję. Więc być może tego rodzaju przedsięwzięcia czy inicjatywy nie są z góry skazane na niepowodzenie, ale one muszą mieć jakąś koncepcję, ofertę, pomysł, ideę, które poruszyłyby szersze kręgi społeczne. Taka oto oferta, że my nie będziemy tacy jak oni, a już zwłaszcza taka oferta, jak prezentował Szymon Hołownia, czyli my będziemy trzymać równy dystans od Platformy Obywatelskiej, wówczas obecnej Koalicji Obywatelskiej oraz PiS-u, no okazują się być małonośne. Zresztą inne, też oparte na rozmaitych pomysłach, rozmaitych formułach, począwszy od Palikota przez Ryszarda Petru, a kończąc na Wiośnie, czy nawet jeszcze nie kończąc na tej inicjatywie o nazwie Wiosna, one spaliły na panewce, szybko wygasły. Widocznie nie tego oczekuje polskie społeczeństwo, nawet jeżeli rozczarowany jest rządami Donalda Tuska i nie chce rządów Jarosława Kaczyńskiego w koalicji z Mentzenem czy tym bardziej Braunem.
1: Ale wiele wskazuje na to, że Polacy czekają jak na jakieś nowe ugrupowanie. Zresztą te nowe ugrupowania, mimo że szybko traciły poparcie, to jednak wystarczało go na tyle, żeby dostać się do Sejmu. Bo i Palikot się dostał, i Nowoczesna się dostała. No Wiosna się nie dostała, bo się wcześniej z Nową Lewicą związała. Więc pytanie, czy Polakom wystarczy, że to nowe ugrupowanie tworzą stare nazwiska, czy jednak właśnie lepiej by było, żeby to były absolutnie nowe nazwiska, bo Polacy oczekują w polityce jakiejś odnowy, jakiejś przemiany, no czegoś tutaj szukają i jakoś nie są zachwyceni, że właściwie mamy cały czas ten duopol PiS-KO.
2: Polacy sami nie wiedzą, czego chcą. Trzeba powiedzieć kilka krytycznych słów o polskim społeczeństwie, które pod tym względem jest niezwykle kapryśne i nie wie, czego chce, nie jest politycznie określone, ma słabe kompetencje w zakresie polityki, w zakresie ekonomii, w zakresie życia społecznego. Niekiedy poglądy manifestowane, zwłaszcza na tak zwanych platformach społecznościowych, no generalnie w internecie, to są poglądy księżycowe, gdzie wszystko się ze wszystkim miesza, wszystko się ze wszystkim łączy i jest kompletny galimatias. Tak, Polacy od czasu do czasu manifestują oczekiwanie czegoś nowego, ale nie są wcale pewni, nie są wcale jednoznacznie określeni co do tego, czego by oczekiwali. Czegoś oczekują. No tak, to prawda. Jakieś nowe inicjatywy sezonowo zyskują nawet dwucyfrowe poparcie. No ale tak szybko się wypalają, jak szybko powstały, więc tak, kapryśność, taka niedookreśloność ideowo-polityczna większości polskiego społeczeństwa sprawia, że no tak właśnie się od jednego do drugiego przedsięwzięcia, od jednej do drugiej inicjatywy partyjnej obijamy.
1: No to jeszcze porozmawiajmy chwilę o stowarzyszeniach, które pączkują w PiS-ie. To znaczy Trzecie Płucko wyrasta do tych dwóch, które prezes obwieścił jakieś parę tygodni temu. Otóż politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością w Małopolsce, czyli koło pana, tworzą nowe stowarzyszenie o nazwie Wspólnota Wartości. Na czele tego stowarzyszenia stoi były minister kancelarii Andrzeja Dudy, Piotr Ćwik. Po co te stowarzyszenia w PiS-ie są? No bo to stowarzyszenie Morawieckiego dosyć łatwo jest zidentyfikować, po co ono powstało. Teraz zresztą zapowiada na 31 lipca taką dużą imprezę w Warszawie. Ma być 1000 osób, 1000 zwolenników tego ugrupowania, tego stowarzyszenia. No i jest prośba do członków stowarzyszenia, żeby każdy jakoś tak przyciągnął 30 osób do tego ugrupowania. Co najmniej 10 z nich powinno być osobami młodymi. No więc Morawiecki gdzieś szykuje się albo do stworzenia nowej partii, albo do przejęcia władzy w PiS-ie, o ile mogłoby mu się udać. No ale po co w Małopolsce Wspólnota Wartości?
2: Ponieważ narzekaliśmy na wodzowski styl zarządzania Prawem i Sprawiedliwością przez Jarosława Kaczyńskiego, więc powinniśmy witać z uznaniem i radością pluralizację tej formacji, tej partii. To jest coś, na co można popatrzeć przychylnie, mianowicie niektóre duże partie polityczne w świecie zachodu składają się z takich rozmaitych stowarzyszeń, organizacji, mają taki pluralistyczny charakter. To wynika też z tego, że chcą one zagarniać jak najszerszy elektorat i w związku z tym próbują organizować takie właśnie stowarzyszenia czy organizacje, które będą nastawione na przyciąganie różnych grup elektoratu. I to jest, myślę, główny sens, główny cel zakładania i funkcjonowania coraz to nowych jakichś wewnątrz pisowskich stowarzyszeń, organizacji czy ugrupowań. Dlaczego w Małopolsce? Małopolska jest jednym z tych bastionów PiS-u. Z wyłączeniem Krakowa, który od dawien dawna oddaje głosy na antypisowskie ugrupowania, Małopolska jest jednym z tych bastionów PiS-u, gdzie czuje się Prawo i Sprawiedliwość, działacze PiS-u czują się mocni, więc tutaj próbują po swojemu jakoś zagospodarowywać ten elektorat po to, żeby dotychczasowego nie utracić, a nowy pozyskać. Ale w tle tego jest oczywiście walka o pozycję przywódcy, czy walka o przywództwo w całej formacji. Jeśli wspomniałem o jednoosobowym przywództwie Jarosława Kaczyńskiego, to także dlatego, żeby zwrócić uwagę, że ono się już kończy i w związku z tym pojawiają się coraz to nowe inicjatywy, których celem jest także objęcie przywództwa czy narzucenie dominacji całej formacji pisowskiej.
1: W stanie wyjątkowym pojawiła się taka ciekawa teza, że Kaczyński jednak dogadał się z Morawieckim i w związku z tym PiS będzie bardzo na prawo, tak żeby odebrać Konfederacji wyborców. No a Morawiecki ma łowić na tych dawnych łowiskach PiS-u, czyli taka centroprawicowa, powiedzmy, partia. No i że razem to zagarną w związku z tym większość sceny politycznej.
2: To by potwierdzało moją tezę. Nie chodzi o to, aby łowić elektorat, różne grupy elektoratu o różnym nastawieniu, różnych oczekiwaniach, różnych preferencjach, począwszy od tego umiarkowanego, chociaż Morawiecki jako umiarkowany polityk, no, nie przechodzi mi to przez gardło, a skończywszy na tych ekstremistycznych, dlatego że wyrosła i wciąż mocno się utrzymuje alternatywa skrajnie prawicowa. Chodzi więc o pozyskanie, i to raczej nie jest ukrywane w PiSie, o pozyskanie części elektoratu Mentzena, a nawet Brauna, co oznacza, że w obrębie PiSu także są zakładane takie organizacje, stowarzyszenia, ugrupowania, które będą miały ekstremalny, radykalny, skrajnie już prawicowy charakter.
1: Bardzo dziękuję. Pan profesor Janusz Majcherek, prosto z Krakowa, był naszym gościem upalnego Krakowa. Bardzo dziękuję.

0: 8:27, pierwsza rozmowa redaktor Beaty Grabarczyk za nami, druga po 9:30, jak to w poniedziałki, z redaktorem Cezarem Szymankiem. Więc Rzeczpospolita we własnej osobie przyjdzie do studia, zgodnie z naszą tradycją właściwie, rozkładem jazdy. Natomiast najbliższy punkt programu to sport. Do studia dotarł Mikołaj Tyczyński, przedarł się przez tę upałę i żar lejący się z nieba, więc wszystko zgodnie z planem. Kuba, Jędras i Mikołaj dziś poopowiadają o sporcie. Czy w takiej temperaturze można uprawiać jakikolwiek sport?
1: Można, chociażbym
0: jeszcze
1: nie polecał.
0: Jak najbardziej.
1: Leżenie na kanapie, to polecam.
0: Właściwie tak, to jest pytanie do Państwa też. Jaki sport można uprawiać w takiej temperaturze? Leżenie na kanapie jest super. Ewentualnie pływanie, tak. Pływanie jest ekstra, najlepiej w jakimś stosownym akwenie z plażą. Pewnie na fotel ewentualnie można by to wymienić. Przebywanie w klimatyzowanym pomieszczeniu jak najdłużej. To są takie rzeczy, które
1: tak,
0: można się zająć.
1: Tak, w klimatyzowanym pomieszczeniu można parę pompek zrobić, tak.
0: Poprosimy o sugestie, a za chwilę o tym profesjonalnym sporcie nieco więcej u nas.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Mikołaj Wyczyński, Jakub Jędras. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Upały, nie upały.
3: Grać trzeba.
1: Tak jest. Mundial się dzieje na naszych oczach, chociaż oglądanie w, jak mówiliśmy, klimatyzowanym pomieszczeniu, to też całkiem niezły sport, któremu można się oddać.
2: Ale ja sobie przypomniałem, siłownia. Siłownia jest dobrą opcją, jeżeli ktoś chce uprawiać sport, bo tam jest klimatyzacja.
1: Mówisz to z autopsji, rozumiem.
2: I wiesz co, ale pojawia się pewien problem. Trzeba wyjść z tego domu w ten żar i dotrzeć na tę siłownię. To jest jedyna przeszkoda w tym całym procesie.
1: No, ale do pokonania.
2: Może dzisiaj wieczorem. Może wieczorem, jak już tak będzie te 27 stopni.
3: Między meczami.
1: A ty, Zakuba, będziesz robił wieczorem?
3: Ja będę między meczami. Nie, oczywiście dzisiaj bardzo ciekawe mecze wieczorem, więc trzeba się przygotować do tych meczów, no i trzeba troszkę się przespać awansem, bo o 3 w nocy też bardzo ciekawy mecz, ale o tym zaraz. No bo zaczęło się tak naprawdę, na mundialu ledwo wczoraj nad ranem się skończyła faza grupowa, a już wieczorem rozpoczęła się faza pucharowa.
2: I to jest pewien problem w opowiadaniu o tych spotkaniach, że tak na dobrą sprawę nie wiadomo, które spotkania są do którego dnia, tak? My w związku z tym, że u nas to są, tak jak dzisiaj będą te mecze 19, 22, 30, potem 3, to u nas pojawia się pewnego rodzaju problem, tak, w związku ze zmianą strefy czasu.
3: Tak jest. No, po raz pierwszy w tej fazie pucharowej biorą udział 32 reprezentacje, no i dlatego po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata mamy w ogóle 1/16 finału, taką fazę.
2: No bo słuchaj, to jest największy i najlepszy mundial, tak jak mawia Gianni Infantino czy Donald Trump, a oni nigdy nie kłamią.
3: Zaskakujące się jest, że Gianni Infantino jest na każdym meczu, chociaż są w różnych strefach czasowych i czasami ta przerwa jest naprawdę nieduża między meczami.
2: Słuchaj, patrząc na to, że jakie mamy temperatury za oknami i Gianni Infantino lata tymi private jetami z Vancouver do Mexico City,
3: a poza tym, skoro
2: planeta płonie.
3: Skoro Ryszard Ochucki mógł mieć dublera, to dlaczego nie Gianni Infantino, prawda? Za burtą pozostało 16 ekip już, czyli 1/3 początkowego składu mundialu, ale wczoraj 17 drużynę poznaliśmy, która jest za burtą, wyeliminowana z mistrzostw. No i
2: drużyna, która tak de facto po fazie grupowej za, jeżeli, o, inaczej, przyjąć kryteria ze skoków narciarskich, noty za styl, no to Republika Południowej Afryki zdecydowanie była jedną z najgorszych drużyn.
3: Skok ustała, ale niesmak pozostał.
2: Ale wiesz, ale tam by dostali w 15, 16 za styl. Republika Południowej Afryki przegrała 0-1 z Kanadyjczykami po bramce Eustachio w samej końcówce.
3: Już w doliczonym czasie, tak?
2: Tak. Tak, to 92 minuta była na zegarze i powiem państwu szczerze, to był taki mecz dolnej połówki ekstraklasy. Jakaś Termalika Brukbet Nieciecza z Piastem Gliwicem. Okropnie oglądało się ten mecz.
3: Wydaje mi się, że większość kibiców uradowała się z tej bramki Eustachio głównie dlatego, że no, skrócił męki Eustachio jeszcze... kibiców, bo zanosiło się na dogrywkę.
2: Chciałbyś oglądać jeszcze pół godziny plus ewentualnie karne, czyli mniej więcej 45-50 dodatkowych minut tej koszmarnej kopaniny? No, ja bym nie chciał oglądać.
3: Widowisko na początek fazy pucharowej było mierne niestety. Kanada była stawiana w roli faworyta, no ale no, niby tam coś próbowała, ale nie potrafiła przenieść na murawę tej roli faworyta.
2: Ale nie wiem, czy ty też masz takie skojarzenia, bo jak oglądam Jonathana Davida na tym mundialu, to tak przypominam sobie jego świetny sezon w Lille. No i potem patrzę, porównuję to sobie z tym, co się działo w Juventusie, czy teraz na tym mundialu, to ja mam takie no po prostu flashbacki, mówiąc pięknie w języku polskim, z Euro 2016 i Arkadiuszem Milikiem. No, Jonathan David ma ogromne problemy ze skutecznością, a wczoraj też miał ze dwie takie znakomite, dogodne sytuacje.
1: Tu jeszcze pojawia się wyliczenie sukcesów polskiej reprezentacji, że nie odpadliśmy w fazie grupowej.
2: Ale wiecie co, i to ja oglądam ten mundial, szczególnie tę fazę grupową i to pierwsze spotkanie fazy pucharowej z ogromnym smutkiem, bo naprawdę, okej, ja rozumiem, że na Jana Urbana spadła ogromna krytyka, ale ja nie uważam. Ja uważam, żebyśmy na tym mundialu mogli zrobić historyczny sukces, patrząc na to, jakie te ekipy grają i to nawet w fazie pucharowej. Taka Kanada, taka Republika Południowej Afryki, Capo Verde. No naprawdę, my byśmy gorzej nie wypadli. Takie mam przynajmniej wrażenie.
1: Był potencjał.
2: No myślę, że byśmy mogli zrobić fajny wynik.
3: poczekamy, zobaczymy. Myślę, że za 4 lata, mam nadzieję, że jeszcze 48 drużyn, że nie będzie pomysłu, nie, żeby słuchaj, było jeszcze więcej.
1: Czas pokaże, czas pokaże.
2: Ja proponuję, żebyśmy w ogóle zagrali Mistrzostwa Świata, to były mistrzostwa wszystkich krajów, wszystkich federacji.
3: No dobrze, Bafana jedzie do domu, czyli RPA. Kanada czeka na rywala w 1/8 finału i z pewnością w tej fazie nie będzie faworytem, bo oto wspomniany wcześniej przeze mnie mecz o 3 w nocy, najbliższej nocy, Holandia-Maroko. Obie ekipy pokazały się z dobrej strony w tej fazie grupowej i trochę szkoda, że już teraz jedna z nich odpadnie.
2: Chociaż ja ci powiem szczerze, że ten mecz Marokańczyków albo z Brazylijczykami, albo inaczej, ta pierwsza połowa rozbudziła jakieś takie ogromne nadzieje, ale te kolejne spotkania w fazie grupowej, czy to ze Szkocją, czy to z Haiti, nie powiem, że one były jakoś bardzo udane w wykonaniu Lwów Atlasu, więc też bym jakoś tonował nastroje. Za to Holandia to była taka drużyna stricte turniejowa. Ten pierwszy mecz z Japonią taki wymęczony, no ale już te kolejne spotkania, czy to ze Szwecją, szczególnie ze Szwecją, czy to z Tunezją, wyglądały dużo lepiej, więc ja bym chyba przed tym spotkaniem dzisiejszym jednak na Oranie i jeszcze patrząc na to, że Holendrzy w ostatnich chyba ponad 20 spotkaniach nie przegrali w regulaminowym czasie gry. Oni przegrywali w dogrywkach albo w rzutach karnych.
3: No może i dzisiaj, dzisiejszej nocy nas będą czekać rzuty karne. Mam nadzieję, że nie, bo to już by było tuż przed ostrą grą. Tuż przed, przepraszam, nowym świtem jutrzejszym, więc...
2: Gdybyś nie pospał.
3: Byłoby ciężko.
2: No ale o godzinie 19 Brazylia-Japonia i to wydaje mi się może być całkiem ciekawe spotkanie, patrząc na to też, jaką drużyną są Japończycy i też patrząc na to, że Brazylia, mimo tego, że trochę ruszyła ta maszyna po tym spotkaniu z Marokańczykami, ale bierzmy pod uwagę i poprawkę na to, że to była Szkocja, która odpadła, a także Haiti.
3: Tak jest. No i o 22:30 mecz Niemcy-Paragwaj. Tutaj faworyta wskazać łatwo.
2: Bardzo łatwo.
3: Bardzo łatwo. Są tym faworytem oczywiście Niemcy. No aczkolwiek z Ekwadorem się potknęli. No jednak Paragwaj to nie Ekwador. No, powiedzmy tak według mnie przynajmniej.
2: No jednak Ekwador ma większy potencjał, jeżeli chodzi o po prostu piłkarstwo, no, bo tam Moises Caicedo, nawet John Yeboah zagrał dobrą tę fazę grupową.
3: Refleksja natury geograficznej, przepraszam Państwa za nią, że Paragwaj to nie Ekwador. Oczywista sprawa, tak. Siatkówka, drogi panie.
2: Tak,
3: Mikołaju.
2: Jest, no i to w dodatku rekord padł
3: wczoraj. Był mecz.
2: Tak jest, Polacy zakończyli kolejny turniej Ligi Narodów, tym razem w Gliwicach, po spotkaniu długim i w dodatku rekordowym, bo w pierwszym secie padło aż 98 punktów, przepraszam, zdobyto 98 punktów. Jednak to Polacy wtedy przegrali z Argentyńczykami 48-50, tak? Proszę Państwa, Państwo się nie przesłyszeli.
3: 48-50. To ci, którzy interesują się siatkówką, choćby sporadycznie, zdają sobie sprawę, jak niecodzienny jest to rezultat.
2: I wiesz, najgorszy to jest ten człowiek od realizacji transmisji, który musi wypuścić blok reklamowy i musi i tak przez nie wiem ile, 30-40 minut tak musi siedzieć i czekać, aż tylko będzie mógł wypuścić. Ale w kolejnych setach to wyglądało lepiej. Polacy wygrali 26-24. W drugim secie, potem 25-19 i 25-20. Jeszcze wcześniej Polacy wygrali z reprezentacją Niemiec, mimo tego, że też źle rozpoczęła kadra Nikoli Grbicia to starcie, ale wygrali 3-1.
3: Czyli w Gliwicach mamy 4 zwycięstwa, bo wcześniej po 3-2 z Belgią i Turcją. No i Polska zajmuje po 8 meczach rozegranych 3 miejsce w klasyfikacji Ligi Narodów. Traci do prowadzącej Japonii 3 punkty. No i wszystko wskazuje na to, że po tym 3 turnieju kwalifikacyjnym Polacy powinni utrzymać miejsce w czołowej 7. Ono gwarantuje z kolei miejsce w turnieju finałowym w Chinach, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. A ten 3 turniej biało-czerwoni rozegrają w Stanach Zjednoczonych. Lecą pod Chicago do Hoffman Estates. Tam mecze od 15 lipca. Także będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie.
2: To skoro mówimy o polskich drużynach i o sportach drużynowych, to reprezentacja polskich koszykarzy wygrała w Krakowie ze Słowacją 115-80. To drugi mecz kontrolny przed spotkaniami z Austrią i Holandią w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2027, a wcześniej podopieczni Igora Milicicia pokonali reprezentację Finlandii 92-87. Warto powiedzieć, że ta rywalizacja w Europie o Mistrzostwa Świata, które zostaną rozegrane w Katarze. Ona jest dwuetapowa, awans do drugiego etapu zdobędą po trzy najlepsze zespoły.
3: Polska ma już pewny awans.
2: Tak, które utworzą nowe 4-6-zespołowe grupy. Rywalami biało-czerwonych w drugim etapie będą ekipy z grupy E, z której awans już wywalczyli mistrz Europy i świata Niemcy, Chorwacja i Izrael.
3: I warto w tych meczach z Austrią i Holandią punktować, mimo tego, że mamy pewny awans, bo punkty się przenoszą też do drugiej fazy. Więc no, waga tych spotkań też bardzo ważna. Wimbledon się nam zaczyna, panie Mikołaju, dzisiaj.
2: I nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale jest protest. Zawodnicy się buntują, bo otóż Aryna Sabalenka, a także Jannik Sinner, czyli liderzy rankingu odpowiednio WTA, a także ATP, no, skrócili swoje wystąpienia na konferencji prasowej do 15 minut, a to jest efekt tego, że zawodnicy protestują przeciwko Wimbledonowi, dlatego że dostają za mało po prostu pieniędzy. Bo przy innych imprezach WTA i ATP do puli nagród trafia około 20% zysku, a tylko przy Wimbledonie 15%.
3: A to przecież czysta przyjemność grać na trawie w Wimbledonie.
2: No słuchaj, no ale za to Aryna Sabalenka mówiła: staramy się walczyć o coś większego. Nie dla siebie, ale dla innych tenisistów. Zasadniczo staramy się po prostu pomóc różnym tenisistom przetrwać. Ci z niższych pozycji mają z tym problem. Na przykład nie stać ich na zatrudnienie trenera. I to jest prawda, tylko że no, zazwyczaj te największe nagrody trafiają do najbogatszych. No, generalnie na tym polegają nierówności społeczne i to, że więcej będzie pieniędzy w puli, nie, to jest jedna z kwestii teorii dobrobytu społecznego. To, że dorzuci się więcej pieniędzy do systemu, nie znaczy, że ci biedniejsi będą bogatsi, tylko bogaci będą bogatsi.
1: Ciekawostka natury socjologicznej.
3: Tak, ekonomiczno-socjologicznej. Więcej na ten temat po 9.30 z Cezarem Szymankiem. Upał zelżał w Londynie nieco, chyba w odpowiednim momencie, już nie 30 kilka, ale 20 kilka stopni. W takiej temperaturze można grać. W ubiegłym roku śledziliśmy ten turniej z wypiekami na twarzy do samego końca, bo przecież Iga Świątek zagrała w finale i co więcej, ten finał wygrała w fantastyczny sposób, wygrywając 6-0 z Amandą Anisimową.
2: No tak, ale wtedy dobrym takim prognostykiem był turniej w Bad Homburg. Tym razem jednak Iga Świątek odpadła już w pierwszej rundzie, więc...
3: Moim zdaniem Iga po prostu przełamuje schematy i w tym roku też będzie dobrze.
2: No ale z drugiej strony od swojego odpadnięcia w Rolandzie Garrosie zagrała tylko jedno spotkanie o punkty, więc też nie wiadomo w jakim ona jest rytmie.
3: Rozstawiona jest w każdym razie z numerem 3. Na swój mecz musi poczekać do jutra. Tymczasem dziś zobaczymy 3 Polki. Najwcześniej na kort wyjdzie Maja Chwalińska, finalistka niedawnego French Open, przypomnę.
2: Ale ona ma dosyć całkiem przyjemne pierwsze starcie, no bo jej rywalką będzie...
3: Teoretycznie.
2: Tak jest, no Maja Chwalińska udowodniła to w Paryżu, że że underdogowie mogą sprawić spore problemy.
3: Amanchaya Savankaev z Tajlandii. Ona przebrnęła kwalifikacje i też rozegrała już kilka bardzo dobrych meczów. Późnym popołudniem lub pod wieczór na kort wyjdą dwie Magdy. Panie Magdy, obie mają trudne rosyjskie rywalki. Magda Linet zagra z triumfatorką Rolanda Garrosa Mirą Andrzejewą. Magdalena Fręch z rozstawioną z 19 Anną Kalińską i zobaczymy też Huberta Hurkacza dzisiaj, nie wcześniej niż o 14 w meczu z Kasparem Rudem. Norwek jest rozstawiony z 11, no i oczywiście jest faworytem tego meczu. No a Iga Świątek, tak jak się jako się rzekło, jutro w pojedynku z Taylor Townsend. Zobaczymy też Kamila Majchrzaka jutro w meczu z Alejandro Tabilo. Tak to wygląda.
2: Ale Maja Chwalińska ma trudną drabinkę, bo ona już w trzeciej rundzie może trafić na Karolinę Muchową, potem na Mirrę Andrzejewą, a jeszcze tam w grze jest Aryna Sabalenka, Naomi Osaka, czy w półfinale Coco Gauff.
3: No, żeby wygrać Wimbledon, trzeba wygrać wszystkie mecze.
2: Ale już wiesz, w trzeciej rundzie Karolina Muchowa to już jest trudny orzech, ciężki orzech do zgryzienia, ale za to George Russell wygrał w niedzielę wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii. To jego druga wygrana w tym sezonie, a siódma w karierze. Drugi był czterokrotny mistrz świata Max Verstappen, a trzecim był lider klasyfikacji generalnej cyklu Kimi Antonelli.
3: No i Russell goni Antonellego, swojego kolegę z teamu Mercedesa. 40 punktów traci w tej chwili do młodego Włocha.
2: Równo, bo Antonelli ma 171, tak, a Russell 131. Słabo zaprezentowali się kierowcy Ferrari, bo Lewis Hamilton był piąty, a Charles Leclerc ósmy.
3: To na absolutny koniec, obiecuję. Jeszcze o tym, że nasi lekkoatleci no, w coraz lepszej formie. Mistrzostwa Europy za kilka tygodni w Birmingham. Tymczasem Paweł Fajdek w konkursie rzutu młotem w Zagrzebiu rzucił 81,89. On tak daleko nie rzucał od 4 lat. Wtedy podobny wynik dał mu złoty medal Mistrzostw Świata. Piast Krzyszowska, najlepszy wynik w tym roku. 12,42. Swój najlepszy wynik, bo to wystarczyło na 5. miejsce w meetingu Diamentowej Ligi w Paryżu. No i Maria Rzodzik, nasza wiceministrzyni świata w skoków z wyż sprzed roku, skacze coraz wyżej. W Poznaniu skoczyła 1,97 m, a bardzo blisko pokonania były 2 metry. Więc no, może jakieś medale mi sypnie w Birmingham.
2: Liczymy na to.
1: Dobra, to jeszcze szybkie wskazania, jeżeli chodzi o mecze mundialowe, to jutro słuchacze zweryfikują.
2: A co, jak zaczynamy kącik typera, tak?
1: Tak, Brazylia,
3: szybkie
1: Japonia.
3: Typy, szybkie typy. Czas regularny 1-1, ale Brazylia wejdzie.
1: Okej.
3: Okay. Po dogrywce albo karnej.
2: Ja chyba też będę się skłaniać ku temu, chociaż nie mam jakiegoś przekonania. Myślę, że Japonia może zaskoczyć.
1: Niemcy, Paragwaj?
2: Niemcy.
3: 4-1 dla Niemców.
2: Okay. A ja bym powiedział 2-0 dla Niemców też. Niemcy nie grają jakoś porywająco.
1: Holandia, Maroko?
3: Panie.
2: Ja tu obstawiam 3-1 dla Holandii.
3: No ja też raczej Holandia, ale tak 3-2 powiedzmy.
1: No dobra, to jutro po 8:30 sprawdzimy. Dzięki wam piękne.
2: Dzięki.
3: Dziękujemy.

Za 10 minut będzie 9. Zerkam jeszcze na statystyki mentalowe, mundialowe. Mentalowe też, bo mentalność zwycięzcy, tak z tego wyjdźmy. Największy ma chyba Lionel Messi, 6 bramek strzelił, to jest obecnie topka. No a dalej ex aequo na drugim miejscu Haaland, Mbappé, Dembele, Junior. Po 4 bramki, zobaczymy jak to się rozwinie do końca mundialu. A propos sportu, który można uprawiać w tych okolicznościach pogodowych, państwo podrzucili kilka nie tylko propozycji, ale też dyscyplin uprawianych tych z prawdziwego zdarzenia. No bo Ela na przykład napisała, że grupa śmiałków w sobotę wyruszyła w wyścigu RAP 2026. Wśród nich jest mój kolega Krzysztof do pokonania 3600 km w 12 dni. Temperatura jest mordersza. To sobie właśnie Mikołaj zrobił duże oczy, a podobne. Wow, w tej temperaturze trzymam mocno kciuki i bardzo szanuję i podziwiam niezwykle. I tu jeszcze słuchaczka Ola załączyła zdjęcie kibicowania i dopingowania w istocie. Oj, to się powodzenia dużo przyda. Hania napisała, że wczoraj rano pojechała na rower. Ledwo przeżyłam, więc reszta moich zajęć sportowych to było właśnie leżenie na kanapie. Szanuję. I słuchanie między innymi etykiety zastępczej Mikołaja. Też bardzo szanuję. Dzień był udany sportowo i muzycznie, radiowo też. To ja pozwolę sobie jeszcze dodać, skoro z etykietą zastępczą. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś propozycje sportów, które można uprawiać w takiej temperaturze, albo które państwo mieli okazję uprawiać, to zapraszamy. 224-280-280 mailowo jak najbardziej też. Do muzyki przejdziemy.

Pierre Smith and his clowns. Za nami za 5 minut będzie 9, po 9 spotkanie z Patrykiem Rabiego w kąciku latynoamerykańskim. Dzisiaj zdradzę, że czeka nas podróż do Rio de Janeiro. Chociaż dzisiaj delikatnie inne spotkanie niż zwykle. To znaczy Patryk będzie, choć nie fizycznie w studiu, ale rozkład jazdy pozostaje niezmienny. Słyszymy się po pełnej godzinie.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6. urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 9, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Niepokojące statystyki policyjne, aż 17 utonięć odnotowano wczoraj w całym kraju, podała rano Komenda Główna Policji. Wcześniej, od początku czerwca, maksymalna liczba ofiar wypoczynku nad wodą to były 4 osoby dziennie. W sumie w tym miesiącu odnotowano już 55 utonięć. Taka liczba tragedii bez wątpienia ma związek z ekstremalnymi upałami w całej Polsce. Tak gorąco nie było jeszcze nigdy w historii pomiarów.
2: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW, a to oznacza, że do historii przeszedł dotychczasowy rekord sprzed ponad 100 lat. Wtedy, pod koniec lipca, na Opolszczyźnie odnotowano 40,2 stopnia Celsjusza. Historyczne pomiary także u naszych sąsiadów na zachodzie i na południu. W Niemczech, we wschodniej Brandenburgii, termometry pokazały 41,7 stopnia. W Czechach, na stacji Doksany w kraju usteckim, było 41,9. Mark Rieder z Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego podkreśla, od 250 lat prowadzimy pomiary i takich wartości nie było nigdy.
3: Do wolny weder chodzili, ale z prawidła...
1: Te fale upałów dawniej się pojawiały, ale zwykle zanikały w południowej, południowo-zachodniej Europie, we Francji czy niektórych częściach Niemiec. Do nas, do Europy Środkowej, nigdy nie docierały. A teraz do Czech docierają i to coraz wcześniej, już w czerwcu. W przeszłości fale upałów nadchodziły w lipcu i sierpniu.
3: Wolny weder chodziwali w czerwcu a sierpniu.
1: Dziś w Polsce na zachodzie upał już nie aż tak dokuczliwy. W centrum i na wschodzie wciąż gorąco. IMGW wydał właśnie nowe ostrzeżenia przed burzami. Najspokojniej dzień zapowiada się w rejonie Słupska i na Kaszubach. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz informuje o efektach polsko-amerykańskich rozmów o stałej bazie wojsk USA w naszym kraju.
4: Dzisiaj to przyspieszyło bardzo mocno. Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem, zapewnieniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej.
1: W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji, przekazał szef MON. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ich charakter jest rotacyjny. To próba pozyskania jak najszerszego elektoratu. W taki sposób socjolog profesor Janusz Majcherek komentuje doniesienia o trzecim stowarzyszeniu w szeregach Prawa i Sprawiedliwości Wspólnota Wartości. Taką nazwę nosi grupa działaczy z Małopolski, na czele której stoi były minister w kancelarii Andrzeja Dudy, Piotr Ćwik. Przez lata zwracano uwagę na wodzowski styl zarządzania PiS-em, więc w sumie należy mówić o pluralizacji tej partii, oceniał na naszej antenie profesor Majcherek.
5: To jest coś, na co można popatrzeć przychylnie, mianowicie niektóre duże partie polityczne w świecie zachodu składają się z takich rozmaitych stowarzyszeń, organizacji. To wynika też z tego, że chcą one zagarniać jak najszerszy elektorat. I to jest, myślę, główny cel, dlaczego w Małopolsce, Małopolska jest jednym z tych bastionów PiS-u, z wyłączeniem Krakowa, który od dawien dawna oddaje głosy na antypisowskie ugrupowania.
1: Ale to także jest element walki o przyszłe przywództwo w partii, ocenił profesor Majcherek. Obecnie w PiS-ie istnieje Stowarzyszenie Rozwój Plus, założone przez Mateusza Morawieckiego. Jego powstanie wywołało w partii napięcia. W efekcie powstało także Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, skupione wokół Przemysława Czarnka. Jarosław Kaczyński nazwał tę organizację mianem dwóch płuc PiS-u. Stąd też o stowarzyszeniu z Małopolski nieoficjalnie w partii mówi się Trzecie Płucko. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda. I to bez niespodzianek. Dzisiaj nadal wysoka temperatura. Miejscami może sięgnąć 39-40 stopni. Na północnym zachodzie i zachodzie termometry wskażą maksymalnie od 28 do 32, a nad samym morzem może ziewiące 22 stopnie. Poniedziałek będzie słoneczny, trochę więcej chmur pojawi się na północnym zachodzie i zachodzie, miejscami przelotnie popada, a co ważniejsze zagrzmi, przy czym burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko podczas burz bardzo porywisty, nawet do 90 km na godzinę.

0: i tak oto przy oklaskach rozpoczynamy ostatnią godzinę poniedziałkowego gorącego, zgodnie z prognozą pogody, spotkania. Mamy 8 minut po 9.
1: Nowy świt.
0: I mamy poniedziałkowy punkt programu obecny, chociaż w nieco innej formie niż zwykle. Jak wspominałem, nie ma w studiu obecnego Patryka Rebiegi, co nie oznacza, że kącik latynoamerykański się nie odbędzie.
2: Dzień dobry, buenos dias. A dziś to nawet bom dia, bo będziemy w Brazylii, w Rio de Janeiro, na ogromnym i najsłynniejszym pchlim targu w całej Brazylii, Feira do Acari. Ten targ już nie istnieje, ale za czasów jego świetności można było tu kupić dosłownie wszystko. Od butów, płyt winylowych, po meble czy sprzęt AGD. Wyróżniał to miejsce, wyróżniało jeszcze jedno. Niskie ceny. Dlatego trudno się dziwić, że ciągnęły tu tłumy nie tylko kolekcjonerów czy Brazylijczyków chcących taniej kupić używane produkty, ale także tłumy turystów chcących zanurzyć się w niepowtarzalny klimat starego targowiska. Starego, bo historia Feira do Acari zaczęła się w 1970 roku. Przez lata to tu działało coś na kształt giełdy samochodowej, gdzie sprzedawano i auta, i części do nich. Z czasem obok samochodów zaczęły pojawiać się nowe towary, jak ubrania, stare książki, zabawki, porcelana. Targ stawał się coraz popularniejszy do tego stopnia, że znalazł stałe miejsce także w popkulturze. Był tłem akcji kilku filmów, powstały o nim nawet piosenki. Niektóre to do dziś brazylijskie klasyki. Do tego tematu jeszcze wrócimy. No, niestety targ miał też ciemną stronę, bo położony był blisko trzech dużych fawel, czyli dzielnic biedy opanowanych przez kartele. Wraz ze wzrostem popularności targu coraz liczniej zaczęły lgnąć do tego miejsca gangi narkotykowe i przestępcy. A pomiędzy stoiskami z winylami czy antykami zaczął kwitnąć też czarny handel. Pojawiły się nielegalne części samochodowe, towary pochodzące z kradzieży, zrabowane z bogatych domów meble, a nawet dzikie zwierzęta na sprzedaż, takie jak tukany czy kapucynki. Przez lata nie było pomysłu, jak z tym nielegalnym handlem walczyć. Od czasu do czasu odbywały się policyjne naloty, ale one nie rozwiązywały sytuacji długofalowo. Eduardo Paes, były burmistrz Rio de Janeiro, 2 lata temu wpadł więc na pomysł, by targ staroci po prostu zamknąć. Ta decyzja oczywiście spotkała się z dużym niezadowoleniem i z protestami handlarzy, z protestami osób pracujących i mających swoje stanowiska na targu. Pracownicy targu nie chcieli być wrzucani do jednego worka z przestępcami i nie zgadzali się na stosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Trudno im się dziwić, bo oczywiście nie wszyscy, którzy pracowali na targu, to kryminaliści. Ci, którzy protestowali, to były osoby, które handlowały legalnie, zarabiały w ten sposób na życie, a tak z dnia na dzień po zamknięciu targowiska stracili i miejsce pracy, i zarobek. To zresztą był nie pierwszy raz, gdy targ wpadł w kłopoty, bo już w latach 90., w 94 roku dokładnie, podczas nalotu policji i oddziałów antyterrorystycznych aresztowano ponad 100 osób, które miały sprzedawać nielegalnie pozyskane towary. Wtedy ówczesny burmistrz Rio również zdecydował o zamknięciu targowiska, a brazylijskie media wtedy krzyczały w nagłówkach: Feira do Acari umiera. Rzeczywiście, wtedy targ nie funkcjonował przez kilka miesięcy, jednak później odrodził się i znów zaroił się od handlarzy, kupujących i od turystów, oczywiście. Teraz ta historia ma szansę się powtórzyć, bo obecny burmistrz Rio, Eduardo Cavalieri, niedawno wspomniał, że chciałby, by Feira do Acari odrodził się w glorii i chwale. Kiedy i na jakich zasadach? Tego na razie nie wiadomo, ale patrząc na entuzjazm mieszkańców Rio i mediów, z jakim spotkała się propozycja burmistrza, wskrzeszenie legendarnego targowiska to tylko kwestia czasu. Obiecałem Państwu powrót do muzyki i brazylijski klasyk. To będzie król brazylijskiej samby, Zeca Pagodinho. A skoro to piosenka wychwalająca targ w Rio, to jestem przekonany, będą Państwo zszokowani jej tytułem Feira do Acari. Do usłyszenia!

to zwykle bywa po kąciku latynoamerykańskim w poniedziałki. Przypominam, że muzykę z tychże odcinków można znaleźć na playliście, którą aktualizuje Patryk Rabiega. Gdzie ta playlista? Ano, na fanpage'u Patryka, proszę udać się w odpowiednie miejsce na Facebooku. Polecamy bardzo. Pytałem jakiś czas temu, jakie sporty można uprawiać przy takiej pogodzie. Przy okazji ostrej gry trochę odpowiedzi się pojawiło. Piotrek napisał, że wczorajsze kajaki o zachodzie słońca wspominam bardzo dobrze. A ja też bardzo, bardzo, bardzo zazdroszczę. Na dowód, że to się odbyło, zdjęcie umieścił pan Piotr. Wielkie dzięki. Gdyby ktoś też chciał pozazdrościć, to w grupie patronów jest to możliwe. I gdyby ktoś chciał jeszcze dopisać jakieś rekomendacje, co można robić, jakim sportem się zająć przy tak wysokiej temperaturze, to my to cały czas czekamy na wiadomości. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online, mailowo można nam podrzucić propozycje różne. Nasze propozycje muzyczne dziś to m.in. Jace Addiction i Had a Dad na 17 po 9.

0: 9:21 na zegarze. Muszę Państwu powiedzieć, że z tymi rekordami temperaturowymi nie jesteśmy wcale tak osamotnieni, jakby się mogło wydawać, bo to wiadomo, że skupiamy się na tym, co u nas w Polsce, no ale jeżeli chodzi o kraje sąsiedzkie, czy troszeczkę dalsze niż sąsiedzkie, to też ten upał daje się we znaki. Można mówić o rekordach temperaturowych. Guardian pisze na ten temat, bo tak właśnie zerknąłem na spojrzenie na temperaturę w Polsce z perspektywy trochę chłodniejszej, bo brytyjskiej jednak. 191 milionów osób w Europie doświadczyło temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza. No i Niemcy, Czechy, Polska, Węgry są wskazane jako te z temperaturą rekordową. Jak to wyglądało w innych krajach, w Niemczech? A gdzie mi uciekła ta temperatura? No tak, bo w Polsce mówiliśmy, że 40,5 stopnia udało nam się dobić. To rekord z 1921 roku został pobity. W Niemczech 41,7 pojawiło się na termometrze. To też pobity rekord. Węgry to 47 stopni Celsjusza. No a Czechy 41,9 na termometrze, więc też rekord wszech czasów temperaturowy u naszych południowych sąsiadów padł. W Guardianie nieco więcej na temat tego, jak w Europie wygląda reakcja na upały, również z perspektywy rozwiązań, które się pojawiają. A u nas jeszcze więcej blasku niż tylko od słońca, bo redaktor Cezary Szymanek przybył. Dzień dobry, panie redaktorze. Moje uszanowanie. Państwo wybaczą na chwilę.
1: Cześć.
0: Trzeba podać rękę. No dobra, to gramy Room Full of Blues, a za chwilę przejdziemy do rozmowy.

0: 26 po 9. Nie, jeszcze nie redaktor, można sobie czytać. Tak, my się tu zagadaliśmy w studiu na temat naszej nowej, na temat naszej nowej siedziby, do której no właśnie robimy przymiarki i na którą to cały czas przeprowadzkę można się dorzucać. nowyświat.online/nowa-siedziba. Kwiatka? Dobrze, no. Trzymamy za słowo.
1: A co?
0: To miły redaktor.
1: No oczywiście.
0: Fajnie. No to już mamy część wystroju w środku zapewnioną. Państwo też kwiatki bardzo pokaźne dorzucają, no bo zostało jeszcze trochę do końca zbiórki. Mieliśmy ustawiony cel na 250 tysięcy. No i w ciągu kilku dni redaktor zgadnie. Oszacuje, ile słuchaczy już dorzucili.
1: No, będzie pod 200?
0: No, bliziutko pod 200, 189 993 zł. Jakby państwo potrzebowali profesjonalnych, precyzyjnych szacunków.
1: Ale jakby nie było numerów, na to lotka nie znam. Biorąc pod uwagę moje umiejętności trafienia, nie, numerów nie znam.
0: W tej sprawie proszę nie dzwonić, ale z pytaniami do redaktora można pisać, co państwo robią za chwilę od tego. Zaczniemy rozmowę. 1805 wpłat mamy jak dotąd. Beata, Joanna, Arkadiusz, Jacek, Bogusław na liście. Dzięki, piękne, że państwo się dorzucają. Cały czas można oczywiście, raz jeszcze powtórzę, nowyświat.online/nowa-siedziba. 190 tysięcy robi piorunujące wrażenie. Jeszcze można te pule zwiększać, więc poprosimy, jeżeli możemy to wyartykułować. O dużej kasie, grubej kasie za chwilę będzie więcej. Redaktor od grubej kasy jest już z nami. Do finansów osobistych przyjdziemy za sekundę.

0: Finanse osobiste.
1: Zachowaj zimną krew, jak to się mówi. Przy takiej temperaturze easier said than done.
2: Poczekaj, muszę się do kamery uczesać.
3: Zrób się na bóstwo.
2: Nie, bo mi grzywka z podsłuchawek wypada. No, dobra, już teraz. Chyba jest okej.
1: Okay. Typowy problem radiowców. Beata Grabarczyk.
3: Dzień dobry. Cezary
1: Rzeczpospolita.
2: No bo wiecie, jak to jest. No, jak co nie dopowie, to musi dowyglądać. No proste, no więc...
3: Tak, oczywiście.
2: Na wszelki wypadek wolę być przygotowany. A wy przygotowani na opały byliście? Wiatraczki w domu były? Czyli jeździliście po sklepach, a tam nic?
3: Nie, wiatraczek był, już jest od wielu lat zakupiony. Do tego wszystkiego, wiesz, można posiedzieć troszkę w redakcji. Akcji, tu klimatyzacja.
1: Właśnie jakoś tak do pracy się chce chodzić.
3: Zmienia podejście człowieka
2: jak to,
3: do pracy.
2: Jak to mawiają, na krzywy i tutaj...
3: Na krzywy, tak, na krzywy. A kolega to taki ciepłolubny, czy nie bardzo?
2: Mnie generalnie temperatury nie przeszkadzają, ani w jedną, ani w drugą stronę, gdyż redaktor wyznaje zasadę, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, więc...
3: No, w tym, tej pogodzie...
2: Proszę to... nie wyciągać zbyt daleko idących i pochopnych wniosków, oczywiście, ale...
3: Wiesz, internet mnie uświadomił, że w ciągu paru miesięcy mamy zmianę temperatury o 60 stopni, więc jest nieźle, od tam minus 20 do plus 40.
2: No ale niestety takie mamy,
3: taki cytując, mamy klimat.
2: No właśnie, cytując klasyczkę, czyli ówczesną minister Bieńkowską, takie mamy klimat i tak już będzie, a nawet będzie
3: nawet
2: jeszcze gorzej.
3: Będzie.
2: Tak naprawdę, więc wszystkich denialistów klimatycznych to właśnie tym osobom dedykujemy dzisiejszą i w ostatnich dniach pogodę.
3: Tak jest. Dedykujemy im tę pogodę i dedykujemy im informacje na temat tego, jak to odbija się na gospodarce, bo się odbija.
2: No właśnie, bo na rp.pl można znaleźć takowy właśnie materiał, który jest opisem analizy wykonanej przez ekonomistów Allianz Trade, który pokazuje bardzo prosto. Wydajność rynku pracy spada o około 1,3 dolara na każdego pracownika na każdy stopień w przedziale od 30 do 35 stopni Celsjusza. Z kolei zużycie prądu rośnie około 1,2% na każdy stopień. To jest tak w pierwszych takich liczbach. No ale dlaczego? No właśnie. No więc tak, po kolei. Koszty naprawy infrastruktury po awariach spowodowanych wysokimi temperaturami. Degradacja sieci przesyłowych, obniżona przepustowość generatorów i transformatorów. Fotowoltaika w wysokich temperaturach odnotowuje spadek wydajności. Kolejnym wyzwaniem jest z kolei ograniczona dostępność wody do chłodzenia jednostek wytwórczych, co z kolei, no właśnie, powoduje problemy z wytwarzaniem prądu. Ale to nie tylko energetyka, no bo idźmy dalej. Zniszczeniu ulega również infrastruktura drogowa, no bo pod wpływem upałów mięknie asfalt. To w weekend pojawiły się informacje o pęknięciu pasu startowego na lotnisku.
3: Już jest naprawiony.
2: Już jest naprawiony, tak?
3: W nocy
2: no tak, było chłodniej. Zuchy, ale tak czy inaczej, to jest taki właśnie przykład, co powodują wysokie temperatury.
3: Tory się przede wszystkim...
2: No właśnie, rozszerzanie szyn, to ma z kolei konsekwencje dla ruchu pociągów. Przykład, w lipcu 2022 roku operatorzy kolejowi Wielkiej Brytanii z powodu bardzo wysokich temperatur wprowadzili restrykcyjne ograniczenia prędkości, a nawet dochodziło czasami do całkowitego zawieszenia kursowania pociągów. Idźmy dalej w tych kosztach. Koszty opieki zdrowotnej, no bo nie oszukujmy się, społeczeństwa, szczególnie europejskie, bardzo mocno się starzeją, a te niekorzystne warunki pogodowe, szczególnie właśnie upały, przekładają się na stan zdrowia osób starszych, no i pojawiają się problemy z odwodnieniem, chorobami sercowo-naczyniowymi, czy też po prostu zwyczajnie udar cieplny, czego państwu w ogóle nie życzymy. Dalej. No i teraz z kolei co można zrobić, żeby poprawić komfort naszego funkcjonowania? No i tu w pierwszym zaraz ruchu, nie bez powodu pytałem o wiatraczki, wiatraki, klimatyzatory, no bo od dobrych kilku dni w sklepach nie uświadczy człowiek takowego, więc to jest biznes, który w tych dniach przeżywa swoje Eldorado i oblężenie. No ale właśnie, adaptacja, jeżeli chodzi o powszechnienie klimatyzacji, w Stanach Zjednoczonych wynosi 90%, w Europie 19%.
3: Więc to zasadnicza różnica.
2: To pokazuje tak naprawdę, ile mamy jeszcze do nadrobienia i biorąc pod uwagę, jak ta pogoda wygląda i jak będzie wyglądała w kolejnych latach, no to można przyjąć z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa, że za kilka lat możemy osiągnąć ten poziom nasycenia porównywalny ze Stanami Zjednoczonymi. No ale no właśnie, tutaj z pomocą mogą przyjść zwyczaje na przykład południowej Europy, która zamiast klimatyzatorów woli pójść na siestę, walnąć komarka przy zamkniętych oknach, no i zawsze jakoś te upały można przetrwać. No ale idźmy już do wielkich liczb, no bo zaraz powstanie pytanie. W 2022 roku straty związane z klimatem wyniosły 46 miliardów euro. No i dalej, w latach 1980-89 na 14 w latach to chodzi o to jest z kolei huragany, czyli w latach 80-89 zanotowanych na świecie 14, a w latach 90 ponad dwa razy więcej. No ale dobra, zostawmy huragany i zjawiska klimatyczne, przejdźmy do owych pieniędzy. Mówiliśmy o tych kosztach w 2022 roku i teraz tak, w skrajnie negatywnym scenariuszu, który zakłada, że 5 najgorętszych lat z dekady 2014-2024 powtórzyłoby się w tych latach, czyli 2026-2030, najbardziej wrażliwe gospodarki mogłyby zanotować straty w PKB rzędu od 5 do 7%. No to jest niewyobrażalna suma pieniędzy. I tak, w przypadku Francji na przykład byłoby to 240 miliardów dolarów, w przypadku Włoch 147 miliardów, Niemiec 131, a w przypadku Hiszpanii 120 miliardów dolarów. Poza Europą najbardziej narażona przy takowym właśnie skrajnym scenariuszu, najbardziej narażona na straty byłaby Japonia, gdzie te skumulowane straty z 5 lat wyniosłyby aż 354 miliardy dolarów. No i to się oczywiście przekłada również wszystko na przykład na wpływy podatkowe. We Francji straty w skali roku mogą wynieść 1,8%, we Włoszech i Hiszpanii po 1,3%, a w Niemczech niespełna 1%. No i tak to właśnie wygląda.
3: Ciepełko.
2: 5 do 7% utraty PKB. Przypomnijmy, i jeżeli powtórzą się no właśnie w latach 2026-2030 takie lata, jakie były dekadę temu, no, czyli mniej więcej takie jak teraz.
3: Tak, poprawię. No, nawet powiedziałabym, że tym razem jest gorzej, bo te rekordy temperatury to nie tylko w Polsce są pobite, ale właśnie i w Niemczech, i w Austrii, więc coraz cieplej, ale nie zmiany klimatycznej w życiu, nie ma. No dobra, zostawmy klimat, bo jak jest za oknem, to każdy z Państwa wie i widzi. Porozmawiajmy o menedżmencie w Polsce. Otóż to bardzo ładny tytuł, bardzo mi się podoba, że firmy szukają dziś menedżerów z ludzką twarzą.
2: To tekst Anity Błaszczak dzisiaj w Rzeczpospolitej i oczywiście na stronie rp.pl, która opisuje badanie dotyczące kadry menedżerskiej i ich drogi na szczyt w Europie. Panie redaktor, spodobał się tytuł, a tak naprawdę mi lektura tego tekstu, a właściwie opis tego, jakich menedżerów teraz szuka świat biznesu, przyszło do głowy takie wymagania stawiane na pierwszej randce pod tytułem, że musi być delikatny, ale również i męski, zaradny, ale również i, że przytuli ci, wysoki w ogóle i blondyn z niebieskimi oczami i tak dalej. Zacytuję. Zdaniem jednego z autorów badania, wśród kluczowych kompetencji menedżera są dzisiaj, uwaga, zdolność adaptacji, umiejętność prowadzenia transformacji, budowanie odporności organizacyjnej, skuteczne angażowanie ludzi w okresach zmian, jak i również umiejętność, no właśnie, to już szybka adaptacja, elastyczność już mówiłem, ale dalej. Dobry menedżer nie jest już wyłącznie osobą odpowiedzialną za wyznaczanie celów i egzekwowanie wyników, coraz częściej pełni również rolę promotora zmian, osoby zarządzającej trudnymi sytuacjami w zespole oraz ambasadora kultury organizacyjnej, mając istotny wpływ na poziom zaangażowania i decyzje pracowników dotyczące pozostania w organizacji. Koniec cytatów, prawda? No to jak, no tak, jak na randkach, prawda? No
3: musi jakby przytulić.
2: Musi być taki, taki, taki, taki, taki, taki, a później wiadomo, jak to w życiu wygląda i jeżeli się takiego nie znajdzie, to później się bierze, co się jest. No, ale żeby nie być gołosłownym, no to są... To jest oczywiście podparte badaniami. No i badanie dotyczy kluczowych kompetencji potrzebnych przyszłym liderom. Wskazane odpowiedzi są przez menedżerów do spraw rekrutacji w Europie.
3: No czyli HR-owców.
2: Czyli HR-owców. No i tak, na pierwszym miejscu, a właściwie pierwszych dwóch miejscach, ex aequo, to jest 42% wskazań. Na pierwszym miejscu umiejętności interpersonalne, a na drugim, czyli pierwsze ex aequo, zdolność adaptacji. 42% wskazań. Trzecie miejsce, 37%, wiedza techniczna istotna dla danej branży. Na miejscu czwartym myślenie analityczne, na miejscu piątym umiejętności komunikacyjne.
3: To jest dziwne trochę. Przepraszam, że ci wejdę w słowo.
2: Które?
3: Jak umiejętności interpersonalne moim zdaniem zawierają umiejętności komunikacyjne w sobie.
2: No to jeszcze pani redaktor jeszcze wyżej tą poprzeczkę stawia w poszukiwaniu tego narzeczonego. To, co z kolei dziwić może, aczkolwiek jeżeli weźmie się pod uwagę, jak zmieniły się czasy również na rynku pracy, gdy porównamy te przed pandemią i te po pandemii, no to już tak bardzo ten wynik dziwić nie może, a mówię o takiej umiejętności jak podejmowanie decyzji.
3: Tak,
2: na trzecim miejscu od końca.
3: Strasznie nisko.
2: 19%, jeżeli chodzi o wskazania, gdy pytamy o kluczowe kompetencje potrzebne przyszłym liderom. Ale to pokazuje tak naprawdę, to badanie, które dziś opisujemy w Rzeczpospolitej, pokazuje rzeczywiście, jaka zmiana zaszła na rynku pracy, ale w ogóle również po prostu na świecie. W tym wypadku wzięty został pod uwagę ten wycinek naszego świata, czyli praca i menedżerowie. Jak ten świat zmienił się i wskutek, właściwie no nie tyle co wskutek, między innymi wskutek pandemii, ale uznajmy, że pandemia jest swego rodzaju punktem granicznym, no bo po pandemii mieliśmy później jeszcze tak, wszystkie mamy kryzysy geopolityczne, mamy niepewność, mamy sztuczną inteligencję, wojny, musimy się szybko dostosowywać do różnorakich zmian. Skończyło się faktycznie to planowanie i pisanie biznesplanów na 5-10 lat do przodu, no bo kto to wie, co to będzie za te 5 czy też 10 lat. No i to pokazuje, w którym miejscu jesteśmy i gdy dodamy do tego jeszcze, na co wskazują również w tym materiale Anity Błaszczak dzisiaj w Rzeczpospolitej, gdy dodają również ludzie z agencji zatrudnienia, z agencji HR-owych, fakt, że coraz częściej, jeżeli firmy przeprowadzają restrukturyzację, to ta restrukturyzacja dotyczy nie tylko i wyłącznie samych pracowników, ale dotyczy również menedżerów średniego szczebla. To z kolei powoduje, że struktury w firmach zaczynają się spłaszczać. I stąd również tak bardzo wysoko są te umiejętności interpersonalne, jeżeli chodzi o wskazanie tych kluczowych menedżerów wyższego szczebla, no bo oni już nie mają tego bufora między pracownikami a sobą w postaci menedżerów średniego szczebla, tylko sami muszą z tymi pracownikami na co dzień żyć, dbać o nich, rozwiązywać ich problemy, zarządzać ich emocjami. A te jak wiadomo, no właśnie, bo po pandemii, no to tu
3: trudna
2: jest...
3: Trudna sprawa.
2: Wulkan.
3: Tak,
2: gejzer.
3: To prawda. Słuchajcie, jest fraszka jamiołka na puentę.
2: Czekałem.
1: Czekaj, bo jest jeszcze jedno pytanie.
3: A, dobra. Proszę bardzo.
2: Pytanie? Proszę.
1: Jeszcze, tak, słuchacz, który pyta, jak zrobić, aby podczas wakacyjnych upałów kasa, czy to na koncie, czy w gotówce, tak szybko nie topniała. Do lodówki, do zamrażarki.
2: O!
3: Bardzo dobra koncepcja.
2: Na przykład,
3: lodem obłożyć mokrą szmatą.
2: Nie włączać na przykład klimatyzatora na maksa, tylko tak delikatnie. Ale przede wszystkim tak naprawdę być czujnym, to się do tego odwołam, bo to jest akurat w tym kontekście chyba i w obecnych czasach najważniejsze. Być bardzo czujnym na wszystkie różnorakie oferty i nie ufać nikomu, kto proponuje niebotyczne zyski, szczególnie z nieznanych numerów telefonów, szczególnie poprzez social media, tu bardzo proszę nie, nie i nie.
3: I bardzo też proszę uważać na bardzo tanie propozycje wyjazdów na wakacje, bo to też może się okazać zgubne. No dobrze, to fraszka. Fraszka Jemiołka nosi tytuł Twarz. Szczury dyskutują, gważą, kto ma objąć nowy zarząd. Tyle cech, umiejętności, tyle zadań, wątpliwości. Wzięły tego z ludzką twarzą. Taka fraszka.
2: Brawo. Znaczy ja jestem absolutnie, no to właśnie było widać i słychać. Jest, tak, zatkało redaktora. Brawo, szacun, głowę chylę, czoło tu do stołu prawie, że nie uderzając aczkolwiek w niego, no bo szkoda, ale stołu oczywiście, ale brawo.
3: Bardzo dziękujemy i Jamiołkowi, i Cezaremu Szymankowi z Rzeczpospolitej.
2: Miłego weekendu życzę Państwu bardzo. Tygodnia po drodze również.

0: Beata mówiła, żeby uważać na różne podejrzane oferty wakacyjne, gdybyśmy chcieli się na coś zdecydować. Jakieś last minute i temu podobne historie. Ile pieniędzy moglibyśmy tak średnio, statystycznie wyliczając, w cudzysłowie oczywiście przewalić, że się tak kolektywnie wyrażę. Gazeta Wyborcza dzisiaj wylicza, że 2042 zł tyle średnio na osobę Polki i Polacy zamierzają wydać na tegoroczne wakacje. To o 281 zł więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2026. A propos finansów, redaktor Szymanek cuda czyni, przychodzi, powie to i tamto i tu w międzyczasie 1000 do przodu jesteśmy, także fajnie, 190 mamy już w naszej
1: zbiórce. Jeszcze 9 minut i 200 pękną, no. Jakbyście mnie wcześniej zaprosili na przykład.
0: Od rana to byłoby już po zbiórce.
1: To byłoby po zbiórce dzisiaj, no.
0: No właśnie. Znaczy mamy jeszcze miesiąc teoretycznie, więc jak będzie...
2: Jak będzie za tydzień...
1: Ale ja też mam potrzeby.
2: A, okej. Okay.

Za 5 minut będzie 10, co oznacza, że kończymy nasze poranne spotkanie. 191 093 zł mamy obecnie na liczniku. Tak, to przejęzyczenie to znak, że czas kończyć, ale będziemy tu jutro znowu o 6 rano, tylko nie z Klaudiuszem Slezakiem, bo jak mówiłem, urlopuję sobie, szanowny Klaudiusz. Będzie Kuba Jędras, nie tylko jako wydawca, ale też jako współprowadzący, więc od samego rana będziemy tu Państwa dobudzać i informować znowu o temperaturach bardzo wysokich. Zatem słyszymy się jutro rano. Za dziś dziękujemy pięknie w składzie Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Tomek Ławnicki. Kajtek zapowiedział, że to, co na końcu zostawiliśmy muzycznie, to będą reggaetony. To ta adnotacja w tytule Afrobeats Version może delikatnie mylić. No ale sprawdźmy w takim razie reggaetony. Na koniec porannego spotkania słyszymy się jutro. Pa, pa.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Lekarz sygnalista, ponownie w stołecznej prokuraturze okręgowej. Były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie ma złożyć zeznania w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić na oddziale ratunkowym. W wywiadzie dla Kanału Zero dr Emil Jędrzejewski mówił o błędach medycznych, które miały skutkować także zgonami pacjentów. Gdy w ubiegłym tygodniu został wezwany jako świadek, nie odpowiedział na żadne pytanie śledczych, mówił, że nie chce składać zeznań bez pełnomocnika prawnego. Teraz, gdy stawił się w prokuraturze, wraz z nim był radca prawny mecenas Tomasz Jędrasiak.
1: Pan doktor jest wezwany w charakterze świadka, nie jest stroną tego postępowania. Proszę wybaczyć, ale na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
0: Doktor Jędrzejewski w wywiadzie mówił, że do poważnych nieprawidłowości w szpitalu na warszawskim Ursynowie miało dochodzić, gdy koordynatorem SOR-u w tej placówce był Dawid Kacprzyk. To niespełna 30-letni lekarz, a jednocześnie były radny Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Ursus. Afera w szpitalu południowym wybuchła, gdy w oświadczeniu majątkowym zauważono, iż w ubiegłym roku doktor Kacprzyk zarobił 1,5 miliona złotych. To by oznaczało, że lekarz w tym szpitalu pracował średnio 11 godzin dziennie, wliczając niedzielę i święta. Ponad 20 pociągów odwołała rano spółka PKP Intercity. Przewoźnik przyznaje, że to z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Ekstremalny upał oznacza liczne awarie, przyznaje Bartosz Pietrzykowski ze spółki PKP PLK.
2: Te temperatury najwyższe chyba też oddziałowuje na każdy element infrastruktury. I sieć trakcyjna, i tory, i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także lokomotywy przewoźników.
0: I przewoźnik PKP Intercity informuje, że pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletów w innym pociągu. Odwołano m.in. kilka składów na trasie Warszawa-Łódź, a także Gdynia-Katowice czy Kraków-Jelenia Góra. Dobrą wiadomość dla podróżujących przekazały natomiast służby warszawskiego lotniska Chopina. Wczoraj jeden z pasów startowych uległ uszkodzeniu, pojawiły się na nim drobne pęknięcia. Ze względów bezpieczeństwa został on zamknięty, a starty i lądowania były opóźnione. Nocą pas naprawiono i dziś już wszystkie operacje odbywają się bez zakłóceń. Kolejna pozytywna wiadomość. W Niemczech udało się opanować pożar lasu w powiecie Bad Kreuznach w nadrenii Palatynacie. Akcja strażaków była wyjątkowo trudna, bo jak się okazało, las był pełen ukrytej amunicji z czasów II wojny światowej i co chwilę dochodziło do eksplozji. Na szczęście pomogła nocna burza, mówiła w lokalnym radiu administratorka okręgu Bettina Dickes. Trudno powiedzieć, aby sytuacja była dobra, ale jest znacznie lepsza niż wcześniej. Deszcz nieco opanował, ogień ściółka jeszcze się pali. Upał nadal panuje, ale przynajmniej nie mamy już płomieni buchających w górę. Fragment lasu został wykarczowany w zasadzie materiałami wybuchowymi. Jesteśmy w sumie szczęśliwi, że możemy przynajmniej powiedzieć, iż na razie, jeśli chodzi o zasięg pożaru, jest sytuacja lepsza. Również w Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że w lasach jest bardzo sucho, a więc zagrożenie pożarowe jest duże. To był serwis Radia Nowy Świat.

dzień dobry, mamy poniedziałek, mamy otwarte bramy. Witam serdecznie zwiedzających w imieniu moim i Kajtka Strzelczyka, który jest realizatorem. Mój adres mailowy wojciech.man@nowyswiat.online. Muzeum to audycja, w której wykopuję z przeszłości różne utwory różnych wykonawców. Często jest to przy okazji jakiejś koncepcji, którą mam i próbuję realizować, a czasem wymyślam koncepcję, a ona potem leciutko się rozsypuje. Czy to ze względu na niedostępność pewnych materiałów, czy ze względu na to, że jestem zmiennym redaktorem i w trakcie realizowania koncepcji przychodzi mi do głowy inna. I wtedy przychodzi mi do głowy jeszcze inna. Tak prawie było dzisiaj, ale jednak pewna nadrzędna koncepcja pozostaje, ale zdradzę ją dopiero po pierwszym utworze. Ostrzegam, niezbyt elegancki, właściwie niecenzuralny, więc dzieci nie słuchają, ale to w końcu Rolling Stonesi.

Doskonale. Teraz ta koncepcja, która niby istniała, a potem troszeczkę zaszła mgłą. No więc myślałem, że zrobię muzeum, w którym znajdą się utwory oficjalnie nieopublikowane, gdzieś tam pochowane w różnych sejfach, czasem podkradzione, czasem na butlegach, a czasem w ogóle nigdzie. I miałem bardzo ambicję dużą, żeby taką interesującą audycję skomponować, ale potem to troszkę runęło. Niemniej postarałem się, aby w dzisiejszym spotkaniu naszym było trochę nagrań, powiedzmy sobie, o interesującej historii. I ten niepublikowany oficjalnie kawałek Stonesów rozpoczął, a teraz na przykład, i niektórzy się zdziwią, no przecież my to znamy. Tak, znamy, ale dlatego, że w którymś momencie Neil Young postanowił to wszystko opublikować i ujawnić, a mówię tu o płycie Homegrown, którą nagrał dawno temu, była to płyta smutna, piosenki spowodowane, czy nastąpiły w wyniku rozstania Younga z ukochaną i on potem zakazał wydawania tej płyty. Ale pewnie mu się żal zrobiło niektórych utworów, w związku z tym pomaleńku wypuszczał je trochę w innych wykonaniach i tak dalej, ale w całym swoim kształcie album przez całe długie dziesięciolecia nie był dostępny. No więc chyba należy do kategorii tych interesujących płyt, które niby zniknęły, a jednak powróciły. Oto tytułowy utwór z tego albumu, Homegrown.

0: Jeżeli poszukuje się nagrań albo niepublikowanych, albo opublikowanych niespodziewanie w jakimś momencie po śmierci artysty, albo nagrań gdzieś tam pokazanych, a potem schowanych, albo takich, których jeszcze nie słyszeliśmy, to idealnym przykładem jest Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, który automatycznie na pytanie, kto jest największym gitarzystą, często ląduje w odpowiedziach, jeśli nie na czołowym miejscu, to na pewno w pierwszej trójce albo piątce, ale jego twórczość to jest gęstwina nieprawdopodobna. Płyt takich oficjalnych, studyjnych było w sumie niewiele, ale pojawiła się taka masa i bootlegów, i live, i jakichś zarejestrowanych występów, a to telewizyjnych, a to radiowych, a to innych, że praktycznie coś zawsze można wynaleźć takiego, co nie trafiło do uszu nawet wielkich fanów. No, bo ci najwięksi fani to oczywiście znają wszystko. W związku z tym Hendrix zagości dzisiaj w audycji, szczególnie, że dla wielu z tych, którzy ledwie pamiętają albo w ogóle nie było ich na świecie w czasach Hendrixa, pamiętają te największe kawałki, te regularnie powracające jako takie kamienie milowe. A tymczasem Hendrix nie tylko sam tworzył, ale brał i utwory pisane przez innych. I oto jego występ z Monterey w 1967 roku, kiedy wykonał Like a Rolling Stone Dylana.
1: Yeah, I dig, brother. It's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons to push. Right now, I want to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here.

wielbiciele Hendrixa mówią dalej, jeszcze, jeszcze. A ja mówię, niestety to nie jest audycja monograficzna, choć Hendrix powróci, ale koncepcja jednak, choć się trzyma tam w szwach trochę nadwyrężona, to się trzyma. Więc teraz będzie nagranie, które teoretycznie było nieznane, ale wcale to jest nieprawda, że było nieznane. I muszę przypomnieć moją audycję, w której wystąpił niejaki Sam Samudio, czyli Sam de Shem z grupą The Pharaohs, a także Sam, autor takich przebojów jak Woolly Bully, który potem nagle postanowił się poważną muzyką zająć i nagrał album bluesowy. I na tym albumie bluesowym były utwory, które sobie wybrał. Było wielu kolegów znamienitych, którzy postanowili wziąć udział w nagraniu, ale jednej piosenki w oryginalnej wersji nie było. Potem ukazała się w jakiejś dodatkowej wersji i krążyła jako dodatek taki, powiedziałbym, atrakcyjny. Ponieważ jeśli popatrzymy na tytuł i gościa Samudio, to rzeczywiście brzmi sensacyjnie. Był to utwór Me and Bobby McGee, a tym gościem z gitarą, który zagrał, był Dwayne Allman. No i oczywiście mam ochotę dzisiaj w tej audycji Państwu to nagranie przedstawić, chociaż tak naprawdę w porównaniu z tymi wersjami, które znamy, piosenki Me and Bobby McGee, Sam Samudio tu się na żadne wielkie wyżyny nie wspiął. Ale obecność Dwayna Allmana oczywiście zmienia ciężar gatunkowy tego kawałka.

A teraz mam dla was prawdziwy rarytas. Tym bardziej, że to był rarytas dla mnie, bo nie wiedziałem o istnieniu tego nagrania, bo jak powtarzam, wiedzieć wszystko to jest kompletnie, absolutnie, nieodwołalnie, niezaprzeczalnie niemożliwe. I oto poszukując jakichś takich dawnych nagrań, które powiedzmy sobie rozpoczęły jakiś nurt albo leżały u podstaw rozwoju pewnego gatunku, trafiłem na nazwę, która mi nic nie mówiła, nazwę Bentwing. Zaciekawiło mnie to. Okazało się, że niektórzy specjaliści od historii rocka uznają Bentwing, kanadyjską grupę, za pionierów. I tutaj były różne zdania, ale takiego psychodelicznego grania albo ciężkawego grania. W związku z tym ruszyłem na poszukiwania, żeby zobaczyć, czy oni naprawdę mają podstawy, aby tak sądzić. Posłuchałem tego utworu i się zdumiałem, bo gdybym wtedy w latach, nie wiem, 60. czy na początku 70. na tego zgiętego skrzydlaka, czyli Bentwinga trafił, to z pewnością, no, nie wiem, bo wtedy środki finansowe były ograniczone, płyty były drogie, niedostępne, ale może bym sobie sprawił taką płytkę i dzisiaj byłbym właścicielem rarytasu. Ale dźwięk przynajmniej jest w moim zasięgu i za chwilę będzie w Państwa zasięgu.

nie powiecie mi, że to było słabe. Oczywiście niektórzy mogą marudzić, że to troszkę anemiczne w porównaniu z tą absolutną lawiną dźwięków hardrockowych, psychodelicznych, w końcu metalowych, która runęła na świat w późniejszych latach, ale oni świetnie. To nawet bym porównał do jakiegoś takiego Steppenwolfa czy czegoś, ale to wszystko kwestia szczęścia, miejsca, w którym się tworzy, miejsca, w którym się pokazuje światu swoją muzykę i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy na ten temat rozprawiać. A teraz spełniam te marzenia tych, którzy mówili, że jednak Hendrix po tylu latach nie ma sobie równych, to też dyskusyjne, ale oczywiście Hendrix to jest pomnikowa postać. No i legendarny występ w Royal Albert Hall 1969 rok, uznawany przez specjalistów za niesłychany szczyt talentu i tak dalej. Nie będę komentował, nie będę cytował. Myślę, że razem z wami posłuchamy Voodoo Child.

I jeszcze rarytasik na koniec audycji. Rarytasik, który jest pewnego rodzaju schematem, bo są tacy specjaliści od muzyki, którzy jeśli odkryją jakąś zapomnianą zupełnie płytę, wydaną w niewielkiej liczbie egzemplarzy, mówią: odkryłem klasyka. A potem słuchanie tego troszkę rozczarowuje. Ale są, to jest niesamowite, że są jeszcze w tych otchłaniach historii nagrania, które, powiedzmy sobie, otwierają oczy. Bo być może artyści, którzy ich dokonali, nie trafili w swój czas, nie trafili w modę, nie trafili w jakiś taki niezwykle króciutki okres, w którym mogliby zdobyć większą popularność. I mam na myśli grupę, którą za chwilę usłyszymy, grupę Komus, która rzeczywiście jest moim zdaniem odkryciem po latach, chociaż są tacy, którzy powiedzą: tam panie man, ja to znam od dawna. Oczywiście, wszyscy to znamy od dawna, tylko niektórzy trochę zapomnieli.

Ta jedyna długogrająca płyta zespołu nosiła tytuł First Utterance i rzeczywiście nie była podobna do niczego innego w tym popularnym obiegu muzycznym dawnych lat. I tutaj można rzeczywiście poszukać jakichś porównań, tylko pytanie, czy szukanie porównań jest naszym celem. Słuchamy muzyki i albo nam ona wpada w ucho, w serce, albo nie. W przypadku Comets to było trudne, ale jak już się posłuchało, to wydaje mi się, że tych wrażliwszych wciągało trochę jak jakaś taka, no może nie czarna dziura, ale zachłanna dziura, bo muzyka była inna. Po pierwsze, nie było tych wszechobecnych, ostro grających gitar. Owszem, były instrumenty perkusyjne, owszem, gitara się znalazła, ale przecież brzmienie, co doskonale słyszeliśmy, tutaj bogate było w instrumenty strunowe, smyczkowe, jakieś skrzypki, jakieś gęśliki. No, w każdym razie to było zupełnie inne i być może to był powód, dla którego oni nie zdołali wpaść na ten szeroki szlak zespołów słuchanych. Były naturalnie eksperymenty i do dzisiaj pamiętamy, o, Jan Anderson flet wprowadził do rockowego zespołu, a ktoś inny pokazał się ze skrzypcami, ojej, skrzypce, a potem Electric Light Orchestra, a potem nawet The Beatles z wielką orkiestrą zagrali, ale to było coś innego. Tenże Comus po prostu stworzył własny świat i jeszcze do tego, czego nie dostąpiliśmy, bo kiedyś w tamtych latach w ogóle nie trafiały do nas takie płyty, a jak trafiały, to niespecjalnie zwracaliśmy uwagę na teksty. Oni mieli teksty ponure, straszące, horrorowate przy tej muzyce, która tego nie zwiastuje. Więc zostawię Państwa z takim długasem tej grupy i daję słowo, muszę do nich wrócić.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Te drugiego stopnia obowiązują na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, ale także w południowej części województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, do 55 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alerty zaczną obowiązywać od 15 i pozostaną w mocy do wieczora. Dla przeważającej części województw zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy województw lubuskiego i wielkopolskiego synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia. Mogą tam wystąpić burze z opadami deszczu do 35 mm wody oraz porywami wiatru do 85 km na godzinę. W dalszym ciągu obowiązują alerty drugiego i trzeciego stopnia przed upałami w prawie całym kraju. Sąd apelacyjny w Gdańsku zaostrzył karę więzienia dla mężczyzny, który zabił żonę na Kaszubach i upozorował jej śmierć w wypadku kolejowym. Zamiast 26 lat więzienia skazał go na dożywocie. Jak mówił sędzia w uzasadnieniu wyroku, mężczyzna działał z premedytacją, jest osobą wielce zdemoralizowaną, która powinna być odizolowana od społeczeństwa.
1: Oskarżony ma trudności z respektowaniem autorytetów, uzewnętrznieniem norm, bywa impulsywny, niecierpliwy, wrogo nastawiony do świata, winę za doświadczone trudności lokuje poza sobą, ma trudność w rozumieniu i rozpoznawaniu emocji u innych ludzi. Oskarżony jest osobą o zaburzonej uczuciowości wyższej, kierując się niskimi pobudkami, jest egoistą, dla którego życie ludzkie nie ma żadnej wartości.
0: Zaostrzenia kary domagała się prokuratura i rodzina zamordowanej kobiety. Motywem jego działania był rozpad małżeństwa, z którym nie mógł się pogodzić. W centrum Katowic zaczęła obowiązywać dziś strefa czystego transportu. Kierowcy nie mogą wjechać do centrum samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat. Zakaz wjazdu nie dotyczy samochodów niespełniających norm, które już mają mieszkańcy Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. A już w ten piątek, 3 lipca, startuje w Łodzi popularny muzyczny festiwal Geier Music Factory. Koncerty odbywają się w piątkowe letnie wieczory na dziedzińcu jednej z najstarszych i najwspanialszych łódzkich fabryk, zwanej Białą Fabryką. Na inaugurację zabrzmią piosenki Phila Collinsa, mówi organizator wydarzenia Tomasz Gołębiewski.
2: Leszek Kołodziejski, z którym ja współpracuję od lat. Spotkałem go na ulicy, mówię: Leszku, tribute to. A on od razu mówi: Phil Collins. I został temat. Po miesiącu mówi: słuchaj, mam wokalistę. Okazało się, że jego przyjaciel, Radek Boleski, jest niezwykłym fanem Phila Collinsa i Genesis i zna dokładnie wszystkie teksty na pamięć, więc po prostu strzał był w dziesiątkę. To będzie super przedstawienie, dlatego że dwie perkusje na estradzie. Przy jednej Radek jako w cudzysłowie Phil Collins, a obok drugi perkusista grający też wszystkie inne rzeczy.
0: W przyszły piątek, 10 lipca, na festiwalu Geier Music Factory zabrzmią piosenki Agnieszki Osieckiej w wykonaniu znakomitych muzyków z Iranu i z Syrii. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś w ciągu dnia na północnym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego i dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie również z gradem. Temperatura maksymalna od 28 stopni, 32 na północnym zachodzie i zachodzie do 35 a nawet 39 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej tylko na wybrzeżu, tam około 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz oczywiście porywisty.

0: To Martha Reeves and the Vandellas, Love is like a heat wave, czyli miłość to jak uderzenie gorąca. To chyba nie przypadek, że ta właśnie piosenka rozpoczyna dzisiejszą audycję.
1: W środku dnia.
0: Bo jak wszyscy wiemy, nie ma przypadków, są tylko znaki. Znakiem numer jeden jest to, że na zegarze jest prawie 8 minut po godzinie 11. Znakiem numer dwa jest to, że dzisiaj jest poniedziałek, 29 czerwca. A znakiem numer trzy jest to, że to jest Radio Nowy Świat. Kajetan, Zuza, która przygotowała oprawę muzyczną, i Agnieszka, zapraszamy do 14.
2: I'm Indiana Jones, you're that big polystyrene boulder. Is this what you said you'd be when you fantasized about getting older? Left lane slow, the right ones were taking over. Your ghost dog's the middle lane. I said I'd call on Thursday, but I never. Too much grind, not enough rise. I swear I

everything you need. Anthony Szmierek, The Great Pyramid of Stockport. 10 minut po godzinie 11. W środku dnia małpanowyświat.online to e-mail dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić tym, co robili w ubiegły weekend. To był pierwszy weekend wakacji, chociaż tak naprawdę te wakacje szkolne tak oficjalnie zaczynają się właśnie dziś. I właśnie dziś będziemy rozmawiać o tym, co to było w ciągu tych ostatnich 10 miesięcy, ale spokojnie, to dopiero po 13. Ja zresztą dopiero za chwilę opowiem Państwu, co w dzisiejszym programie. Natomiast już teraz zapraszam Państwa na stronę nowyświat.online, / nowa siedziba, bo tam trwa zbiórka. I powiem Państwu, że w czwartek i w piątek ta zbiórka, właściwie ten licznik, zasuwał tak szybko, że właściwie działał jak wiatrak. No ale teraz troszeczkę przystanął, więc może by go znowu rozkręcić, może chociaż trochę chłodniej się zrobi. Notabene czekam też na Państwa sposoby na taki właśnie upał. Ja napisałam w grupie patronów Radia Nowy Świat, że dzisiejsze słowo dnia to klimatyzacja, ale z drugiej strony no nie przepadam za nią, bo wiadomo, co robi z gardłem. Szczególnie jak się tak wchodzi i wychodzi, i się wchodzi i wychodzi, no to potem człowiek ląduje w łóżeczku z gorączką. No i to nie jest przyjemne, szczególnie właśnie w taki upał. W środku dnia małpanowyświat.online polecam ten adres każdemu z Państwa. Teraz Courtney Barnett i Waxahachie i Sight Unseen.

Sight unseen, czyli niewidziane miejsce. No nie powiedziałabym, że myśmy nie widzieli Mińskiej 75. Państwo być może jeszcze nie, ale my już tak. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak to wygląda w środku, to zapraszam na nasze media społecznościowe, bo zdaje się, że tam niedawno właśnie wpadła taka rolka, w której właśnie Ksenia Maćczak na przykład opisuje, co tam jest. I Piotrek Topoliński też opisuje, jak to wszystko wygląda. Zdaje się, że Piotrek Topoliński stoi w pokoju, który my z Janem Niebudkiem żeśmy sobie upatrzyli. No ale my byliśmy na tej wycieczce w innym terminie. Natomiast fakt jest faktem, nie było tam kartki na drzwiach, więc ja bardzo proszę, to jest pokój redakcji w środku dnia. No ale właśnie, żeby to się stało pokojem redakcji w środku dnia, no to prosimy Państwa o wsparcie na stronie patronite.pl /z/nowa-siedziba albo po prostu nowyświat.online /nowa-siedziba. No ja nie narzekam, bo tutaj też jest klimatyzacja, prawda? Także nie to, że narzekam. Na spokojnie. Tymczasem przy ostrej pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie i już mówię, co dzisiaj w programie. Wspomniałam o tym podsumowaniu roku szkolnego, który już minął i tak będzie. Połączymy się z Agnieszką Jankowiak-Maik, znaną jako babka od histy i porozmawiamy właśnie o tym, jak jej minął ten rok szkolny. No ale też porozmawiamy o najnowszych planach Muzeum Historii Kobiet, bo one mają plany. Mówię one, bo to głównie kobiety. Chyba, że tylko kobiety. No w każdym razie to muzeum ma plany. Te plany polegają na skonstruowaniu i wyprodukowaniu gry edukacyjnej, która ma właśnie zwrócić uwagę uczniów i uczennic na to, że historia stoi nie tylko mężczyznami, ale i kobietami. Więc o tej grze też porozmawiamy po godzinie 13. Będzie oczywiście infonauka przygotowana przez Olgę Bobienko. Dziś między innymi usłyszymy o cmentarzysku wielorybów. I tam jest chłodno, bo to jest głęboko, głęboko pod wodą. Także tam raczej słońce już nie dociera. I co jeszcze będzie? Ach, no oczywiście wpadnie redakcja muzyczna opowiedzieć o nowościach. Będzie nasz nowy cykl Z ziemi włoskiej do Polski. Nicola Paladini dziś zabierze Państwa do Rzymu. No i będziemy sobie siadać w różnych, no właśnie nie trattoriach, tylko w innych miejscach. Nie pamiętam, jak one się nazywają, ale Nicola wszystko Państwu wyjaśni. Jeżeli myślą Państwo, że robią Państwo dobrą carbonarę, no to się Państwo dowiedzą, że właściwie to jeszcze jest. Jest jak ją poprawić. Na prawdziwą carbonarę to się podobno właśnie do Rzymu trzeba wybrać. O tym opowie wszystkim Nicola Paladini w naszym cyklu Z ziemi włoskiej do Polski, a już za chwilę wybierzemy się w Pireneje albo w Bieszczady. No generalnie wybierzemy się w podróż. I to będzie podróż nietypowa, bo to będzie trochę podróż w głąb siebie, trochę to będzie podróż do naszych lęków, a trochę to będzie też podróż literacka, bo miałam okazję spotkać się z Melisą da Costą, autorką całego tego Błękitu i książki, co przyniesie jutro. Oczywiście ona napisała dużo więcej książek, wspominam o tych dwóch, dlatego że te dwie ukazały się w naszym kraju i w naszym kraju, tak jak i we Francji, ale nie tylko we Francji i w Polsce, okazały się naprawdę być bestsellerami. Także już za chwilę rozmowa z Melisą da Costą, a u nas teraz Lua Preta.

0: Bo to było tak. Dostałam zaproszenie od wydawnictwa, żeby porozmawiać z Melisą Dacostą przy okazji jej wizyty w Polsce. Ta wizyta miała miejsce jeszcze przed tą falą upałów. Spotkałyśmy się przy Placu Konstytucji. Tam jest jeden z oddziałów Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy. Tak się złożyło, że Melisa akurat wyszła, była na obiad i trochę się zagadała i zasiedziała, ale spokojnie, bo ja sobie poszłam do Baru Mlecznego, który mieści się na parterze wspomnianego budynku i zjadłam tam naprawdę dobry chłodnik z jajkiem. Jestem fanką chłodnika. Więc w takich dobrych nastrojach wkroczyłyśmy w tę rozmowę. I pierwsza rzecz, która nasunęła mi się po lekturze całego tego Błękitu i co przyniesie jutro, to jest to, że Melisa Dacosta naprawdę musi kochać życie i do tego, że ma no niesamowitą wręcz wiarę w ludzi, po prostu w człowieczeństwo.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, j'aime la vie. Oui, je suis quelqu'un qui est d'un naturel.
2: Ależ oczywiście, że kocham życie. Jestem z natury optymistką, bez względu na to, co się dzieje. Staram się widzieć światło. I to jest właśnie to, co starałam się przekazać poprzez dwie moje książki, że nawet w obliczu końca, jak Emil w całym tym błękicie, gdy słyszy, że już nic go nie czeka, dostrzega mnóstwo małych rzeczy i że piękno i miłość mogą się objawić w każdym momencie. Wiarę w ludzi staram się mieć, tak. Człowieczeństwo jest, moim zdaniem, wszędzie. Wystarczy otoczyć się dobrymi ludźmi, dobrać ich sobie, odsiać i zostaną wokół ciebie tylko piękni ludzie. Wystarczy być czujnym i może spojrzeć na świat oczami ludzi, którzy są mniej hałaśliwi, bardziej skryci, bo to oni mają najpiękniejsze dusze.
1: De regarder du côté des personnes qui font moins de bruit que les autres, qui sont plus discrètes, plus pudiques, c'est souvent là qu'on trouve de très belles âmes.
0: W całym tym błękicie piszesz o czymś, co nazwałabym sztuką odchodzenia, na przykład, żeby było ciekawiej, w co przyniesie jutro, piszesz o czymś, co można by spokojnie nazwać sztuką zostania, czy sztuką otrząśnięcia się po stracie, no i taką nauką życia od nowa. Czy te dwie sytuacje, teoretycznie przeciwstawne sobie, te takie dwie postawy, uważasz za jednakowo odważne?
1: Je crois que le point commun entre les deux romans, c'est la liberté.
2: Powiedziałabym, że punktem wspólnym tych dwóch powieści jest wolność. Wolność wyboru, jak chcę zakończyć moje życie, podczas gdy żyjemy w świecie, w którym umieranie odbywa się w szpitalu, na oddziałach paliatywnych, a tu mamy bojownika, który postanawia rozstać się ze światem inaczej, na własnych zasadach. I tu pojawia się punkt wspólny z Amande, która odrzuca tę ekspresową żałobę, jakiej obecnie oczekuje społeczeństwo, że dwa dni po pogrzebie wracasz do pracy, jak gdyby nic się nie stało, jak gdyby już udało się zapomnieć. Amande się na to nie zgadza. Wybiera wolność. Daje sobie tyle czasu, ile potrzebuje, by faktycznie przeżyć tę stratę i żałobę. Także to mi się wydaje punktem wspólnym. Każdy z bohaterów wojuje na swój sposób, całkiem inaczej. Nie mszczą się, ale buntują się po cichu.
0: Powiedziałabym, że w swoich powieściach oswajasz śmierć, a właściwie nie tyle samą śmierć, a strach przed nią, czy lęk przed śmiercią, ten lęk, który, no, który tkwi w każdym z nas i on po przeczytaniu twoich książek staje się chyba trochę mniejszy, chyba przede wszystkim taki trochę mniej straszny.
1: Oui, je pense que c'est aussi une façon pour moi de

0: podejście do śmierci. Śmierć była częścią życia. A dzisiaj? Ciało od razu jest odsyłane do kostnicy. Nie możesz już go zobaczyć, dotknąć. Zamknęliśmy śmierć, chorobę, ale i starość w instytucjach. A to moim zdaniem napędza lęki. Powinniśmy właśnie znów poznać śmierć, na nowo wprowadzić ją do naszego społeczeństwa, żyć obok niej. I ja przez moje książki właśnie to staram się poniekąd zrobić, sprawić, by śmierć nie wywoływała lęku.
1: Au milieu de la vie, la mort, et d'en faire quelque chose qui ne soit pas forcément anxiogène.
2: Czy to dlatego właśnie główny bohater książki, cały ten Błękit, jest tak młody? No bo Emil ma przecież tylko 26 lat.
1: Oui. Disons que c'est toujours plus facile de comprendre ce choix de...
0: Tak, dzięki temu łatwiej jest zrozumieć jego decyzję o podróży. Gdy się ma 80-90 lat, zazwyczaj nie ma się już siły, by powiedzieć, odmawiam bycia w szpitalu. Odmawiam leczenia. Poza tym młoda osoba wzbudzi więcej empatii w czytelniku, a z drugiej strony, gdy jest się młodym, w kwiecie wieku, takie decyzje po prostu przychodzą łatwiej.
2: Pisarze często mówią, że w którymś momencie to jakby nie oni są autorami opowieści, że to bohaterowie, których stworzyli, jakby zaczynają żyć własnym życiem, biorą tę opowieść w swoje ręce. No a pisarz tylko to zapisuje, więc bardziej jest kronikarzem niż autorem. Czy zdarzyło ci się, że na przykład musiałaś przestać pisać, bo historia, którą tworzyli twoi bohaterowie, zaczęła cię przerastać, zaczęła cię przygniatać?
1: Est-ce que ça a pu m'arriver?
0: Czy to mogło mi się przytrafić? Tak, ale nie w przypadku tych dwóch powieści. Ogólnie wydaje mi się, że ci bohaterowie byli ubrani we mnie, a nie ja w nich i że podążam za nimi tam, dokąd chcą mnie zaprowadzić. Ale też nie było takiego momentu, kiedy uznałabym, że jest mi za trudno, bo punktem wspólnym tych dwóch powieści, pomimo powagi sytuacji, w jakiej się znaleźli, jest lekkość i pewna delikatność języka, dzięki czemu treść staje się bardziej do uniesienia. Ale tak, mogło mi się coś podobnego przytrafić w trakcie pisania powieści, której postanowiłam nigdy nie publikować. Historia w niej stała się tak ciężka, że nie dałam rady, czułam, że mnie dusi i właśnie dlatego nie mam w planach jej upublicznienia. Leży w szufladzie z rzeczami na później. Brakuje w niej tylko ostatniego rozdziału, ale chciałam napisać mroczny thriller, ale ta historia mnie po prostu przerosła. Stała się aż nazbyt mroczna.
2: Kto wie, może jeszcze kiedyś dokończysz tę powieść i ją opublikujesz. Na co Melisa odparła: no, może... No cóż, czas pokaże. Przy okazji dziękuję Dianie Giurow za udzielenie, użyczenie swojego głosu Melisie Dakoście. Ciąg dalszy mojej rozmowy z francuską aktorką po piosence Jacka J. Foolish Man.

0: Jack, Jay i Foolish Man, czyli głupi człowiek za 26 minut, godzina 12. Czy człowiek jest głupi? Według Melisy Dacosty zdecydowanie nie, bo ona ma niesamowitą wręcz wiarę w ludzi, w człowieka, w człowieczeństwo. Więc jestem ciekawa, bo przypominam, że emitujemy właśnie rozmowę, którą odbyłam z Melisą Dacostą. Głos Melisie Dacoście użyczyła Diana Giurow, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Następne pytanie, które zadałam Melisie, brzmiało tak. Czy uważasz, że człowiek jest faktycznie w stanie znieść wszystko i poradzić sobie w naprawdę każdej sytuacji?
1: Tak, i mamy tego przykłady każdego dnia, bo przecież każdego dnia słyszymy o ludziach, którzy opuszczają swój dom, wsiadają na pokład dmuchanego pontonu i próbują przedostać się na drugi brzeg morza, by tam odbudować swoje życie. Jak to się im uda, to oni są w stanie naprawdę znieść wszystko i żyć za wszelką cenę. Mówię o tych, którzy mierzą się z konfliktami zbrojnymi, z wojnami i którzy nadal są silni. Instynkt przetrwania jest niezwykle wręcz silny u ludzi. I u zwierząt też.
2: Chez l'être humain, chez l'animal aussi.
0: Potwierdza się w takim razie to, co mówiłam na początku, a mianowicie to, że Melisa Dacosta ma niesamowitą wręcz wiarę w ludzi. Rozmawiałyśmy o oswajaniu lęku przed śmiercią i jestem ciekawa, czy ty sama musiałaś go w sobie oswoić, zanim zaczęłaś pisać na przykład cały ten Błękit? Czy też ten proces, to oswajanie zadział się w tobie w trakcie pisania? Może nawet jeszcze trwano tego, to już nie wiem.
2: A,
1: to dobre pytanie. Chyba się nie przeanalizowałam na tyle, by wiedzieć, w którym momencie to się wydarzyło. Pamiętam, że jako mała dziewczynka miałam okres panicznego wręcz lęku przed śmiercią. Potem wydaje mi się, że zachodziła we mnie ta zmiana powoli. Dużo czytałam o śmierci klinicznej, bardzo mnie to uspokajało. Dużo też czytałam, by utwierdzić się w przekonaniu, że coś jest po drugiej stronie. To też mi bardzo pomogło. I pisanie właśnie o takich ciężkich tematach też mi pomaga.
0: A jak wytłumaczyłabyś sukces swoich powieści? No bo sprzedają się one w bardzo wysokich nakładach, zarówno we Francji, jak i w innych krajach, w tym również w Polsce. Polska i Francja, mimo oczywiście punktów wspólnych, no to jednak dwa różne światy, dwa całkiem różne społeczeństwa. Inna jest też nasza wrażliwość, więc ciekawa jestem, czy ty sama odkryłaś sekret sukcesu swoich powieści?
1: To jest pytanie, które sama też sobie zadaję, bo przecież moje książki kupują przedstawiciele radykalnie różnych społeczeństw. Kupują je nawet w Arabii Saudyjskiej i innych krajach, które są kulturowo tak daleko od nas. W Europie żyjemy w sposób mimo wszystko podobny, choć oczywiście Polskę i Francję też bardzo wiele dzieli. Wydaje mi się, że w tych dwóch powieściach udało mi się dotknąć czegoś uniwersalnego, bo przecież choroba, śmierć czy żałoba to właśnie takie tematy uniwersalne. Tak, to właśnie tematyka sprawia, że nieważne gdzie się znajdziesz na planecie, masz te same lęki, te same emocje.
2: On est tous traversés par les mêmes angoisses, les mêmes émotions.
0: Choroba, śmierć czy żałoba to jedno, natomiast jeśli pozwolisz, to ja powiem moją teorię, ponieważ mnie się wydaje, że sukces twoich powieści polega też na pewnym zawieszeniu w czasie. W sensie świat teraz pędzi, on już się nie kręci, tylko właściwie pędzi. No i mam wrażenie, że coraz więcej z nas ma ochotę gdzieś tam w głębi naszej duszy na chwilę wysiąść, na chwilę się odłączyć, zwolnić, po prostu pożyć spokojniej. W Polsce mówi się rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Emil w całym tym Błękicie rzuca wszystko i wyjeżdża w Pireneje. No i może to właśnie no takie nasze marzenie o takim prostym, spokojnym życiu sprawia, że twoje książki się tak dobrze sprzedają, no bo pokazujesz, że właściwie no to można inaczej.
2: Je pense que ça explique aussi le succès, en tout cas
1: Tak, to też może być przyczyna ich sukcesu. Moje pierwsze powieści ukazały się we Francji tuż przed pierwszym pandemicznym zamknięciem, lockdownem. I to chyba właśnie wtedy ludzie zamknięci w swoich czterech ścianach zdali sobie sprawę z tego, jak rozpędzony jest albo był ten świat. Ale potrzeba było właśnie takiego przymusu, zatrzymania się, by wielu ludzi zdało sobie z tego sprawę i zamarzyło o tym, żeby zwolnić. Także tak, powieści ukazały się właśnie w momencie, w którym potrzebowaliśmy zwolnić, zatrzymać się na chwilę, przypomnieć sobie, co jest najważniejsze. I to zjawisko trwa, mimo że nie ma już pandemii. I tak, to może tłumaczyć sukces moich książek.
2: I donc oui, ça pourrait expliquer le succès de mes romans.
0: A czy ty po sukcesie twoich książek masz czas na odpoczynek? Masz czas, żeby się zatrzymać? Masz czas na odnalezienie siebie w tym zgiełku?
1: Mam niesamowite szczęście być pisarką i móc sama zarządzać moim czasem. Jasne, są wyjazdy promocyjne. Są one intensywne, ale przez większość czasu i tak jestem u siebie. Nawet jeśli wyjeżdżam, to na 3 dni w tygodniu. Pozostałe 4 mogę poświęcić po prostu na bycie obecną, a nie na pisanie. Jestem wtedy dla rodziny, uczę się grać na instrumencie, spaceruję. Prawdziwym kluczem do szczęścia jest wolność w zarządzaniu swoim czasem, a ja tę wolność mam. Więc mam szczęście.
2: I je l'ai. Je l'ai, donc je suis très chanceuse.
0: I uznałam, że to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą rozmowę i powiem Państwu, żeby było zabawniej, że w tym momencie sprzęt, na którym nagrywałam rozmowę z Melisą, wydał takie pip, które oznaczało, że właśnie skończyła się w nim bateria. Także wszystko po prostu ułożyło się tak, jak było trzeba. Melisa da Costa, autorka bestsellerowych powieści Cały ten błękit i Co przyniesie jutro, była w Polsce. I bardzo się cieszę, że miałam okazję się z nią spotkać. Wbrew temu, co mówił Jan Niebudek, to spotkanie nie zmieniło mojego życia. Natomiast fakt jest faktem, że lektura tych książek chociaż na chwilę dała mi jakiś wgląd w inne życie. W życie, które mnie odpukać na szczęście nie dotyczy i mam nadzieję, że nigdy nie będzie mnie dotyczyło. No ale skłoniło mnie też do refleksji właśnie nad tym, że właściwie to po co my tak pędzimy i że właściwie to można zwolnić. Jest to tylko teoretycznie oczywiście kwestia wyboru, tak powiedzą Państwo wszyscy ci nasi trenerzy mentalni czy mówcy motywacyjni. To nie jest tylko kwestia wyboru, umówmy się. Natomiast na pewno jest to coś, co warto chociaż spróbować wprowadzić sobie, choćby w trakcie urlopu, choćby ten urlop trwał tylko 1 dzień. Melisie da Coście dziękuję. Dziękuję również Dianie Giurow za użyczenie jej swojego głosu. A książki Państwu polecam, ponieważ wydaje mi się to bardzo przyjemną lekturą na wakacje.

Future Islands i Find Love, czyli znaleźć miłość. Powiem Państwu, że ja jeszcze nie znalazłam czasu na to, żeby obejrzeć wspomnianą przeze mnie wcześniej rolkę, w której pokazywana jest ta nasza nowa siedziba przy Mińskiej 75, ale znajdę ten czas. Wrócę jeszcze na chwilę do Melisy D'Acosty, ponieważ przyznam się Państwu do tego, że zawsze jak jadę rozmawiać z osobą, której nie znam, tak kompletnie nie znam, to zastanawiam się, jaka ta osoba będzie. No bo wiadomo, że jak się siada naprzeciwko osoby, której się nie zna i ta druga osoba też nas nie zna, no to na początku jest tak trochę niezręcznie, no bo właściwie to nie wiadomo od czego zacząć, nie wiadomo na ile można sobie pozwolić w takiej rozmowie. Tym bardziej jeżeli chodzi o autorów, którzy też za bardzo się nie odsłaniają, jeżeli chodzi o to, co dzieje się u nich w ich życiu. Natomiast z Melisą, nie miałam tak, żebyśmy miały uczucie, że znamy się od zawsze, spokojnie. Natomiast ona się bardzo często uśmiecha i taka właśnie radość z tego, że jest tam, gdzie jest, że robi to, co robi i że jest tym, kim jest, to się faktycznie udziela. Rozmawiałyśmy przy otwartym oknie, co zresztą było słychać, bo tam w którymś momencie były odgłosy karetki i tak dalej. Natomiast przyznam się Państwu szczerze, że ja ten odgłos karetki usłyszałam tak naprawdę dopiero, kiedy szykowałam ten materiał do emisji. Jakoś tak się wkręciłam w tę naszą rozmowę, że kompletnie po prostu nie usłyszałam tej karetki, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo sympatyczna osoba i życzyłabym sobie więcej takich rozmów i takich wywiadów. No a teraz Alina Pesh, Ukrainian Girls, to ze szczytu wszystkiego. To propozycja z Ukrainy. A głosowanie? Nowyświat.online. Tam Państwo znajdą.

Miałam sprawdzić, jakie kraje są teraz w szczycie wszystkiego, ale się zapatrzyłam na tę rolkę. No ja nie wiem, czy tam jest ten pokój, który my sobie z Janem Niebudkiem wybraliśmy. Moim zdaniem jego tam nie ma, bo my taki skromny pokoik, taki nieduży pokoik wybraliśmy, ale za to strategicznie ulokowany blisko kuchni. Nowyświat.online, ukośnik Nowa Siedziba. Na tej stronie znajdą Państwo filmik między innymi właśnie z Nowej Siedziby. Można też szukać go w naszych mediach społecznościowych. Polecam bardzo serdecznie, bo takie nowe światło rzuca na tę naszą siedzibę. No i już mam. Jest Tajlandia, jest Tanzania i Turcja i Zimbabwe i Mozambik i Armenia i Finlandia i Nigeria i Niemcy i Szwajcaria i Portugalia i Dominikana i Mali i Czechy oczywiście. No ale ja patrzę. O, jest Nowa Zelandia, The Chills i Biba, Biba, Bibo. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. No i jest Oklu z Francji. I Harvest Sky. Powiedziałam, że z Francji, bo to jest dziewczyna oczywiście właśnie z Francji, natomiast ona karierę robi głównie poza Francją, chociaż fakt faktem Francja jest z niej bardzo dumna. No i jest Alina Pasz i Ukrainian Girls. Oczywiście to propozycja z Ukrainy. Wszystkie te propozycje znajdą Państwo na stronie nowyświat.online. Można głosować, a nawet trzeba głosować. Polecam bardzo serdecznie. Angus and Julia Stone i ich nowa propozycja Monroe. Thank you.

Angus and Julia Stone i Monroe za 4,5 minuty, godzina 12. Po 12 jeszcze więcej nowości muzycznych, no bo Monroe to jest właśnie nowość, ale z jeszcze większym naręczem nowości muzycznych przyjdzie do nas przedstawiciel redakcji muzycznej, a potem wybierzemy się do Rzymu. I naszym przewodnikiem będzie Rzymianin, rodowity, jakby nie było, Nicola Paladini. No i dowiemy się tak naprawdę, jak się robi tę dobrą carbonarę, w sensie jedyną dobrą carbonarę, jedyną słuszną dobrą carbonarę, czyli carbonarę z Rzymu.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Tragiczne skutki upałów w Polsce. Tylko wczoraj utonęło 17 osób, wynika z danych policji. To największy jednodniowy bilans tragedii nad wodą od początku roku. Z kolei w Markach pod Warszawą mimo upału zorganizowano wyścig rowerowy. Jego dwóch uczestników nie dotarło do mety. Ciało jednego z mężczyzn odnaleziono wczoraj, drugiego dziś rano. Mówiła w TVN24 aspirant sztabowa w Wołominie Aneta Nasiłowska.
1: Niezwłocznie przystąpiono do akcji poszukiwawczej. Około godziny 16:40 znaleziono jedynego z uczestników. Był to 30-letni mężczyzna. Natomiast w dalszym ciągu trwały poszukiwania drugiego uczestnika, 70-letniego mężczyzny. Użyto psów tropiących, dronów, kładów. Było tam nie mniej niż 150 osób i około godziny 10 w masywie leśnym zostało ujawnione ciało tego człowieka.
0: Wyjaśnianiem przyczyn tej tragedii zajmie się prokuratura. Upał utrudnia również podróżowanie. PKP Intercity odwołało aż 21 pociągów ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Nie kursują m.in. pociągi między Szczecinem a Kołobrzegiem, Gdynią a Kostrzynem i Gorzowem, Jelenią Górą a Krakowem oraz Warszawą i Łodzią. Późnym podróżnym zapewniono zastępczą komunikację autobusową. Problemem na polskiej kolei są nie tylko utrudnienia, ale także brak klimatyzacji w pociągach. Zablokowana jest autostrada A4 pod Wrocławiem na pasach w kierunku granicy z Niemcami. Tuż przed węzłem Wrocław Południe doszło do wypadku. Korek ma 20 km. Wcześniej na tej samej autostradzie w Gliwicach zderzyły się 4 ciężarówki. Zginęła jedna osoba. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko operatorowi serwisu Receptomat. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny postawił spółce Rapiomet Group zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd w sprawie konsultacji lekarskich online.
2: Przedsiębiorca obiecywał telefoniczny kontakt z lekarzem. Tymczasem ze skarg wynika, że konsultacja niejednokrotnie sprowadzała się do jednostronnej analizy wypełnionego formularza bez zapowiadanego kontaktu telefonicznego. Zakwestionowaliśmy również informacje o czasie realizacji usług telemedycznych i wystawiania e-recept. Informacje na stronie internetowej różniły się od czasu podanego w regulaminie. Spółka reklamowała usługi hasłem jak najszybciej, ale nigdzie nie wyjaśniła, co to dokładnie oznacza i jak liczy ten czas.
0: Postępowanie może zakończyć się nałożeniem na spółkę Rapiomet kary finansowej w wysokości do 10% jej rocznego obrotu. Kapsztad w Republice Południowej Afryki zwyciężył w rankingu najpiękniejszych miast świata 2026, przygotowanym przez magazyn Time Out. Kapsztad został doceniony za spektakularne krajobrazy, bliskość natury i jego wysoką jakość życia. Na kolejnych miejscach uplasowały się szkocki Edynburg, ceniony za średniowieczną starówkę i atmosferę łączącą historię z kulturą, oraz australijskie Sydney, wyróżnione za połączenie wielkomiejskiego stylu życia z dostępem do natury i bogatą ofertę gastronomiczną. W ścisłej czołówce znalazły się również Chicago i Lizbona. Kolejne lokaty w rankingu zajęły odpowiednio Paryż, Sztokholm, Porto, Medellin i Ryga. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Patrzę na te mapy pogodowe, patrzę i oczy przecieram ze zdziwienia, bo no dziś wcale nie będzie lepiej niż było przez weekend. Przez Polskę przejdzie fala groźnych burz z gradobiciami, wichurami i ulewami, a temperatura no nie przestaje zaskakiwać. Kulminacja upału przesuwa się jednak do województw wschodnich, częściowo południowych oraz środkowych. Nie wykluczamy tam aż 40 stopni Celsjusza. No i uwaga na burzę, bo wszędzie właściwie możemy liczyć na wiele chwil ze słońcem oczywiście, no ale szczególnie po południu rozwiną się chmury, z których przelotnie popada i zagrzmi. Burze pojawią się prawdopodobnie w każdym regionie, no i nie uformuje się ich szczególnie dużo, no to przyniosą szereg niebezpiecznych zjawisk, w tym m.in. grad o średnicy od 3 do 5 cm, uderzenia wiatru do 80, a nawet 100 km na godzinę oraz bardzo intensywne opady deszczu.

0: To Baxter Dury, I'm not your dog, albo je ne suis pas ton chien, czyli nie jestem twoim psem. No i dobrze, bo psom to ja też współczuję w takie upały. 8 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: Zresztą nie tylko psom, w ogóle stworzeniom bardzo współczuję, także zachęcam do wystawiania miseczek albo spodeczków z wodą, choćby dla ptaków, no bo one biedne zazwyczaj nie mają się skąd napić, no bo susza panuje. Dzień dobry Państwu, Grzegorz i Agnieszka, zapraszamy oczywiście do 14. Arlo Parks i Jetta to już teraz.

0: Willow Parks i Jetta. W środku dnia małpanowyświat.online. Polecam ten adres dla tych z Państwa, którzy chcieliby opowiedzieć, co robili w weekend, bo wiem, że część z Państwa na przykład była w Warszawie i chroniła się przed upałem w warszawskich teatrach. Ja też należę do tych osób. Dlaczegoż by nie właściwie? Jak jest taki upał, to teatr potrafi być naprawdę dobrym miejscem, nie tylko po to, żeby się schłodzić, ale żeby dać naszemu umysłowi coś innego poza myśleniem o tym, jak nam jest gorąco. Dlatego polecam bardzo serdecznie wyprawy do teatru właśnie w taki upał. Zresztą codziennie można się wybierać do teatru. Dlaczego nie? To jest taki sposób na oderwanie się od rzeczywistości. My wracamy do rzeczywistości, bo przypominam Państwu, że będziemy się przenosić mniej więcej po wakacjach, od października. Mamy plan, żeby zacząć nadawać do Państwa z Mińskiej 75. Mówię o tym już teraz, bo część z Państwa ma zakodowane, część z Państwa, większość z Państwa, ja też, mamy zakodowane, że Radio Nowy Świat, no to jest na Ostrej. No a tymczasem wcale nie do końca jest na Ostrej. Więc mamy dla Państwa specjalną wiadomość. Uwaga!
1: Mija lat 6, czas się przenieść. Nowy adres, nowy świat.
0: A ten nowy adres to Mińska 75. Pewnie będziemy tu jeszcze wpadać, bo pewnie część przesyłek jeszcze będzie tutaj przychodzić przez jakiś czas, ale spokojnie, mamy czas, żeby na spokojnie zakomunikować wszystkim, którzy coś do nas wysyłają, że będą mogli wysyłać na Mińską 75. No ale żeby się przenieść, to trzeba się między innymi spakować. No i Państwo nam pomagają w tym pakowaniu się i w urządzaniu tej nowej siedziby. Oczywiście wspierają nas Państwo dobrą myślą. Wiem, że są tacy z Państwa, którzy proponowali również pomoc taką fizyczną w przenosinach. Bardzo dziękujemy. Owijanie folią bąbelkową jest wskazaną umiejętnością w tych okolicznościach przyrody. Natomiast mogą nas Państwo wspomóc również w jeszcze jeden sposób, a mianowicie oczywiście finansowo. Nowyświat.online / nowa siedziba to adres naszej zbiórki celowej właśnie na tę przeprowadzkę. W tej chwili na tej zbiórce, odświeżam, żeby nie było, żeby takie aktualne dane Państwu podać, jest dokładnie 194 336 zł. Cel, który wyznaczyliśmy, to 250 tysięcy. Jest już blisko, naprawdę jest już blisko. Takie mam bardzo nieśmiałe marzenie, żeby zakończyć środek dnia, który skończy się za godzinę i 47 minut, taką okrągłą kwotą z dwójką na początku. Czy nam się to uda? Nie wiem, zobaczymy. Natomiast będę Państwu, pozwolą Państwu przypominać o tym, że taka zbiórka trwa. I jeszcze bardzo ważna informacja jest taka, że Patronite nie pobiera prowizji od zbiórek celowych. Dlatego wszystko to, co widzą Państwo na tym suwaku, trafi faktycznie na konto Radia Nowy Świat. No i będziemy mogli to zagospodarować, żeby urządzić naszą nową siedzibę. A jeżeli uda się zebrać nieco wyższą górkę, no to wtedy tę nieco wyższą górkę przeznaczymy na zakup nowej konsolety. Takiej jeszcze większej konsolety. Grzegorz już się cieszy, aż żeby Państwo widzieli uśmiech na jego twarzy.
2: Dzięki, bam, bam, bam. Zrobię sobie, że mnie kam. Different, different fashion, no?

Sister Nancy i Bam Bam. Powiem Państwu, że jak słuchałam tej piosenki, to miałam wrażenie, jakbym przechodziła sobie pod taką kurtyną wodną, taką mgiełką. Wiedzą Państwo, o co chodzi, prawda? W wielu miastach teraz, no i w tych mniejszych miasteczkach też, pojawiły się właśnie takie urządzenia. Bardzo dobrze to robi. No ale dobrze, my tu sobie gadu-gadu, a za chwilę redakcja muzyczna wpadnie z nowościami i pierwsza nowość. A dlaczego nie? Już teraz. Pearl and the Oysters, Wide Awake.

0: Bardzo wakacyjna piosenka, bardzo wakacyjnej grupy Pearl and the Oysters, Wide Awake. Pan Piotr napisał, że jak na antenie Backstage Jury rozpoczynał tę godzinę, to czuję, że przedstawicielem redakcji muzycznej będzie redaktor Kuba. I jeszcze chwilę, bo panie Piotrze, ile pan, że tak powiem, stawia na to, że to jest Kuba? No ja już znam odpowiedź. No i za chwilę się dowiemy, czy może pan dzisiaj grać w gry losowe, czy też nie. Dzień dobry.
1: Ding, ding, ding, ding, ding. Dzień dobry.
0: No właśnie, udało panie Piotrze, się. Proszę puszczać w takim razie kupony. No i potem zapraszamy oczywiście na stronę nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba.
1: Ale wiadomo, ja od razu powiem, że przez dłuższy czas faktycznie te poniedziałkowe playlisty w środku dnia były moje, ale
0: tak
1: teraz
0: jest.
1: Układa je Zuzanna i Łęda, więc
0: tak jest.
1: Tutaj jest taki podwójny kontekst, tak. Ale tak, bardzo się cieszę, że jakoś to skojarzenie z Baxterem przylgnęło. Nie przypisuję sobie go oczywiście sam, ale nieważne.
0: Ja powiem szczerze, że z Antonem Szmierkiem to już ty mi się kojarzysz. Taka jest prawda.
1: A to Patryk powinien. Bo no to
0: ja
1: Patryk
0: wiem,
1: odkrył
0: czy...
1: Antonego Szmierka. To
0: no
1: Patryk
0: tak,
1: zrobił
0: wiesz.
1: Z nim pierwszy wywiad radiowy.
0: Ale kto go nosił na baranach? Właśnie, no wiesz, no. Kto miał kontakt taki fizyczny? Z Antonem Szmierkiem.
1: Bez
0: no.
1: szczegółów.
0: Dobrze. Za głęboko poszłam, okej, rozumiem.
1: Trudny temat. Nie, żartuję oczywiście.
0: Czy chciałbyś mi o tym opowiedzieć?
1: Nie, jest upał.
0: Poczekaj, mogę zaciemnić tutaj, wiesz, studio. Zrobimy
1: nie, Agnieszka,
0: klimat.
1: Przepraszam, ja wiem, że jest upał, ale naprawdę idziemy w złą
0: przepraszam,
1: stronę.
0: Przepraszam, klimatyzacja działa. Dobrze,
1: tak,
0: wróćmy do tego.
1: Ale ja doceniam, jak pan Piotr komentuje, bo pan Piotr ma też świetny głos muzyczny i docenia takie rzeczy, które my jako redakcja muzyczna gramy, żeby ktoś docenił. I a propos tego doceniania, to nawet w tych notatkach, które dzisiaj ze sobą przyniosłem tutaj, bo zawsze takie ze sobą mam, trochę jest o tym docenianiu, bo to, o czym przyszedłem opowiadać, to oczywiście nasze nowości na ten tydzień, nasze płyty, w zasadzie jedna płyta i single tygodnia. No i to, co przed chwilą państwo usłyszeli, to, co określiłaś jako letnie, wakacyjne, no to właśnie jest letnie i wakacyjne Pearl and the Oysters, francusko-amerykański duet. Wyobraź sobie, poznali się w Paryżu.
0: Pani posłychać,
1: Juliette Pearl Davis i Joachim, albo Joachim Polak. Poznali się
0: Polak.
1: W Paryżu, w liceum, tak.
0: No proszę.
1: Jeszcze jeden taki element do tej układanki. A potem przenieśli się razem za ocean do Gainesville na Florydzie. To jest takie miejsce, które było mi nieznane, przyznam, przed tym, jak zainteresowałem się Pearl and the Oysters, bo to wcale nie jest jakaś wielka miejscowość, ale...
0: Znaczy niewielka jak na Stany Zjednoczone.
1: Jak na Stany Zjednoczone, oczywiście, tak. Ale bardzo prężnie rozwija się tam lokalna scena muzyczna dla takich zespołów, które gdzieś oscylują wokół popu, wokół synth-popu, indie-popu, jakkolwiek by tego nie nazywać, i nawiązują do lat 70. I właśnie tak w takim kierunku idzie Pearl and the Oysters. To są też muzycy, albo nie wiem, jak sprawa ma się w przypadku pani Juliette, ale pan Joachim jest muzykologiem z wykształcenia. Już tam na Florydzie zrobił
0: papiery.
1: Tytuł magistra muzykologii. Uwaga, w specjalizacji brazylijska muzyka popularna. I tak sobie powiem...
0: Biorąc pod uwagę jego imię, to jestem w stanie zrozumieć. Z nazwiskiem to już trochę różnie, chociaż w Brazylii też jest duża Polonia,
1: Polaków,
0: więc...
1: Tak, oczywiście. Nazwisko Ferlin jest tam dosyć popularne, więc kto wie, nie eksplorowałem tam tego jeszcze. Ale tak, brazylijska muzyka popularna, magister brazylijskiej muzyki popularnej, to brzmi dumnie przede wszystkim, ale to też nie jest bez znaczenia dla brzmienia tego zespołu. To jest, tak jak państwo przed momentem usłyszeli, taki dziwaczny, eksperymentalny pop połączony z synth-popowymi brzmieniami z lat 70. Trochę jest też takich jazzujących elementów, trochę jak w muzyce brazylijskiej, szczególnie tej MPB, czyli popularnej muzyce popularnej brazylijskiej, tak by to trzeba przetłumaczyć, która rozwijała się tam w latach 70. i 80. To są takie postacie jak Gilberto Gil, Jorge Benjor czy Caetano Veloso. Płyta nazywa się Monkey's Mind i jest też takim wglądem w to, jaką muzykę być może tworzyłyby małpki, gdyby umiały i gdyby mogły.
0: Małpki już tworzą muzykę, nie wiem czy wiesz, bo są takie małpki, którym jak...
1: Arktyczne dano... na przykład.
0: Tak, to też, takie też są, to prawda, ale ja nie mówię teraz o

0: albo na nogach, albo na kanapie, albo na krześle. Zawsze muszę wygrywać rytm tego, co leci w tle. No ale jestem pewien, że po prostu to jest taka propozycja, która naszym słuchaczom, muzycznym odkrywcom się spodoba. Mamy na pewno wśród naszych słuchaczy takich i to jest taka propozycja pomiędzy gatunkami, pomiędzy narodami. Taka autoreklama tylko. A poza tym mamy też 3 single. Dla tych, którzy lubią bardziej takie oldschoolowe brzmienie, mamy na przykład bardzo groovy, funkującą, chociaż powoli się rozwijającą propozycję od Devona Gilfiliana. Nowa płyta nazywa się Time Will Tell, a z niej wybraliśmy utwór IRL, czyli In Real Life. To taki skrócik. Za moment Państwo po moim wejściu ten utwór usłyszą, także sami Państwo ocenią to, ale jestem pewien, że to też jest propozycja, którą nasi słuchacze jeszcze być może dobrze nastrojeni cały czas bardzo docenią. Oprócz tego polska także piosenka jedna, Blauka, duet wraca.
1: Znany nam.
0: Tak, znany. Wracają po tym, jak w zeszłym roku wydali płytę Volta i już zapowiadają kolejny album, Everest. To jest ta piosenka, która jako pierwsza, jako singiel zapowiada tę płytę. Liryczna, przestrzenna, w jakiś taki synestetyczny sposób orzeźwiająca i taka nieśpieszna, więc idealna na lato, ale z drugiej strony...
1: Blauka ma taki styl, taki właśnie orzeźwiający, bym rzekła. Oni już wiedzieli po prostu, oni sprawdzili te prognozy dużo wcześniej, oni wiedzieli jak nic.
0: Na Everestie też raczej zbyt ciepło nie jest, więc to też ten chłód Everestu się przebije przez ten utwór, a przy tym nie jest to sment, w radiu smentów się raczej unika, chyba że są jakieś okazje albo taka konwencja audycji, ale...
1: Albo audycja autorska na przykład, to tak smęty.
0: Tak.
1: Chociaż wiesz co, przepraszam, muszę ci przerwać, bo mi się przypomniało, że na Everestie nie jest ciepło, a dzisiaj rano mój syn 7-letni stwierdził, że im wyżej, tym bliżej słońca, więc tym cieplej. No i jest w tym logika.
0: Powinno
1: tak
0: być w zasadzie.
1: Jest w tym logika, a tymczasem świat przeczy logice.
0: Teoretycznie najbliżej słońca jest chyba równik, prawda? Bo w związku z tym, że Ziemia jest
1: nieidealną kulą. Ja wiem, że z Nowej Zelandii jest blisko do dziury ozonowej. To tyle wiem. Więc teoretycznie jest trochę, znaczy mniej przeszkód jest do słońca.
0: Jeśli ktoś się na tym zna, szanowni
1: to
0: państwo,
1: my bardzo
0: mamy grupę
1: prosimy.
0: Patronów, mamy adresy mailowe, naprawdę zapraszamy.
1: Ale a propos tych
0: fizyczno-astronomicznych tematów, to w zasadzie idealnie się złożyło, bo PJ Harvey nagrała singiel Voyager, singiel skomponowany na zaproszenie brytyjskiego fizyka Briana Coxa. Bardzo lubię Briana Coxa. To jest taki nie tylko fizyk, naukowiec, ale też popularyzator nauki. Pojawia się w wielu brytyjskich programach telewizyjnych i naprawdę robi dobrze brytyjskiej i nie tylko brytyjskiej nauce.
1: Mhm.
0: No, przepraszam, coś mnie rozproszyło.
1: Spokojnie, nie szkodzi. Dobrze, Brian Cox.
0: I tak, tworzy widowisko naukowe Emergence, którego takim punktem wyjścia stała się misja sondy Voyager 2. No i właśnie PJ Harvey, nie podniosę z tego, nagrała singiel Voyager, który będzie naszym singlem tygodnia.
1: Yay. O. Bardzo nas to cieszy, słyszeliśmy go już w piątek. Koncerty jakieś? Coś tego, kolego?
0: In Excess. Z 3 na 4 lipca koncertowo można będzie usłyszeć Australijczyków. Live at Cleveland Agora. Występ z 1984 roku.
1: I to już wszystko.
0: To już wszystko, tak.
1: No to w takim razie Devon Gilfillian i IRL. A ja Kubie bardzo dziękuję. Już zostaw ten mikrofon.

Devon Gilfillian i IRL, czyli in real life, czyli w rzeczywistości jest gorąco, chociaż, no właśnie, na adres w środku dnia małpanowyświat.online dotarł list od pana Bohdana, który pisze z Nowego Sącza. Dziś panują u nas bardzo trudne i niepokojące warunki pogodowe. Chciałbym zapytać, jaka jest pogoda w miejscu nadawania i czy otrzymujemy podobne sygnały od słuchaczy z innych regionów. No więc, panie Bohdanie, u nas na Ostrej słońce świeci. I może na tym to zostawmy, że ono świeci i jest naprawdę bardzo gorąco. Na niebie, nie wiem szczerze mówiąc, czy są chmury. Podejrzewam, że jakieś są, ale tu gdzie siedzę, to nie widzę. Zaraz spróbuję sprawdzić, jak to wygląda naprawdę. Nie otrzymujemy żadnych sygnałów od słuchaczy z innych regionów. Natomiast jeśli chcą się państwo podzielić tym, co się u państwa dzieje, no to bardzo proszę. W środku dnia małpanowyświat.online. Radio Nowy Świat nadaje na żywo, więc może takie informacje oczywiście przekazywać, a prognoza pogody u nas po każdych wiadomościach między 11 i 14, między 6 i 10 i między 16 i 19 też. Także polecam i przypominam, że naprawdę, naprawdę należy się nawadniać. A my już za chwilę wybieramy się do Rzymu. Może chociaż tam jest chłodniej? No, wątpię.

0: ziemi włoskiej do polskiej.
1: Tak jest, z ziemi włoskiej do Polski. Niko Paladini jest z nami. Dzień dobry.
2: Buongiorno a tutti. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Szczerze mówiąc, marzę o dniu, kiedy wymówię twoje imię i nazwisko z takim odpowiednim akcentem, ale na to jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać. Ja chciałam cię najpierw zapytać, jak ty w ogóle znosisz takie upały? No bo Włochy słyną z tego, że jest tam cieplej niż w Polsce. Jestem ciekawa, co ty na to, co teraz dzieje się za naszym oknem, żeby nie powiedzieć, że przed oknem też.
2: No, znoszę sądzę tak jak wszyscy, że jest ciepło. Oczywiście ja jestem troszeczkę bardziej przyzwyczajony. No nie jestem przyzwyczajony może do tego, żeby raptem tak się zrobiło ciepło, a nie tak stopniowo. U nas to jest troszeczkę inaczej. No, człowiek się szykuje, stopniowo zaczyna ta temperatura rosnąć. No i wiadomo, że w takich miesiącach jak czerwiec, lipiec, sierpień, no to będzie coraz cieplej i ucieka się jak najczęściej na plaży. Ale to nie jest każdym razem tak łatwo, żeby sobie pójść na wodę, więc jakoś trzeba przeżyć w mieście.
1: No więc właśnie, dzisiaj wybieramy się do Rzymu, drodzy Państwo, do Wiecznego Miasta. No i zaczniemy oczywiście, jak to my, od jedzenia, no bo to, co najlepsze w Rzymie, no to w knajpach znajdziemy, tyle że pewnie nie w tych miejscach turystycznych, tylko gdzieś, no gdzieś poza nimi, tylko gdzie są poza nimi, skoro Rzym jest cały właściwie turystyczny.
2: Rzym jest cały turystyczny. Rzym jest, no tak jak dobrze powiedziałaś, wieczne miasto. Wieczne miasto pod kątem, że te warstwy całej historii, jedna na drugim, duże problemy były, kiedy na przykład i są do tej pory, kiedy się buduje metro w Rzymie, bo za każdym razem, jak się zaczyna coś tam kuć, no to się znajdują różne pozostałości i za każdym razem to trzeba poczekać, żeby ta stacja powstała, bo tym bardziej się idzie w dół, to tym bardziej wychodzą jakieś różne rzeczy, więc pod tym kątem jest troszeczkę trudno. Ale te warstwy też istnieją oczywiście w kuchni. I kiedy jedziemy sobie do Rzymu i mamy taką właśnie wielką ochotę, żeby zjeść coś dobrego, kuchnia rzymska jest też dość specyficzna i właśnie fajnie od tego zacząć, żeby dobrze też się przygotować na taką właśnie letnią podróż do Rzymu i coś spróbować fajnego. Wszystko jest też związane bardzo z historią, bo też do 1870 roku no to rządy papieskie też decydowały o różnych cenach i na przykład powstały w kuchni rzymskiej takie rzeczy, na przykład jak stracciatella alla romana. Stracciatella alla romana jest zupą bardzo pożywną, z masą jajeczną w środku, ale jest gotowana na przykład na takim bulionie, który każda rodzina chociaż raz do roku mogła sobie pozwolić na przykład na to, żeby coś takiego dla całej rodziny przygotować. I kupić kości wołowe. I ten bulion, który się długo gotuje razem z goździkami, i goździki tutaj to już nawiązanie do czego? Do tego, że najlepszy dzień, żeby się właśnie podzielić czymś takim, no to było Boże Narodzenie. Więc stracciatella, co każdy myśli, że to są lody śmietankowe z kawałkami czekolady w środku, no to jest ostatnia rzecz, która została wymyślona pod tą nazwą. Więc idąc ku historii, też patrząc na wszystkie rzeczy, które możemy tam spróbować, to na pewno ominąć wszystkie restauracje, gdzie nas zapraszają do środka. To nie jest dobrym symbolem jakiegoś miejsca, gdzie dobrze karmią. No, oczywiście tam, gdzie są kolejki, to jak najbardziej tak. Tam, gdzie mówią głośno i po rzymsku. Kiedyś będziemy też rozmawiać o dialektach i o moim dialekcie, bo jestem Rzymianinem, to każdy by chciał tak mówić jak Rzymianin, więc idziemy do takich miejsc, które są tak naprawdę historycznie zaznaczone jako osterie albo fraschetti. To były takie miejsca, gdzie właśnie pielgrzymi mogli znaleźć na pierwszym, drugim piętrze jakiegoś budynku miejsce, gdzie mogli sobie tam nocować, a na dole były te cztery stoliki czy pięć, które nam dawały właśnie możliwość, żeby zjeść coś prostego. Dostać przede wszystkim też domowe wino, bo osty to właśnie pochodził też z okolicach Rzymu, gdzie oczywiście była winifikacja i gdzie było produkowane domowe wino, oczywiście bardzo dobre, czy białe, czy czerwone. I do tego właśnie dostawał proste dania. Proste dania, które musimy spróbować, jak będziemy w Rzymie, no to oczywiście ta słynna święta, nasza rzymska czwórka. Cacio e pepe, carbonara, amatriciana i gricia. To są takie cztery sosy, które ja też bardzo lubię podczas moich warsztatów też uczyć i pokazać różnicę, bo nie też startujemy od makaronu. Jeśli myślimy o karbonarze, wiem, że każdy myśli, a ja robię świetną karbonarę w domu, no to niekoniecznie, jeśli nie mam tych produktów, które trzeba i oczywiście, jeśli zrobię największy błąd, to dawanie makaronu jajecznego do sosu z jajkami, to jajka z jajkami, tak jak gdzieś jajecznicę z jajecznicą. Więc trochę historii. Teraz tak, wszystko zaczynało się od kaczy pypy. Kaczy pypy to, co jest uważane, że jest to takie łatwe, jest tylko dwa składniki. Jest ser i to ser to musi być pecorino romano i jest pieprz. Ale ten pieprz musi być też podgrzewany do pewnej temperatury. Ten pieprz też był uznawany, że był bardzo dobrym regulatorem na przykład temperatury. O, więc już wiemy, że na przykład w takich pogodach, jak troszeczkę więcej takiego czarnego pieprzu też sobie dodamy, no to może być dobrym pomysłem, żeby właśnie znieść takie upały albo przebywanie na słońcu. To najczęściej to tonarello, to jest taki domowy rzymski makaron, długi, który właśnie jest dodawany do takiego sosu, który wydaje się łatwy, ale łatwy nie jest, bo trzeba wszystko tam dobrze rozpuścić. Ser oczywiście starty. Najczęściej to nam się właśnie tutaj powoduje, że są grudki, bo się robi jeden wielki grudek sera. Jak próbujemy to roztopić, nie na patelni, najlepiej w misce, powolutku i dodawać właśnie trochę wody z gotowania makaronu i tak to po prostu topić, aż nam się zrobi taki kremik. O, właśnie kaczy pypy, mamy gricia. Gricia od tego, że jest dodawany kolejny składnik kuchni rzymskiej, więc mamy guanciale, to jest od słowo guancia, polik, to jest polik, ale bardziej właśnie pod gardle. To nie jest boczek, bo zawsze słyszę, że tutaj a, polski boczek też bardzo dobrze pasuje. Nieprawda. To jest zupełnie inny smak. To trzeba właśnie tutaj pójść, kupić albo zamówić. A, ciekawostka. Uwaga na zamawianie guanciale przez internet. Bo guanciale jest też inną rzeczą, którą możemy też zamówić, jeśli będzie w rozmiarach takie 50x70 i zamówimy sobie, myśląc, że przyjdzie duży kawałek guanciale, to przyjdzie nam poduszka, która jest jaśkiem. To, co wy nazywacie jaśkiem tutaj w Polsce. Więc trzeba zobaczyć, czy to jest naprawdę dobry sklep, a nie tylko włoski. Bo możemy się tutaj rozczarować, nie?
1: Czyli wy naprawdę nazwaliście poduszkę tak, jak nazywacie też wędlinę? No to jesteście naprawdę
2: tak,
1: rewelacyjni.
2: Tak, nie wiem, kto pierwszy tam właśnie się tutaj właśnie wybrał z tych dwóch słów. Znaczy z tego samego słowa, ale z tego znaczenia, ale to jest naprawdę trochę tak właśnie śmieszne. Tak,
1: ja się
2: ale
1: zaczęłam zastanawiać nad połączeniem, wiesz, między poduszką i wędliną, no pewnie można by jakieś znaleźć, przecież polik i tak dalej, no wszystko się zgadza, ale
2: wszystko
1: jednak
2: policzka, tak, wiesz, wszystko tam właśnie się wzięło od tego, że guancia, więc guanciale, co kładziemy, kiedy właśnie idziemy spać na tej poduszce? Właśnie policzek, nie?
1: No,
2: więc tutaj do tego wszystkiego. Ale idąc dalej, jak już pomidory się pojawiły we Włoszech, no to powstała oczywiście amatriciana i tutaj bym widział bardzo dobrze do tego makaronu, do tego sosu, bucatini. Bucatini to jest to spaghetto z dziurką w środku. Tylko, że muszą wiedzieć nasi słuchacze jedną rzecz, że bucatino jest zdradliwe, ponieważ takie spaghetti, no to kiedy jest ugotowane, to ma taką trochę pasywną formę i kiedy nawijamy sobie na naszym widelcu, no to tam nic się specjalnie nie dzieje. A bucatino, te końcóweczki zostają takie troszeczkę jędrne, więc kiedy nakręcamy sobie ten makaron, to co może się stać, że sobie pochlapiemy całą koszulę albo koszulkę tym sosem. Więc uwaga, kręćcie powolutku, żeby właśnie wszystko tam zostało na talerzu, a nie właśnie na naszych ubraniach. I dochodzimy do ostatniej, właśnie mamy carbonarę. O karbonarze to słyszałem bardzo dużo legend i różnych wersji, różnych rzeczy, ale musimy przede wszystkim właśnie wiedzieć, że no bardziej spopularyzowało przez to, kiedy się skończyła II wojna światowa i no, Amerykanie co mieli dla Włochów i tam, gdzie była bieda. Były jajka w proszku i był bekon. To sprawiło, że połączenie kuchni włoskiej z jakimś właśnie produktem amerykańskim, no to nam dało możliwość, żeby właśnie zrobić na przykład gricie, ale na podstawie tych składników, używając te jajka w proszku. I stąd się bierze to, że śmietana jest dodana do carbonary w innych miastach niż Rzym, bo w Rzymie nie jest to dozwolone, nie jest dozwolone nawet całe jajko, tylko same żółtka, dużo sera pecorino romano, dużo pieprzu i dużo guanciale, który też... No, trzeba też umieć smażyć, bo potrzebujemy przede wszystkim ten olejek, który stamtąd się wydobywa. Więc tym razem nie oliwa z oliwek, tylko właśnie ten olejek po roztopieniu i po usmażeniu właśnie to guanciale. Więc tutaj też no, trzeba się nauczyć, trzeba troszeczkę tam wiedzieć, co i jak, ale przede wszystkim jak to smakuje. Te wszystkie rzeczy były też bardzo słone, bo guanciale pecorino są bardzo takimi składnikami słonymi. I dlaczego? Bo ponieważ ta osoba, która miała tą osterię albo fraskety to bardziej poza Rzymem, to są takie miejsce właśnie, gdzie w różnych zakątkach, czy nawet winnicach były właśnie takie, powiedzmy, fast foody, gdzie się siadało na takich stołkach, stoły i tam przede wszystkim było podawane wino. Jak jest słono, to chce nam się pić, a jak chce nam się pić i nam proponują tutaj wino domowe, no to schodzi tutaj to największy zarobek dla takiego osty. Nie?
1: A spryciarze. Wiesz co, podejrzewam, że ja ciągle zapominam, szczerze mówiąc, o tym, że jak my się spotykamy, to ja powinnam mieć coś do jedzenia, bo za każdym razem jak się spotykamy, to mnie się zaczyna chcieć jeść, ale spokojnie do 14 jakoś dotrwam. A co na deser byś polecał, jak się jest w Rzymie? No bo pewnie wszyscy myślą, a gelati, ale właśnie czy lody są takie bardzo rzymskie?
2: No są rzymskie i na każdym zakątku to możemy się spotkać właśnie z taką gelateria. Też kiedy idziemy szukać jakieś desery, to ja bym tutaj bardziej proponował coś, co jest mało wybierane, ale na pewno przemijając przez tiramisu, które też trzeba wiedzieć, gdzie pójść. Ja polecam takie miejsce, które no, możemy znaleźć przy każdym takim fajnym zabytku, ale jak znałem jako no, nastolatek, kiedy sobie jeździłem jeszcze skuterkiem po Rzymu i kiedyś mi powiedzieli właśnie, żeby pojechać właśnie do tego miejsca na tiramisu, bo robią go od 1960 roku. I to był taki brzydki bar, który no, nie zachęcał tym, żeby pójść i wejść do środka, ale kolejka była niesamowita. Więc spróbowałem to tiramisu, teraz można nawet nie tylko ten klasyczny, ale też w wersji pistacjowej, wersji karmelowej, z truskawkami, jeśli jest sezon. Nie wiem, czy mogę powiedzieć i zdradzić, jak to miejsce się nazywa dla naszych słuchaczy. Czy
1: nie możesz, będzie... oczywiście, że możesz, jasno.
2: Okej, no to Pumpi tiramisu. Teraz jest przy Fontana di Trevi, przy schodach hiszpańskich i w różnych innych miejscach, więc fajnie sobie właśnie tutaj to wyszukać. Ale jedna rzecz taka prawdziwa, rzymska, no to jest maritozzo con la panna. I to są takie bułeczki z ciasta drożdżowego, gdzie mamy też troszeczkę rodzynek w środku, mamy orzeszki pini. O orzeszkach pini to też mogę bardzo dużo opowiedzieć, ale chyba nam nie starczy tutaj tego odcinka, żeby tutaj powiedzieć o tym. I trochę właśnie taki skandyzowany albo cytryny, albo pomarańczy. I panna to jest śmietanka, więc ubita domowo śmietanka dodana właśnie do środka. I oczywiście, kiedy to się je, no to cała ta śmietana, wiadomo, że będzie po całej naszej buzi, nie tylko. Więc maritozzo con la panna polecam i poszukać właśnie takie miejsca, gdzie robią to od dawna. Bo historia ma swoje znaczenie. W Rzymie przede wszystkim właśnie idziemy na takie różne rzeczy. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas, żeby jeszcze coś tam powiedzieć?
1: No coś tam jeszcze możemy, ale już niedużo.
2: Dobrze, to powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Podroby. Podroby w Rzymie są bardzo istotne i też musimy pamiętać o tej piątej ćwiartce. Więc kiedy jesteśmy w Rzymie i idziemy do takiej restauracji, osterii i tak dalej, to też możemy się tutaj spotkać z podrobami. Te pierwsze dwie przednie ćwiartki, no to były kiedyś, jak mięsy były tam przygotowane, no to były dla arystokracji. Tylnie ćwiartki, dwie, to były właśnie dla restauracji luksusowych, a piąta ćwiartka, no to są właśnie wszystkie podroby. I od trippa alla romana, więc flaczki po rzymsku, coda alla vaccinara, więc ogon wołowy i tak dalej. Jak jesteśmy w Rzymie i lubimy takie rzeczy, to absolutnie, jeśli są w karcie, musimy spróbować.
1: To już tylko dla smakoczy, drodzy Państwo. Ja zostanę przy tym, co tam skąd panna było. Nicola Paladini był gościem. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia za tydzień.
2: Co? Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ciao a tutti.
3: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: uscire da una favola, da un quadro di Miro. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Anna Castilia i Miro to piosenka z okazji oczywiście wejścia bardzo włoskiego, z ziemi włoskiej do Polski, które powróci już za tydzień. Panu Leszkowi, pani Małgorzacie, panu Andrzejowi, panu Michałowi i pani Zofii bardzo dziękujemy za wpłaty. Nowyświat.online, ukośnik nowa siedziba. No i czekamy na więcej oczywiście. No bo jak mówiłam, byłoby mnie osobiście bardzo miło, gdybym wyszła ze studia i mogła tak oświadczyć, że jest dobrze, mamy sześciocyfrowo z dwójką na początku. No ale to zależy oczywiście od państwa. Ode mnie też, to jasne. No w każdym razie, Amen Tunes na koniec, Lilac in Hand.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie sensacyjnych informacji zawartych w wywiadzie z Karolem Nawrockim, że podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej nagle jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, co mogło być próbą jego rzekomego otrucia. W związku z trudną sytuacją pogodową na kolei wprowadzono działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie utrudnień w ruchu pociągów na wypadek awarii sieci. Od teraz do godziny 19 wstrzymany zostaje ruch pociągów towarowych, a priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie, podało Ministerstwo Infrastruktury na portalu X. W związku z upałem do godziny 11 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów, wynika z danych PKP PLK. Tymczasem po kilku dniach rekordowych upałów w Niemczech dzisiejszej nocy przez przeważającą część kraju przeszły gwałtowne burze z ulewami. Doszło do zalania ulic i pożarów dachów, są powalone drzewa, poinformowały lokalne media. Szczególnie dotknięta skutkami nawałnic była Saksonia i Bawaria. Wieczorem te burze przesuną się w kierunku Polski. Wczoraj w Niemczech odnotowano nowy rekord temperatury 41,7 stopnia Celsjusza w Brandenburgii, niedaleko granicy z Polską. A w Monitorze Polskim opublikowano ceny, jakie obowiązywać mają jutro na polskich stacjach paliw. Nieco podrożeje. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, za litr 98 6 zł i 68 groszy, a za litr diesla 6 zł i 19 groszy. Rząd stopniowo wychodzi z regulowania cen paliw. Obniżony VAT na paliwo w ramach pakietu CPN został przedłużony do końca czerwca, a obniżona do 15 czerwca akcyza nie została wydłużona. Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit, który jesienią odbędzie się w Łodzi, przekazali, kto pojawi się na scenie pierwszego dnia festiwalu. W piątek 23 października będzie to Kasia Linz ze swoim projektem Obywatelka KL, debiutujący łódzki duet Maszynowa oraz Niespodzianka, o której mówi dyrektor Sound Edit Maciek Werk.
3: A na koniec wieczoru zaczynamy naszą osiemnastkę dość tanecznie za sprawą człowieka ze złotym uchem, który do nas wraca, jak to bywa na osiemnastce. Nasz gość, który już u nas był, legendarny producent muzyczny z Wielkiej Brytanii, człowiek, który współpracował z zespołem U2, czy z Björk Howie B.
2: W kolejnych dniach 18. edycji festiwalu Sound Edit w Łodzi zobaczymy m.in. grupę The Wolfgang Press z nowym albumem, byłego wokalistę Soft Cell Marka Almonda, byłego wokalistę The Stranglers Hugh Cornwella czy Lecha Janerkę, który po raz ostatni wystąpi na łódzkiej scenie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Pani Ewa, która mieszka w Ciechanowie, przysłała zdjęcie swojego termometru, na którym 33-34 kreski powyżej zera oczywiście, a ten termometr znajduje się w cieniu i dopisała i ani jednej chmurki. No i mniej więcej tak właśnie wygląda na dzisiaj pogoda. Gorąco, gorąco, gorąco. Temperatura maksymalna od 28 do nawet 39 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, tam około 22 stopni. Uwaga, bo idą do nas burze, przelotne opady deszczu. Burze będą porywiste i lokalnie do tego z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany oczywiście w czasie burz porywisty. No a w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie okresami małe. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 17 stopni, 19 na północy, na zachodzie do 20, a 23 na wschodzie i południu. Tak to temperatury tej nocy. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz oczywiście porywisty.

0: Black Sabbath i Sweet Leaf, czyli słodki liściu. Czuję jakiś temat przewodni w dzisiejszej muzyce, no bo nie da się ukryć, że pod liściem dobrze by było się schować, żeby nie było, że my tak tylko gołosłownie. U nas woda dla ptaków już stoi, a u państwa?
1: W środku dnia.
0: Ostatnia godzina naszego spotkania. O 14 wszystko się zmieni, ale na razie jest 10 minut po godzinie 13, poniedziałek, 29 czerwca. Grzegorz i Agnieszka, mówimy państwu dzień dobry. De septa son i le tigre.

0: See you later.
1: Le Tigre. To wbrew pozorom amerykańska grupa, żeby było zabawniej, ale ten tytuł to właściwie Deceptacon. Ale jest tak gorąco, że ja już zobaczyłam tutaj CDI, czyli ten taki ogonek przy tym drugim C, kiedy go tam nie było. Można to nazwać fatamorganą. Właściwie dlaczego nie? W środku dnia małpanowyświat.online polecam ten adres. W tej skrzynce e-mailowej raczej nie zdarzają mi się fatamorgany, bo na przykład przyszedł e-mail od pani Ani, że wczoraj wróciłam z Neapolu, nie Rzym, ale blisko, no na pewno bliżej niż Warszawa. I mam wrażenie, że temperatura była taka sama, ale tam było bardziej znośnie. Pozdrawiam serdecznie. No my też pozdrawiamy pani Aniu. No trudno mi powiedzieć, czy tam było bardziej znośnie, czy mniej znośnie. Natomiast we Włoszech, jak jest gorąco, no to człowiek się tego spodziewa, prawda? Ale jak w Polsce temperatura dochodzi do 40 stopni, no to już się człowiek zastanawia, za jakie grzechy. Przynajmniej ja tak mam. Julia Rower i co z tobą? W środku dnia małpanowyświat.online. Polecam ten adres. Polecam również adres nowyświat.online/nowa-siedziba.

0: Julia, rower i co z tobą? Rower dzisiaj na przykład wybrał Grzegorz i ja go naprawdę szczerze podziwiam za to, że się odważył wybrać na rower przy takiej pogodzie. A propos tego, co z tobą, no to powiem państwu, że jest bardzo ciekawa sytuacja w naszej zbiórce. W sensie boję się odświeżać ją, bo wypadałoby podziękować pani Dominice, pani Irenie, pani Annie, pani Iwonie i drugi raz pani Annie, ale innej pani Annie. Tak wyszło, że w tej chwili podziękowałam samym kobietom, co się idealnie składa, bo za chwilę będziemy rozmawiać z babką od histy, czyli Agnieszką Jankowiak-Maik. No i właśnie ten wątek kobiecy również w naszej rozmowie wybrzmi. Ale teraz Louis Austin i Hoping.
1: Saw her last night, just watching you dancing. I couldn't stop thinking about you, how you move, how you groove, how you shake.

0: Hoping i Louis Austin. Pani Krystyna napisała i pozwolą Państwo, że zacytuję, bo to tak trochę a propos naszej wypowiedzi. Zwrot, żeby nie było, kojarzy mi się z zabawnym momentem, gdy pracowałam w szkole, zwróciłam uczniom uwagę, że mówi się dzień dobry i na drugi dzień usłyszałam od uczennicy takie słowa. Dzień dobry, żeby nie było. Dzień dobry, żeby nie było.
1: Żeby nie było.
0: Bardzo to ładne. Agnieszka Jankowiak-Majk, znana jako babka od histy, jest z nami. No to dzień dobry, żeby nie było już powiedziane. Więc chciałam cię zapytać, jak ty oceniasz ten rok szkolny, który już się zakończył? Więc pytanie pierwsze, czy na szczęście się już zakończył, czy trochę jednak będziesz tęsknić?
1: Aha, no to jest zawsze trudne pytanie, bo gdybym teraz powiedziała, że już teraz tęsknię i już teraz jest mi ciężko, to myślę też, że nasi słuchacze i słuchaczki średnio by mi uwierzyli, bo ten rok szkolny był wyjątkowo długi i bardzo gorący pod koniec, w związku z tym ta chwila oddechu absolutnie się przyda i ta pustka w szkole, gdzie jeszcze wypełniałam dokumenty i kończyłam różne sprawozdania, dobrze mi działała na głowę, ale myślę, że za jakiś czas zatęsknię, bo wypuściłam dzisiaj, no nie dzisiaj, w piątek wypuściłam kilka takich grup, z którymi miałam naprawdę świetne zajęcia i wiem, że się z nimi już no nigdy więcej, a może kiedyś, ale na pewno nie w murach szkolnych, no nie zobaczę. I to jest trudne, jak się ma z kimś głęboką relację.
0: Powiedziałaś o tym, że końcówka roku była gorąca. Mówiłaś metaforycznie czy synoptycznie?
1: Nie, no synoptycznie. Zawsze te zakończenia roku są trudne, wiadomo, dużo się dzieje naraz, wszyscy są też w silnych emocjach, wystawianie ocen, ale przede wszystkim no, utrudnia bardzo ten żar lejący się z nieba i no, obiektywnie trudno już się pracuje z klasami w takich warunkach sali szkolnej. Na szczęście mamy dwór i na szczęście coraz mniej, albo jeśli słuchacie Państwo z Krakowa, to pole. I coraz mniej kontrowersji wzbudza to, że część lekcji prowadzi się właśnie na dworze pod drzewem. Można fajne lekcje też i w ten sposób zainicjować. Ale faktycznie było strasznie, strasznie gorąco i dzieciaki były już bardzo zmęczone.
0: A propos właśnie prowadzenia lekcji, no już zostańmy przy tym krakowskim slangu na polu. No to końcówka roku zazwyczaj to jest ten moment, kiedy dzieciaki mówią, mamo, ja nie chcę do szkoły, tato, zwolni mnie dzisiaj z lekcji. No ale z drugiej strony obowiązek szkolny jest i ja szczerze mówiąc, jako mama, nigdy nie wiem, czy ja mam te swoje dzieci posyłać do szkoły, czy nie posyłać. Ja je posyłam, no bo pracuję, ale rozumiem też rodziców, którzy mówią, a nie idź, może zostań sobie w domu, bo przecież w szkole to gorąco, a i tak tam się nic nie dzieje. No to tam się nic nie dzieje?
1: No ja się oczywiście nie zgadzam z tym, że nic się nie dzieje, ale jednocześnie rozumiem te różne perspektywy i różne potrzeby. Natomiast myślę, że to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Przede wszystkim kiedyś Ewa Radanowicz napisała książkę pod takim tytułem w szkole wcale nie chodzi o szkołę. I ja bardzo lubię to zdanie, bo czasami nawet jeśli nie siedzimy i nie wbijamy sobie do głowy 15 dat na historii, to i tak zachodzą w czasie takich spotkań, może luźniejszych, może takich bardziej zabawnych, również bardzo ważne procesy. Czasami mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zlinczuje. Ja bym powiedziała, że może nawet ważniejsze. To znaczy, to jest też czas na budowanie relacji, na to, żeby właśnie położyć się pod drzewem i sobie trochę luźniej podyskutować na jakieś tematy, a może i zagrać z tymi dzieciakami w ping-ponga, pokazać, że jest się w cudzysłowie normalnym człowiekiem, z którym można też się i fajnie pobawić i któremu na tej młodzieży, na tych dzieciach zależy. Więc myślę, że po prostu dzieją się często nieco inne rzeczy niż zimą na przykład. O,
0: otóż
1: dyplomatyczna odpowiedź.
0: Ale to jest bardzo słuszna odpowiedź, wiesz, no bo ja też posyłam te moje dzieci do szkoły właśnie ze względu na ten aspekt społeczny, żeby one nie siedziały w domu i nie wiem, nie, no w moim wypadku to bardziej czytały książki niż siedziały przy ekranach. Natomiast rozumiem, że w wielu domach wygląda to tak, że dziecko zostaje w domu i po prostu siedzi przy ekranie. Zresztą pamiętam swoją młodość i to, ile ja czasu spędzałam przed telewizorem, żeby nie było, że ja jestem taka święta. Natomiast ja posyłam dzieci właśnie ze względu na ten aspekt społeczny, żeby one po prostu pobyły wśród ludzi, nawet wśród rówieśników, żeby się nie tłukły między sobą, no już nazwijmy rzecz po imieniu.
1: Pewnie, ale też wydaje mi się, że w wielu szkołach

0: autorytetu. My naprawdę, mam nadzieję, wiemy, co robimy i staramy się, żeby ten czas był i atrakcyjny, i mądrze zagospodarowany, i żeby właśnie, że czasami się wydaje, że właśnie na przykład nic się nie dzieje, a tutaj no my robiłyśmy na przykład z koleżanką specjalny pokaz dyskusyjnego klubu filmowego. Miałyśmy pełną salę dzieciaków z różnych roczników i prowadziłyśmy zażarte dyskusje na różne tematy. I to są fajne momenty, na które czasami brakuje czasu w ciągu roku szkolnego, więc doceńmy to, że właśnie jest troszkę luźniej pod ten koniec.
1: Tyle, że nauczycielom musi się chcieć, a niestety większość was, nauczycieli, doświadcza po prostu wypalenia zawodowego. Wy czekacie na te wakacje pewnie nawet bardziej niż my, rodzice, bądź my, uczniowie. Takie mam wrażenie.
0: No, potwierdzają to różne badania, zwłaszcza te ostatnie, które opublikował Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale tych badań jest całkiem sporo i problem wypalenia zawodowego w tej naszej grupie zawodowej naprawdę jest bardzo poważny. W tej chwili szacuje się, że około 1/4 nauczycieli i nauczycielek w ogóle myśli o zmianie zawodu i to jest realne zagrożenie. To znaczy, tak się nasłuchaliśmy, że jak się nam nie podoba w tej szkole, to
1: To
0: trzeba
1: możemy
0: zmienić
1: zmienić
0: pracę.
1: zawód, prawda?
0: Tak. Że dużo osób zaczyna o tym myśleć i myślę, że myślę sobie, tak a propos myślenia, że konsekwencje tego będą za chwilkę widoczne. One już są oczywiście widoczne. To, że brakuje w szkołach nauczycieli i nauczycielek, zwłaszcza takich wiodących przedmiotów, że te wakaty wiszą tygodniami, miesiącami i nikt się nie zgłasza, że to jest naprawdę realny problem. I temat wypalenia zawodowego, no polecam sobie poczytać te badania. Natomiast to, co jest optymistycznego, bo mamy, kurczę, zaraz lipiec, to też niech będzie optymistycznie, naprawdę zdecydowana większość nauczycieli, którzy i nauczycielek, którzy są badani, podkreślają pasję do swojego zawodu i to, że lubią, zwłaszcza dzieciaki, z którymi pracują, i młodzież, i że to są ważne aspekty, które ich w tej pracy trzymają. Więc warto ich docenić, warto powiedzieć im miłe słowo, bo z tych badań wynika, że faktycznie to już ostatnie chyba, co trzyma.
1: Otóż to właśnie, bo to nie uczniowie są problemem, mimo że był popularny swego czasu filmik, w którym uczeń wkłada nauczycielowi kosz na głowę i tak dalej. Ja mam wrażenie, że to nie uczniowie są problemem największym polskiej szkoły, że największym problemem polskiej szkoły jest z jednej strony system, który bardzo dużo nakłada na nauczycieli, a nie zwiększa wynagrodzenia, nazwijmy rzecz po imieniu, czyli po prostu motywacji nie zwiększa. No a z drugiej strony, niestety, posypuje głowę popiołem rodzice.
0: No też na to wskazują badania, że faktycznie ten tak zwany roszczeniowy rodzic. Ja myślę, że wiele osób nie utożsamia się z tym pojęciem i to dobrze, bo to wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, że takich osób, z którymi się bardzo trudno współpracuje, czy ta współpraca jest mocno wymagająca, no jakoś się po prostu nie układa, też mówiąc kolokwialnie. Myślę, że może ich być całkiem niedużo, ale no to ma o wiele większy wpływ, tak, na osobę, która tego doświadcza, niż pewnie inne czynniki. Myślę, że to może być jakieś wyzwanie. No jest też na pewno kwestia troski o młodych ludzi, bo młodzi ludzie są świetni, naprawdę. Każdy, kto pracuje w szkole i ma doświadczenie właśnie z takiego kontaktu z młodym człowiekiem, to wie, jak to bardzo jest kreatywne, rozwijające. Czasami to są wyzwania jasne, ale dzisiaj też mamy dużą troskę o tych, no nie tylko najmłodszych, bo też niedawno publikowano badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i z tych badań wynika, że aż 87%, i tutaj mi się naprawdę chce płakać, młodzieży w wieku 10-17 lat doświadcza przemocy rówieśniczej. To są bardzo alarmujące dane i my, jako nauczyciele i nauczycielki, naprawdę się przejmujemy, kiedy czytamy tego typu rzeczy, kiedy się dowiadujemy, że takie sytuacje mają miejsce również w naszych szkołach, bo nie ma szkoły wolnej od przemocy rówieśniczej, bo też to trzeba wyraźnie powiedzieć. Jak czytam, że tak naprawdę 30 chyba 5% osób zgłasza taki problem dorosłym, to też mi pokazuje, że jest duży kryzys jakiegoś zaufania, że często młodzi też nie wiedzą, z kim się zwrócić. Nam też to spędza sens powiek, nie tylko rodzicom. Także system oczywiście, wspomniany tutaj na początku, zostałem sobie na koniec, ale to pewnie można by godzinami o tym rozmawiać. No coś nam się nie udają, te reformy.
1: To prawda. No ale dobrze. Żeby nie było aż tak negatywnie, to teraz zagramy Misię Furtak i jej utwór Czuję, a potem przejdziemy do tego, co będzie Agnieszka Jankowiak-Majk robiła w wakacje, a będzie robiła całkiem sporo.

0: Misia Furtak i Czuję, a z nami jest Agnieszka Jankowiak-Majk, znana jako babka od histy, no i znana też jako jedna z założycielek Muzeum Historii Kobiet. No i teraz właśnie przejdziemy do tej drugiej części, bo już podsumowałyśmy ten rok szkolny, no więc teraz wakacje. Ja wiem, że nauczyciele w wakacje tak naprawdę nie odpoczywają, tylko pracują, a ty pracujesz chyba na co najmniej trzech etatach, no bo Muzeum Historii Kobiet to jest taka instytucja, nazwijmy to, która ma za zadanie przywrócić kobiety, a właściwie należne miejsce kobiet w historii, no bo umówmy się, bez kobiet nie byłoby historii świata w ogóle. No tyle, że te kobiety nie są zbyt eksponowane w historii i wy tak w dużym skrócie chcecie to zmienić, prawda?
1: Tak, to prawda, choć marzymy, żeby być instytucją, póki co jesteśmy organizacją pozarządową, więc faktycznie wakacje nam się zapowiadają bardzo pracowicie, ale to jest taka praca, która nas mocno nakręca i która jest dla nas też, myślę, bardzo satysfakcjonująca. W tej chwili prowadzimy taki ciekawy projekt Różne drogi do równości, w którym pokazujemy drogę kobiet do różnych zawodów i takich, które są tak zwane typowo kobiece, tak zwane różowe kołnierzyki, na przykład właśnie nauczycielki. Niedawno skończyłam publikację na ten temat, ale też takie bardziej męskie, czy stereotypowo męskie, i staramy się pokazać drogę kobiet do tego, żeby właśnie w tych zawodach się pojawić, więc jest historia, ale jest też teraźniejszość, no bo rozmawiamy ze współczesnymi przedstawicielkami tych zawodów i potem wydajemy różne rekomendacje, co zrobić, żeby było lepiej. I ja Państwu bardzo polecam ten projekt, ponieważ jego wytwory wszystkie są dostępne na wolnej licencji, a powstały tam świetne animacje, które można nie tylko z przyjemnością obejrzeć, bo tworzone przez światowej sławy polskie artystki, ale też wykorzystać w różnych procesach edukacyjnych. Także to jest chyba takie nasze główne zadanie. No ale przymierzamy się też do tego, żeby powoli się zamieniać w instytucje, więc liczymy mocno na trzymanie kciuków i myślimy też o szkole, bo faktycznie, tak jak powiedziałaś, no tych kobiet mało eksponujemy, również w szkole, więc mamy tą klamrę do części przed przerwą, no i w podstawach programowych, i w podręcznikach, ale też na szkolnych korytarzach mało tych kobiet widzimy, więc chciałybyśmy zorganizować, w zasadzie już organizujemy taką akcję 100 gier w 100 szkołach i 1000 w związku z tym postaci, nie, przesadziłam trochę, dobra, każda gra ma po 100 postaci, matematyka nie jest moją najmocniejszą stroną, robimy zbiórkę.
0: Wiesz, było 1000 szkół na 1000-lecie, to 100 bohaterek
1: właśnie
0: w 100 szkołach.
1: Oj, nie. Nie idźmy w tę stronę. Chociaż trochę nam ta pamięć o PRL-u mija, pojawia się nostalgia, więc może te hasła tak zadziałają. Ale żartuję oczywiście, troszkę się zamotałam, za co Państwa bardzo przepraszam. Po prostu chcemy do 100 szkół wysłać takie gry, w których dzieciaki poznają również Polki, wybitne, ciekawe, interesujące z różnych dziedzin. Więc jeśli macie ochotę nas wesprzeć, to na Patronite Muzeum Historii Kobiet będziemy bardzo zobowiązane. To jest gra, która nie tylko pokazuje te sylwetki, ale która jest fajnym pretekstem do rozmowy, bo my chcemy mówić o historii kobiet nie tylko po to, żeby grzebać w przeszłości, ale żeby no właśnie budować jakieś mosty do przyszłości, wzmacniać, więc są tam pytania, jakbyś miała rządzić krajem, to jakim, albo gdybyś miała dostać Nagrodę Nobla, to z jakiej dziedziny. Takie wzmacniające dziewczyny, więc jest to bardzo fajne narzędzie dydaktyczne, więc bardzo będzie pracowicie u nas przez wakacje w fundacji.
0: Otóż to właśnie, bo to jest tak, że proszę teraz zastanowić się, to mówię do wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, ile postaci kobiecych w historii Polski, no to jest historia długa, są Państwo w stanie wymienić tak jednym tchem i bez zastanowienia. Ja powiem Państwu, że jeszcze wczoraj zastanawiałam się nad tym i stwierdziłam, że tak, no 15. Gdybym się dłużej zastanowiła, no to pewnie w okolicach 20. Pewnie większość to będzie bardziej z historii współczesnej, ewentualnie małżonki królów, jasne, no oczywiście mamy jednego króla płci żeńskiej w naszej historii i jego albo ją też byłabym w stanie wymienić, ale 20 to wbrew pozorom nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo.
1: No to prawda. A ja jeszcze podkręcę atmosferę i powiem, że mamy dwóch królów płci żeńskiej, bo jeszcze Anna Jagiellonka, zanim Stefan Batory był koronowany na króla, też była koronowana jako król, właśnie podobnie jak Jadwiga.
0: O, dziękuję.
1: Więc nawet na takim poziomie, ale to jest bardzo powszechne, że my nie znamy tej historii, nie? Takiej, z której moglibyśmy być dumni, która też fajnie pokazuje te różne drogi też kobiet do władzy, do której tego dostępu kobiety nie miały. I co jest świetne w tym odkrywaniu też historii kobiet, to, że one gospodarują też takie dziedziny, których my w ogóle na historii poznajemy trochę mniej. Bo mamy coś takiego w tym głównym nurcie, oczywiście mówię, narracji historycznej, że gadamy głównie o polityce i o wojsku. Siłą rzeczy w tych obszarach kobiet jest mniej, przede wszystkim dlatego, że odmawiano im dostępu do tych dziedzin po prostu, tak? Czyli kobiety na przykład na ziemiach polskich nie mogły dziedziczyć władzy, czy nie, rzadko się zdarzyło, tylko 2 razy w historii, tak, że były królowymi, nie mogły należeć do wojska, musiały się przebierać za chłopaków po to, żeby tam się dostać, a i tak robiły to masowo. Uśmiechnęłam się pod nosem, bo właśnie oddałam redaktorowi mojemu bardzo zaległą książkę pod tytułem Historia, która była kobietą, i mam tam rozdział o tych przebranych za chłopakach kobietach, które do tego wojska się rwały. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba, jak ta książka wyjdzie.
0: Czyli więcej niż tylko Emilia Plater, naprawdę?
1: Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. Nawet w samych czasach właśnie Emilii Plater jest kilka jej koleżanek, z którymi ona walczy ramię w ramię. I myślę, że im też należy się ta pamięć, ale w późniejszych czasach naprawdę czasami wybitne postaci, tak jak Maria Żuber, pierwsza kobieta odznaczona orderem Virtuti Militari, czy Wanda Gerz, to już pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, która też w męskim mundurze walczyła w czasie wojny, ale potem dostała do zarządzania swój żeński, babski oddział już w czasie II wojny światowej. To są ciekawe historie, bo one pokazują, że kobiety po prostu były wszędzie, tylko by nie zawsze o tym dobrze pamiętamy, a to jest ważne w wychowywaniu dzisiaj dzieciaków, po to, żeby im pokazać, że naprawdę to spektrum działań jest szerokie, więc mogą wybierać, nie muszą się przedzierać z maczetą i wszystkiego wymyślać od nowa. Były już osoby, które to zrobiły, więc można iść ich śladem. I dlatego tak mnie ta historia kobiet fascynuje i kręci. I cieszę się, że ta nasza fundacja działa już 5 lat, więc naprawdę najwyższa pora na instytucję i piękną wystawę.
0: Też mi się tak wydaje. Muzeum Historii Kobiet to jest ta instytucja. Ja już będę używać tego słowa.
1: Dobra.
0: Żeby tak, jak to się mówi, afirmować. Afirmować, że będziecie instytucją. I mam do ciebie na koniec pytanie wyciągnięte z waszej gry. Wszystkie dziewczęta i kobiety na świecie mogą usłyszeć od ciebie jedno zdanie. Jak ono brzmi?
1: O rany. Nie bójcie się.
0: Bardzo dobre. Bardzo dobre zdanie. Agnieszka Jankowiak-Majik, znana jako babka od histy, była gościnią Radia Nowy Świat. No to cóż, życzę ci w takim razie pozytywnie pracowitych wakacji. O.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: I do usłyszenia.
1: I do usłyszenia, tak jest.

Jessie Ware i Ride. 12, 11 minut tak naprawdę, nie no 12 minut do godziny 14 zostało według naszego radiowego zegara. No i spójrzmy w takim razie, co dzieje się na naszej zbiórce. Nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba, 197 557 zł, bardzo ładnie. Naprawdę bardzo ładnie. Ja mówiłam, że no najchętniej wyszłabym ze studia, mówiąc, że mamy sześciocyfrowo z dwójką na początku, ale jak się nie uda, to spokojnie. Będą też inne programy, więc może niech chwała przypadnie im. Ale jak się uda, a no to będzie pięknie. No i znów prawie same kobiety. W sensie w stosunku 3:1:1, bo mamy panią Katarzynę, panią Monikę i panią Elżbietę, mamy pana Kamila i mamy wsparcie anonimowe, więc trudno wyczuć. 3:1:1. Nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba. To jest ta strona, którą państwu bardzo serdecznie polecamy. No bo nie ukrywamy, że no byłoby miło przenieść się w październik. Znaczy, że się przeniesiemy, to się przeniesiemy, ale byłoby dobrze, żeby nas było stać na tę przeprowadzkę. No bo no wiąże się to z kosztami. Przestrzenie tam są i są naprawdę ładne, ale trochę wymagają od nas prac adaptacyjnych, jak to się ładnie mówi. No i żeby program na tym nie ucierpiał. Wiadomo, prawda? Już za chwilę na naszej antenie Infonauka przygotowana przez Olgę Bobienko, a w dzisiejszym odcinku usłyszą państwo między innymi o cmentarzysku na dnie oceanu, o przesunięciu japońskich wysp, czy też o rosnącej liczbie upalnych dni na świecie.

0: Najpopularniejszy gatunek bawełny udomowiono około 2800 lat temu na półwyspie Jukatan. Do takich wniosków doszli naukowcy po analizie DNA prawie 3000 odmian uprawnych i dzikich roślin. Badania pokazują, że kolejne pokolenia hodowców stopniowo wydłużały włókna bawełny, skracały okres kwitnienia i zwiększały plony. Dziś bawełna kosmata dostarcza około 90% światowej produkcji tego surowca i pozostaje najważniejszym naturalnym włóknem wykorzystywanym w przemyśle tekstylnym. Na dnie Oceanu Indyjskiego odkryto największe i najstarsze znane cmentarzysko wielorybów. Na głębokości 7 km spoczywają szczątki liczące ponad 5 milionów 300 tysięcy lat. Badacze naliczyli tam prawie 500 skupisk kości, przy czym w 5 z nich wciąż pojawiają się kolejne martwe wieloryby. I choć zwierzęta od dawna nie żyją, to ich szczątki podtrzymują istnienie całych głębinowych ekosystemów. Żerują na nich m.in. małże, gąbki, rozgwiazdy i tzw. robaki zombie, które żywią się kośćmi. Potężne trzęsienie ziemi z 2011 roku przesunęło cały archipelag Wysp Japońskich. Z badań wynika, że decydującą rolę odegrała fala sejsmiczna odbita od jądra ziemi. Po kilku tysiącach kilometrów uderzyła ona od spodu w płyty tektoniczne i to właśnie ten mechanizm sprawił, że licząca prawie 3000 kilometrów Japonia przesunęła się na wschód. Badacze podkreślają, że odbite od jądra ziemi fale były dotąd pomijane w analizach zagrożeń sejsmicznych, choć mogą mieć znacznie większy wpływ na skutki największych trzęsień ziemi niż dotychczas sądzono. Upały dotykają dziś o miliard ludzi więcej niż pół wieku temu. Naukowcy wyliczyli, że od lat 70. odsetek ludzi, którzy na co dzień zmagają się ze stresem cieplnym, wzrósł z 16 do 22%. W najbardziej zagrożonych regionach świata jest 50 dodatkowych dni w roku, w trakcie których organizm jest narażony na przegrzanie. Zdaniem naukowców, wraz z postępującym ociepleniem klimatu, takich dni na całym świecie będzie więcej.
1: No i jak my się mamy ratować? Kiedy my na tego Marsa się przeprowadzamy? Takie mam pytanie. No dobrze, niecałe 5 minut zostało do godziny 14. To oznacza tylko jedno, a mianowicie to, że my się już z Państwem żegnamy. Grzegorz, Kajetan, Zuza i Agnieszka, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. To były bardzo przyjemne 3 godziny i to nie tylko dlatego, że w studiu działa klimatyzator. Nowyświat.online, ukośnik, nowa siedziba na zbiórce, prawie 198 tysięcy! Jest bardzo dobrze, a będzie jeszcze lepiej. No i tego się właśnie trzymajmy. Proszę też uważać dzisiaj na burzę i proszę się zdecydowanie nawadniać. Miłego dnia i do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również RCB. Te drugiego stopnia już obowiązują, bądź obowiązywać mają na terenie całych województw: lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego, a także w południowej części województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Prognozowane są tam burze, które miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 55 mm wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alerty pozostaną w mocy do wieczora, a w zachodniej części Polski do jutrzejszego poranka. Dla przeważającej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnych krańców wielkopolskiego synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia. Tam mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru do 85 km na godzinę. Dla zlewni rzek w południowo-wschodniej Polsce oraz części zlewni na zachodzie i północnym zachodzie kraju synoptycy wydali ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Wraz z burzami na mniejszych rzekach mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Miejscami możliwe są także przekroczenia stanów ostrzegawczych. W dalszym ciągu obowiązują alerty drugiego i trzeciego stopnia przed upałami w prawie w całym kraju. Policja apeluje do osób szukających ucieczki od upałów nad wodę o zachowanie czujności. Tylko wczoraj utonęło 17 osób, a przez cały weekend 24. Mówił w TVN24 podinspektor Robert Opas, rzecznik Komendy Głównej Policji.
3: Wszystko to mężczyźni w bardzo różnym wieku. W niektórych przypadkach mówimy też o wpływie alkoholu, o wejściu do wody w sposób nierozsądny, bez stopniowego wchodzenia, tak żeby uniknąć szoku termicznego, i niestety przekłada się to na te statystyki, że w czerwcu ogólnie mówimy już o dokładnie 56 utonięciach, a od początku wakacji o 21. Jest to naprawdę tragiczna liczba.
2: Służby apelują, by kąpać się na strzeżonych kąpieliskach, nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu i środków odurzających, czy niedługo po posiłku. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymała 9 obywateli Ukrainy oraz 2 obywateli Białorusi, którzy mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Według ustaleń zatrzymane osoby miały powiązania w Rosji i Białorusi. Ich celem miało być stopniowe wpływanie na środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce i wykorzystywanie tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym. To przykład działań poniżej progu klasycznej agresji, których celem jest rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu, napisało w komunikacie ABW. Zatrzymani zostaną deportowani z Polski. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w poniedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 14, 29 dnia czerwca 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie przy urządzeniach emitujących Eter Radia Nowy Świat. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyświat.online, dziękując Państwu za korespondencję i kłaniając się, jednocześnie czytając i cytując Państwa słowa w drugiej godzinie audycji. Pozdrawiam wszystkie patronki i patronów z fanpage'a Radia Nowy Świat i tych, którzy komentują na żywo audycję, którą Państwo teraz słyszą. Rozpoczęliśmy od utworu Gaby Kulki i również w jej wykonaniu zatytułowanego Wielkie Wrażenie. A za chwilę posłuchamy ugrupowania Nietrzask w utworze To Lubię.

Zdarzają się w naszej audycji, i to chyba dość często, wycieczki w kierunku muzyki folkowej i nie tylko tej korzennej, wykonywanej przez tak zwanych prawowitych wykonawców, którzy urodzili się, często mieszkają w miejscu, w którym udało im się zgromadzić w pamięci i w gardłach wielki repertuar, który to towarzyszy ludziom zajmującym się kulturą ludową, nie tylko śpiewaniem, ale tym wszystkim, którzy wychowywali się na wsi i dorastali na wsi. Oni doskonale wiedzą, że muzyka i pieśni ludowe towarzyszą ludziom właściwie przy każdej czynności wykonywanej, czy być może kiedyś towarzyszyły, nie wiem jak dzisiaj, ale dawniej było to bardzo popularne. My słuchamy w tej chwili utworu zatytułowanego Ścieni Dąbek w wykonaniu ugrupowania Kosy i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej.

co jakiś czas powraca w przekazach medialnych nazwisko Renaty Lewandowskiej. To ta kiedyś, niegdyś bardzo młoda dziewczyna śpiewająca w trio zespół I, wykonujący tę niezwykle popularną piosenkę z tekstem Jonasza Kofty, rozpoczynającą się od słów jak dobrze wstać, skoro świt. No to potem Renata Lewandowska próbowała solowej kariery, nagrała taką płytę. Potem, z tego co wiem, chyba wyemigrowała, ale miłość do śpiewania prawdopodobnie będzie jej towarzyszyła po, myślę, że całe jej życie. Odkąd ciebie z głowy mam, Renata Lewandowska sprzed lat.

0: taka piosenka, taka ballada.
1: Jesteśmy już przy twórczości tekstowej, nie tylko wykonawczej i nie tylko wykonawczej i tekstowej pana Wojciecha Młynarskiego, ale również tekstowej, gdyż wynajmował się, był najmowany do napisania różnych tekstów dla różnych wykonawczyń i wykonawców. Tak siebie również postrzegał jako tekściarza do wynajęcia i z chęcią oraz ze swadą wykonywał to zajęcie, pisząc dla innych, nie tylko dla siebie. Chociaż, jak powiedział pan Kazimierz Rudzki o Wojciechu Młynarskim, który debiutował gdzieś na początku lat 60. i usłyszał od pana Rudzkiego, że proszę pana, pan masz zawsze śpiewać te swoje piosenki sam. No i okazało się, że obdzielił talentem literackim wiele wykonawczyń i wykonawców, piosenkarek, piosenkarzy. Dzisiaj z tekstem Wojciecha Młynarskiego Fryderyka Elkana i utwór Ktoś, kto mnie lubi.

Jakie przestronne niebiańskie pokoje. Wstępowanie do nich po stopniach z powietrza. Nad obłokami rajskie wiszące ogrody. Dusza odrywa się od ciała i szybuje. Pamięta, że jest wysokość i jest niskość. Czy naprawdę zgubiliśmy wiarę w drugą przestrzeń? I zmilkło, przepadło i niebo, i piekło. Bez łąk pozaziemskich jak spotkać zbawienie? Gdzie znajdzie sobie siedzibę związek potępionych? Płaczmy, lamentujmy po wielkiej utracie. Porysujmy węglem twarze, rozpuszczajmy włosy. Błagajmy, niech nam będzie zwrócona.

Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu zatytułowanego Get Out of Town w wykonaniu tria Krzysztofa Komedy, a przedtem recytacji wiersza Czesława Miłosza Druga przestrzeń. A za chwilę zaś posłuchamy powracającego co jakiś czas do naszej audycji Lecha Janerki w utworze Wyobraź sobie. Cytując cały pierwszy wers, wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Lech Janerka.

wędrując nieustannie po kraju, szczególnie, że teraz sezon letni, w wielkich często narzekaniach w trakcie rozmów i wymiany opinii na temat towarzyszącej nam temperatury, to ja jednak mam taki wniosek i jednocześnie postulat, ponieważ ostatnie 8 miesięcy, łącznie od października aż po właściwie koniec maja, spędziłem często w wielu miejscach, gdzie po prostu było zimno. A mnie to, że jest ciepło, bardzo cieszy. Wystarczy poszukać jakiegoś miejsca ocienionego i już jest człowiekowi odrobinę lepiej i przyjaźniej z ciepłym światem. Zawsze jeszcze troszkę i raw performance.

Wędrując zaś koncertowo i nie tylko koncertowo, bo wędrując również między różnymi piosenkami i dokonując różnych wyborów tychże utworów dla Państwa, emitujemy te piosenki z naszą osobą realizującą program, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, a szczególnie to strzygące ucho oraz czujny wzrok kierowany w moją stronę. Za chwilę przypomnimy piosenkę i tą wielkiej pogody ducha wykonawczynię, czyli mam na myśli tutaj Ewę Bem z ugrupowaniem Swing Session, która zaśpiewa dla nas w letnie, wczesne popołudnie utwór zatytułowany Czy powie mi pan dzień dobry? Ja bym powiedział, ale to chyba nie chodzi o mnie, bo ja nie jestem tym panem.

A tak, byłem kiedyś w Gdańsku na koncercie pani Ewy Bem i byłem świadkiem, zaświadczam jako świadek będący świadkiem na koncercie pani Ewy Bem, że ludzie kochają panią Ewę, świetnie prowadzi koncerty i naprawdę z dużą klasą, zresztą jak szereg polskich piosenkarek w sile swojego wieku, jak pani Alicja Majewska, jak Grażynka Łobaszewska. Jest sporo tych wykonawczyń, które nie dość, że otrzymały talent, to jeszcze potrafią poprowadzić słowo między piosenkami atrakcyjnie, z dowcipem, często poruszająco czy wzruszająco, bo wiedzą, że to leży w gestii właśnie często wokalistki czy wokalisty, który odzywa się do publiczności i coś do niej mówi. A trzeba się do tego przygotować, bo to wcale nie jest takie proste, żeby móc przedstawić Państwu krótką, zwięzłą wypowiedź między utworami, która miałaby jakieś znaczenie, ale która nie byłaby zbytnią rozrywką odwracającą Państwa uwagę od tego, co najważniejsze na koncercie, czyli od piosenek. Przed nami zespół Bubliczki i utwór zatytułowany Abo mnie zabi.

I już za chwilę na zakończenie pierwszej godziny audycji będziemy emitować Państwu piosenkę dawną. Taki mamy tutaj zwyczaj, nawyk, nie rutynę. Nie jestem zwolennikiem mody, która ostatnio zyskała pewne wzmożenie, gdyż wielu młodych ludzi, nie wiem dlaczego, ale być może jest to kalka językowa, być może nie. Mamy swoje słowa, takie jak na przykład nawyk albo zwyczaj, ale dzisiaj młodzi ludzie wstają rano i mają swoje rutyny. Może mają rutynę, ale może chodzi właśnie o coś, czego ja niespecjalnie rozumiem, ale nie będę się tutaj boksował jakoś, bo ja mogę stosować słowo nawyk albo zwyczaj, a jeżeli komuś lepiej brzmi rutyna, szczególnie w liczbie mnogiej, no to przecież nie będziemy się tutaj jakoś spierać. Tworzymy często ten, kto używa języka, tworzy swój autonomiczny świat i czasem zdobywa się zwolenników tego świata czy sympatyków, lub czasem nie. Przed nami Adam Aston, bardzo popularny wykonawca przedwojenny w utworze Hispano Jive. W nawiasie, nie igraj, señorito. Do usłyszenia za kilka minut.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Szwecja i Polska podpisały umowę na zakup dla polskiej marynarki wojennej 3 szwedzkich okrętów podwodnych A-26 i umowę ustanawiającą ramy dokonywania zakupów zbrojeniowych między oboma krajami. Mówią premierzy Donald Tusk i Ulf Kristersson.
3: Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie było obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń.
4: Mamy wspólną historię, mamy wspólną geografię, mamy wspólne Morze Bałtyckie, ale co jeszcze ważniejsze, mamy wspólną przyszłość. Jak będzie się działo w naszej części świata, to będzie miało wpływ zarówno na przyszłość Polski, jak i Szwecji.
2: Pierwszy szwedzki okręt podwodny ma zostać przekazany Polsce w 2030 roku, a dwa kolejne w następnych latach. Mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł, obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny polskiej marynarki wojennej. Strzelanina w północno-niemieckim mieście Stade pod Hamburgiem. Nie żyje 5 osób. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy wśród ofiar znalazły się dzieci. Podejrzany o przeprowadzenie ataku mężczyzna został zatrzymany przez policję. Część mediów informuje, że sprawców mogło być więcej, jednak dotychczas policja nie potwierdziła tych informacji. Motyw zdarzenia jest obecnie ustalany. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na świadczenie przez MPEI usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Decyzja jest natychmiast wykonalna. Według KNF spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych. MPEI zadebiutował na rynku w 2003 roku i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności mobilnych. Sąd apelacyjny w Gdańsku zaostrzył karę więzienia dla mężczyzny, który zabił żonę na Kaszubach i upozorował jej śmierć w wypadku kolejowym. Zamiast 26 lat więzienia sąd skazał go na dożywocie. Jak mówił sędzia Leszek Mering w uzasadnieniu wyroku, mężczyzna działał z premedytacją, jest osobą wysoce zdemoralizowaną, która powinna być odizolowana od społeczeństwa.
5: Oskarżony ma trudności z respektowaniem autorytetów, uzewnętrznieniem norm, bywa impulsywny, niecierpliwy, wrogo nastawiony do świata, winę za doświadczone trudności lokuje poza sobą, ma trudność w rozumieniu i rozpoznawaniu emocji u innych ludzi. Oskarżony jest osobą o zaburzonej uczuciowości wyższej, kierując się niskimi pobudkami, jest egoistą, dla którego życie ludzkie nie ma żadnej wartości.
2: Zaostrzenia kary domagała się prokuratura i rodzina zamordowanej kobiety. Motywem jego działania był rozpad małżeństwa, z którym nie mógł się pogodzić. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15. 29 dnia czerwca 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podaję od razu mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online. Podaję go od razu, żeby nie zapomnieć, bo niekiedy mnie się to zdarza. Witamy wraz z osobą realizującą program o czujnym spojrzeniu i jeszcze czujniejszej małżowinie usznej, a rozpoczęliśmy od utworu zatytułowanego Flood w wykonaniu Cinnamon. A oczywiście, że pozdrawiam patronki i patronów na grupie i fanpage'u Radia Nowy Świat i pozdrawiam Państwa komentujących audycję. Dziękuję za wypowiedź na bieżąco. Za chwilę posłuchamy Scream, w nawiasie Funk My Life Up, i Paolo Nutini wykona dla nas ten utwór.

Szczęśliwie nam jako zespołowi udało się, wędrując po kraju, przejechać w ten jeszcze cieplejszy czas z miejsc do miejsc bez zbędnych komplikacji, ale ponieważ dużo podróżuję samochodem, to oczywiście zauważam, że i na drogach szybkiego ruchu i autostradach często można minąć samochody, które z niewyjaśnionych powodów odmawiają współpracy i stoją na poboczach. No, tak się zdarza. Najważniejsze, żeby pomoc nadeszła rychło, bo to jest bardzo istotne. Daleka jest droga i również, czy w ogóle coś może być daleko, bo jeżeli coś jest daleko, to coś innego może być blisko. Ale my akurat posłuchamy utworu zatytułowanego Far Away w wykonaniu Unip.

podsłuchiwaliśmy różnych wykonawców grając w sobotę na festiwalu Męskie Granie. Rzeczywiście przekrój wykonawców i dobór jest bardzo różnorodny. Udało mi się posłuchać całej właściwie, no prawie całej próby koncertu przygotowanego przez Natalię Przybysz i zespół Smolika z zaproszonymi wokalistkami, Anną Marią Jopek, Grażynką Łobaszewską i kilkoma innymi. I po pierwsze tak, wiadomo, że piosenki Staszka, czy inaczej tutaj, bo klucz był taki, że nie tylko te, które Staszek Sojka napisał, ale również te, które wykonywał, więc przekrój był dosyć różnorodny, jak już wspomniałem o wykonawczyniach, to rzeczywiście piosenki, które komponował, pisał Staszek, wykonywał Staszek Sojka, rzeczywiście niosą. Miał rękę do tego, miał niezwykły feeling, jak to mówią w studiach czasem nagraniowych, drive w głosie i niesamowitą umiejętność improwizacji oraz muzykalność. No dobrze, to my posłuchamy dzisiaj kogoś z zagranicy. Piosenka zatytułowana Cum Tango i Caceres wykona dla nas.

No tak, pozytywnie na moje rekomendacje książkowe odpowiedział Simon Simon, bo Simon Simon jest naszym stałym korespondentem, to znaczy na pewno moim stałym korespondentem. Czas na poważną lekturę, czyli Tytus, Romek i Atomek, nowe przygody, księga pierwsza. Dzień dobry dla redakcji. Przez przypadek zobaczyłem wywiad z panem Arturem Chmielewskim, synem babcia Chmiela. To dobrze zobaczyć, a jeśli ktoś jest ciekaw prawdy o UFO, to nawet koniecznie powinien zobaczyć. Wywiad przeprowadzał pan Szczygieł. Jest dostępny na YouTube. W związku z powyższym nabyłem i czytam sobie w najlepsze Tytusa, Romka i Atomka, nowe przygody, księga pierwsza, której współautorem jest pan Artur. Tak, już doczytuję drugą część maila, bo gdzieś mi zniknął akapit, ale już go mam. Ja wiem, że to niewłaściwe, ale nie mogę sobie odmówić i przypominam cytat z księgi Tytus, Romek i Atomek w Bitwie Warszawskiej 1920. Atomek. Za zasługi wojenne dekoruje cię, Tytus. Wolałbym banana. Moc pozdrowień, Simon Simon. Wielce urokliwe były księgi pana babcia Chmiela. Zaczytywaliśmy się w latach 70., będąc w szkole podstawowej. Myślę, że niektórym to zostało i wracają do tejże lektury. Potraktujmy Tytusa, Romka i Atomka, ich przygody dzisiaj jako rekomendację złożoną przez Simona Simona. To ja państwu proponuję powrót do tychże lektur. I jest to dobra wiadomość, w odróżnieniu od tytułu utworu następnego, który wyemitujemy za moment, Bad News, Melody Gardot.

Jak Państwo wiedzą, bo już to zostało ogłoszone na antenie radia i nie tylko, w multimediach również, radio będzie dokonywało przenosin. Ale żeby móc to zrealizować, potrzebne są prawdopodobnie dodatkowe środki, o które Państwa oczywiście prosimy. Wszystkie informacje dostępne są na mediach, czy w mediach dotyczących Radia Nowy Świat, więc Państwo mogą tę przeprowadzkę wesprzeć, a miejsce jest zacne i chyba znacznie wygodniejsze niż to, do którego się przyzwyczailiśmy na Ostrej.

a w tym Trondheim, czy ten sam styl śpiewania, co u Michała Barańskiego w Mazowian Mantra. PS, na zdjęciu wysyłam, na zdjęciu wyjątkiem z odbałkańskiej muzyki jest Charlie Parker, ale to była akurat okazja. Dobrze, będziemy wracać do tych poleceń, a przed nami Warm Shadow w wykonaniu Fink. What you

Był ów wykonawca kilkanaście lat temu, zdobył popularność znaczną i przyznam się, że przypadł mi do gustu, tak bardzo mi przypadł do gustu, że postanowiłem kupić jego płytę analogową. Już wtedy ukazała się i z czułością słuchałem sobie tych utworów. Potem okazało się, że na naszym rynku muzycznym zaczęli nagrywać piosenki w tymże, nie wiem, no, stylu, czy podobnie brzmiące i kierując się podobnymi intencjami polscy wykonawcy, przynajmniej niektórzy, ale my posłuchamy oryginału, czyli czegoś, co stworzył taki, a nie inny twórca i jednocześnie wykonawca, bo ta muzyka jest urokliwa po prostu. Michael Kiwanuka i One More Night.

To jeszcze jeden miły mail, tym razem od pani Patrycji. Panie Adamie, bardzo dziękuję, że zaprezentował pan moją piosenkę w swojej audycji. Jako osoba debiutująca w branży muzycznej jestem tym szczególnie wzruszona. Zwłaszcza, że ten debiut jest troszkę spóźniony, a piosenki napisałam jako 20-latka. Wychowałam się na pana twórczości, dlatego to dla mnie ogromny zaszczyt. Sam fakt, że przeczytał pan moją wiadomość w gąszczu innych, w ubiegły piątek wydałam swój 6 singiel, a zarazem pierwszy, który napisałam, jest on odpowiedzią na nieudane próby egzaminów do szkoły teatralnej. Jeśli znajdzie pan chwilę, by posłuchać, będzie mi bardzo miło. Stylistycznie jest trochę inny od poprzedniego. Na gitarze i basie i syntezatorach zagrał Maciej Werk, Hedone zespół, tak, jak najbardziej. Na perkusji Aleksander Orłowski, Smolik i Kev Fox, Tilov oraz wzbogacająca trąbka Pawła Somoklina. Okej, okay, z wyrazami wdzięczności i uznania, Patrycja Krzyczman. Pozdrawiam pani Patrycjo, to była przyjemność emitowania piosenek, które pasują do audycji i życzę oczywiście powodzenia i trzymam kciuki. A przed nami Mykonos Fleet Foxes.

Żarty się chyba skończyły, bo ucho osoby realizującej i oko zmrużone oraz brew ściągnięta sugeruje, iż czas uległ zgnieceniu, albo przynajmniej zniknęło nam za dużo czasu. No dobrze, to od razu zapowiadam Los Vino i Otros Aires.

wiadomo, że spieranie się z osobą realizującą program naprawdę nie przynosi honoru oraz niczego nie wniesie, bo czas jest czasem, osoba realizująca jest osobą realizującą, a prowadzący ma w obowiązku dostosować się do ram oraz kompetencji i odpowiedzialności osoby realizującej program. Serdecznie pozdrawiam osobę realizującą program. Przed nami Volver i Estrella Morente.

Jeszcze przed nami dwa utwory, ale nim sięgniemy po ten ostatni, to zaprezentujemy Państwu przedostatni w równie gorący poniedziałek jak niedzielę i sobotę. Czeka nas sporo ciepła, a potem czeka nas ochłodzenie. To nie jest źle, ponieważ sugeruje pewną różnorodność, a odetchniemy za kilka dni. I Can Hear You i ugrupowanie The Dead Weather.

Życząc Państwu dobrego poniedziałku, dobrego czasu przez cały tydzień, aż do poniedziałku następnego, prezentujemy Państwu niezłośliwie wcale ze względu na temperaturę. Oczywiście można byłoby to potraktować jako rodzaj takiej małej złośliwości, ale nie. No nie będę Państwu puszczał lodowej piosenki, żeby trochę ochłodzić klimat. Raczej dostosuję się do tego, aby sprostać wyzwaniom, które daje nam ze swoją aurą natura. Summer Sun, taki jest tytuł utworu w wykonaniu Coop. No więc co? Okropny początek zdania, więc jakoś skończę lepiej. Słyszymy się w przyszły poniedziałek. Bardzo serdecznie pozdrawiam.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polska tenisistka Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Wimbledonie. Przegrała z zawodniczką z Tajlandii Mananchayą Savankhyayev. Polka pewnie wygrała w pierwszym secie, w drugim prowadziła 5-3 i miała już piłkę meczową. Wtedy poślizgnęła się i prawdopodobnie skręciła kostkę. Mimo to próbowała walczyć, ale przegrała zarówno drugi set, jak i trzeci. Tak mówił po tej porażce w TVP infomenadżer Mai Chwalińskiej Piotr Szczypka.
3: No gdyby się to nie wydarzyło, Maja by na pewno wygrała, bo była lepszą tenisistką, ale spód jest brutalny. Jak chcesz, a organizm się nie pozwala, to nic nie zrobisz. No. Nic nie wiemy, bo Maja poszła z obsługą i się z nikim do tej pory nie widział, także nie ma co spekulować. Ona wie najlepiej, co z jej organizmem, więc powie. No. Jest to na pewno okropne uczucie, jak ktoś bliski cierpi, nie możesz mu pomóc, bo to już nawet nie chodzi o mecz, ale na pewno ją to bardzo dużo kosztowało zdrowia, emocji, wszystkiego. No, przykro, szkoda.
2: W tej chwili na Wimbledonie gra w pierwszej rundzie Hubert Hurkacz, jego rywalem jest Norwek Kasper Ruud. Polak prowadzi 2-0, trwa trzeci set. Do sądu w Słubicach trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm członkom Ruchu Obrony Granic, którzy, zdaniem śledczych, podszywali się pod funkcjonariuszy Straży Granicznej i zatrzymywali cudzoziemców. Zżądali okazania dokumentów i wypytywali o szczegóły pobytu w Polsce. Chodzi o wydarzenia z czerwca ubiegłego roku na moście granicznym w Słubicach. ABW we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymała 9 obywateli Ukrainy oraz 2 obywateli Białorusi, którzy mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Według ustaleń zatrzymane osoby miały powiązania w Rosji i Białorusi. Ich celem miało być stopniowe wpływanie na środowisko ukraińskich uchodźców w Polsce i wykorzystywanie tej grupy do promowania haseł o charakterze politycznym, mówił w TVN24 rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Te protesty miały na celu to, żeby zebrać jak najwięcej Ukraińców, którzy przebywają w tym czasie na terenie naszego kraju i żeby zdyskwalifikować rząd ukraiński w ich oczach, ale też dyskwalifikować rząd ukraiński, Ukrainę i wojnę, która jest prowadzona na Ukrainie wobec Polaków i w oczach Polaków.
2: Zatrzymani obcokrajowcy zostaną deportowani z Polski. W najbliższą niedzielę w przestrzeni wystawienniczej OFF Piotrkowska Center zagości wystawa Łódź Żużla. Wielowymiarowa opowieść o sporcie, ludziach i emocjach, mówi jeden z organizatorów, Maciej Markowski.
5: Zwiedzający zobaczą prawie 100 dużych fotografii żużlowych z przestrzeni tak naprawdę 80 lat, czyli tyle, ile funkcjonuje sekcja żużlowa w Łodzi. Do tego prawdziwy, kompletny motocykl żużlowy, cały ubiór zawodnika. Ciekawostką będzie także unikatowy sklepik kibica, który nawiązywać będzie poniekąd artystycznie do sportu żużlowego. Czegoś takiego jeszcze nie było, więc to jest rzeczywiście również spora gratka dla kibiców.
2: Wernisaż wystawy o łódzkim żużlu o 18 w niedzielę 5 lipca w przestrzeni wystawienniczej OFF Piotrkowska Center w Łodzi, bezpośrednio po zakończeniu ligowego meczu Orła Łódź z Hunters PSŻ Poznań. Będzie ją można oglądać bezpłatnie do 2 sierpnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Dzień dobry, 4 minuty po 4:00, ciąg dalszy różnych powakacyjnych niespodzianek. W poniedziałek, z powodu temperatury za oknem, dzień wytrzeszczonych gałek, jestem z Państwem dziś do 19:00.
7: Nowy Świat po południu.
6: Ksenia Matczak wypoczywa. Mam nadzieję, że w nieco chłodniejszych okolicznościach przyrody. A my tu z Anną Rokicińską, Frankiem Wójcickim, z Olgą Bobienko i z Kacprem Badurą przygotujemy Państwu popołudniowy program. Dzięki uprzejmości realizującego program Grzegorza Muranowicza i dostarczającego piosenki Kuby Felnina. Redakcja muzyczna jak zawsze na posterunku i Michał Porycki też przed mikrofonem. 224 280 280. Kto może mówić? Kto ma siłę, ten może telefonować. Kto umie pisać i ma dostęp do internetu, niech korzysta z adresu popołudnie@nowyswiat.online bez polskich znaków.

0: No tak to się wszystko poukładało w grafiku wakacyjno-redakcyjnym. Mamy tu taki, a jego układanie niezwykle skomplikowanym procesem jest poniedziałkowy program popołudniowy z naszym i Państwa udziałem o grupie osób patronujących oraz wszelkich innych miejscach w internecie, gdzie Radio Nowy Świat spotyka się z osobami słuchającymi, patronującymi. Też proszę pamiętać o naszej stronie internetowej, bo tam przecież także trwa wielki proces wielkiej zbiórki związanej z naszą wielką przeprowadzką albo przenosinami. Dobra wiadomość jest taka, że z kwoty 250 tysięcy, tej minimalnej kwoty, która pozwoli nam znaleźć, właściwie znaleźliśmy już, ale przesunąć się na szachownicy w stronę tego nowego miejsca, które znaleźliśmy, mamy już 200 tysięcy dzięki Państwa wpłatom. Jak bardzo będę się kłaniał i jak bardzo będę dziękował, to zawsze za mało i zachęcam do odwiedzenia tej strony tych, którzy tam jeszcze się nie pojawili. Ale nie tylko o tym dziś będziemy mówić. Do 19 w programie będzie między innymi o zdrowiu Polaków, bo przecież gorąco za oknem, gorąco też w polityce.
1: Pan Dawid Kasprzyk jest dzisiaj symbolem patologii Platformy Obywatelskiej, a taką kropkę na D stawia desperacka próba obrony ze strony Bartosza Arłukowicza, który robi sobie po prostu żarty z Polaków.
2: Zostało z rzędu zainicjowane postępowanie sprawdzające dotyczące podejrzenia narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowia prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Anna Rokicińska dziś w zastępstwie Klaudiusza Slezaka o tym, czym żyje polityka, będzie o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale także, jak Państwo słyszeli, o zdrowiu pana prezydenta. A w drugiej godzinie wrócimy do tematu wysokich temperatur. Komu nie jest dziś za ciepło? Ręka w górę.
3: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza.
4: Bardziej narażeni są, jakby nie patrzeć, osoby starsze. No, ale zdarzają się też osoby, które nadużywają alkoholu i zasypiają nam na słońcu ostatnio.
0: No tak, ręki nikt nie podniósł, chyba że ktoś uważa, że 20 stopni Celsjusza to za zimno. Na przełomie czerwca i lipca w tej chwili 20 stopni pokazują termometry w Szczecinie, ale tym tematem zajmować się będę po 16.30. Kacper Badura poszuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest tak ciepło, jak długo to ciepło z nami zostanie, a moim gościem po 17.30 będzie Łukasz Dobrowolski z Fundacji Climate and Strategy. Porozmawiamy o tym, kto zyskuje, a kto straci na zmianach klimatu i wynikających z nich gwałtownych zjawiskach pogodowych. Są tacy eksperci, którzy to wszystko policzyli i w konkretnych kwotach przedstawili w konkretnych raportach. A na koniec, czyli po 18, nie porzucaj zwierzaka.
5: Około 100 tysięcy psów znajduje się w schroniskach i w okresie wakacyjnym skala tego problemu jeszcze wzrasta.
6: Takie porzucenie pozostawia trwały ślad w psychice psa. Stres stymuluje mózg do zapamiętywania właśnie traum, czyli tych kluczowych wspomnień, które pies będzie kojarzył w tym przypadku właśnie z porzuceniem.
0: Dlaczego niektórzy zapominają, że opiekunem jest się przez cały rok, także podczas urlopu? Olga Bobienko opowie o tym po 18, a po 18.30 dołączy do nas Karolina Wiewiórkowska ze schroniska dla zwierząt w Korabiewicach. Co możemy zrobić latem, aby pomóc schroniskom w okresie wakacyjnym?

0: Trochę światełka tu i ówdzie jest. Światełko w tunelu, jeśli chodzi o temperatury, też się znajdzie, ale to w prognozie pogody. Spokojnie, spokojnie. Proszę czekać, proszę słuchać. 12,5 minuty po 16. Za oknem rekordowe upały w internecie i w mediach, ostrzeżenia przed burzami i nawałnicami, a w polityce również bardzo gorąco. W prokuraturze pojawił się dr Emil Jędrzejewski, który zeznaje w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości próbują na tej aferze ugrać tak wiele, jak to tylko możliwe. No i nie ma się czemu dziwić, takie prawo opozycji. A w tle trwa dyskusja na temat stanu zdrowia prezydenta Karola Nawrockiego, ale zresztą nie tylko na ten temat. Co się dzieje w świecie politycznym? Śledzi to od rana Anna Rokicińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chociaż jak powiem drugi raz dzień dobry, to może ktoś mnie ukatrupi.
0: Nie, już ustaliliśmy, że jak Klaudiusz mówi dzień dobry, to jest jego własne dzień dobry, a gdy ja albo ty to mówimy, to my odwracamy. To
1: dzień
0: drugie
1: dobry,
0: staje
1: drugie
0: się pierwszym,
1: dobry.
0: A to pierwsze staje się drugim, więc jest to już nasza wersja.
1: No dobrze. Zacznę jak zwykle nietypowo, bo polityka jest trochę jak serial. Seriali jest bardzo dużo, ale ten jeden za czasów mojego dzieciństwa był kultowy. Kolega słucha i powie, z jakiego serialu tym razem jest ten fragment.

0: I od razu widać, że jesteśmy z innej kohorty wiekowej, bo to nie mój serial ulubiony, ale tak.
1: A były jakieś inne wtedy?
0: Koniarstwo i kowbojstwo, to znaczy za moich czasów to Deszcze niespokojne.
1: To też, ale to jest taki zagraniczny, westernowy serial,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, zdecydowanie.
1: No więc, jaki to serial?
0: Bonanza.
1: No, i to jest przekaz podprogowy, bo jakim tłem muzycznym są opatrzone nasze filmy w mediach społecznościowych poświęcone przeprowadzce?
0: Ha.
1: No, jakim? No właśnie tym.
0: A, że tym.
1: Bonanza ma też w naszym języku polskim pewne znaczenie językowe.
0: Ma kilka, mam wrażenie.
1: No tak, nawet kilka, że tak to ujmę. W języku polskim oznacza to bogatą żyłę złota, źródło wszystkich korzyści i nieoczekiwane, niezwykłe zdarzenie. Pasuje do naszej zrzutki na Patronite?
0: O tak, to pasuje.
1: A byłeś na Miejskiej?
0: Nie, ale przejeżdżałem.
1: Ale przejeżdżałeś.
0: Gdyż byłem na urlopie i dopiero z urlopu powróciwszy jeszcze nie zdążyłem.
1: Czyli oglądasz to przez te filmy.
0: Oglądam filmami i oglądam mapą internetową. To naprzeciwko naszej przyszłej nowej siedziby znajduje się tor rowerowy, o którym tu już była mowa na antenie. Tor Dynasy, jak dobrze pamiętam.
1: Ale nieczynny jest.
0: Nieczynny niestety. Natomiast jeśli wybiorą się państwo do Muzeum Woli w Warszawie, do 2 lipca znakomita rowerowa wystawa, a tam zdjęcia z tego miejsca, gdy żyło, tętniło i kręciło się rowerowym życiem, polecam państwu.
1: No cóż, może kiedyś będzie jeszcze. Ale do polityki też ta bonanza pasuje, bo każdy teraz szuka swojego politycznego złota i nie ma wątpliwości, że dla Prawa i Sprawiedliwości taką żyłą jest oczywiście to, co działo się w Szpitalu Południowym. Emil Jędrzejewski, lekarz sygnalista, jak mawiają, były ordynator ortopedii w tym szpitalu, stawił się dziś na przesłuchaniu w sprawie nieprawidłowości, do których miało dochodzić w Szpitalu Południowym. To drugie przesłuchanie lekarza. Wcześniej był bez pełnomocnika i nie odpowiedział na pytania śledczych. Tym razem pojawił się wraz z radcą prawnym Tomaszem Jędrasiakiem, który za dużo nie miał do powiedzenia przed przesłuchaniem.
2: Proszę wybaczyć, ale na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
3: Czy jakieś dowody związane z tym, co się działo w Szpitalu Południowym będą, państwo mają, będą przedstawione?
2: O wszystkim będzie dzisiaj informowana prokuratura.
1: Pacjent żyje. Tak pika, jakby żył.
0: Mieliśmy wrażenie, że to na OIOM-ie przesłuchanie, a właściwie przepytanie dziennikarskie, ale to nieprawda. To był hol prokuratury, a tam urządzenia, które wpuszczają tylko tych, którzy mają prawo wejść, one tak pikają.
1: No właśnie, właśnie. To był pełnomocnik, a przed godziną 16 z komunikatem wystąpił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
4: Trwa przesłuchanie świadka. Odbywa się ono w dobrej atmosferze, jest nagrywane, przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Jeśli chodzi o warunki, oczywiście tu były pytania, czy w odpowiednim pomieszczeniu, informuję, że w pomieszczeniu klimatyzowanym są zarządzane przerwy. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin. Przewidujemy, że przesłuchanie będzie trwało jeszcze kilka godzin. Jak na razie usłyszałem, że przesłuchanie jest bardzo produktywne. I na tym etapie to wszystko, co mamy do zakomunikowania. Myślę, że jeszcze kilka godzin będziecie państwo musieli poczekać.
5: A kiedy zabezpieczycie dokumenty?
4: To wszystko, co na tym etapie mamy do powiedzenia, czynności zabezpieczające odbywały się w zeszłym tygodniu. Na razie to wszystko. Dziękuję.
1: No i tak to właśnie wyglądało. Nic więc dziwnego, że opozycja, czując to polityczne złoto, rusza w kraju z akcją banerowania miast. Będzie też projekt ustawy o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego i to ta komisja miałaby wyjaśnić uprzywilejowanie polityków Koalicji Obywatelskiej w kolejkach do specjalistów. To były wiceminister zdrowia zarządów PiS i tak to nazwijmy specjalista od zakupu maseczek i respiratorów Janusz Cieszyński.
6: To jest afera Dawida Kacprzyka, złodzieja, który już oddał 500 000 zł, ale pytanie pozostaje otwarte. Ile jeszcze będzie musiał oddać Dawid Kacprzyk? Bo przypomnę, oprócz 500 000 zł w Szpitalu Południowym, 100 000 w Szpitalu Brudnowskim. Pan Dawid Kacprzyk jest dzisiaj symbolem patologii Platformy Obywatelskiej, a taką kropkę na D stawia desperacka próba obrony ze strony Bartosza Arłukowicza, który robi sobie po prostu żarty z Polaków, porównując to, co działo się w Szpitalu Południowym, do faraona Tutenchamona. Nie mówiąc już o Romanie Giertychu, który zawsze wtedy, kiedy jest problem w Koalicji Obywatelskiej, rusza z akcją, rusza z falą insynuacji i hejtu wobec tych, którzy odważyli się w tym bardzo trudnym przypadku zgłosić nieprawidłowości.
1: A skoro już mowa o Romanie Giertychu, to ten utrzymuje, że dr Jędrzejewski przychodził na SOR w Szpitalu Południowym z listą swoich pacjentów, którzy mieli omijać kolejki i miało być to podłożem konfliktu z koordynatorem SOR Dawidem Kacprzykiem. No i o to również pytano podczas konferencji Prawa i Sprawiedliwości.
6: To oznacza, że zaraz przesłuchają złodzieja Kacprzyka. No bo tak samo mamy sygnalistę, który zgłosił to, co wyprawiał pan Kacprzyk, jest natychmiast wezwany do prokuratury. Tutaj sytuacja się, rozumiem, odwraca, bo pan Kacprzyk ustami swojego pełnomocnika, kumpla Giertycha, adwokata Tuska, oskarża o coś pana doktora Jędrzejewskiego. No to może w końcu przed oblicze prokuratora trafi złodziej Dawid Kacprzyk. To chyba wszyscy by sobie tego życzyli. A mówiąc już zupełnie serio, panie redaktor, mamy do czynienia z próbą skandalicznego odwrócenia kota ogonem.
1: Tylko ciekawe, co na to kot. Tak się zastanawiam. No i jeśli ktoś ma informacje na temat nieprawidłowości, to poseł Cieszyński publicznie podaje swój numer telefonu i można do niego w tej sprawie zadzwonić. Chociaż z drugiej strony jestem ciekawa, ile zgłoszeń trafia, a ile telefonów pod hasłem gdzie pieniądze za respiratory. No i jak szybko pan poseł zmieni swój numer telefonu.
0: Może zadzwońmy i zapytajmy.
1: Może obstalimy.
0: Zadzwońmy i dowiedzmy się u źródła.
1: Kiedy zmieni?
0: Nie, pani redaktor ma ten numer.
1: No mam, wszyscy go mają teraz w Polsce, więc...
0: No to...
1: Znaczy mogą mieć.
0: Jakby chcieli.
1: Jakby chcieli. Mhm. No ale skoro już jesteśmy przy zdrowiu, to o swoje powinien się zatroszczyć prezydent Karol Nawrocki. Prezydent w rozmowie Rzece ze swoim społecznym doradcą, z profesorem Andrzejem Nowakiem, opisał moment grozy w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej. Rzecz miała się wydarzyć w Ząbkowicach Śląskich i tu kilka cytatów z Karola Nawrockiego. To jest właśnie ten cytat. Kończę mówić i nagle czuję, że dzieje się ze mną coś bardzo złego. Nagłe osłabienie. Jakbym dostał konkretny cios w szczękę, jakby nagle ktoś wyłączył mi organizm. To koniec cytatu. Po czym prezydent, a wówczas właściwie kandydat na prezydenta, miał zostać przez współpracowników zaprowadzony do autokaru i dalej znów cytat. I tu bardzo ostrzegam wszystkich wrażliwych, albo jedzących obiad, albo kolację, albo podwieczorek, cokolwiek by nie było to. Bo będzie ten cytat z kategorii mocnych, więc jeśli państwo chcą, to proszę o chwilowe ściszenie radioodbiorników. I tutaj znowu cytat. Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy, wyszli wszyscy, ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu i straciłem przytomność i od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie, wszystkie okna zasłonięte, nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. Tutaj wtrącę współpracownicy Karola Nawrockiego w kampanii. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko. Potem padają jeszcze dodatkowo słowa. Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali do filmu Egzorcysta. Kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut. No i gdybyś był współpracownikiem pana prezydenta, a właściwie kandydata na prezydenta, to co w takiej sytuacji byś zrobił?
0: W każdej sytuacji, niezależnie od tego, kim by była ta osoba, natychmiast zadzwoniłbym po pomoc.
1: No właśnie, karetka, SOR, albo telefon do zaufanego lekarza, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: 112, bez wątpienia.
1: No i w internecie wrze od komentarzy, że Nawrocki zatruł się snusem, albo tutaj wieloma rzeczami są też memy. No,
0: tego się nigdy nie dowiemy, bo nikt nie zadzwonił na 112, a może zadzwonił tylko.
1: Może zadzwonił, a my nie o tym
0: nie tego
1: wiemy.
0: Nie wiemy. Mhm.
1: No właśnie, Roman Giertych złożył zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa, ale po tych doniesieniach medialnych prokuratura wszczyna postępowanie z urzędu, o czym poinformował dziś rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, prokurator Mariusz Pindera.
7: Zostało z urzędu zainicjowane postępowanie sprawdzające dotyczące podejrzenia narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowia prezydenta Karola Nawrockiego w związku ze zdarzeniem z maja 2025 roku, kiedy jeszcze jako kandydat na prezydenta uczestniczył tutaj w ramach kampanii wyborczej, miał wizyty w Ząbkowicach, w Dzierżoniowie. W mediach pojawiły się informacje na ten temat wskazujące, że doszło wówczas do nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nawet utraty przytomności pana prezydenta. W związku z tym na podstawie tych informacji prasowych takie postępowanie sprawdzające zostało teraz zainicjowane z urzędu.
1: No i to wszystko ma być opisane w książce, która za chwilę będzie miała swoją premierę. Jeśli ktoś będzie miał ochotę poczytać sobie o tym zdarzeniu, to tytuł Skąd się wziął Karol Nawrocki. No i tak się zastanawiam, czy ta szczerość pana prezydenta będzie dla niego politycznie opłacalna. Przyznam szczerze, obejrzałam sobie fragment końca tego spotkania wówczas kandydata na prezydenta w Ząbkowicach Śląskich. I ja się nie dopatrzyłam jakichś oznak słabości czy złego stanu zdrowia, ale może mam zbyt słaby wzrok i powinien się na zielonym troszkę odpocząć.
0: Bardzo możliwe. Każdemu polecamy, zwłaszcza w upalny dzień.
1: Tak, chciałabym porzucić ozięble.
0: Odpoczywa, ale?
1: Ach no, co ale? Ale okoliczności przyrody wiadomo, jakie są.
0: Anna Rokicińska
1: więc nie wiem, czy się da. Jak tam nasza bonanza?
0: Otóż napisał do nas słuchacz, że on to akurat bonanzę kojarzy z czymś zupełnie innym. Wiesz, co ma wspólnego bonanza z ogórkiem na przykład?
1: Nie.
0: Z autobusem typu ogórek.
1: To ale z autobusem.
0: A przyczepka taka do autobusu nazywana była, i to też moje pierwsze skojarzenie, bonanzą właśnie. Panie Hubercie, bardzo dziękuję za tę wiadomość, czekam na więcej skojarzenia.
1: No ale jak tam ten licznik, weź powiedz.
0: A, licznik. Poczekaj, no. Poczekaj. Ja jestem tu, 200 960 zł.
1: Jeszcze jedna rzecz.
0: Bardzo proszę.
1: Szantaż emocjonalny nastąpił?
0: Przepraszam, ale w czyim kierunku wystosowany?
1: No, że jak nie dozbieramy, to redaktor...
0: A, że dzisiaj mamy misję, że stawiać sobie trzeba ambitne cele.
1: Tak.
0: Że Stachanowiec to moje drugie imię.
1: Si.
0: Spróbujmy zatem. Kto da więcej? 200 960 zł na koncie naszej zbiórki, 250 to nasz cel. Im bliżej celu, tym lepiej i tym bliżej ulicy
1: lepiej.
0: Mińskiej. Dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. Anna Rokicińska w charakterze osoby wydającej zostaje z nami. My zapraszamy do słuchania i telefonowania 224 280 280, a za chwilę prognoza pogody pierwsza, dziś upalna prognoza. To Kora.

0: Pogoda.
1: Te najnowsze informacje meteotemperaturowe odświeżam, aby nic mi nie umknęło. W Świnoujściu 20 stopni Celsjusza i to jest najchłodniejsze miejsce na mapie Polski. Piękna temperatura. Ach, marzenie na przykład mieszkańców Lublina. Tam prawie 38 stopni Celsjusza. Jeśli słuchają nas Państwo w Lublinie, to proszę o jakiś znak. Najlepiej niech to będzie znak życia. Bardzo trzymam mocno kciuki za to wszystko, co dzieje się wszędzie tam, gdzie temperatura powyżej 35 stopni Celsjusza. Natomiast w wielu miejscach synoptycy zapowiadają dzisiaj burze, także gwałtowne, a najgroźniejsze zjawiska prognozowane są od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Kujawę oraz zachodnie Mazowsze. Spokojniej tylko na wybrzeżu. Podczas burz pojawią się silne opady deszczu, szczególnie na południowym wschodzie, a także porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz grad. W związku z tym w wielu miejscach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody, związanymi oczywiście z opadami, choć na wielu rzekach cały czas obowiązują stany tak zwanej suszy hydrologicznej. Najtrudniejsza sytuacja jest w północnej i północno-wschodniej Polsce. Dodam jeszcze, że nocą nad naszym krajem pojawią się chmury i przelotne opady deszczu oraz gwałtowne burze, także z gradem spadnie do 30, a na południowym zachodzie do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 17-19 stopni na północy i zachodzie do 20-23 na wschodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale podczas burz powieje do 70 km na godzinę. W tym tygodniu synoptycy zapowiadają ciąg dalszy upałów, a do tego pojawią się burze, te dość gwałtowne burze mogą nas zaskakiwać. Druga połowa tygodnia przyniesie ochłodzenie, ale przyspieszy wiatr, który w całym kraju chwilami będzie porywisty. 28 minut do 17 popołudniowego programu w Radiu Nowy Świat słuchają Państwo w tej chwili Editors. Tego też Państwo słuchają w swoich głośnikach.

0: Pani Beata informuje, że w Zamościu temperatura odczuwalna 42 stopnie. Żyjemy i słuchamy. Okazuje się, że z Lublina żadnej informacji nie dostałem. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku, ale w Niedrzwicy Dużej, to też na Lubelszczyźnie, bardzo gorąco, informuje patronka. Alerty o burzy poprzychodziły, ale na razie deszczu ani widu, ani słychu. Ale są i takie miejsca, gdzie temperatura spadła właśnie teraz. Z 39 na 36 stopni, informuje Vero. Wieje chłodem. Editors The Rush to jedna z nowych piosenek także w zestawie do głosowania. Utwór Call It In, ostatnio w pierwszej dwudziestce. Mogą państwo odwiedzić nas na stronie nowyświat.online, głosować w zakładce Tip Top Lista albo w aplikacji, a przede wszystkim słuchać w sobotę od 20 do 22. Tymczasem 24 minuty do 17. Popołudniowy program Radia Nowy Świat trwa. Okazuje się, że przywołane przez Annę Rokicińską wspomnienia związane z serialem Bonanza dotyczą nie tylko kwestii transportowych.
1: Właściciele jednej z farm nazywali swoją siedzibę Ponte Rosa, prawda? Czyli takie jakieś miejsce róż, tak? Natomiast na Dolnym Śląsku dla takich ruin, które były stawiane z desek, gdzieś jakieś takie chałupki w polu, ktoś już nie miał mieszkania, domu i zamieszkiwał w latach 80. na przykład gdzieś na polach, nazywano Bande Rosa. I to Bande Rosa wzięło się od tego Ponte Rosa z tego filmu, co jest bardzo zabawnym terminem, ale no niestety tak się to przyjęło.
0: Gdzie jeszcze w języku, we wspomnieniach żyje ten konkretny serial Bonanza, akurat przywołany przez Annę Rokicińską nie tylko w kontekście tego, co dzieje się w polityce, ale także tego, co dzieje się w świecie internetowych przenosin, tych, które nas bardzo interesują. 206 tysięcy i 60 zł na koncie. Kwota rośnie. To oczywiście na stronie Patronite. Najszybszy skrót do tej zbiórki, do tego miejsca, przez naszą stronę internetową wiedzie nowyświat.online. Zapraszam państwa tamże. Zapraszam państwa do zbiórki, do wzięcia w niej udziału. Radio Nowy Świat w nowej siedzibie już jesienią. Dzięki państwa wsparciu.

0: Królestwie Niderlandów, skąd pisze nasza słuchaczka już po, to znaczy po fali upałów. Teraz przyjemna bryza 21 stopni, to raport meteo od pani Izabeli, ale były też wyładowania atmosferyczne, malownicze, jak rozumiem, i piorun strzelił w wieżę kościoła na przykład i w młyn, odłamując mu skrzydła, czyli jak rozumiem w taki młyn ze śmigiełkiem. Także szykujcie się na podobne anomalie, ostrzega pani Izabela. Niepotrzebne nam raporty z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i alerty RCB. Wystarczy czytać państwa wiadomości popołudnie małpanowyświat.online. A wracając jeszcze do tematu nowej siedziby, to pani Izabela mówi, pisze właściwie, że niektórzy będą mieli bliżej do pracy. No tak, niektórzy będą mieli bliżej, ale inni będą mieli dalej, pani Izabelo.
1: Mija lat 6, czas się przenieść. Przenosimy nowy świat.
0: Przenosimy nowy świat. Razem z państwem się tam przenosimy, a zatem na państwa wsparcie liczymy. Chodzi o zbiórkę celową. 250 tysięcy to oczywiście cel minimum, a gdy uda się zgromadzić odrobinę większą kwotę, to przeznaczymy ją na wyposażenie, którego bardzo nam brakuje. Większość sprzętu zabieramy z ulicy Ostrej, ale jak już państwo wiedzą i jeśli słuchali państwo uważnie, redaktor naczelnej Radia Nowy Świat, matki redaktorki Magdy Jeton, przydałoby się trochę nowego sprzętu, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwany pion emisyjny. A właściwie nie tyle pion, lecz poziom, bo konsoleta to bardziej poziome urządzenie. Bez lepszej, nowszej, większej, dłuższej, a właściwie bardziej pojemnej, pewnych rzeczy wciąż nie będziemy w stanie zrobić. A tak bardzo byśmy chcieli tego wszystkiego posłuchać w zupełnie innej jakości. Zatem liczymy na państwa hojność, wsparcie i gwarantujemy, zapewniamy, że z nowej siedziby wciąż będziemy mówić do państwa z taką samą pasją, ale być może dzięki nowemu sprzętowi z większym luzem, swobodą techniczną. O! Bardzo proszę, strona internetowa patronite.pl albo nowyświat.online i tam proszę odnaleźć odpowiednią zakładkę i wszystko stanie się jasne. Za 17 minut 17.

popołudnie, małpa-nowy-świat.online. To tu przyjmuję korespondencję, czytam, przeglądam, załączniki również. Te fotograficzne, one docierają także w grupie osób patronujących. Potrafią się Państwo cieszyć temperaturą na różne sposoby. Bardzo dziękuję Panie Jakubie za niezwykłe przemyślenia. Rzeczywiście teraz siedzę i się zastanawiam, że to, co Pan tu załączył, rzeczywiście, jak to się ładnie mówi, polega na prawdzie. Jak to wszystko rozumieć? Proszę odwiedzić grupę osób patronujących. Może Państwo znajdą odpowiedź na pytanie lub też dręczącą Pana Jakuba wątpliwość zechcą wyjaśnić. 224 280 280 to jeszcze telefon do nas i Franek Wójcicki dziś dyżurujący. Cieszą się Państwo ze spadku temperatury na północnym zachodzie i zastanawiają się, czy tam, gdzie do niedawna jeszcze termometry pokazywały 30 parę, prawie 40 stopni Celsjusza, a w tej chwili zaledwie 20. Przypominam Świnoujście, przypominam okolice Szczecina. Czy tam temperatura wody jest wyższa niż temperatura powietrza i dzięki temu można poczuć się jak na wakacjach w bardzo ciepłych krajach. Wszystkich przebywających w pobliżu Szczecina, Świnoujścia proszę o informacje na ten temat. A Lublin też się odezwał. Podobno mają się jako tako. Ciepło się mają i żyją i słuchają. Jamie Cullum.

0: Chciałem powiedzieć o serialu Bonanza, ale w wersji polskiej. W rolach głównych występował Eddie Gier i Pierre Jarreau, a serial nazywał się Bonanza.
1: Nie wiem, czy pan nie pomylił tego z piosenką Lux Torpedy. Tam było miasto Bonanza. A o serialu nie słyszałem, ale dziękuję bardzo za podpowiedź, za kolejne skojarzenie z Bonanzą. Chyba trzeba będzie powołać do życia jakiś radiowy klub miłośników starych seriali, bo widzę, że tu już podgrupy się tworzą. Są tacy, którzy piszą o wyższości jednych seriali nad drugimi.

5 minut do 17, za chwilę pierwszą godzinę dzisiejszej popołudniowej audycji poniedziałkowej, wyjątkowo z moim udziałem przed mikrofonem. Domkniemy, zajmiemy się serwisem informacyjnym, a potem wrócimy do Państwa także muzycznie za sprawą naszej weselnej, srebrno-weselnej piosenki. Ale jeszcze zaglądamy do Lublina, gdzie upał nie do zniesienia, jak napisał pan Robert. Siedzę w garażu wykopanym w ziemi przed wiatrakiem. W środku mam 29 stopni, na zewnątrz 39, a na zdjęciu w załączniku zarówno wiatr, jak i termometr, który równie dobrze mógłby być wagą, sądząc z tego, co pokazuje. Więcej takich informacji z Lublina dotarło do mnie przed momentem. Pani Anna jeszcze w grupie osób patronujących. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że Państwo są z nami. Cieszę się, że odnajdują Państwo odrobinę cienia. O wodzie, o nawadnianiu też proszę pamiętać.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. W prokuraturze okręgowej w Warszawie trwa ponowne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz, który występuje w roli świadka, tym razem stawił się w towarzystwie pełnomocnika. O przebiegu trwającego przesłuchania poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Antoni Skiba.
4: Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin. Przewidujemy, że przesłuchanie będzie trwało jeszcze kilka godzin. Jak na razie usłyszałem, że przesłuchanie jest bardzo produktywne.
3: Sprawa dotyczy doniesień o rażących nieprawidłowościach na szpitalnym oddziale ratunkowym, w tym o błędach medycznych, które miały doprowadzić do śmierci pacjentów. Prokuratura prowadzi już 2 śledztwa w sprawie oszustwa finansowego oraz nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Równolegle kontrole w placówkach prowadzą Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Stołeczny Ratusz. Zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo usłyszała 34-letnia matka z Częstochowy. W nocy z soboty na niedzielę jej 5-letni syn wyszedł ze złamaną nogą na klatkę schodową, płacząc i wołając o pomoc. Na płacze dziecka zareagowali sąsiedzi, którzy wezwali policję.
5: Chłopczyk wymagał natychmiastowej pomocy medycznej, wobec powyższego na miejsce skierowano również pogotowie ratunkowe, gdzie decyzją medyków dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci dotarli do mieszkania, w którym przebywała matka tego chłopca, to 34-letnia kobieta i jej partner, 38-latek. Oboje w tym czasie spali. W mieszkaniu znajdowały się również dzieci w wieku 4 i 11 lat.
3: Mówiła TVP Info podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Matka miała blisko 2 promile alkoholu w organizmie, a jej partner promil. Oboje zostali zatrzymani przez policję, pozostała dwójka dzieci trafiła do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Sytuacja w Wenezueli po ubiegłotygodniowym podwójnym trzęsieniu ziemi staje się coraz bardziej krytyczna. Oficjalny bilans to 1450 ofiar śmiertelnych i jak na razie 3150 rannych. Jednak jak informują media, akcję ratunkową paraliżuje chaos logistyczny. Mimo ponad 2500 ratowników z zagranicy, w wielu miejscowościach brakuje rąk do pracy i sprzętu, przez co mieszkańcy przeszukują gruzy gołymi rękami. Kataklizm sparaliżował też służbę zdrowia. W przepełnionych szpitalach brakuje leków i prądu, a ranni są opatrywani bezpośrednio na podłodze. Według szacunków ONZ liczba zaginionych pod gruzami ponad 700 budynków przekracza 50 tysięcy osób. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Popołudniowy program i druga godzina, 3,5 minuty po 17.
7: Nowy Świat po południu.
6: Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Grzegorz Muranowicz i Michał Porycki, a teraz głos zabierze w pewnym sensie oczywiście najlepiej jak to potrafi redakcja muzyczna. Dziś Kuba Ferlin reprezentuje muzyczne koleżeństwo.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Jak zawsze podróże w czasie. Podróże w czasie małe i duże. Mark Knopfler dziś z utworem Silver Town Blues. Ciekawe, czy Państwo pamiętają, co było ćwierć wieku temu. Pan Arek wysłał mi listę seriali, które pamięta. No, imponująca.

0: Ja nawet nie wiedziałem, że jest tyle seriali, no bo od Mr. Eda, to koń, który mówi, państwo być może pamiętają, jest jeszcze Święty, dr Kilder, coś było. Pan Arek i jego lista seriali, które pamięta, bo nie tylko Bonanzę pamięta, wspomina w korespondencji z redakcją popołudnie@nowyświat.online. Dlaczego o Bonanzie rozprawiamy? Proszę odwiedzić nasze kanały w społecznościowych mediach tak zwanych i tam odnaleźć treści dotyczące przeprowadzki. Pan Hubert jeszcze pyta, czy Izaura jeździła Bonanzą. Gdyby dziś kręcono Izaurę, to pewnie jeździłaby Izerą. 224 280 280 tu Radio Nowy Świat. Mogą państwo pisać, mogą państwo mówić. A już za chwilę pomówimy o tym, co zapiera dech w piersi, o upałach.
1: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza.
2: Bardziej narażeni są, jakby nie patrzeć, osoby starsze. No, ale zdarzają się też osoby, które nadużywają alkoholu i zasypiają nam na słońcu ostatnio.
0: Już za chwilę raport Kacpra Badury i będzie niestety o ofiarach wczorajszych upałów. W popołudniowym programie wszystkiego rozsądnego państwu życzymy, o nawadnianiu przypominając i o szukaniu cienia. Tina Turner przez moment.

0: One of the Living. 15 minut po 17. Niestety wysokie temperatury doprowadziły wczoraj do śmierci kilku osób w Polsce. Wszystkie przypadki ma badać prokuratura. Wiele imprez sportowych odwołano z powodu wysokich temperatur. Na tory nie wyjechało wiele pociągów. Zamykano lokale gastronomiczne, a ratownicy medyczni wyjeżdżali do odwodnionych pacjentów. Więcej w relacji Kacpra Badury.
1: O niechlubnym rekordzie mówiła Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy i synoptyk IMGW.
2: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
1: Niedziela przyniosła najwyższe pomiary w kraju od 33 do 39, miejscami nawet 40 stopni. W Chełmie z powodu upału zmarła kobieta. Ciało 60-latki znaleziono na zamkniętym kąpielisku. Miała na sobie strój kąpielowy, obok torebkę i olejek. Podczas opalania się na terenie własnej posesji zmarła także 47-letnia mieszkanka miejscowości Huta w województwie wielkopolskim. Marcin Serwach jako ratownik medyczny wyjeżdża do pacjentów m.in. z powodu wysokich temperatur. Najczęstsze scenariusze to odwodnienie u osoby starszej czy lekkomyślne picie alkoholu połączone z leżeniem na słońcu.
3: Tak, zdarzają się takie interwencje jak najbardziej. Najbardziej narażeni są, jakby nie patrzeć, osoby starsze. No, ale zdarzają się też osoby, które nadużywają alkoholu i zasypiają nam na słońcu. Ostatnio obecne mieszkania, czyli nasze w zasadzie stare mieszkania, bardzo szybko się nagrzewają te w tych starych blokach z wielkiej płyty. I osoby starsze i posiadające klimatyzacji w domu bardzo szybko wytracają wodę, co przewyższa ich tak jakby możliwość picia. I tutaj pojawia się długofalowy problem, bo gdybyśmy mieli te upały, które są obecnie jeszcze przez kilka dni, no to ta fala osób z odwodnieniem na pewno będzie znacznie, znacznie rosła.
1: Po jakim czasie na słońcu grozi nam udar?
3: To jest kwestia zupełnie indywidualna tego, jak jesteśmy nawodnieni w danym momencie, jak operuje słońce, w jakich godzinach jesteśmy. Ciężko powiedzieć, bo nawet czasami krótkotrwały pobyt na słońcu może doprowadzić do przegrażania struktur mózgowia i do obrzęku mózgu, który prowadzi do udaru cieplnego.
1: A to nie jedyne zagrożenie.
3: Wielu rzeczy, do zaburzeń rytmu serca, do osłabienia, do bóli głowy, do zaburzeń koncentracji, do utraty przytomności włącznie, nawet tak naprawdę do zgonu, jakby nie patrzeć. Sama biegunka, która też prowadzi do odwodnienia, jest w pierwszej piątce zabójców na świecie, także mechanizm, nieważne jaki jest, ale jeśli doprowadza do skrajnego odwodnienia organizmu i zaburzeń elektrolitowych, prowadzi do śmierci w końcu.
1: WHO podsumowuje. Od 21 czerwca w Europie odnotowano ponad 1300 zgonów, które łączone są z upałami. Wysokie temperatury wpływają na funkcjonowanie całego kraju. Polskie koleje odwołały dzisiaj 21 pociągów. W wagonach często nie działa klimatyzacja. Lokale gastronomiczne czy muzea działają krócej albo są zamykane. W Tatrach konie nie pracują na trasie do Morskiego Oka. Odwołano także wyścigi konne na warszawskim Służewcu czy między innymi pod presją diozu zawody konne Strzegom Horse Trials na hipodromie w Morawie. Najlepiej pić wodę, wodę z elektrolitami, ewentualnie mleko, wskazuje dietetyk dr Justyna Bylinowska.
4: Drobna uwaga do osób starszych. One tutaj szczególnie są narażone na upały, ponieważ ich poczucie pragnienia jest troszkę przygaszone. I dlatego, jeżeli mamy seniora w domu, warto takiej osobie przypominać co godzinę, żeby napiła się kilkanaście łyków, no i za kolejne czas znów robiła to bardziej w świadomy sposób, niż czekała na sygnał pragnienia. Możemy dodać tam miętę, sok z cytryny, truskawki, czy wrzucić kilka malin, borówek. Akurat teraz mamy na to sezon. Jeżeli chodzi jeszcze o nawodnienie, jeżeli dobrze tolerujemy, to mleko również bardzo dobrze nawadnia. Również dostarcza białka, trochę cukru, właśnie tutaj jest ta laktoza. Dlatego podkreślam, jeżeli ktoś dobrze toleruje mleko, to wypicie szklanki takiego mleka będzie równie dobrze nawadniało jak, powiedzmy, elektrolity.
1: Spadki temperatur mają przyjść we wtorek. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: To już jutro, chociaż w prognozach czytam, że środa, czwartek to mogą być te momenty, w których w całym kraju zrobi się chłodniej, ale już teraz są w Polsce miejsca, gdzie termometry pokazują 20, to w Świnoujściu, albo 22 stopnie i pada tam letni deszczyk i można wreszcie normalnie żyć. Czytam w raporcie meteo nadesłanym przez naszych patronów. A gdzie to takie przyjemne 22 stopnie? Opowiem Państwu w prognozie pogody po 17. 17.30. Proszę słuchać nas uważnie. Natomiast po 17.30 porozmawiamy sobie o tym, ile kosztują nas każdego roku gwałtowne zjawiska pogodowe, meteorologiczne, ile kosztuje nas w skali całego kraju na przełomie ostatnich kilku dekad zmiana klimatu. Porozmawiamy na ten temat z naszym gościem, którym będzie Łukasz Dobrowolski, dyrektor do spraw strategii klimatycznych i rynku energii z Fundacji Climate and Strategy. 224 280 280. Jak Państwo radzą sobie z wysokimi temperaturami tam, gdzie trzeba sobie z nimi jakoś radzić? Jak szeroko trzeba otworzyć drzwi i okna, żeby sprowokować przewiew do tego, żeby zrobił nam przeciąg?

0: Shaken. Trochę wstrząśnięci także nasi słuchacze, obserwujący to, co na termometrach. Wczoraj ponad 40 stopni, dziś już tylko 36, pisze pan Włodzimierz. To nie musi być mleko, dodaje w komentarzu w grupie osób patronujących, gdy szukamy sposobu na odbudowanie naszego organizmu podczas upałów albo wzmocnienie podczas wysokich temperatur. Kefir też podobno dobrze nawadnia, napisał. Pan Bartosz z kolei informuje, że w Krakowie temperatura odczuwalna 38 w tym momencie i jak zawsze wraca to słynne pytanie. Jeśli ubrania nie można prać w temperaturze powyżej 30 stopni, to czy można je suszyć w temperaturze prawie 40 stopni Celsjusza? A i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia wraca jak bumerang. Chodzi oczywiście o zbiórkę celową, o zbiórkę dotyczącą naszego przenoszenia się. Jeden z naszych słuchaczy zaproponował, a może żebyście nie mieli tylu gratów do przeniesienia, zrobimy wyprzedaż garażową. No ale my nie mamy garażu.
1: Mija lat 6, czas się przenieść. Nowy adres, nowy świat.
0: Ale w pobliżu nowej siedziby będzie więcej miejsc parkingowych i to jest bardzo dobra wiadomość. A do tego sprzętowo będzie o wiele więcej przestrzeni do poustawiania mikrofonów tak, żeby brzmiały jak najlepiej. Ci, którzy nie widzieli jeszcze filmu z miejsca, do którego się przenosimy przy ulicy Mińskiej w Warszawie, powinni to jak najszybciej nadrobić. Media społecznościowe polecam albo portal Patronite, patronite.pl z ukośnikiem i z napisem nowa siedziba. Pisane razem. W tej chwili 207 673 zł. Taką kwotę mamy już na koncie z 250 tysięcy zaplanowanych, oczekiwanych. To ponad 80% kwoty, no ale im więcej, tym lepiej. Polecam, zapraszam i już teraz bardzo dziękuję.

0: wielu miejscach jest bardzo ciepło, a będzie bardzo burzowo. Ciepłe i upalne zwrotnikowe powietrze nadal zalega nad większą częścią naszego kraju, ale okazuje się, że w Mielnie upały odleciały. Pani Małgosia i pan Jurek, nasi patroni z Gdańska, informują, że jest tam teraz 22 stopnie i że pada letni deszczyk i że da się żyć normalnie, zauważyli. Sprawdzam mapę temperaturową i rzeczywiście są takie miejsca, w których temperatura spadła poniżej 30 i 25 stopni, to tak zwana ściana wschodnia albo północno-wschodnia, wybrzeże oczywiście też w Zakopanem 25 stopni, najchłodniej w Świnoujściu 20, najcieplej w Lublinie i w Rzeszowie 37 stopni Celsjusza. To tak zwana południowo-zachodnia cyrkulacja, która wciąż transportuje ciepło do naszego kraju oraz daleko na północ Europy. Skala tego zjawiska zaskakuje. Wczoraj w południowej Szwecji temperatura osiągnęła, przekroczyła nawet 30 stopni Celsjusza. Na zachód od naszego kraju widać już chłodny front atmosferyczny związany z niżem z nadmorza norweskiego. Za frontem dotrze do nas zdecydowanie chłodniejsza masa polarnego powietrza. Niestety przemieszczanie się tego powietrza jest powolne, ponieważ jego ruch powstrzymuje wyż utrzymujący się nad Europą Środkową i Wschodnią. Niemniej w kolejnych dniach synoptycy zapowiadają intensywne opady oraz burze. Porozmawiamy o zmianach klimatu i o niebezpiecznej pogodzie już za kilka chwil z Łukaszem Dobrowolskim, dyrektorem do spraw strategii klimatycznych i rynku energii z Fundacji Climate and Strategy. Ile nas to wszystko kosztuje, bo mamy konkretne wyliczenia, konkretne kwoty. Dlaczego tak dużo? I czy zawsze na zmianach klimatu traci my, może ktoś zyskuje?
1: Za którym horyzontem świat będzie dla nas? A za jaką gwiazdą?

0: nie da rady.
1: Łukasz Dobrowolski, dyrektor do spraw strategii klimatycznych i rynku energii z Fundacji Climate and Strategy. Panie Łukaszu, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Z badania międzynarodowej organizacji World Weather Attribution wynika, że tropikalne upały, które odczuwamy w Europie, nie byłyby możliwe, gdyby nie zmiany klimatyczne. Zdaniem naukowców rekord stresu termicznego, tak zwanego stresu termicznego, został już albo niebawem zostanie pobity w prawie 400 europejskich miastach. Zespół ekspertów pod kierownictwem doktora Theodora Kippinga, klimatologa z Imperial College London, opublikował w piątek raport, w którym czytamy, że prawdopodobieństwo wystąpienia upałów jest obecnie 200 razy większe niż na początku tego stulecia, a jeszcze pół wieku temu takie upały byłyby niemożliwe. Panie Łukaszu, jakie mechanizmy pogodowe w ostatnich tygodniach, no w ostatnich latach pewnie podczas podobnych fal upałów pchają w naszą stronę aż tak gorące powietrze i skąd ono do nas przylatuje?
2: Bardzo dobrze, że w tym, co pan zacytował, padło coraz częściej sformułowanie, ponieważ trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Pogoda to nie klimat, klimat
1: oczywiście.
2: To nie pogoda. Pogoda to jest stan atmosfery, jak mamy w danym momencie i takie fale upałów większe czy mniejsze zdarzały się zawsze. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to było wiele lat temu, to też mieliśmy czasami bardzo gorącą pogodę w lato i to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast faktycznie dane klimatyczne, czyli pokazujące w dłuższej perspektywie zmiany w funkcjonowania klimatu ziemskiego, pokazują, że z tymi falami upałów mamy do czynienia coraz częściej i to jest jakby w tym wszystkim kluczowe. Ja trochę zawsze o tym opowiadam dla osób z lekkim może skrzywieniem statystycznym, ale to polega na tym, że zwiększenie temperatury średniej na planecie o 1,5 stopnia powoduje, że cały rozkład tych temperatur od zimna do gorąca się przesuwa w prawo, czyli mamy coraz częściej do czynienia z ekstremalnymi temperaturami i raz na jakiś czas pojawiają się takie, z którymi takie fale upałów i takie wysokie momenty temperatury, z którymi do tej pory nie mieliśmy w ogóle do czynienia. Mechanizm jest sam co zawsze. Mamy obecnie nad Europą tak zwaną kopułę ciepła heat dome. To jest rozległy układ wysokiego ciśnienia, który trochę działa jak taka czapka, taka pokrywa nad Europą. Trzyma to wysokie ciśnienie, gorące powietrze znad Sahary, nie dopuszcza zimnego znad Atlantyku czy zmiany konfiguracji przez dłuższy czas. No i pod tą kopułą my się po prostu gotujemy. Problem polega na tym, że z tymi zjawiskami mamy do czynienia coraz częściej i są one coraz bardziej intensywne właśnie przez zmianę klimatu.
1: Ale spotkaliśmy się dziś tu przede wszystkim po to, aby porozmawiać o tym, ile nas to wszystko kosztuje. Eksperci Fundacji Climate and Strategy alarmują. Upały to nowa norma. Będą stanowić w nadchodzącym czasie duże wyzwania dla biznesu. Nasza gospodarka musi się do tego przygotować, bo brak reakcji może prowadzić do strat gospodarczych, które w ostatnich dekadach oszacowano na kilkadziesiąt miliardów euro. To ponad 20 dokładnie od 1980 roku. Na co my wydaliśmy te pieniądze albo gdzie ich nie zarobiliśmy? Co nas tyle kosztowało?
2: Tak, te dane, które pan cytuje, 20,1 dokładnie miliarda euro w okresie 80-2023 dla Polski.
1: Tak.
2: To są faktycznie dane European Environmental Organization i to jest to dane jakby też robione, badania robione dla całej Europy przez EEA. I to, co ciekawe w tej metodologii, która tam jest, już nie wchodzą w szczegóły, to te straty dotyczą tylko strat bezpośrednich. To się składa zniszczony bezpośrednio majątek. W Polsce to są głównie powodzie, ale też z drugiej strony straty w rolnictwie, susze i utracone plony wynikające z ekstremalnych upałów w Polsce to jest największy problem właściwie. Tylko straty bezpośrednie w majątku. Tak kolokwialnie mówiąc, to majątek, który spłonął, zalało go albo wysuszyło, czyli plony, których nie zebraliśmy.
1: Nie mówimy tylko o upałach, mówimy o wszystkich ekstremalnych sytuacjach pogodowych.
2: Może też warto powiedzieć, że zmiana klimatu, kiedyś się mówiło globalne ocieplenie i się podkreślało głównie to ocieplenie, ale przy zmianie klimatu mamy do czynienia z rozchwianiem klimatu, czyli z tym, że mamy dużo więcej różnego typu zjawisk ekstremalnych. W polskiej sytuacji na przykład powodzie stulecia, które kiedyś się nazywały powodziami stulecia, jeszcze w 90 roku we Wrocławiu, tam w 90 latach, pamiętamy dużą powódź stulecia, teraz powodzie stulecia mamy co 2 lata na Dolnym Śląsku i w południowej Polsce i to też mógłbym opisać dokładnie mechanizm, jak to się dzieje, ale to jest też wynik bezpośrednio zmiany klimatu, a konkretnie niży genuańskich z nad Morza Adriatyckiego. Także to też powodzie, gwałtowne opady też są elementem intensyfikującym się w związku ze zmianą klimatu.
1: Eksperci zastanawiają się, czy do tych strat można doliczyć także no to, co trudne do ujęcia w tabelkach Excela, a mianowicie spadek naszej produktywności, chociażby z powodu tych wysokich temperatur, które notujemy w ostatnich dniach. Czy ktoś to próbował doliczyć, podsumować także?
2: Są takie badania różne, które mówią mniej więcej, że nasza produktywność, i to jest jakby cała kwestia metodologii, jak to mierzyć, że nasza produktywność spada o 3% na każdy stopień powyżej 30 stopni Celsjusza. Oczywiście tam myślę, że też nie ma co przesadzać z tym analizowaniem tego dokładnie, ale na pewno wiadomo, że z punktu widzenia efektywności pracy, może mniej biurowej, gdzie mamy klimatyzację, ale bardziej tej pracy na zewnątrz, w szczególności, nie wiem, sektor budowlany, praca też rolnicza, no to wiadomo, że w pewnych warunkach po prostu się nie da pracować. Ludzie schodzą ze stanowiska pracy i też nawet z powodów bezpieczeństwa przy fali upałów takie rzeczy mają miejsce, ale też taka intelektualna praca też jest udowodniona, że przy wysokiej temperaturze, niezmitygowanej klimatyzacją, nasza efektywność pracy intelektualnej też spada wraz z upałami, także to sporo danych na ten temat, ale myślę, że też w obecnych dniach każdy sam może na sobie sprawdzić i odpowiedzieć sobie, czy czuje się najbardziej produktywny, czy może czuje ten upałogenny spadek efektywności.
1: Tak. Zastanawiam się po prostu, co do tych wyliczeń, o których już pan wspomniał, można jeszcze doliczyć w związku z ekstremalną pogodą albo zmianami klimatu ją wywołującymi, bo z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w 2024 roku ubezpieczyciele wypłacili prawie 4 miliardy złotych odszkodowań za szkody spowodowane żywiołami. To wzrost o ponad 60% rok do roku. W 2025 z kolei kolejne ponad 3 miliardy złotych. Eksperci Polskiej Izby Ubezpieczeń szacują, że do 2050 roku nasze PKB z powodu zmian klimatu spadnie o 3 do 10%. Czy te kwoty też można doliczyć do tego rachunku?
2: Znaczy tutaj uwaga też... Metodologicznie oczywiście straty ubezpieczeniowe to jest ważny element strat. W tych kwotach, o których mówiliśmy na początku, 20 miliardów złotych przez IEA szacowane, te straty ubezpieczeniowe bezpośrednio już były. Natomiast warto powiedzieć, w polskich warunkach szczególnie jest takie coś, co się nazywa brakiem ubezpieczenia, luka ubezpieczeniowa ubezpieczona. Tak naprawdę jest bardzo mała część majątku, który podlega tym ryzykom klimatycznym i ryzykom zjawisk ekstremalnych. W Polsce szacuje się, że luka ubezpieczeniowa to jest nawet 90%, czyli 90% jest nieubezpieczone, a wypłacają tylko za to 10%, co jest ubezpieczone. I de facto też, jak pamięta pan i państwo z powodzi, zawsze jest ta kwestia, no niech państwo pomoże, i dużą część tych realnych strat jest przerzucana, uspołeczniana poprzez pomoc bezpośrednią Skarbu Państwa. Oczywiście trudno odmówić ludziom poszkodowanym przez zjawiska ekstremalne pomocy, ale to de facto oznacza, że te straty ubezpieczeniowe to jest tylko wycinek całego obrazka. Tak naprawdę realne straty, które uderzają w ludzi lub w budżet państwa, są dużo większe.
1: Ale jeśli już mówimy o firmach ubezpieczeniowych, to może wreszcie porzućmy tę stronę strat, a przejdźmy na stronę zysków, no bo to firmy ubezpieczeniowe być może zarabiają albo są jednymi z tych, które mogą zarabiać na naszej świadomości tego, że pogoda może być bardzo niebezpieczna. Kto jeszcze na zmianach klimatu czy na gwałtownych pogodowych zjawiskach może zarobić? To nie tylko przecież producenci klimatyzatorów i chłodnych napojów.
2: Oni też, jeszcze a propos ubezpieczeń, to tam bardziej jest kwestia, jak ograniczać straty w sektorze ubezpieczeniowym.
1: No tak, domyślam
2: miejsca,
1: się.
2: W których już nie da się ubezpieczyć, w Kalifornii na przykład nie da się ubezpieczyć domu ze względu na ryzyka pożarów i innych rzeczy. I to też do nas przychodzi, jest coraz trudniej będzie niektórych miejscach ubezpieczać, bo ubezpieczyciele ograniczają straty. Zarabiają oczywiście dostawcy klimatyzacji czy chłodnych napojów, tak jak pan powiedział, ale trzeba rozdzielić tutaj biznesowo, patrząc już na biznes związany z też przygotowaniem się na to wszystko, dwie strony medalu. Jedna to jest tak zwana mitygacja, czyli ograniczenie zmiany klimatu, czyli ograniczanie emisji i tak naprawdę cała transformacja energetyczna, która za tym stoi. I to jest jeden ogromny obszar biznesowy, czyli wysiłki nasze zorganizowane w skali polskiej, europejskiej czy globalnej do tego, żeby tej zmianie klimatu przeciwdziałać, to jest oczywiście duży trend i w związku z tym też duża szansa biznesowa, miliardowe inwestycje de facto w ograniczanie emisji, żeby powstrzymać zmianę klimatu. Natomiast to się dzieje już od wielu lat oczywiście i to jest ogromny sektor OZE, ogromne sektory związane z efektywnością energetyczną i tak dalej. Natomiast ponieważ nam to słabo idzie w sumie, ograniczenie tej zmiany klimatu i mimo tych wszystkich wysiłków i działań emisje dalej rosną, to teraz na agendzie staje w ogóle nowy obszar biznesowy, czyli właśnie dostosowywanie się do tej zmiany klimatu, która już jest, nie jest czymś w przyszłości, tylko jest tu i teraz. No i tutaj właśnie dostawcy technologii adaptacyjnych, czyli jak możemy sobie radzić w warunkach już fizycznie dotykającej nas zmiany klimatu, retencja wody, chłodzenie, też własne źródła energii, żeby się uniezależnić od ryzyk związanych z tym, jak system energetyczny działa. Tutaj tych tematów jest dużo. No i dobrze, że są szanse biznesowe z tym związane, bo to jest de facto pomoc w rozwiązaniu problemu, który nas wszystkich dotyka. Także rynek oczywiście się do tego adaptuje i próbuje znajdować rozwiązania. Tak działa nasza ekonomia.
1: Choć pewnie wszystkich tych ryzyk nie da się załatwić, nawet najlepiej działającą branżą i najlepiej, najskuteczniejszym biznesem. Tak myślę, tak podejrzewam. Chociażby kwestie transportu, przerw w transporcie. Mieliśmy z tym do czynienia chociażby na kolei w ostatnich dniach. Tu właściwie kwestia nie do przeskoczenia. No to na koniec...
2: Może być ryzyka kolei, też system energetyczny może być podatny w niektórych
1: momentach. Zgadza się.
2: Na brak dostaw i to jest szczególnie bolesne, jeśli ratujemy się na przykład klimatyzacją, a nagle nie mamy prądu, więc tutaj tych rzeczy i myślenie o adaptacji jest bardzo, bardzo też na poziomie osobistym, bo to też jak nasz tutaj słuchacze słuchają, no to teraz coraz częściej jest tak, że my musimy w naszych prywatnych czy decyzjach inwestycyjnych, czy wyborze różnych rozwiązań związanych z tym, jak mamy komfort cieplny w domu, no to musimy też brać te rzeczy pod uwagę. Tak.
1: To na koniec zaglądam do jeszcze jednego badania. To badanie wykonane na zlecenie portalu rankomat.pl, przygotowane na początku tego roku. Wynika z niego, że ponad połowa Polaków dostrzega zmiany klimatu. Przeciwnego zdania jest ponad 20% badanych, w tym 10% twierdzi, że nie widzi żadnych zmian. Ponad 20% respondentów nie ma na ten temat zdania. Czy myśli pan, że jeśli tych, którzy zmiany dostrzegają i rozumieją ich przyczyny, będzie coraz więcej, to wzrośnie presja na polityków, aby zaczęli z tym robić coś skutecznie?
2: Tak, ja może odpowiem takim przewrotnie cytatem z Kena Robinsona, taki edukator brytyjski, już nie żyjący, ale bardzo taka postać znana też, te toki polecam jego. I on powiedział kiedyś, że jak ktoś nie widzi zmiany klimatu, to powinien częściej wychodzić na spacer. Bo oczywiście to jest i też wiemy z badań socjologicznych, spora grupa ludzi, która tą świadomość bardziej pewnie wypiera, bo naprawdę trudno jest nie widzieć, jeśli się ma minimalną zdolność obserwowania, szczególnie też w Polsce. No pamiętamy jak zimy wyglądały kilkadziesiąt lat temu, jak poza ostatnią, to jest osobny temat, wyglądają teraz. I te zmiany klimatu, no my na przykład prowadzimy projekty z rolnikami, nam się wydawało, że rolnicy to może być taka trochę grupa, która będzie no może trochę sceptyczna odnośnie działań dotyczących transformacji energetycznej, wiadomo, ETS, różne historie, a się okazało w pracy takiej roboczej, w grupach roboczych z rolnikami, że jak zapytamy grupę rolników, czy oni może nie widzą, czy widzą zmiany klimatu, to się na nas patrzą jak na wariatów, że oczywiście, że widzą, zmieniają się uprawy, zmieniają się sposoby uprawiania ziemi, jakby też to, co się uprawia i tak dalej, więc ta jakby na poziomie fizycznym jest to oczywiste, natomiast faktycznie my żyjąc w przestrzeni dużej stopniu wirtualnej memosferze, no to oczywiście możemy być podatni na dezinformację też w tym obszarze i to się faktycznie w Polsce szczególnie dzieje na dużą skalę. Mamy też w tym naszym raporcie, o którym mówiliśmy, dużą sekcję na temat dezinformacji klimatycznej i podlegamy wszyscy z różnych powodów i z różnym nasileniem, a ona jest też w dosyć profesjonalny sposób zorganizowana. Szeroki temat, ale myślę, że warto pamiętać w tym momencie, kiedy ją bardzo fizycznie czujemy, tą zmianę klimatu, mamy ekstremalne zjawiska pogodowe, tak jak teraz, że faktycznie na poziomie indywidualnym ważne jest to, co robimy sami, ale jeszcze ważniejsza ta presja polityczna na zmiany systemowe, którą możemy wywierać i której możemy być częścią. To jest niezwykle ważne, bo no, przeciwdziałanie czy adaptacja do zmiany klimatu to w dużej mierze są rozwiązania na poziomie takim systemowym i indywidualny wysiłek może pomóc, ale bez rozwiązań systemowych daleko nie zajedziemy i dlatego ta świadomość też jest taka ważna. Dlatego rozmawiamy też pewnie.
1: Tak, tak, oczywiście. No i częściej zaglądajmy do raportów ekspertów, naukowców, a może rzadziej przeczesujmy różne zaułki internetowe.
2: Tak, ja mogę od razu polecić dwa bardzo konkretne źródła. W Polsce jest bardzo dobry portal Zmiana Nauka o Klimacie. Nauka o Klimacie, taki portal, który też rozprawia się z różnymi mitami klimatycznymi. Tak trochę też z drugiej strony nasza fundacja prowadzi klimatyczną bazę wiedzy, gdzie są takie dobrej jakości sprawdzone raporty i warto, jak ktoś chce zgłębić ten temat, a naprawdę warto, nawet właśnie mówię z punktu widzenia indywidualnych, życiowych decyzji, gdzie wybieramy mieszkanie, gdzie chcemy zainwestować i tak dalej. Szczególnie jak ktoś myśli na przykład za granicą też o inwestycjach, to bardzo jest ważne, żeby ten trend rozumieć też w kontekście edukacji dzieci, przyszłości dzieci i tak dalej.
1: Łukasz Dobrowolski, dyrektor do spraw strategii klimatycznych i rynku energii z Fundacji Climate and Strategy. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, dobranoc.

0: Pochwała codzienności to Barbara Wrońska z zestawu do głosowania. Proszę przeszukać uważnie zestaw, gdyż jest tam także pieśń pani Basi, która jest w pierwszej dwudziestce, tylko z tobą. Na stronie i w aplikacji za 6 minut 18.
1: Na świecie wszystko ma swoją cenę i wszystko jest na sprzedaż. Dlatego myślę, że wystarczy zebrać odpowiednią sumę, pod stołem przekazać i już upałów nie ma. Ale najpierw musimy odnaleźć tych, którzy kupili sobie to, że przez cały tydzień z nieba waliło 40 stopni. O, ja wam tego nie daruję.
0: Odpowiedź na pytanie, kto za tym stoi, może być bardziej zaskakująca, niż się pan spodziewa, bo być może nie kupili tego świadomie i być może to jesteśmy my. 224, 280, 280, a jak już jesteśmy przy zestawie do głosowania, to jeszcze jedną pieśń państwu polecę przed serwisem informacyjnym. To The Rolling Stones, In The Stars.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa Sito Druku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 18, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Komisja Europejska zapowiada nałożenie kolejnych sankcji na reżim w Mińsku. Rzeczniczka Komisji Anita Hyper oświadczyła w Brukseli, że Białoruś jest już bezpośrednio uwikłana w wojnę w Ukrainie, a Rosja wciąga ją w ten konflikt poprzez coraz ściślejszą współpracę z Aleksandrem Łukaszenką. Jedyna pomoc, jakiej Białoruś potrzebuje, to więcej zdrowego rozsądku, aby nie dać się wciągać w tę wojnę. Białoruś jest już częścią tego wszystkiego, a Rosja wciąga ją w tę wojnę poprzez pogłębianie swoich relacji z Łukaszenką. Dokądkolwiek zmierza Rosja, tam podąża zniszczenie, co sami widzieliśmy. Temat powrócił po ostrzeżeniach prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który poinformował o rozbudowie rosyjskiej infrastruktury wojskowej i magazynów amunicji przy białorusko-ukraińskiej granicy. Rzeczniczka komisji przypomniała, że Mińsk nie tylko zapewnia Moskwie pełne wsparcie logistyczne, ale też stale prowadzi działania hybrydowe przeciwko Unii Europejskiej, wykorzystując migrantów na wschodniej granicy. Nad Polskę przetacza się front, który niesie opady deszczu, a miejscami burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców 13 województw, ostrzegając przed ulewami, silnym wiatrem i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Alerty trzeciego najwyższego stopnia przed burzami obowiązują w województwach wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim.
3: Na północnym zachodzie, zachodzie, południu, w centrum, popołudniowy wschód. Tutaj lokalnie intensywne nawalne opady deszczu, lokalnie grad, porwisty wiatr około 100 km na godzinę i niewykluczona możliwość pojawienia się superkomórek burzowych.
2: Obecnie na Pomorzu Zachodnim potężna ulewa zalała ulicę Gryfina, paraliżując ruch drogowy i zmuszając strażaków do ponad 20 natychmiastowych interwencji. Również na Podkarpaciu przeszły gwałtowne ulewy. Według prognoz niebezpieczna i dynamiczna aura utrzyma się w całym kraju co najmniej do jutra. Koalicja Obywatelska liderem najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych. Według badania Instytutu Ibris zrealizowanego dla Polsat News, na ugrupowanie Donalda Tuska chęć oddania głosu deklaruje 28% respondentów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,1%. Podium zamyka Konfederacja, którą popiera blisko 14% ankietowanych. Do Sejmu weszłyby jeszcze dwa ugrupowania – Konfederacja Korony Polskiej z 9% poparciem oraz Nowa Lewica, która uzyskała ponad 8% głosów. Poniżej progu wyborczego znalazłyby się m.in. PSL oraz Polska 2050. Niemal 9% ankietowanych nie wie, na kogo oddałaby głos. Deklarowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 63%. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Trzy minuty po godzinie 18. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura i Kuba Ferlin. No i Michał Porycki przed mikrofonem. Tak to się właśnie zaczyna, a właściwie powoli kończy, bo to ostatnia wspólna godzina z Państwem.
1: Nowy Świat po południu.
4: I oczywiście słuchaczki, słuchacze, osoby słuchające i słuchaczątka 224 280 280. Tych rozgrzanych przytulamy niezbyt ciepło, żeby nie powiedzieć ozięble, a tych, którzy zdążyli już zmarznąć na przykład północnym zachodzie naszego kraju, pozdrawiamy oczywiście słonecznie, Świnoujście między innymi.

0: potrzebuje odrobinę powera. People have the power. Patti Smith. A, panie redaktorze, jeszcze było pytanie. Panie redaktorze, tak pięknie słucha się piosenki In the Stars, The Rolling Stones z zestawu do głosowania. A co z utworem Jealous Lover? Jealous Lover też jest w zestawie. To jest jedna z nowych, 12 nowych kompozycji, które trafiły w ostatnią sobotę, punktualnie o 20. Na stronie nowyświat.online w aplikacji Radia Nowy Świat głosowanie i piosenek kliknięciem wzmacniania, a w sobotę po 20 kolejne notowanie, 223 tym razem. Jeszcze jedna ważna informacja w uzupełnieniu tego, co już powiedziałem, a właściwie nie powiedziałem. Ostatnią godzinę dzisiejszej popołudniówki zrealizuje Wojciech Ratasiewicz, który zastąpił właśnie Grzegorza Muranowicza. Witamy na pokładzie, cieszymy się, że możemy razem współpracować, a państwo do 19 porozmawiają z nami o tym, że opiekunem zwierzaka jest się przez cały rok, także w wakacje.
1: Około 100 tysięcy psów znajduje się w schroniskach i w okresie wakacyjnym skala tego problemu jeszcze wzrasta.
2: Takie porzucenie pozostawia trwały ślad w psychice psa. Stres stymuluje mózg do zapamiętywania właśnie traum, czyli tych kluczowych wspomnień, które pies będzie kojarzył w tym przypadku właśnie z porzuceniem.
0: Dlaczego wakacje, a właściwie wakacyjny wyjazd urlopowy tak często jest wymówką dla opiekuna, aby zwierzę gdzieś zostawić i już nie wracać? Olga Bobienko o tym niebawem, a po 18.30 będzie z nami Karolina Wiewiórkowska ze schroniska dla zwierząt w Korabiewicach i o wspieraniu schronisk w okresie wakacyjnym. Porozmawiamy, jak pomagać teraz, gdy tak wiele zwierząt nagle dowiaduje się, że ten właściciel, opiekun, to nie był nikt tak naprawdę fajny. 224, 280, 280, popołudnie małpa, nowyświat.online. No to może mruczankę jakąś państwu zaproponujemy muzycznie? Bear White.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: To jak zawsze o miłości. Piosenki o miłości najlepiej brzmią mruczane 14,5 minuty po godzinie 18. A my teraz o zwierzętach, o opiekunach i o tej wielkiej miłości, która zazwyczaj zaczyna się od pierwszego spojrzenia w oczy psie lub kocie lub jakiekolwiek inne. Potem zazwyczaj cała seria wspaniałych zdjęć z nowym przyjacielem, ale potem przychodzą wakacyjne plany. No i trzeba opublikować ogłoszenie. Oddam w dobre ręce. Organizacje prozwierzęce od lat alarmują, przypominają. Od czerwca do sierpnia to najtrudniejszy moment, najtrudniejszy czas w całym roku. Według szacunków liczba porzuceń psów, kotów i innych zwierząt w miesiącach wakacyjnych rośnie nawet o mniej więcej 30%. Do schronisk trafiają wtedy tysiące kolejnych porzuconych czworonogów. Olga Bobienko razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Prawie dobry wieczór, ale to wciąż dzień dobry. Dlaczego czworonogi coraz częściej stają się ofiarami sezonu urlopowego, chociaż tak często mówimy o odpowiedzialności, o myśleniu, o empatii, o uczuciu, tym prawdziwym zwierzęcym, ludzko-zwierzęcym uczuciu?
1: Naprawdę chciałabym móc odpowiedzieć ci na to pytanie. Dlaczego? Ja tego nie rozumiem. Myślę, że pracownicy schronisk, ale również aktywiści też nie wiedzą dlaczego. To jest nieodpowiedzialność osób, które myślą, że... No właśnie nie do końca wiem, co myślą.
0: A właściwie może czy myślą.
1: I czy myślą, tak. Mhm. Czy to zwierzę jest zabawką, dodatkiem, które no niestety przeszkadza później w okresie urlopowym, bo na 2 tygodnie trzeba wyjechać i znaleźć jakieś rozwiązanie. Dużo jest tych historii. W ogóle ten okres urlopowy właściwie, powiedzmy szczerze, wakacyjny ledwo się zaczął, a pierwsze już historie, jak na przykład w upale porzucony żółw w klatce w pełnym słońcu na ileś godzin. Mnóstwo jest takich historii. Mnóstwo jest takich historii co roku. No i przerażające jest tym bardziej, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jaką aurę mamy obecnie za oknem. I jeżeli nam jest bardzo ciężko jako ludziom, to co dopiero zwierzakom. A tymczasem szacuje się, że właściwie każdego roku w czasie wakacji ten dom traci około 4,5 tysiąca. Psów i kotów, gdzie ja już Państwu także wspomniałam o żółwiu, więc tych najróżniejszych zwierząt jest wiele. Jak chociażby tego typu sytuacja z Kielc.
2: Była niewidoczna i zupełnym przypadkiem osoba, która przechodziła, zauważyła ją, bo jest duże prawdopodobieństwo, że ten pies najzwyczajniej umarłby tam z głodu.
1: A ten pies był przywiązany do drzewa przy również 25-stopniowym, no może nie upale jak w porównaniu teraz, ale ciągle przy 25-stopniowej temperaturze na zewnątrz. Pracownicy schronisk mówią, że taki schemat powtarza się co roku. Psy są odnajdywane przy drogach, na parkingach, w lasach albo przywiązane do drzew. Coraz częściej trafiają również zwierzęta, które mają mikrochipy i których właściciele mimo możliwości odbioru po prostu po nie nie wracają. I tak w wielu schroniskach już na początku wakacji zaczyna brakować miejsc, szczególnie dla kotów i dla młodych zwierząt, a placówki muszą też się zmagać z rosnącymi kosztami leczenia, karmy, opieki weterynaryjnej. No i problem oczywiście nie ogranicza się jedynie do zwierząt znalezionych na ulicy, bo coraz częściej widać go także w mediach społecznościowych, gdzie na takich grupach pojawiają się ogłoszenia, które się zaczynają od słów oddam psa w dobre ręce, ale bardzo często jest to oczywiście tłumaczone tym, że mamy alergię. Natomiast dziwnym trafem ta alergia nadzwyczaj się uaktywnia na początku okresu wakacyjnego. O tych statystykach mówi Bartek Sobota, specji.pl.
3: Generalnie mówi się, że w Polsce według różnych danych, ale około 100 tysięcy psów znajduje się w schroniskach i w okresie wakacyjnym skala tego problemu jeszcze wzrasta, bo około 40% więcej ludzi oddaje tuż przed wakacjami albo w trakcie wakacji psy do schronisk. Także to jest taki pik po prostu sezonowy. Wynika to z tego, że ludzie po prostu nie są odpowiedzialni i czasem wydaje mi się, że mogą mieć zwierzaki, a potem nagle chcą wyjechać na 2 tygodnie na urlop. Sąsiedzi nie mogą ich wziąć, rodzina też wyjechała na urlop i niektórzy po prostu popełniają fatalny błąd i po prostu te zwierzaki porzucają, a porzucają są w najróżniejszej formie. W najlepszym wypadku ktoś po prostu oddaje je do schroniska, ale czasami widzimy naocznie, że ludzie zostawiają te psy po prostu gdzieś na drodze albo przywiązują gdzieś, nie wracają po nie.
1: I no, rzeczywiście, jeżeli już mielibyśmy zapewne wybrać, która sytuacja gdyby miała się przytrafić temu czworonogowi, to wolelibyśmy, żeby to było to ogłoszenie właśnie gdzieś w mediach społecznościowych,
0: no tak,
1: oddam psa
0: do
1: dobre, dobre ręce. Natomiast ja naprawdę przeanalizowałam mocno różne grupy takie dzielnicowe gdzieś około warszawskie, a tego jest pewnie dużo więcej. I takich powodów podawanych w tych postach, jeżeli chodzi o to, że no, oddam psa, oddam kota w dobre ręce, podawane są, wśród tych powodów są między innymi nagła alergia, przeprowadzka, narodziny dziecka albo zmiana pracy. I organizacje zajmujące się ochroną zwierząt zwracają tę uwagę na to, że część takich uzasadnień pojawia się dopiero po wielu miesiącach. I właśnie między innymi takie ogłoszenie rzuciło mi się w oczy ostatnio. I w tym ogłoszeniu była właśnie informacja o tym, że oddam w dobre ręce, kochamy tego zwierzaka, jest najwspanialszym członkiem naszej rodziny, ale jest alergia, mieszkał z nami od niecałego roku, dowiedzieliśmy się, że jest alergia, no i może ktoś go zabierze. Oczywiście też przypominam, że jeżeli chodzi o alergię na sierść, to można nad tym pracować. I są różne sposoby na to. Czasem to odczulanie oczywiście nie działa tak, jak powinno, ale jeżeli rzeczywiście jest to najważniejszy członek naszej rodziny, to myślę, że zrobimy wszystko, żeby to zwierzę ostatecznie zostało z nami. No bo konsekwencje porzucenia te są dla zwierząt ogromne i tutaj psy są akurat gatunkiem silnie związanym społecznie z człowiekiem i behawioryści od lat opisują, że taka nagła utrata opiekuna wywołuje przewlekły stres, zaburzenia zachowania, lęk separacyjny, czy nawet coś, co mogłoby się wydawać niczym takim wielkim, jak problemy z jedzeniem, a jednak jest to coś niezwykle ważnego. I o tym mówi zoopsycholożka i psia behawiorystka Olga Pietruszewska.
4: Psy, no tak samo jak my, jak ludzie, odczuwają emocje. I to jest fakt. Mamy liczne badania na to, że psy odczuwają emocje takie jak radość, ekscytację, lęk, frustrację, złość czy zazdrość. Więc psu, który nagle właśnie zostaje porzucony, traci tego opiekuna, dom, rodzinę, zawala się tak naprawdę cały świat. I oczywiście takie porzucenie pozostawia trwały ślad w psychice psa. W dużym uproszczeniu funkcjonuje to tak, że stres stymuluje mózg do zapamiętywania właśnie traum, czyli tych kluczowych wspomnień, które pies będzie kojarzył w tym przypadku właśnie z porzuceniem.
1: Wśród historii, które widziałam również w mediach społecznościowych, między innymi była taka, gdzie pewna pani wyjechała na 2 tygodnie i psa zostawiła w domu, bo nie mogła znaleźć dla niego żadnej opieki. Właśnie. Więc rozkładasz ręce. Ja dokładnie to samo czułam, wręcz mi wszystko opadło w momencie, kiedy to czytałam. Eksperci przypominają, że dziś istnieje znacznie więcej rozwiązań niż jeszcze kilka lat temu. Taką opiekę nad zwierzęciem na czas wyjazdu mogą oczywiście zapewnić rodzina, znajomi, ale mogą również profesjonalni pet-sitterzy, czy mogą także hotele dla zwierząt. I dlatego też organizacje zajmujące się ochroną zwierząt podkreślają, że w takiej zdecydowanej większości przypadków to porzucenie nie wynika z braku możliwości, ale z braku odpowiedzialności. I o tym jeszcze raz Bartek Sobota, specji.pl.
3: Bierzemy do siebie indywidualnie zwierzaka pod opiekę i poświęcamy mu po prostu 100% uwagi. To jest jedyny pies zazwyczaj, którego mamy u siebie w domu, mieszka z nami, opiekujemy się nim, cały czas mamy na niego oko, reagujemy jak trzeba, bawimy się z nim. Jeżeli chodzi o typy usług, nocleg całodobowy, czyli po prostu ktoś oddaje powiedzmy na tam tydzień, dłuższy weekend psa pod opiekę komuś, zawozi tego psa albo pet-sitter przyjeżdża po niego. Druga usługa to są wizyty domowe i wizyty domowe są głównie dedykowane kotom, czy ktoś wpada 2 razy dziennie, sprzątał kuwetę, nakarmił i sprawdził, czy wszystko jest okej, i tak dalej.
1: Dlatego ja jeszcze na koniec podkreślę, że wbrew temu, co sądzi wiele osób i pomimo tego, że bardzo często mówimy o ochronie zwierząt u nas na antenie, ale także mówimy o tych sposobach pomagania czworonogom, to przypominając, porzucenie zwierzęcia nie jest wykroczeniem, ale przestępstwem. I zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt jest ono uznawane za formę znęcania się nad zwierzęciem, więc przewiduje się za taki czyn karę do 3 lat pozbawienia wolności, a jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, do 5 lat więzienia. Sąd może też orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt, ale także zakaz posiadania tychże. No i dlatego też policja i organizacje społeczne apelują, żeby każdy taki przypadek porzucenia zgłaszać. Jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, warto zapamiętać numer rejestracyjny samochodu, miejsce i czas zdarzenia. Jeżeli mamy taką możliwość, to zrobić zdjęcia albo nagranie lub nagrać tę sytuację, no i zawiadomić policję czy straż miejską. Jeżeli też znajdziemy samotnego psa albo kota, no najpierw warto sprawdzić, czy zwierzę nie jest po prostu zagubione, bo może mieć adresatkę albo taki mikrochip. I po wykluczeniu tej możliwości, no to wtedy kontaktujemy się ze schroniskiem, z gminą albo z organizacją prozwierzęcą, czy tak jak są większe miasta, no to tamże są również ekopatrole, te, które już są specjalnie, jeżeli chodzi o porzucenia zwierząt. Natomiast gdybym miała to jakoś podsumować, to jeżeli kochamy te nasze zwierzaki, to zostańmy z nimi już do końca.
0: Tak, włączyć myślenie, zanim włączą Państwo miłość, a przynajmniej różne emocje, które targają nami, gdy widzimy te piękne oczy i taką uśmiechniętą, naszym zdaniem uśmiechniętą pyszczko twarz. Olga Bobienko, która zostaje z nami, wraca po 18.30, a wraz z koleżanką Olgą pojawi się na antenie Karolina Wiewiórkowska ze schroniska w Korabiewicach. O tym, jak schroniskom podczas wakacji pomagać, porozmawiamy. Mówiliśmy o przypadkach, o których nie chcielibyśmy opowiadać, ale są i takie historie. Posłuchaj.
5: Ja od 15 lat mam kundelka właśnie znalezionego też przed wakacjami, czy w trakcie wakacji. Okazało się, że ten kundelek już był w zaawansowanej ciąży i mieliśmy na dzień dobry 5 małych kundelków kolorowych. Ale przygarnęliśmy, rozdaliśmy znajomym za darmo i odwiedzamy się i razem słuchamy Radio Nowy Świat.
0: 224, 280, 280. Popołudnie małpanowyświat.online. I Franek Wójcicki przy telefonie. Ja czytam listy. Wszyscy przeglądają komentarze w grupie osób patronujących. O ile są osobami patronującymi, proszę dołączyć do tego grona. Olga, do usłyszenia za chwilę.
1: Do usłyszenia.
0: Prognoza pogody czai się tuż, tuż za rogiem.

Ci, które tam się znajdują, to jest miejsce w Polsce, w którym termometry pokazują od 20 do 21, 22 stopni Celsjusza, w Resku 20. Najcieplej natomiast na południowym wschodzie, w Rzeszowie, dokładnie 37 stopni Celsjusza. Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. Poza tym sporo chmura, do tego przelotne opady deszczu. W południowej połowie kraju również burze, także z gradem. Podczas burzy może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu, przez 26-30 na północy i zachodzie, do 33-35 na wschodzie i południu Polski. Wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz porywistym do mniej więcej 80, może nawet 90 km na godzinę. Jak przekonać tych, którzy się jeszcze wahają, zastanawiają, nie mają pewności, czy przyjmowanie pod swój dach nowego przyjaciela, takiego, który cały rok chodzi w futrze, jest dobrym pomysłem, bo przecież gdy przyjdą wakacje, tego przyjaciela trzeba będzie na wakacje ze sobą zabrać albo pozostawić, najlepiej w bezpiecznym miejscu. Pani Katarzyna napisała w grupie osób patronujących: serducho boli, gdy słyszy się o tych porzuceniach. My w tym roku pierwszy raz od 15 lat spędzamy wakacje bez naszej kruszynki. No ale tu, jak się Państwo domyślają, sytuacja zupełnie inna. 224 280 280. Wciąż przypominam, to telefon do Radia Nowy Świat. To dyżur telefoniczny w popołudniowym programie, który dziś dzielnie pełni Franek Wójcicki. Olga Bobienko wróci do nas za chwilę.

0: To już za chwilę o tych potrzebach, które w schroniskach pojawiają się, gdy przychodzą wakacje. A wraz z wakacjami docierają też nowi podopieczni. Zaczynam się zastanawiać, czy te potrzeby to są bardziej z grupy tych okołopogodowych, czyli co zrobić, żeby podopieczni czuli się komfortowo w sytuacji, w której o ten komfort trudno, zwłaszcza temperaturowy. Czy właśnie chodzi o to, że jeśli szukają Państwo przyjaciela, to przed wakacjami albo na początku wakacji to jest najlepszy moment, żeby znaleźć takiego przyjaciela, że hej.
1: Ja myślę, że to i jedna, i druga kwestia jest nadzwyczaj ważna w kontekście tej rozmowy, która będzie właśnie z naszą gościnią, czyli i zapytamy o to, o to, jak sobie radzą zwierzęta i jak sobie radzą pracownicy z tymi warunkami pogodowymi za oknem. No ale też kiedy szukać tego przyjaciela i jak pomóc, jeżeli takiego przypadkowego przyjaciela gdzieś znajdziemy.
0: Pani Danka napisała jeszcze, kochamy to dbamy. Takie krótkie hasło pojawiło się w grupie osób patronujących. Tam Państwa zapraszam. Zachęcam do pisania popołudnie@nowyświat.online, bo Państwo też biorą udział w tej dyskusji.
2: Przepytanie.
1: A jeszcze bym dodała, że nawet jeżeli tylko mówimy, że kochamy, to też żebyśmy wtedy próbowali dbać. Naszą gościnią jest Karolina Wiewiórkowska, kierowniczka schroniska w Korabiewicach. Dzień dobry pani Karolino, słyszymy się?
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Prosto z Korabiewic, prosto ze schroniska.
1: Czy rozwinęłaby pani to właśnie krótkie powiedzenie, kochamy to dbamy?
3: No to najważniejsze w stosunku do wszystkich i do zwierząt i do ludzi, do wszystkiego, co nas otacza, ale tak, no żeby dobrze się opiekować, myślę, że należy bardzo kochać, a jak się kocha, to jest bardzo dobra opieka. Mm-hmm. To nie ma jednego bez drugiego, no.
1: No właśnie. No a patrząc na ten początek wakacji, co prawda dopiero się zaczynają, ale okres letni możemy powiedzieć, że już chwilę trwa. I jak to wygląda z perspektywy waszego schroniska? Co zmienia się w liczbie i rodzaju zwierząt, które do was trafiają?
3: Mm-hmm. Jeszcze parę dni temu, jak umawiałyśmy się na tę rozmowę, to miałam inne przygotowane odpowiedzi, natomiast dzisiaj po tygodniu muszę powiedzieć z przykrością, że ta liczba zwierząt się zwiększa w schronisku. Nawet z takich gmin, które miały bardzo niewiele piesków bezdomnych, tych psów pojawiło się teraz dość dużo.
1: Jaka to jest różnica? To jest tydzień właściwie, rzeczywiście. Rozmawiałyśmy chyba przed weekendem, to nawet nie cały w takim razie.
3: Tak. I pojawiło się u nas kilkanaście psów od tamtej pory. Bezdomnych, być może porzuconych, ale w większości psów bardzo słabej kondycji fizycznej, wychudzonych i starszych.
1: Mm-hmm. A te okoliczności, w których trafiają do was właśnie te psy i koty w tym okresie urlopowym, te okoliczności się powtarzają z roku na rok? To są podrzucenia? To są właśnie jakieś interwencje?
3: Podrzuceni ludzie boją się. Nie chcą podrzucać, wiedzą, że schroniska są monitorowane, ale mam wrażenie, że dobrze wiedzą, gdzie zostawić, w której gminie zostawić i która gmina bardzo dobrze się zaopiekuje tymi zwierzętami. Więc generalnie do schroniska, przywiązań do bramy, przerzucania przez płotów, gdzie to wiele lat temu się zdarzało bardzo często, teraz już tego nie ma. Psy są odławiane z ulicy, psy są odławiane z lasów, bo się chowają, bo są zagubione, bo są głodne, są przerażone. Także to są takie wolne elektronki. O.
1: A pani Karolina, bo to, o czym wspominałam też wcześniej, czyli czy w tych ostatnich latach można mówić, że to się zmienił sposób, jakkolwiek fatalnie to brzmi, w jaki ludzie pozbywają się zwierząt, no bo właśnie przez to, że obserwowałam gdzieś te media społecznościowe i szukałam tych wpisów, to jako, że pojawiają się te ogłoszenia o oddaniu psa w mediach społecznościowych zamiast takiego obrazu, do którego jesteśmy w jakiś dziwny sposób przyzwyczajeni, czyli przywiązanego zwierzęcia do drzewa, to zjawisko właśnie zmienia się?
3: Myślę, że tak, bo teraz świat zwierzęcy od paru lat właściwie jest na świeczniku. Jesteśmy obserwowani, my jako Fundacja Schroniska, ale także jako właściciele zwierząt. Więc myślę, że to jest taka obrona wymówką. Ludzie próbują znaleźć sposób, żeby nie być źle ocenionym, że był pies, nagle tego psa nie ma, więc trzeba znaleźć jakieś bardzo wygodne wytłumaczenie, dlaczego tak się stało. No, nikt nie chce się przyznać i się nie przyzna do tego, że wyrzucił psa. Mhm. Więc myślę, że w ten sposób jest niestety kombinacja.
1: A realnie z pani perspektywy, czy jeżeli, zakładając, że te wszystkie tłumaczenia są prawdziwe, tak? Jest to kwestia alergii, uaktywniła się po roku z hakiem, akurat w okresie wakacyjnym. Czy da się jakoś walczyć z tą alergią albo z innymi rzeczami, które nam się gdzieś właśnie w głowie jako takie wymówki pojawiają, że co by pani poradziła takim osobom?
3: Pewnie, że się da. Chociaż ja myślę, że jak ktoś chce mieć psa i ktoś chce zatrzymać psa, to znajdzie rozwiązanie na różne przeciwności, czy behawiorystyczne, czy zdrowotne, czy ze znalezieniem opieki na czas wyjazdu, czy choroby. Myślę, że jak ktoś chce znaleźć rozwiązanie, to znajdzie. A jeżeli ktoś nie chce mieć psa, to nie będzie szukał tego. Więc jest internet, jest szereg fachowców, można uzyskać pomoc w wielu miejscach, ale myślę, że to zależy od chęci.
1: Mm-hmm. A proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi o schronisko, zdarzają się sytuacje, w których właściciel odnajduje swoje zwierzę, ale świadomie rezygnuje z jego odbioru? Spotykają się państwo z takimi przypadkami?
3: Na szczęście rzadko tak się trafia. Jednak jeżeli psiak do nas trafi i się odnajduje właściciel, to obydwoje się bardzo cieszą. Też od nas uzyskują wsparcie, co zrobić, co poprawić, żeby nie było ucieczek, żeby nie było takich przykrych, niebezpiecznych zdarzeń, historii. Więc na szczęście mało jest takich osób, które się nie zgłaszają po swoje psy.
1: Mm-hmm. A po czym wy najczęściej poznajecie, że to zwierzę zostało porzucone, a nie po prostu uciekło właścicielowi? I też w kolejną stronę, po czym ewentualnie taka osoba postronna może poznać, czy można?
3: Przykładem jest sytuacja, często psy pozostają w tym miejscu, gdzie zostały wyrzucone. Tam czekają na swoich opiekunów, nie chcąc się stamtąd ruszać. Jeżeli zostały wyrzucone z samochodu, a jeździły całe życie samochodem, to wypatrują ten właściwy samochód. Chętnie wsiadają do samochodu, więc bardzo, bardzo czekają. I to są takie pieski, które pojawiły się znikąd, bo nie wiem, nie ma wokół budynków, są same pola, same lasy. Jest taki sygnał dla nas, że bardzo prawdopodobne jest to, że został wyrzucony właśnie tam. Mm-hmm. Smutne.
1: No i właśnie to, żeby przedstawić ten obraz, to jakie konsekwencje z pani doświadczenia zawodowego dla psa ma takie samo porzucenie? Co się dzieje ze zwierzęciem w pierwszych godzinach, dniach, tygodniach po utracie opiekuna?
3: To jest taki smutny temat, bo wiadomo, że zwierzak porzucony bardzo cierpi, bardzo tęskni, bardzo się boi, zastanawia, co się stało, szuka wsparcia, trafia do nas do schroniska, na całe szczęście jest bezpieczny, jest zaopiekowany, jest nakarmiony, wiemy, że nic się nie stanie, jest lekarz weterynarii, który się zrobi, a ten pies czeka i on nigdy nie przestanie czekać. Więc nigdy nie zapomni tego i zawsze myślę, że nawet jak trafi do nowego domu i będzie chodził na spacery, zawsze będzie tego poprzedniego opiekuna wypatrywał. To jest trauma, ogromna trauma.
1: I to widać właśnie w momencie nawet znalezienia tego nowego opiekuna, że gdzieś jest ten właśnie wzrok w tył?
3: Myślę, że tak. Jest radość, jest, piesek nowy się przywiązuje do nowego opiekuna, też jest, ma poczucie bezpieczeństwa. No ale wiemy, że psy nie zapominają, że pamiętają, że tęsknią. Na ulicy mogą poczuć, nie wiem, zapach bardzo podobny do byłego właściciela. Więc myślę, że to zostaje w głowie, w główkach takich. No,
1: słyszymy te historie, że zwierzaki odnajdują drogę do swojego domu czasami po latach, no ale wciąż gdzieś w jakiejś świadomości, nie mówię, że wszystkich, ale jakiejś części społeczeństwa i w związku z tym pojawiają się te hasła, ale o co ci chodzi? To jest tylko zwierzę. Jak pani na to odpowiada?
3: To jest straszne, ponieważ ciężko mi jest nawet to wytłumaczyć, bo nigdy tak nie spojrzałam na żadne zwierzę, że to tylko zwierzę. Ciężko mi jest to w ogóle zrozumieć, tak przetrawić, że można tak zwierzę traktować, że go nie traktować, prawda? Nie potrafię, przepraszam, ale nie potrafię tego wytłumaczyć, bo to jest dla mnie takie niepojęte, nieznane, za trudne. Oczywiście mamy do czynienia z takimi osobami, znamy takie osoby, ale nie, my jako schronisko nie pojmujemy tego.
1: Mm-hmm. Ja mam dwa zwierzaki, to są dwa różne charaktery, różne zachowania i w momencie, w którym właśnie obserwuję to starcie nawet osobowości, bo to jest starcie osobowości, jak dwóch ludzi, to ciężko jest mi sobie właśnie jakoś tak przetworzyć tę myśl, że to jest tylko zwierzę, bo i jedna została porzucona przez kogoś i 7 lat później dalej potrafi się przestraszyć na głośniejsze tupnięcie. No druga również została porzucona, ale w taki jakiś chyba sposób mniej angażujący ją, jakkolwiek to też dziwnie brzmi, więc dlatego tak się zastanawiam nad tym, jak przetłumaczyć i czy można przetłumaczyć albo wytłumaczyć właśnie to, że no to jest osobowość i to jest charakter, a nie właśnie tylko no to, co się gdzieś też może pojawiać. Zwierzęta nie mają duszy, a w związku z tym nie myślą.
3: Przecież to są najwspanialsze istoty, którymi możemy się otaczać. I właśnie ta jak mówią, mają i duszę, mają i serduszka, mają i uczucia. Ja mam też cztery psiaki. Mam wielkie łóżko, żeby wszystkie mogły ze mną spać. Mają obowiązek ze mną spać. No najwspanialsze plasterki na całe zło, które właśnie trzeba kochać, szanować, dbać. Tak jak one, to one dbają o nas i szanują, i pilnują, i kochają. Więc powiedzenie, że to tylko zwierzę, kompletnie do mnie nie trafia.
1: To jako, że już zahaczyła pani o to wspólne spanie, a ja też się zastanawiam nad tym pod kątem obecnej aury pogodowej, czyli skoro mamy te temperatury przekraczające 30 stopni i prawdopodobnie to nie ostatnia taka sytuacja tego lata. Jak takie upały wpływają na zwierzęta, które przebywają w schronisku i no, naturalnie też te, które zostały porzucone?
3: No, ciężkie dni mamy teraz. Myślę, że wszystkie schroniska i wszystkie zwierzęta mają ciężkie dni, które nie mają dostępu do chłodnych, klimatyzowanych pomieszczeń, bo nawet te bez klimatyzacji nie dają rady. Wszędzie jest gorąco. My szykowaliśmy się, wiedzieliśmy o tych upałach, więc mamy boksy zacienione jak najbardziej się da. Mamy wstawione wanienki, takie piaskownice do boksów, żeby psiaki mogły się chłodzić. Woda jest wymieniana kilka razy dziennie i w basenikach, i taka pitna. Właściwie zamknęliśmy schronisko na spacery dla wolontariuszy, takich standardowo spacerujących. Spacerów nie ma, nie robimy dodatkowego ruchu innych osób w schronisku, bo każda osoba poruszająca się pomiędzy boksami powoduje emocje, skakanie, więc staramy się schronisko jak najbardziej wyciszyć. Pieski mogą być zabrane przez wolontariuszy bądź w cień, bądź nad wodę i tam mogą na pół dnia pojechać. Starsze pieski, schorowane pieski są zabezpieczone, czy w budynku lecznicy, czy w budynku socjalnym. Mam też dla wolontariuszy klimatyzowane, więc po prostu upychamy jak największą ilość zwierząt w najchłodniejsze miejsca w schronisku. Są też wolontariusze, którzy zabrali psy do domu na ten najgorętszy okres. No i tak trwamy i czekamy, aż to piekiełko się skończy.
1: A jak w takim razie, jak pani myśli, albo jak by pani poradziła, jak organizować dzień swojego psa w trakcie takich upałów? Psa, zwierzaka, o jakich błędach, właściwie o jakich błędach powinniśmy pamiętać, żeby ich nie popełniać, a na co powinniśmy zwracać szczególnie uwagę?
3: Myślę, że najdłuższy spacerek należy pójść na taki pierwszy, wczesnoporanny spacer, bo to jest najchłodniejsza pora w ciągu doby. Jest godzina 5-6 rano, wyskoczyć sobie na jak najdłuższy spacerek. Później te spacery ograniczać na szybkie siusiu, na szybką kupę i chłodzenie się w domku. Bądź wyskoczyć nad wodę, gdzie można faktycznie się studzić. Wiadomo, woda, jeszcze raz woda, świeża, chłodna woda i studzenie się po prostu w chłodnym pomieszczeniu, no.
1: Czyli takie spacery, godzina 17-15, to jest, odradzałaby pani?
3: Nie, to jest najgorsze, to może być. Ziemia jest nagrzana, powietrze jest nagrzane, teraz kolejny dzień, to powietrze w ogóle stoi, asfalt nagrzany, nawet leśne drogi są nagrzane. Więc odradzam, szybkie siusiu i do domu.
1: Okej. Okay. I gdyby, pani Karolina, to jeszcze tak na koniec, gdyby miała pani poradzić wszystkim, którzy właśnie w jakiś przypadkowy sposób natknęli się na zwierzaka, o którym myślą, że nie powinien się tam znaleźć, gdzie i jak się zgłaszać, do kogo?
3: Trzeba ustalić, jaka to jest gmina, zadzwonić w dni powszednie do gminy i zgłosić tam bezdomnego psa. Jeżeli to jest po godzinach urzędowania pracowników gminy, należy zgłosić to na policję. I policja bądź gmina ma obowiązek zgłosić to do schroniska bądź do osoby, która odławia zwierzę z danej gminy. I to wszystko.
1: To proszę doskonale i dokładnie zapamiętać te numery alarmowe i powtarzać w takich sytuacjach. A ja bardzo, bardzo dziękuję, bo państwa i moją gościnią była Karolina Wiewiórkowska, kierowniczka schroniska w Korabiewicach.
3: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Oldze Bobienko, bardzo serdecznie dziękujemy. Państwa jeszcze prosimy o raporty i przemyślenia dotyczące tego, jak łączyć zwierzęta i wakacje. 224 280 280.

0: posiadanie psa determinowało wakacje w ten sposób, że szukaliśmy miejsc noclegowych, gdzie można pojechać z psem. I to nawet ułatwiało sprawę, dlatego że z 5000 lokalizacji gdzieś w Chorwacji zostało 4, które trzeba było wybrać.
1: Czy państwu też pies wybierał lokalizacje, do których się państwo udawali wakacyjnie? Przepraszam, jeśli mówimy o wakacyjnym się udawaniu, to destynacje, a nie lokalizacje. Trzymajmy się nazewnictwa. Dzień dobry, panie redaktorze, dobry wieczór, prawie.
2: Dzień dobry, panie Michale, dzień dobry państwu.
1: Ach, jak ja cieszę się, gdy możemy się spotkać. To są rzadkie chwile, gdy w poniedziałkowy wieczór tuż przed 19 mam przyjemność zapowiadać to, co dzieje się po 19.
2: No, będzie się działo.
1: A, będzie się, bo zawsze się dzieje.
2: Dużo się będzie działo.
1: A że ja dzisiaj w
2: zastępstwie koleżanki. Ale my to się widzimy już drugi raz w ciągu ostatniego półrocza, to myślę, że to jest całkiem spora częstotliwość.
1: Tak, bo koleżanka czasami mnie tutaj zostawia w poniedziałkowych, popołudniowych programach. Koleżanka Ksenia, która zastępuje mnie, gdy mnie nie ma, a ja ją, gdy ona podróżuje gdzieś po, mam nadzieję, niezbyt ciepłych krajach.
2: No, mamy chyba najcieplej teraz na planecie.
1: Tu, u nas.
2: Tak, chociaż w studiu jest akurat fajnie.
1: No bo puściliśmy tą maszynę taką szaloną, co zazwyczaj w lodówce jest schowana, wyjęliśmy ją z lodówki.
2: Właśnie o tym rozmawialiśmy poza anteniu.
1: Tak, że nam się
2: tutaj... Że są tacy, co się cieszą.
1: Tak, a to płonie nie tylko stodoła, proszę państwa.
2: No niestety.
1: Tak, i fabryka klimatyzatorów dzisiaj zarabia, ale gdy jutro wszyscy spłoniemy, to i jej właściciel, obawiam się, też nie będzie się czuł najlepiej, chociaż nie życzę mu tego, absolutnie.
2: Ja myślę, że będzie w drodze na Marsa.
1: Tak, i że tam założy kolejną fabrykę i kolejną
2: pierwszą
1: korporację.
2: No tam będzie zakładał korporację. Fabryk jakiś, tak, fabryki do produkcji tlenu.
1: Pan redaktor to ma takie wizje trochę z innego science fiction.
2: Staram się.
1: Ale wyobraźnia pracuje. Bardzo dziękujemy za spotkanie popołudniowe. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Wojciech Ratasiewicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Za tydzień też tu będę, a za chwilę muzyka jakże poważna, gdyż bardzo poważna, z redaktorem Grabowskim. Smutna to wiadomość, Deserter nam spadł z listy przed tygodniem. Pan redaktor...
2: Jak mogliście do tego dopuścić?
1: Głosujący. No jak?

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy kolejnymi informacjami o strzelaninie w północnych Niemczech. 6 osób nie żyje w wyniku incydentu w mieście Stade pod Hamburgiem. Niemiecka policja zatrzymała już 2 osoby, w tym mężczyznę podejrzanego o oddanie strzałów. Do tragedii doszło w ośrodku dla matek z dziećmi. Służby medyczne potwierdziły, że wszystkie ofiary śmiertelne to osoby dorosłe, 5 z nich zginęło na miejscu, a 6 zmarła w szpitalu. Niemiecka policja wstępnie wyklucza motyw terrorystyczny, wskazując, że tłem zbrodni mogły być powody osobiste. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Ratownika WOPR, a to idealny moment, by przypomnieć o fundamentalnych zasadach bezpieczeństwa korzystania z wody podczas trwających upałów. Ratownicy apelują o bezwzględny zakaz kąpieli po spożyciu alkoholu, wybieranie wyłącznie strzeżonych plaż oraz stopniowe schładzanie ciała przed wejściem do wody, co pozwala uniknąć szoku termicznego. Jak tragiczne mogą być skutki brawury i braku rozwagi, pokazał miniony weekend. Tylko w samą niedzielę utonęło 17 osób. O statystykach mówił TVP Info podinspektor Robert Opas, rzecznik Komendy Głównej Policji.
1: Dane od początku czerwca to mamy łącznie 56 takich zdarzeń. Sam okres wakacyjny, czyli te 3 ostatnie dni, to 21. I średnio tych utonięć jest 2, 3, 4 dziennie.
0: Służby przypominają, chwila nieuwagi nad wodą może kosztować życia. Prezydent Turcji wezwał sojuszników z NATO do stworzenia, jak to ujął, bezwarunkowej sieci bezpieczeństwa i obrony rozciągającej się od Teksasu po Ankarę. Turecki przywódca przemawiał w Stambule podczas spotkania szefów parlamentów państw sojuszu. Erdogan zażądał pełnej integracji swojego kraju z europejskimi strukturami obronnymi oraz natychmiastowego zniesienia ograniczeń handlowych nałożonych na turecki przemysł. Przypomniał, że Ankara znajduje się w czołowej piątce państw wnoszących największy wkład w misję NATO. Obecnie Turcja ubiega się o jednomyślną zgodę państw Unii na dołączenie do unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Wystąpienie Erdogana to element przygotowań do zbliżającego się szczytu NATO planowanego w Ankarze 7 i 8 lipca. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Panowie, żar leje się z nieba.
1: Taka spiekota w mieście to piekło.
2: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
3: Jolu, pojechałaby pani ze mną?
4: Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe młode małżeństwo.
3: Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem.
5: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
4: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
6: Brzydko jest być zazdrosnym, panie Janku.
1: Na pani miejscu, pani Jolu, wziąłbym udział w pierwszym rajdzie PTTK na odznakę nizinną. Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze jest mieć odznakę.
7: Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Rozpoczęliśmy chłodną falą. Nie chcę powiedzieć, że była zimna, bo ona była taka letnia, czyli trochę chłodniejsza niż to, co mamy za oknem. Karl Philipp Emanuel Bach, czyli drugi z synów Jana Sebastiana, zwany też Bachem berlińskim lub hamburskim. Pan młody syn Bach stworzył prawie 900 utworów. Komponował przede wszystkim koncerty, sonaty, fantazje na klawesyn, którego był wybitnym wirtuozem. Ale pisał również pieśni i symfonie. Skomponował prawie 200 sonat na instrumenty klawiszowe i w związku z tym przyczynił się do ewolucji tej formy muzycznej. Natomiast następnym wykonawcą to już była zimna fala z Oslo, z Norwegii, zespół Staber, który w tym roku w marcu, jeszcze było wtedy zimno, wydał swoją drugą epkę. Jak państwo mogli usłyszeć, to taki klasyczny, czysty hardcore punk w najlepszym wydaniu. No tak to wygląda zimna fala w Skandynawii. Natomiast fragmencik, który pozwoliłem sobie dzisiaj odnaleźć i państwu zaprezentować, pochodzi z filmu Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka z 1970 roku, do dziś bawi. Choć z dzieciństwa tego filmu nie pamiętam, pamiętam go już z późniejszego okresu, uwielbiam zresztą, tam każdy dialog, każdy fragment jest fenomenalny. Byłoby fajnie, jakby ten film został odnowiony cyfrowo, mógłby spokojnie trafić do kin ponownie. Co dziś w audycji? Oj, będzie się działo, jak zwykle. Będą wrzaski, będą krzyki, ale nie tylko, więc proszę się nie niepokoić. Jeśli ktoś nie lubi zbyt dużo wrzasków, to znajdzie również bardzo ładne, nastrojowe, nawet romantyczne piosenki, więc polecam zostać z nami. Będziecie państwo zadowoleni. Teraz na dowód tego przenosimy się do Belgii, skąd pochodzi zespół łączący gotycki rock z lat 80., new wave i muzykę elektroniczną. W dodatku gra z perkusistą, który nigdy się nie myli. Wiadomo, jaki to jest perkusista. Zespół nazywa się Velvet Mist. Takie mroczne, melancholijne gitarki, syntezator. No i tak jak mówiłem, ten akcent gotyckiego rocka wyraźnie słychać. Muzyka z płyty, która ukazała się 5 czerwca, The Shape of Losing Light, to właściwie jest epka, niepełne wydawnictwo, ale polecam całość, bardzo fajna jest to epka, a ja mam dla państwa utwór Midnight Fire.

Przypuszczam, że niektórzy z Państwa bohatersko spędzają czas na otwartym powietrzu, będąc już na przykład na wakacjach. No to tym na pewno odznaka nizinna powinna być przyznana państwowo przez najwyższe organy oczywiście. No ale są też kraje w Europie, gdzie tak gorąco nie jest jak u nas. Jest taka teoria, przypuszczam, że na razie niszowa, ale już niedługo może wejść do głównego nurtu, a mianowicie taka, że to ciepłe powietrze u nas, które znalazło się tu z Afryki, to ono się znalazło nie przypadkiem, tylko dlatego, że stoją te wiatraki i po prostu zaciągają powietrze ciepłe z Afryki. I to wszystko bezczelnie do Polski. Wiadomo, kto za tym stoi, wiadomo, kto te wiatraki wyprodukował i gdzie je postawił. Także proszę Państwa, proszę się spodziewać, niedługo będziemy mogli o tym szerzej już usłyszeć, bo to jest na razie taki zalążek tej teorii. Myślę, że ona ma duży potencjał i się świetnie rozwinie. Ja trzymam kciuki, czekam. Tymczasem przenosimy się do Włoch, które właśnie w tym momencie nie są tak gorące jak kraj ojczyzna. Miasto Vicenza. Stąd pochodzi zespół All Coasted, który w ubiegłym roku nagrał płytę Time for Disruption. Jest to drugi ich pełnometrażowy album. 8 utworów, które ponoć powstawały aż 3 lata. A to w związku z tym, że zespół w tym czasie przemierzył niezliczoną ilość kilometrów, zagrał mnóstwo koncertów, poznał wiele osób. A to zajmuje dużo czasu oczywiście, w związku z tym miał mało tegoż na nagrywanie, no ale udało im się i to myślę z wielkim powodzeniem. To jest taki zespół z Włoch, który spokojnie mógłby być z Kalifornii. Za chwilę Państwo usłyszycie dlaczego. All Coasted, Time for Disruption.

Zespół Ayukaba to zespół z Barcelony, chociaż prawda jest bardziej skomplikowana, ponieważ muzycy pochodzą z różnych zakątków Ameryki Łacińskiej i tworzą część kolektywu, który nazywa się Otro Futuro. No i grają hardcore punka, który brzmi trochę tak, jakby stare angielskie nagrania z połowy lat 80. zostały zrekonstruowane ponownie w Barcelonie, gdzieś przez ludzi z Bogoty choćby i reszty kontynentu. A myślę tutaj o takich zespołach z lat 80. jak nieco zapomniane English Dogs, Broken Bones czy Execute. Ja pamiętam, dostałem kiedyś kasetę z wyspy. Na jednej stronie był English Dogs, z drugiej strony był Broken Bones. Kompletnie nieznane mi te zespoły, zresztą wtedy niewiele osób je znało. No i muszę przyznać, że w tamtym momencie one bardzo mi się podobały, natomiast potem jakoś zniknęły mi zupełnie z radaru i próby odtworzenia, odegrania, posłuchania tego po latach jakoś nie wzbudziły mojego entuzjazmu. Natomiast Ayukaba robi to w sposób bardzo, bardzo fajny. W lipcu ubiegłego roku, dokładnie rok temu, nagrali płytę Operation Massacre i 10 kawałków z nową wokalistką, która tutaj się pojawiła, o demonicznym głosie. Teksty są po hiszpańsku, o tematyce, no takiej jak to zwykle bywa w tych klimatach, czyli system, władza, wyzysk i tak dalej. Można ten utwór, który za chwilę zagramy i podobne jemu, znaleźć na składance, która ukazała się na Bandcampie takiego wydawnictwa K-Town Hardcore Fest 2026. K-Town, czyli K-Town, jeżeli państwu się to spodoba, to tam ta składanka ma pewnie ze 30 utworów, więc można sobie zrobić listę do wakacyjnych podróży. Ayukaba Sistema Sinistro.

Pani wokalistka Kromi rzeczywiście ma demoniczny głos. A teraz chciałbym podziękować naszej słuchaczce pani Karolinie za ten trop, bo będzie zespół ze Szwecji, czyli znowu będzie zimna fala. Zespół nazywa się Liuset. Ponad dekadę po rozpadzie zespół powrócił. To, co w 2010 zaczęło się jako młodzieżowy zespół black metalowy, z czasem okazało się czymś trwałym, możemy o nich przepisać. Duchową i twórczą wizją między Simonem Johanssonem a Emanuelem Tagilem ukształtowano przez odległość, milczenie i ostateczne odrodzenie. No, trzeba przyznać, że to też jest dość interesujące, że można milczeć 16 lat, w związku z tym się porozumiewać tym milczeniem. Mi się to spodobało. Do reaktywacji doszło w 2025 roku, zainicjowanej przez ponowne nawiązanie kontaktu między panami. Nastąpił okres intensywnej twórczości, podczas którego Johansson komponował, a Tagil opracowywał teksty. Liuset to przekraczający granice gatunków i duchowo kontemplacyjny album rockowy. I tutaj od razu uprzedzam tych, którzy już tam raciczki zacierają, że to nie będzie black metal. Album przesiąknięty szwedzkim dziedzictwem muzycznym. Łączy tu się tradycja liryczna Karla Michaela Bellmana, introspektywne nurty post-punka, melodyjna wrażliwość szwedzkiego indie oraz dzikość skandynawskiego metalu. Delikatne fragmenty ustępują miejsca intensywności, melodia rozpływa się w fakturze, a wokal swobodnie przechodzi od klarowności do abstrakcji. Sesyjna gra na perkusji Denisa Skoglunda nadaje fizyczną siłę utworom skupiającym się na pokrewieństwie, buncie, mistycyzmie i wytrwałości. Utwory te opierają się w różnym stopniu na uczuciach, ale także na formie. Płyta bez tytułu zespołu Liuset ukazała się 12 czerwca, czyli jest jeszcze cieplutka i świeżutka. A zatem posłuchajmy utworu Draken.

0: Nie no, troszkę rogacizny było. Także wszystko się zgadzało. Państwo piszecie w komentarzach na stronie Radio Nowy Świat na Facebooku, żeby w taką pogodę nie biegać, bo to jest za gorąco. A tymczasem zarówno w piątek, jak i w sobotę otrzymałem od Rządowego Biura Bezpieczeństwa, jak to się tam nazywa, RCB, czy tam RBC, czy jakoś tak się nazywa, ostrzeżenie, że absolutnie, żeby nie podejmować żadnych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i najlepiej siedzieć, będąc zamkniętym w pomieszczeniu, a tymczasem trzeba było zagrać dwa koncerty, co prawda wieczorem, ale jednak w słońcu. No i to wieczorem, to już nie było to wieczorem, bo to było takie słońce, jakby było południe. No i jakoś się udało, także z tym bieganiem to też, chociaż dwóch kolarzy nie dojechało do mety wczoraj, na jakimś wyścigu tutaj niedaleko. No, wiecie Państwo, jak to jest. No, trzeba w danym momencie decydować. No dobrze, ale nie o tym miało być, bo teraz przenosimy się do Bydgoszczy. Do Bydgoszczy będę jeździł. Zespół Walery Mes jest z Bydgoszczy. I właśnie 26 czerwca ogłosili swój nowy materiał. Właśnie nie ogłosili, tylko premierę miała ich nowa trzecia płyta, która ma tytuł Nerw. 10 utworów. Oni grają też tak troszeczkę, bym powiedział, kalifornijsko, ale to jest chyba domena sceny bydgoskiej. Tam zawsze takie granie było popularne i to zostało chyba nawet do dziś. No ale to nie bez powodu, bo jakbyśmy popatrzyli na skład zespołu, to wiele by się tutaj wyjaśniło, czemu tak, a nie inaczej. W każdym razie płyta jest dostępna na razie w formacie CD, natomiast winyl jest przewidywany jesienią. Gdybyście Państwo mieli ochotę nabywać, to proszę sobie odnaleźć zespół Walery Mes w internetach i tam po prostu się z nimi dogadać. Można też wybrać się na koncerty. A zatem z wydanej płyty Walery Mes w utworze Gwiazdy.
1: Następny przystanek Glinki Eltra.

0: Mam dla Państwa dobrą wiadomość, właściwie dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że ochłodziło się, już tylko 36 stopni. Może zejdzie do 30, może wtedy się będzie lepiej spało. A druga taka, że nadrabiamy zaległości z ubiegłego tygodnia.
1: Achtung, Achtung.
0: Mam dla Państwa zespół Mizera. Debiutancki singiel. Zespół Mizera składa się ze znanych postaci sceny, ponoć. Brzmi jak koncerty w zatłoczonych piwnicach albo jak zespoły grające tak, jakby od tego zależało ich życie. Możemy o nich przeczytać i oczywiście w stylu DIY, bez żadnej wymuszonej agresji ani postawy napędzanej testosteronem. Z jednej strony figlarne gitary i emocjonalny krzyczący wokal w tle porywającej perkusji i mocnych linii basu łączą się z wyraźnym wyczuciem chwytliwych melodii. Z drugiej strony jednocześnie zespół jest zbyt głęboko zakorzeniony we wczesnym emo-korze z początku XXI wieku, by nie przesuwać nieustannie granic struktur swoich utworów. Skomplikowane są te opisy, ale muszę dokończyć, bo potem będzie fajnie. I nie rozbijać ich na kawałki, by następnie złożyć je na nowo. Pod względem tekstowym utwory Mizer krążą wokół osobistych wrażliwości członków zespołu i ich własnego miejsca w świecie, czyniąc ich wewnętrzny stan umysłu przedmiotem refleksji politycznej. Mizera dostrzegają stan rzeczy i pomimo swoich blizn oraz wrażliwości nie poddają się im. Ta piątka muzyków łączy emocjonalną intensywność i niemieckie teksty z wyrafinowanymi melodiami, tworząc porywający post-hardcore z klasycznymi elementami emo. Tekst piosenki Licht Schacht opowiada o tym, co ludzie od siebie otrzymują, gdy trzymają się razem. A to słowo to oznacza taki promień słońca, który można obserwować w jakiejś szczelinie. Tutaj odnosi się to w tekście do takiego światła, jak stoimy w klatce takiego starej kamienicy i spojrzymy w górę, to gdzieś tam słońce pada i to właśnie o to chodzi w tym tytule. Tak się doczytałem. Mizera w utworze Licht Schacht.

Jeśli spodobała się Państwu ta mizeria, to mam jeszcze jedną mizerię, tylko tym razem z San Diego, Misery. Zespół pojawił się po raz pierwszy w 2014 roku. Szybciutko wyrobił sobie markę wśród crossoverowego hardcora, czyli rytmy grubsze niż zwykły punk, wokale zahaczające o rap, metaliczne riffy, no i oczywiście taki live show, który przyciąga uwagę. Ci, którzy wiedzą, jak wygląda scena hardkorowa, to pewnie wiedzą, o czym mówię. Takie dosadne kroki po scenie, postawa wokalistów, gitarzyści się kiwają w odpowiedni sposób. No wszystko tam jest obcykane. Jest jakiś taki standard. Potem przyszła pandemia, a wraz z pandemią tragedia. Perkusista Kaylee Sain zmarł niestety i nie wrócił już z zespołem więcej. Znaczy rozchorował się, nie wrócił na scenę, zmarł po prostu. Okazało się jednak, i to jest bardzo ciekawa sytuacja, że nagrał wcześniej bębnowe dema do wszystkich nowych utworów, które zespół stworzył. No i dzięki technologii obecnej udało się nagrać nową płytę z tymi bębnami oryginalnymi oryginalnego perkusisty. Uważam, że to jest kapitalna sytuacja, że zespół postanowił dokonać takiego wysiłku i z powodzeniem. Sześć kawałków, które znajdują się na epce Eulogy, to bardzo polityczne teksty. Wokalista Jose mówi wprost. To jest płyta o przemocy, o aktach przemocy, strachu przed przemocą i jej reperkusjach. O świecie, który jedni widzą, a inni wybierają ignorancję. Muzycznie natomiast crossover hardcore z groove'em metalicznymi riffami i kilkoma zaskakującymi zwrotami. Nagranie, ta płytka ukazała się w marcu tego roku. No a dla zespołu jest to zapowiedź nowego rozdziału w historii, no bo mają już perkusistę koncertowego i ruszają w trasę. Misery, Eulogy.

To była mizeria. Dwie mizerie podaliśmy. No to teraz czas na Palnik. Palnik to brytyjski zespół z południowego Londynu, który łączy ekstremalną odmianę metalu z hardcorem. No i tu mamy i death metal, i black metal. Wszystko mamy. W każdym razie będzie wyrywanie trzewi. Od razu ostrzegam. Zespół nazywa się Burner. Zapowiedzieli swoją płytę. Ja już jeden utwór, pierwszy singiel z tej płyty grałem. Teraz ukazał się drugi singiel. Na 25 września zapowiedzieli swój drugi album No One Is Coming To Save Us. I to właśnie z tej płyty będzie utwór Blood River. Opowiada on o cyklach przemocy na przestrzeni dziejów i w różnych epokach, o rzekach krwi, które płynęły już wcześniej podczas konfliktów i które będą płynąć ponownie według zespołu, o tym, że bez względu na to, jak bardzo pewny siebie wojownik by nie wierzył, nie da się naprawdę nic zrobić, by powstrzymać kogoś przed walką. I dlatego zawsze będą trwały wojny pozostawiające blizny na ziemi i na czasie. Zespół Burner. I nic o rycerzach nie ma i nie ma też nic o diable, tylko o rzekach krwi. Blood River.

Rzeczywiście palnik. My, trzeba przyznać, że panowie się nie oszczędzają, ale także nie oszczędzają nas, słuchaczy i naszych uszu. Myślę, że na koncercie to może być całkiem fajne. A propos koncertów z taką muzyką, to w piątek byłem na pierwszej edycji festiwalu Hell's Bells w Szczecinie. No i muszę przyznać, że ilość zespołów i ich dobór zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, dobre. Znaczy były zespoły i punkowe, i metalowe, i nie tylko. I to w sumie na trzech scenach dało świetny obraz. Był jeden z zespołów, który prezentowałem w audycji, bardzo mi się podoba, Seks w czasach wojny. Nie mam akurat utworu pod ręką, ale wrócimy do tego. I świetny dali występ. Natomiast ja mam teraz dla Państwa zespół The Dead Krazukis, który wraca z czwartą płytą, Cypher. Zespół z południowej Francji, z surferskiego miasteczka, które ma nazwę Haussegor, choć nie wiem, czy to po francusku jakoś się specjalnie wymawia. 26 czerwca ukazała się ta nowa płyta. No i właśnie ponieważ są z surferskiego miasteczka, to i grają po prostu po surfersku. Utwór, który Państwu zaprezentuję, jeden z singli z tej płyty, 1997, to hołd dla młodości i wszystkiego, co minęło. Kawałek, który wbija się w głowę od pierwszego odsłuchu, czyli będzie przebojowo, no, w takiej dużej opozycji dla palnika, żebyście Państwo byli zadowoleni oczywiście. The Dead Krazukis. Nie wiem, co to słowo znaczy, nikt nie wie. 1997.

0: Minęła 20, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozszerza śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba poinformował o zakończeniu ponownego przesłuchania świadka, byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego, którego zeznania objęły aż 29 stron protokołu. Lekarz odpowiedział na wszystkie pytania śledczych, a jego relacja dotyczyła m.in. tragicznych w skutkach błędów medycznych na szpitalnym oddziale ratunkowym. Prokurator poinformował, że nowe informacje zmuszają śledczych do zabezpieczenia dodatkowej dokumentacji medycznej i organizacyjnej placówki.
1: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o personel medyczny. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany, cykliczny.
0: Dodał, że te postępowania będą toczyć się w prokuraturze i CBA. Przez trwające ekstremalne upały gwałtownie wzrosło zagrożenie pożarowe w lasach. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska apeluje o szczególną ostrożność i informuje o uruchomieniu nowego, dedykowanego numeru alarmowego. W sytuacjach, gdy ogień stwarza szczególne niebezpieczeństwo dla natury, można dzwonić pod specjalny numer 539 141 466. Służby przypominają jednak, że w przypadku zauważenia bezpośredniego pożaru lub zadymienia w pierwszej kolejności należy niezwłocznie alarmować Straż Pożarną pod numerem 998 lub dzwonić na ogólny numer alarmowy 112. Las może być miejscem odpoczynku, o ile pamięta się o najważniejszych zasadach, mówi TVN24 Malwina Sokołowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
2: Pamiętajmy, że w lesie nigdy nie palimy otwartego ognia w miejscach niedozwolonych. Nie robimy tego również w odległości 100 metrów od lasu. A szczególnie absolutnie nie możemy tego robić przy tak wysokim stopniu zagrożenia pożarowego, jaki mamy w chwili obecnej. Także tutaj apeluję bardzo do Państwa, żebyśmy naprawdę poszli do tego lasu, odetchnęli tutaj z ulgą, ale zachowywali się rozsądnie. Naprawdę nie rzucali tych niedopałków papierosów, bo to wystarczy w tym momencie iskra, żeby spowodować ten pożar w tym lesie i tą szkodę. Natomiast możemy z niego skorzystać i możemy znaleźć tutaj wytchnienie.
0: Aktualną sytuację w kompleksach leśnych można na bieżąco sprawdzać na interaktywnej mapie Banku Danych o Lasach. Padł historyczny rekord ciepła na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano najwyższą temperaturę od prawie 145 lat, czyli od początku prowadzenia tam oficjalnych pomiarów. Rekordowy odczyt wyniósł aż 25,7 stopnia Celsjusza. Wynik ten został już oficjalnie zweryfikowany i potwierdzony przez ekspertów. Słupek rtęci poszybował tak wysoko podczas wczorajszej ekstremalnej fali upałów. Poprzedni rekord na Śnieżce należał do sierpnia 1982 roku. Obecny wynik jest od niego wyższy o pół stopnia. To był serwis Radia Nowy Świat.

poważna. Przy muzyce to czas szybko płynie i zanim się zorientowałem, pierwsza godzina już nam uciekła, ale na szczęście mamy jeszcze drugą, no może już nie całą, ale prawie i całkiem jeszcze sporo zostało, więc postaram się zapełnić Państwu bardzo ładnymi piosenkami. Teraz będzie taka ładna piosenka z Finlandii. Tutaj taka drobna uwaga o Finlandii, bo być może ja patrząc na tytuły fińskie, to tylko, że jestem w błędzie i tylko mi się wydaje, że jest łatwo je zapowiadać, bo te, choć wyglądają na trudne wyrazy, to tam nie ma żadnych pułapek, to znaczy nie ma tak jak we francuskim, angielskim, że trzeba znać wymowę, tylko po prostu te literki są tak dziwnie poukładane, ale brzmią, jak się powie, trochę jak u nas i to ułatwia oczywiście, ale to właściwie tylko taka dygresja zupełnie bez znaczenia, bo chciałbym Państwu przedstawić zespół Stolen Kidneys, założony w 2009 roku i od tamtej pory panowie no, grają swój noise rock czy też sludge hardcore. W roku 2002 wydali swój drugi album Noilma Loppu. No to właśnie o tym mówię, że tak jest tych literek dużo, ale w sumie spoko. Zespół znalazł się wtedy na rozdrożu, bo mógł kontynuować działalność jako taki ciężki, sludge'owy, albo taki bardziej noise rockowy, poszerzyć swoje horyzonty, otworzyć się na nowe kierunki. No i chyba tak się stało, bo najnowsza ich płyta z 26 czerwca, świeżutka z ubiegłego tygodnia, która ma tytuł Melancholia, właśnie jest takim albumem otwartym. Jest sporo hałasu, jest sporo dziwnych rytmów. Ewidentnie panowie nawiązują do takich klasyków jak Jesus Lizard czy Shellac. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale to chyba się potwierdza, bo gdzieś w recenzjach znalazłem podobne typy, więc to jest ten trop. Jeżeli znacie Państwo Jesus Lizard czy Shellac, to jest ten gatunek muzyczny, który uprawia zespół Stolen Kidneys. A zatem z płyty Melancholia utwór Hylkiö.

0: Czy zna ktoś z Państwa zespół Iron Cheek? A może Banner Pilot? No ja też nie znam, ale przeczytałem, że gdyby te dwa zespoły wrzucić do blendera, dodać łyżeczkę cynizmu i odrobinę goryczy, to wyskoczy nam zespół Our Souls, czyli tajemniczy kwartet z Leicester, który proponuje nam z kolei melodyjnego punk rocka i wydali oni singla 6 czerwca, czyli świeżutka sprawa, Unchained Melanie. Tak się ten tytuł nazywa. Posłuchajmy zatem zespołu Our Souls.
1: In the town of Basildon, UK, famed for little more than being home to the largest coffee roastery in Europe,

Założyliśmy ten zespół ponad 10 lat temu, pisze zespół Solitone, i przez cały ten czas obserwowaliśmy, jak zmienia się świat. Chociaż pierwsze epki miały już stosunkowo polityczny charakter, dziś doszliśmy do punktu, w którym uważamy, że z naszej uprzywilejowanej pozycji nie możemy już dłużej pozwolić sobie na to, by w najlepszym razie pozostawać niezdecydowanymi, a w najgorszym milczeć. Album Le Chant du Possible z 19 czerwca, można przetłumaczyć ten tytuł jako Obszar Możliwości, porusza takie kwestie jak alienacja w miejscu pracy, to ciekawe, absurdalne traktowanie zwierząt przez ludzi, dryf naszych przedstawicieli politycznych w kierunku faszyzmu, reakcje mężczyzn na feminizm oraz rozpad pojęcia prawdy. Tematy te mają dla nas ogromne znaczenie, ponieważ głęboko wierzymy w wartości antyfaszystowskie i antykapitalistyczne. Nie udajemy, że jesteśmy wzorami do naśladowania, sami jesteśmy pełni sprzeczności, a jako różni ludzie wszyscy wywodzimy się z różnych ścieżek życiowych i poruszają nas różne tematy w różny sposób. Ale wierzymy, że rozmowa o tych sprawach jest naszym obowiązkiem w obliczu dzisiejszej retoryki głównego nurtu. Louis Michel mówi tak: każdy szuka swojej drogi, my szukamy naszej i wierzymy, że w dniu, w którym zapanuje wolność i równość, ludzkość będzie szczęśliwa. Czyli optymiści. Zespół Solitone w tytułowym utworze Le Chant du Possible.

0: Teraz oderwiemy się na chwilę od muzyki, bo dostałem informację o takiej poważnej akcji. Pani Agnieszka, potrzebuję pomocy i jest licytacja płyty Armii Triodante z numerem fabrycznym 026. Ta licytacja, pieniądze z tej licytacji będą przeznaczone na rehabilitację pani Agnieszki. Gdybyście państwo chcieli znaleźć link do tej licytacji i w niej brać udział, ta licytacja jest do 5 lipca, to możecie państwo wejść na stronę Sławka Pakosa, związanego z wydawnictwem, w którym ta płyta się ukazała, a zatem nie wiem, czy to nie jest zbyt skomplikowane, ale myślę, że poradzicie sobie państwo, Sławek Pakos. I tam proszę szukać tej licytacji. No, myślę, że każdy grosz się przyda. Zachęcam. Teraz wracamy do muzyki. Już audycja ma tyle lat i tylu zaznajomionych wydawców i znajome zespoły, i te kontakty odbywają się na różnych poziomach, w różny sposób zostały nawiązane. Zespół, który za chwilę zagram, skontaktował się z nami niedawno, już jeden utwór tego zespołu grałem, skontaktował się drogą internetową. Już nie pamiętam, czy to był jakiś portal społecznościowy, czy też mail. W każdym razie już nawiązaliśmy jakąś łączność i teraz zespół, jak ma coś nowego, to podsyła i to jest fajne. Sporo zespołów tak robi. Sporo zespołów też zapomina o tym, co ja od razu tutaj wypomnę, i sporo wydawców tak robi, ale też sporo wydawców zapomina, żeby przysyłać swoje nowe materiały, no ale jakby być może polityka wydawnicza niektórych jest taka, żeby się nie chwalić swoimi wydawnictwami, ale to jakby nie ma problemu, bo ja i tak dostaję za dużo tych wszystkich materiałów, tylko niestety nie z mojej bańki, którą tutaj państwu prezentuję. Tych mam bardzo dużo. Za mało mam tych, które chciałbym prezentować, dlatego zachęcam. Zespół... A, to jeszcze zrobimy takie coś.
1: Achtung, Achtung.
0: Wschodnio-niemiecki zespół Contact Zone po raz kolejny w audycji. Thrash metal z wpływami punk rocka powstały w 2018 roku z nowym singlem do nas wjeżdża, który miał premierę wczoraj, 28 sierpnia, czyli świeżusieńka sytuacja. Posłuchajmy zatem Contact Zone w utworze Sick Times.

Ponieważ informacji o koncertach w Polsce jest zatrzęsienie i docierają do mnie one z dużym wyprzedzeniem, czasami trochę za późno, nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć, ale są takie, które po prostu robią na mnie wrażenie. Tak jak sobie przypomnę, gdybyśmy się cofnęli 20 lat wstecz, to wtedy taka ilość koncertów byłaby niewyobrażalna. To, co teraz się dzieje, właściwie wszyscy przyjeżdżają do Polski, to już jest po prostu środek Europy, nie to, co kiedyś Opłotki. I jednym z takich koncertów, a właściwie dwa koncerty, które mi przypomniały o zespole, który grałem kiedyś w audycji i dzięki temu, że zobaczyłem informację o koncercie, posłuchałem sobie po raz kolejny tego zespołu i zrobiłem wielkie wow. We wrześniu na dwa koncerty przyjeżdża do Polski zespół Birds in Row. W opisie znalazłem takie zdanie, może się Państwu spodoba. Jeśli szukasz zespołu, który uosabia wszystko, czym powinien być hardcore punk, to szukasz właśnie Birds in Row. Pod względem brzmienia są nieustraszeni. W tekstach są równie poetycy, co buntowniczy, a na scenie to bezlitosna siła łącząca potęgę swojej muzyki z nieograniczoną energią, którą trzeba po prostu zobaczyć na własne oczy. Tak, to jest po prostu muzyka złożona. To nie jest takie po prostu zwrotka, refren. Teksty, poczytałem sobie tłumaczenia, są kapitalne, naprawdę bardzo poetyckie, ale bardzo głębokie i zaangażowane. Polecam, ostatnia ich płyta, to jest z roku 2022, Grease Klein. I z tej płyty Państwu zagram teraz utwór Noah, Birds in Row.

Bells on Row po prostu są wspaniali. Gdybyście Państwo na przykład chcieli zobaczyć, jak oni to robią, to jest w serwisie Tyruro oczywiście filmik z nagraniem tego utworu na żywo. Bardzo fajnie się to ogląda. Taka ładna, nastrojowa, czarno-biała kompozycja. To zostaniemy trochę w tym klimacie, ale jednak bardziej takim szwedzkim albo bardziej takim amerykańskim z miasta Portland, bo to będzie melodyjny, atmosferyczny krustpunk, tym razem z Czech. Na bazie rozwiązanego zespołu Bastien, który grałem kiedyś w audycji, powstał zespół Morde. I ten zespół wydał płytę teraz 22 czerwca, swoją pierwszą debiutancką. I z tej płyty chciałbym Państwu zaprezentować utwór Wprzed do minulosti.

Pochodzący z głównej ulicy Cleveland w stanie Ohio, zespół Signs of Lorraine czerpie inspirację z ponad 25-letniej tradycji miejskiej sceny punkowej, łącząc rock'n'rolla, oldschoolowy street punk, garage punk i metal w wybuchowych koncertach. Dzięki temu zyskał uznanie jako jeden z czołowych zespołów punkowych w Cleveland. 25 czerwca wypuścili swojego nowego singla Our Last Goodbye, Signs of Lorraine.

Cosmic Joke to pięcioosobowy zespół z Los Angeles, o którym od 2021 roku robi się coraz głośniej na amerykańskiej scenie. Muzycznie to jest takie połączenie twardego, oldschoolowego hardcora z melodyjnym skatepunkiem w stylu Bad Religion, czyli szybko, chwytliwie i bez żadnych dodatkowych kombinacji. 22 czerwca wypuścili nową epkę, która jest bardzo melodyjna. Jak piszą wydawcy, gotowa od razu, żeby włączyć sobie i skoczyć na deskę do skateparku. Cała płyta razem trwa około 4 minut, ale brzmi jak zapowiedź czegoś większego, bo podobno szykuje się debiutancki album, który ma się ukazać na jesieni tego roku. Cosmic Joke, Referee.

Hammock to trio z Oslo. Wokalista i gitarzysta Tobias, perkusista Ferdinand i basista Ole. Tobias i Ferdinand znają się od dziecka, więc już wcześniej kombinowali. W końcu założyli zespół. Lockdown paradoksalnie ukształtował ich brzmienie, ponieważ bez koncertów uczyli się grać głównie nagrywając. W związku z tym komponowali te utwory poprzez własną produkcję, a nie przez takie breakdowny pod moshing na koncertach, żeby się przypodobać, tylko po prostu myśleli w inny sposób. Drugi album, When Does This Place Become Our Scene, to jest 12 kawałków, 38 minut, ukazał się 5 czerwca. Tytuł albumu wziął się z trasy po Europie, gdzieś po środku kontynentu Tobias zaczął pisać kawałek The Scene, obserwując, jak lokalne sceny hardkorowe przyjmują ich z otwartymi ramionami, no i tak go to zainspirowało do napisania o tym piosenki, no i właściwie zadedykowania całej płyty. Muzycznie to jeden z najbardziej nieoczywistych albumów w tym kręgu. Obok hardkorowej energii pojawiają się noise rock, math rock, industrialne faktury, syntezatory, hip-hopowy puls i melodie, które w ogóle nie wstydzą się być chwytliwymi. Hammock w utworze The Scene.

Miałeś kiedyś taki dzień, w którym z radością zerwałbyś sobie głowę z karku? Zawsze możesz po prostu pozwolić, by zespół Hot Load z Los Angeles zrobił to za ciebie. Teraz zagram Państwu utwór tego właśnie zespołu, który jest z płyty, która jeszcze się nie ukazała. Ona będzie miała premierę w tym tygodniu. Realized. 3 lipca ten album się ukaże. A co też wydawca, pisząc te informacje o zespole, miał na myśli? Posłuchajmy zatem. Hot Load, Blood Damage.

No i ostatni utwór na zakończenie. Wrócimy do płyty El Otono de la Civilización, zespół Heretia, zespołu hiszpańskiego z Kantabrii. A na zakończenie jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, że z niektórymi z Państwa tradycyjnie się będę widział pewnie w weekend gdzieś tam w Polsce, w Radoszycach i w Goniądzu. O, już sobie przypomniałem. Więc pewnie będzie okazja do rozmowy. Resztę z Państwa, którzy nie dotrą na żaden z koncertów, zapraszam na przyszły tydzień na kolejny wybór bardzo ładnych piosenek. Bardzo Państwu już dziękuję za tę audycję. Wojtek Ratasiewicz realizował, Krzysztof Grabowski przygotował. Na zakończenie zespół Heretia w utworze Part 10. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia, dobranoc.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. W Gdyni w obecności premierów Polski i Szwecji sfinalizowano umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 w ramach programu Orka. Wartość inwestycji to około 20 miliardów złotych. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że jednostki zmienią układ sił na Morzu Bałtyckim i dadzą naszej armii ogromną przewagę.
2: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 w powietrzu, pod wodą właśnie A-26. Są takimi F-ami 35 o niezwykłych zdolnościach, o niezwykłej precyzji działania i niewidocznych dla naszego adwersarza, dla naszego wroga i przeciwnika. To sprawia, że wspólnie dzisiaj jesteśmy tym pokoleniem, które następnym dostarczy Polskę bezpieczniejszą.
1: Pierwsza szwedzka jednostka trafi do Gdyni w 2031 roku. Polscy marynarze nie będą jednak czekać. Szkolenia w Szwecji ruszą już w sierpniu, a od przyszłego roku dostaniemy do dyspozycji okręt szkoleniowy. I w temacie obronności pozostajemy. Generał broni Maciej Klisz objął stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w holenderskim Brunsum. O objęciu tej prestiżowej funkcji przez polskiego oficera poinformował wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Generał Klisz to doświadczony dowódca, który do niedawna stał na czele dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, a wcześniej dowodził wojskami obrony terytorialnej. Służył również w wojskach specjalnych i brał udział w misji szkoleniowej w Afganistanie. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podkreślił, że nowa rola generała posłuży do budowania siły całego sojuszu oraz wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęły ogólnopolską akcję Bezpieczny Autokar Wakacje 2026. Wzmożone kontrole pojazdów zmierzających w kierunku kurortów potrwają przez całe wakacje. Funkcjonariusze sprawdzają trzeźwość kierowców, dokumentację oraz stan techniczny pojazdów. Inspektorzy wykorzystują specjalne mobilne stacje diagnostyczne, które pozwalają precyzyjnie wykryć usterki układu hamulcowego czy kierowniczego. Służby uspokajają, w ubiegłym sezonie na ponad 300 sprawdzonych autobusów zatrzymano zaledwie 3.
3: Stan techniczny pojazdów się poprawia z roku na rok, no i tych usterek jest coraz mniej. No, przewoźnicy rzeczywiście są coraz bardziej świadomi i te autobusy są w coraz lepszym stanie technicznym.
1: Mówił TVP Robert Janik, świętokrzyski wojewódzki inspektor transportu drogowego. Organizatorzy wyjazdów mogą wcześniej zgłosić potrzebę przebadania pojazdu w lokalnych komendach policji. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Jeżobrzmienia.

Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski z Jerzym, a jeżeli wszystko potoczyło się zgodnie z planem, to słuchamy obaj tej audycji wraz z Państwem znad niewielkiego jeziora na skraju Mazur i to dosłownie na skraju, bo o ile wiem, na przeciwległym brzegu jest już Warmia. A audycję nagraliśmy tydzień wcześniej. Wezwanie do powrotu nad jeziora jest więc już, kiedy to Państwo słyszą przeze mnie, mam nadzieję, zrealizowane, ale w chwili, kiedy to mówię, to jeszcze marzenie. A zaczęło się to tak. Miałem 17 lat i wysiadłem z pociągu na dworcu w Giżycku. Było nas kilka osób z plecakami i olbrzymim workiem, w którym znajdował się kilkuosobowy namiot, więc musieliśmy to wszystko jakoś ogarnąć. A zdaje się, że nie byliśmy w ogóle pewni, w którą stronę się idzie na kemping. No, w każdym razie na tym peronie zabałaganiliśmy wystarczająco długo, żeby wagony pociągu, którym przyjechaliśmy, odczepiono od lokomotywy i zaczęto przetaczać na bocznicę. I widzę to po latach bardzo wyraźnie. Te wagony przesuwają się majestatycznie w prawo i nagle ostatni odsłania, jak kurtyna w teatrze, widok na drugą stronę toru. A tam nie było chyba jeszcze basenu portowego, który zobaczyłem przed nagraniem na zdjęciu satelitarnym, no bo chciałem sprawdzić, czy pamięć mnie w ogóle nie zawodzi. I widzę takie rzadko posadzone drzewa, albo może same rosły, jakieś nieduże krzaki, tam chyba jakaś ścieżka była, a za tym wszystkim tafla jeziora. No dziś wiem, że wcale nie najpiękniejszego na Mazurach, bo to było jezioro Niegocin. Ale stamtąd wraz z wilgotnym powietrzem nachodzi mnie, ogarnia mnie cisza, łagodna melancholia i spokój. Czyli to, co lubię chyba najbardziej. No to dla wyrażenia tego stanu norweski kompozytor muzyki ambientowej Bjørn Lyne i jego Crystal Lake, krystaliczne czy kryształowe jezioro.

Skoro już padł ten tytuł Crystal Lake, to muszę się Państwu do czegoś przyznać. Otóż dzisiejsza audycja wzięła się tak naprawdę z chęci, żebyśmy razem posłuchali wreszcie w całości kompozycji pod takim właśnie tytułem, którą przed pół wieku zamieścił na płycie Mirage Klaus Schulze. No bo 10-minutowy fragment tej kompozycji zabrzmiał podczas jednego z pierwszych Jeża Brzmień. I to już jest moje drugie podejście do tego, żeby ten utwór nadać, a skończyło się tak samo jak pierwsze. Mianowicie, no był na playliście, tylko że on trwa 29 minut, więc kiedy zacząłem do niego dobierać tych kilka utworów, które mogłyby mu towarzyszyć, godzinę wypełnić, zacząłem mieć tyle pomysłów, że w końcu Kryształowe Jezioro się oddaliło i dzisiaj znowu nie zabrzmi, może kiedyś. Tymczasem niech zagra nam Daniel Pemberton, brytyjski kompozytor muzyki filmowej, o którym zaczęło być głośno w 2013 roku po stworzeniu przez niego ścieżki dźwiękowej do filmu Ridleya Scotta Adwokat. 4 lata później napisał muzykę do filmu Król Artur, Legenda Miecza, który jako film poniósł porażkę, ale sama muzyka, no proszę tylko posłuchać, to będzie utwór Pani Jeziora, The Lady in the Lake.

No to ja tylko dodam, że pani Jeziora to ważna postać w legendach arturiańskich. Bóstwo matriarchalne sprzyjające Merlinowi. W niektórych wariantach w ogóle wcielenie Marii Magdaleny, w innych przechodni tytuł kapłanek z Avalonu. A zarazem jest to tytuł jednej z powieści Raymonda Chandlera, Lady in the Lake, tłumaczonej w Polsce jako Tajemnica Jeziora lub Kobieta w Jeziorze, no to skutecznie zaciera tę arturiańską aluzję. Ponieważ uświadomiłem to sobie niedawno, to muszę się jeszcze zastanowić, co z tego wynika, ale na pewno coś. Chandler nie czyniłby takich odniesień bez powodu. Tymczasem posłuchajmy jeszcze innej opowieści o magii jezior. Stary człowiek siedzi na brzegu i widzi kąpiącą się kobietę, a gra promieni słonecznych czyni tę chwilę czymś absolutnie wyjątkowym. I cóż z tego, że wszystko się skończy jak w dziecięcej rymowance o Humpty Dumpty, którego kiedy się rozbije, nie da się złożyć z powrotem. Olśnienie kobietą w jeziorze, w słońcu, pozostaje wartością, choć jesteśmy śmiertelni. Nikt

Naprawdę chciałbym wiedzieć, dlaczego jeziora wywierają na nas takie wrażenie. Chciałem wrócić na jeziora, a znalazłem się razem z Państwem w świecie czarów i magicznych doznań. My oczywiście mamy to opisane w polskiej literaturze. Jeżeli nocną przybliżysz się dobą i zwrócisz ku wodom lice, gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą i dwa obaczysz księżyce. Niepewne, czyli szklanna spod twej stopy pod niebo idzie równina, czyli też niebo swoje szklanne stropy aż do nóg twoich ugina. Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga, dna nie odróżnia od szczytu, zdajesz się wisieć w środku niebokręga, w jakiejś otchłani błękitu. To oczywiście Mickiewicz i jego Świteś, poświęcona magii tego samego jeziora ballada Świtezianka, która się zawsze z tamtą myli, doczekała się muzycznej wersji w postaci intrygującego albumu sygnowanego Dir, pod którym to pseudonimem ukrywa się Dorota Biłka, krakowska artystka dźwiękowa. Z tej właśnie płyty przedostatni utwór Do jeziora.

Świteź to jezioro dzisiaj na Białorusi, a my teraz przez 25 minut będziemy odwiedzać jeziora znajdujące się wewnątrz granic dzisiejszej Polski. Najpierw udamy się na północny wschód, w okolice Augustowa i Suwałk, bo tam rozpościera się jezioro Wigry. Jego nazwa pochodzi z języka jaćwieckiego, brzmiała pierwotnie prawdopodobnie Wingri, czyli kręty, w domyśle brzeg. Chodzi o skomplikowaną linię brzegową. A zaczynam od Wigier, bo mam rodzinny sentyment do tego miejsca. Nad Wigrami, na obozie harcerskim, mieli się poznać po pierwszej wojnie moi dziadkowie, a kiedy dziadek w końcu października 1939 roku współtworzył konspiracyjną organizację harcerską, to nazwano ją, nie twierdzę, że z jego inicjatywy, Wigry właśnie. Pod nazwą Susz istnieją w Polsce co najmniej dwa zespoły, co trochę niezręczne. Utwór pod tytułem Wigry zagra u nas trio Susz w składzie Łukasz Dorociński, Piotr Oleksy i Dominik Ossowski.

Teraz będzie skok na południe, może nieco zaskakujący, ale mówiąc z czułością o jeziorach, pamiętajmy także o niesamowitych jeziorach górskich. Najsłynniejsze z nich i niestety jak całe Tatry wykańczane sukcesywnie przez nawałę turystów to Morskie Oko. Jak wiadomo, fascynacja Tatrami, skądinąd zrozumiała, zaczęła się dopiero w latach 70. XIX wieku. Wtedy też hołd złożył Morskiemu Oku Zygmunt Noskowski, niesłusznie zapomniany, bardzo ciekawy kompozytor, skądinąd nauczyciel Karola Szymanowskiego. Nawiasem mówiąc, górale nazwali to górskie jezioro Białym Stanem.

Wracamy na północ, tym razem na Mazury, gdzie znajduje się największe jezioro w Polsce, Śniardwy. Chyba nic się nie zmieniło, odkąd uczyłem się geografii. Jego nazwa najprawdopodobniej wywodzi się ze słowa pruskiego, chyba związanego ze śniegiem. Po polsku długo mówiono na ten akwen Śniardły. Śniardwy są oszałamiająco wielkie, ale też bywają zabójczo groźne. Mam na myśli słynny biały szkwał, szczególnie tutaj częsty, a zimą załamujący się niespodziewanie lód. Kompozycję Śniardwy zrealizował Michał Jacaszek, artysta dźwiękowy związany z Sound Artem, nurtem twórczości, który bardzo lubię, a Państwo to wiedzą, bo tym uczuciem się czasem dzielę. Proszę się nie niepokoić, Śniardwy to jak na Sound Art wyjątkowo przyjazny, 4-minutowy utwór, będzie chlupotała woda jeziora i nie tylko.

A teraz imaginacyjnie udamy się nad brzeg jeszcze jednego jeziora, bardzo odległego od nas. Widziałem je na własne oczy dawno temu przez kilka godzin, no i z powodów, które za chwilę będą oczywiste. Przypuszczam, że już nigdy go nie zobaczę, a to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, przynajmniej z tych, które znam. Mam na myśli jezioro Genezaret. Kiedy jedzie się od zachodu, szosa nagle, tak to zapamiętałem, tak się obniża gwałtownie, jakby przechodziła przez próg. I znajdujemy się w dolinie, w której można przez chwilę uwierzyć, że naprawdę kiedyś ostatni będą pierwszymi, niosący pokój będą błogosławieni, a jeśli ktoś by nas uderzył w jeden policzek, to będziemy umieli nadstawić drugi. Przeciwległy bieg jeziora zamykają wzgórza w kolorze kawy z mlekiem. Tu i ówdzie nad wodą przycupnęły w zieleni osady, jak pisklęta w gniazdach, Kineret, Ein Gev, Kafarnaum, no i Tyberiada, obok której zjechaliśmy w tę dolinę. Do tego miejsca, w którym świat i człowiek wydają się życzliwi, odsyła muzyka z filmu Ostatnie kuszenie Chrystusa. Peter Gabriel, With This Love.

O pożądaniu i tęsknocie opowie ostatnia dzisiaj piosenka, a niech to będzie zamknięcie tej opowieści o magii jezior, melancholii i spokoju, choć też o ich czasem niepokojących tajemnicach. Znad jeziora może już realnego, bo w chwili, gdy to mówię, wciąż jeszcze tylko wymarzonego, kłania się Państwu Jerzy Sosnowski ze swym jeżem. Usłyszymy się następnym razem za 2 tygodnie, więc żegnam się tymczasem, a teraz już Bajm i jezioro szczęścia.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od pożaru pociągu pasażerskiego na Podkarpaciu. Na stacji Dębica Główna zapalił się jeden z wagonów składu relacji Chrubieszów-Kraków. Z pociągu ewakuowano około 250 osób. Ogień wybuchł przed 20 na drugim peronie dębickiego dworca. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba. To maszynista pociągu, który najprawdopodobniej podtruł się dymem. Na miejsce przybyło 9 zastępów Straży Pożarnej. Przebieg zdarzeń i aktualną sytuację przekazał TVN24 brygadier Jacek Pawłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.
2: Na obecną chwilę sytuacja jest opanowana. Obsługa pociągu relacji Chrubieszów-Kraków Główny zachowała się znakomicie. Przed przybyciem Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Również obsługa podjęła skuteczną próbę gaszenia tego pożaru, wagonu. Także dowódca przyjeżdżając na miejsce zdarzenia właśnie stwierdził, że pożar jest ugaszony. Aczkolwiek podwozie jest pociągu, jednego z wagonów jest mocno rozgrzane. To miejsce po pożarze musi być jeszcze dozorowane.
1: Dodał, że przez pewien czas linia Kraków-Rzeszów była zamknięta w obie strony, ale teraz ruch będzie już wznowiony jednym torem. Jak przewidywano, wzrósł bilans podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych to już 1719 osób. Rannych jest ponad 5 tysięcy, a 15 tysięcy mieszkańców straciło dach nad głową. Władze wenezuelskiego parlamentu podkreślają, że to największa klęska żywiołowa w historii kraju. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans będzie znacznie gorszy. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy osób. Tymczasem, jak alarmowały wenezuelskie i hiszpańskie media, akcję ratunkową paraliżuje chaos logistyczny, brak paliwa oraz ciągłe awarie sieci energetycznej. Miejscowe szpitale są całkowicie przepełnione i brakuje w nich podstawowych leków. Na koniec niezwykły widok czeka dziś miłośników astronomii. Nad Polską będzie można zaobserwować tak zwany truskawkowy księżyc. Tegoroczna czerwcowa pełnia będzie wyjątkowa, ponieważ ze względu na dużą odległość naszego naturalnego satelity od Ziemi, tarcza będzie najmniejsza i najbledsza w całym roku. Oficjalny moment pełni przypadnie niecałe 2 godziny po północy, jednak tarcza księżyca będzie wyglądała na całkowicie oświetloną przez całą noc. Nazwa zjawiska nie odnosi się do koloru, ale pochodzi z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i wiąże się z okresem zbiorów dzikich truskawek. Popularyzatorzy astronomii podkreślają, że księżyc będzie dziś wędrował bardzo nisko nad horyzontem. Kolejna tak nisko położona letnia pełnia powtórzy się dopiero za 17 lat, w 2043 roku. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Do me.

Jest 22 z potężnym już hakiem, poniedziałek, co oznacza, że właśnie rozpoczął się strumień zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki, będziemy z Państwem do północy. I dzisiaj taką przewodnią perłą, nie wiem, czy perła może być przewodnia, iskrą, nicią będzie klimat, aura Johna Lee Hookera, bo właśnie w ubiegłym tygodniu okazało się, bo ktoś zwrócił mi na to uwagę i nawet zachęcił do napisania pewnego elaboratu w tej sprawie. Minęło 25 lat, czyli ćwierć wieku od odejścia z tego świata Johna Lee Hookera, jednej z najważniejszych postaci muzyki ubiegłego stulecia, a może i tak perspektywicznie patrząc następnych stuleci także. John Lee Hooker potrafił swoją frazą, swoją nieregularnością i swoim spiżowym głosem wprowadzać absolutnie tylko dla niego charakterystyczną aurę do każdego nagrania czy do każdego występu, w którym brał udział, niezależnie od tego, kto mu towarzyszył. A przecież w tym właśnie nagraniu towarzyszył mu B.B. King. No ale nawet to, że to była kompozycja Williego Dixona, innego giganta tej samej muzyki, w której B.B. i John Lee się sprawdzali, to niczego nie zmienia, że to nagranie było przepełnione duchem Johna Lee Hookera. No i tak sobie pomyślałem, że warto wrócić od czasu do jego przepięknych i czasami dramatycznych, czasami nawiązujących do innych, mniej dramatycznych przeżyć nagrań. Dzisiaj kilka z nich, w środę w Dzieciach Bluesa kilka może tych bardziej rozbudowanych, czyli longierów Johna Lee Hookera. Teraz Mr. Lucky z płyty sprzed 35 lat pod tym samym tytułem. To jest taki niby typowy blues, ale jednocześnie świadczący o też pewnej odmienności spojrzenia na ten bluesowy, co przysłowiowy, można powiedzieć, taki smutny niebieski odcień. A tymczasem nie, tutaj John Lee śpiewa, mówią o mnie, to pan szczęściarz, pech nie trzyma się mnie. Czego dotknę, złotem błyszczy, źle nie wyjdzie nic, o nie. No, bardzo przepraszam, poryw poetycki, Filip mi mam nadzieję wybaczy. No a teraz Mr. Lucky, John Lee Hooker.

0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: Oczywiście dla porządku trzeba dodać, a w zasadzie dodał to sam John Lee Hooker, że towarzyszył mu w tym nagraniu na gitarze i drugim głosem Robert Cray. A teraz nam będzie towarzyszył swoim głosem Filip Łobodziński, ale oczywiście to nastąpi wtedy, kiedy wybrzmi gitara Bruce'a Coburna.

0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczkom i wszystkim słuchaczom.
1: Czy czują Państwo upływ czasu? Bo my czujemy, no teraz kiedy patrzę, który to jest nasz strumyczek, no to nie tyle, że się łza wokół kręci, ale no jednak czujemy, że te ponad 300 tygodni, w których mamy okazję z Państwem się spotykać, no to świadczy o tym, że czas płynie nieubłaganie.
0: Tak, no, już szron na głowie, już nie to zdrowie, ale w sercu ciągle strumień, proszę Państwa. No, Filip Łobodziński, to jest.
1: No właśnie, a ja jestem, to ja się wcześniej przedstawiałem, tak, więc pomińmy to. Filipie, co dziś?
0: Dzisiaj limeryk Łobody, zgodnie z rozkładem, bardzo bym teraz szczególnie się kłaniam wszystkim tym z Państwa, którzy też, tak jak my, czują, że lat przybywa, ale chcielibyśmy przynieść trochę otuchy, że ten upływ czasu nie oznacza kresu wszystkiego, co wiązało się, czy wiąże się z wigorem, witalnością i uciechami życia. I uprzedziłeś mnie 2 tygodnie temu już z tą zapowiedzią, że dzisiaj usłyszymy Sapphire, The Apathy Blues Women, i rzeczywiście od nich, od tych pań trzech chciałbym rozpocząć. To jest chyba z ich ostatniej płyty pod tytułem Having the Last Word, czyli że mamy ostatnie słowo, a pieśń nosząca tytuł I'm growing older, czyli no, starzeję się. Ale czy to oznacza, że jestem bezużyteczna? Chyba nie.

0: Za Fire, The Appetite i Bless Women z ich albumu z 2009 roku. To nie była ich własna kompozycja, a ich przyjaciółki i współpracownicy od czasu do czasu, też kobiety związanej z bluesem, Diane Bogart.
1: A dlaczego o tym wszystkim mówimy? Otóż dlatego, że bohaterka dzisiejszego limeryku no po prostu daje dowód, że sky is the limit. No. Właściwie nie ma ograniczeń. Dopóki iskra się tli, to i dopóki w piecu się pali, to należy korzystać, a w każdym razie można. Pieseczku, to ja bym teraz prosił, żebyś uczynił to, co robisz najlepiej.
0: Limeryki łobody.
1: O hrabinie de Paradox z Tłuszcza rzecz niezwykłą tu powiedzieć już trza, że i świetnie się trzyma, choć 100 lat ma dziewczyna, i zarazem codziennie się puszcza.
0: A jeżeli się po prostu puszcza do puszczy, to też świadczy dobrze o kondycji.
1: O kondycji, oczywiście. Tak,
0: Nordic wieloznaczność walking, tak. Określenia puszcza jest, jak sądzę, tutaj dopuszczalna i nie musimy się przywiązywać do
1: puszczalna.
0: Tego. Dopuszczalna.
1: Tak. Mój jeden kolega mówił, że miał w klasie, w podstawówce czy w liceum koleżankę, która kiedy poznawała kogoś nowego, zawsze mówiła, że nie pamiętam imienia w tej chwili, powiedzmy Ewa, Ewa Puszczewicz od Puszczy. I gdyby tego nie dodawała, to oczywiście nie byłoby żadnych innych skojarzeń, ale musiała.
0: Dobrze, a powiedz dwa słowa o hrabinie de Paradox.
1: No kiedy bywam w Tłuszczu, to jej nie widuję. Być może jest w trakcie właśnie wędrowania po okolicznych puszczach. Ale ja pomysł na ten limerek zaczerpnąłem z takiego powiedzonka: trzymaj się, a przede wszystkim się nie puszczaj. Wykorzystałem to w limeryku i nie, w Tłuszczu, o ile wiem, chyba żadnych hrabin nie ma. Także to jest raczej wymysł, fantazja autorska.
0: Zagłębiłem się przy tej okazji w szczegóły terytorialno-geograficzne związane z Tłuszczem i wiem, że przez Tłuszcz przepływa rzeczka Cienka, która wpływa, i tutaj uwaga, uwaga, do większej rzeki Żądza. Więc tak. Być może jakieś kąpiele hrabiny de Paradox w nieopodal.
1: Może, aczkolwiek rzeczce, od razu uprzedzam, prawda? Że Żądza przez RZ. Więc,
0: no tak,
1: ale hrabina nie musi być wyedukowana. Wiesz, ja miałem kiedyś taką sytuację, że wymyśliłem hasło reklamowe i poszedłem z tym hasłem reklamowym do firmy, która handlowała tym produktem, mianowicie gumą Nicoret. To było lata, chyba późne lata 90. Do firmy Upjohn w Warszawie, do ich biura. I zaprezentowałem im to hasło, bo uważałem, że to jest świetne hasło. I zresztą wiele osób mi mówiło, że hasło jest świetne, bo brzmiało ono: rzuć palenie, tylko rzuć przez z kropką. No i oni powiedzieli, że rzeczywiście hasło jest genialne, fajne, tylko że po pierwsze to oni mogą tylko stosować w reklamach to, co dostaną z centrali, a po drugie mówią tak: wie pan, odbiorcami, naszą grupą docelową są głównie kierowcy tirów i oni gotowi są pomyśleć, że to się tak pisze.
0: No chyba nie docenili kierowców tirów, wydaje mi się, bo to jest klasa jednak sama w sobie i tutaj ortografia nie jest im obca, jak sądzę.
1: No więc właśnie tak mi się też wydaje. No dobrze, przejdźmy do innej ognistej babci. Rok 92, trio Beastie Boys. Akurat w tym utworze oni chyba pozbawili się instrumentów, bo to był już czas, kiedy chętnie grali w trio również instrumentalnym, nie tylko rapowali. Booming Granny. To, o ile wiem, to wyszło, trudno powiedzieć, na stronie B, bo to był taki singiel Jimmy James, na którym Jimmy Jones, na którym oprócz głównej piosenki były chyba trzy czy cztery inne, bo to była epoka tych singli takich, wiesz, no, CD, w związku z czym tam dokładano i dokładano. Booming Granny, czyli taka, no, fest babcia. Piosenka jest króciutka, więc proszę uważać.
2: This one's dedicated to all the ladies in the front, the back, all the older ladies out there, looking nice, you know who you are.

0: No rzeczywiście, to było raptem 2 minuty 16 sekund.
1: No, pach, pach i...
0: A następna niewiele dłuższa, ale jakżeż odmienna w swojej estetyce.
1: Estetyce, tak. No tutaj no, dama już leciwa, można powiedzieć, choć nie powinniśmy może o damach tego mówić, ale i tu jest ciekawostka, dlatego że utwór nosi tytuł Lubrication, czyli takie no, nawilżenie,

0: bardzo niedawno, że początkowe zwrotki mogą sugerować, że tu rzeczywiście chodzi o jakieś sprawy intymne. Ale dopiero pod koniec orientujemy się, że to chodzi o to, że my jako gatunek, ludzkość odbieramy ziemi jej nawilżenie, czyli wydobywamy ropę, wodę, gaz i w ten sposób płyty tektoniczne zaczynają po prostu trzeć o siebie na sucho.
1: Nie tylko, nawet piach.
0: Nawet piach, tak. No, ale ponieważ zamiarem Peggy Seeger było to, żeby zasugerować również wątek pewnej rozwiązłości w wieku mocno dojrzałym, to piosenka dzisiaj pasuje moim zdaniem całkiem dobrze.

0: Skoro już to wszystko wyjaśniliśmy, to teraz już nie trzeba będzie tłumaczyć, jeśli chodzi o tekst samej piosenki. Natomiast jeśli chodzi o tytuł...
1: Prawdę mówiąc, nie wiem, z czego to się bierze. Nie zapytałem nigdy pań, które wykonują i nagrały tę piosenkę, ale jest to z pewnością piosenka dla nich ważna, ponieważ tytułowa z płyty wydanej w 2014 roku. Zespół Oczy Czarne, ubrane na czarno, trzy, czasem cztery panie, bo widywałem je w różnych konfiguracjach, plus dwóch panów w sekcji rytmicznej. Sympatyczna pieśń o późnych chuciach, że tak powiem, chuciach wieku dojrzałego. Piosenka nosi tytuł AOEIUX. No i nie wiem, może rzeczywiście kiedyś Jowity albo Anię zapytam, o co chodzi z tym tytułem, ale może nie trzeba. Jest on wystarczająco intrygujący w ten sposób. AOEIUX, 2014 rok, Oczy Czarne.

0: i dopełniam jak zwykle swoim pomysłem na nawiązanie do treści limeryku. Dosyć proste i jednoznaczne stwierdzenie, że to jest popularne, że niektórzy uważają, że wiek to jest po prostu liczba. Age ain't nothing but a number. Tutaj mam jeszcze do czynienia z takim przekazem międzypokoleniowym, ponieważ głównym wykonawcą jest Lucky Peterson, który zaczynał swoją karierę w wieku lat 5, a towarzyszy mu, no to już wtedy Lucky był dorosłym człowiekiem, towarzyszy mu jego ojciec James Peterson. Można się z tym zgadzać, można nie, ale hasło, jak sądzę, jest wykorzystywane do dziś przez wielu moich rówieśników. Czyli wiek to tylko liczba.
1: No, przypomina mi się pieśń Brassensa, tu czas i wiek nie ma znaczenia. Le temps ne fait rien à l'affaire. Tam chodziło o to, że jak ktoś jest buc, to jest buc niezależnie od tego, czy jest młody, czy stary. Drodzy Państwo, za tydzień no to już będziemy poważnie zaawansowani w lipcowych rozmaitych naszych refleksjach, w związku z czym teraz się żegnam, ale za tydzień będę, obiecuję.

0: Ach, jak to miło mieć świadomość, że mimo tak późnej pory i tak wysokiej temperatury jesteśmy słuchani. No, świadczy o tym chociażby przesyłka mailowa od patronki Doroty, która nie dość, że pozdrawia serdecznie, to jeszcze informuje, co się kryje za owym A-E-I-O-U. Otóż wypowiadanie tych samogłosek, pisze patronka Dorota, to ćwiczenie przeciwzmarszczkowe ust i zmarszczek mimicznych wokół ust zalecane dla pań. A dlaczego tylko dla pań, ja się pytam. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. Poćwiczymy jeszcze teraz z Krzyśkiem. Namówię go do tego, bo przenosimy się do Krakówka.
1: Strumień. Strumień. Bagatelki z Krakówka.
0: I otóż to w bagatelkach z Krakówka nasz nieoceniony bagatelkarz krakowski Krzysztof Materna. Dobry wieczór, Krzyśku.
2: Dobry wieczór. Z upiornie ciepłej Warszawy się odzywam. Jestem na urlopie, w związku z tym... Przepraszam, nie słyszałem przez chwilę.
0: Nie, że z Warszawy, ale w bagatelkach, prawda? Jakby nie było. Nie,
2: oczywiście, że jestem w bagatelkach i słuchałem tego, co mówiłeś i tej przesyłki od patronki. To nie jest tylko przeciwzmarszczkowe ćwiczenie, ale to jest najstarsze ćwiczenie dykcyjne, które polega na tym, żeby aparat mowy, ćwicząc samogłoski, no, powodował, że te samogłoski są wyraźne i powodują, że na przykład górna warga, która zacienia samogłoski, powoduje niewyraźność mówienia po prostu. I ćwiczenie jest bardziej skomplikowane, bo jest A, E, I, O, U, I, A, a potem się zaczyna od następnej litery i tak do końca. I po prostu ja w szkole teatralnej to ćwiczenie wykonywałem przez cały rok jako podstawowe i dlatego uruchomiłem górną wargę, która nie zaciemnia mi samogłosek w tej chwili. I ty, Janku, na pewno rozumiesz to, o czym ja mówię, w sensie czystości dźwięcznej, dykcyjnej, wyrazów, które kieruję w twoją stronę. Prawda?
0: No tak, bardzo, bardzo to słyszę i rzeczywiście to twoja górna warga jest w tym przypadku doskonale wytrenowana.
2: No właśnie, no właśnie. No dobrze, ja powiem, że to jest dla mnie bardzo zwariowany dzień, bo ja w ogóle najpierw chciałem mówić o wspaniałej premierze, która się odbyła w moim teatrze, ale muszę ten temat porzucić ze względu na ilość tematów, które dookoła się sypią. Wróciłem z Poznania, z Malty, gdzie wystąpiłem z Magdaleną Cielecką jako jeden ze 100 mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w takiej specjalnym performance, który się odbywał na Malcie. Duże wrażenie to na mnie zrobiło. Dalej, no...
0: Przepraszam, powiedz, jak pani Magda, to wiesz, czysto już tak fizycznie wytrzymała.
2: Słuchaj, ja byłem przedostatni, czyli ona była po całej dobie spotkań z różnymi panami, których nie znała i którzy się pojawiali w tej samej scenie. No, ona była fantastyczna, bo ona nie tylko wytrzymała to kondycyjnie, ale zaprezentowała bardzo dużej publiczności, liczącej około 1000 osób, bo to się odbywało w takiej hali ziemi, tak zwanej na targach, gdzie publiczność przez całą dobę, wymieniając się nie odstępowała od tego, no, improwizowała, zagrała 100 ról co najmniej, zmieniała się jak kameleon po prostu, grając wyłącznie w tym samym kostiumie. Co 8 delikwentów miała przerwę tak zwaną higieniczną, krótką. Jak z nią rozmawiałem po, to miała jeszcze taką adrenalinę, która powodowała, że nie bardzo wiedziała, w jakim jest świecie, ale była genialna. No to jest wielka aktorka, to jest wielka aktorka, zwłaszcza, że jak mi opowiadano, bo ja tego nie widziałem, bo ja widziałem samą końcówkę po swoim udziale, to no, bardzo dużo było osób takich, które chciały po prostu zabłysnąć w różny sposób koło Magdy Cieleckiej. I ona była na to czujna i gasiła pewne zapędy. No, było parę osób, które trudno było uznać za, no, że tak powiem, czyste psychicznie. No, bardzo ciekawy eksperyment z wielkością Cieleckiej po prostu na pierwszym planie. Genialnej aktorki, która dała sobie z tym świetnie radę. Wytrzymała to kondycyjnie wspaniale. No i pewnie też będzie miała jakieś podsumowanie tego, na które czekamy po prostu, bo mam materiał dla aktorów, reżyserów genialny z tego performance'u. To jest taki format, bo to nie była oryginalna produkcja polska, tylko to wymyśliły dwie reżyserki, które już prezentowały ten performance na paru festiwalach, chyba w Amsterdamie, w Wiedniu, jeszcze gdzieś. Oryginalnie on pochodzi z Australii. I tak mi się wydaje, ja mam takie wrażenie przynajmniej, że to jest wymyślone, żeby pokazać, jacy beznadziejni są mężczyźni, ale to może jest to moja tylko opinia, na tym bym skończył ocenę tego wydarzenia po prostu, bo wydaje mi się, że minęło już pół naszego spotkania po prostu.
0: O, lecz nie, bardzo ciekawie opowiadasz, ale czy pani Magda miała świadomość tego, że będzie miała też z tobą, przecież znaną jej osobą, do czynienia, czy to była niespodzianka?
2: Nie, wydaje mi się, że Magda w ogóle nie wiedziała, kto będzie. Że byli to ludzie z castingu, ale byli również aktorzy, znajomi. Był między innymi dawny szef Malty, a obecnie dyrektor Magdy w Teatrze Warlikowskiego, w Teatrze Nowym, Michał Merczyński. Występował też taki wspaniały wiolonczelista, który z Magdą przygotował program śpiewanej kory i przez Magdę. No, paru aktorów spotkałem. Wiem, że Raczek występował. No ale mniej więcej proporcja tych znanych, czyli znajomych jej osób, które były dla niej też niespodzianką, to była taka 1/3 w stosunku do tych osób z castingu zakwalifikowanych. W ogóle się zgłosiło podobno 750 osób, a zostało wybrane 70 chyba, także niesamowite zupełnie. Z której strony tego performance'u nie ruszysz, to ciekawe wnioski można wyciągać po prostu. I bardzo wiele różnych. Ale materiał wspaniały. Podkreślam jedną rzecz najważniejszą. Cielecka, genialna aktorka, no nie tylko pierwsza liga, ale ekstraklasa, ale wielkość, fantazja, poczucie humoru, a jednocześnie wspaniałe aktorstwo. O, tak bym to podsumował. No i co teraz zrobimy z naszą audycją?
0: No, będziemy, jak to ładnie się mówi w niektórych kanałach telewizyjnych, dalej kontynuować.
2: Dalej, będziemy dalej kontynuować. A tu Janku, popatrz, jeszcze mamy do omówienia Wimbledon, tragedię Maji Chwalińskiej. To też jest niesamowita sprawa.
0: To po muzyce, no, nie tylko, może, co?
2: No może po muzyczce. Tylko teraz się zastanawiam, czy ten nasz pomysł łączenia utworów zagranicznych z polskimi odpowiednikami ma sens po prostu. No ale dobrze,
0: ja myślę,
2: spróbujmy.
0: Po prostu ma sens. I dzielmy te piosenki krótkimi wypowiedziami. Czy naszą konwersacją. Dobrze?
2: To zaczynamy. Proszę bardzo.

0: James Brown and the Famous Flames, tytuł I'll Go Crazy. To była zapowiedź dyskdżokejska, a teraz Krzysztof Materna wyjaśni Państwu, dlaczego właśnie taką piosenką rozpoczęliśmy dzisiejszą playlistę.
1: No, zgodnie z obietnicą powiedziałem, że usłyszą Państwo polskie wersje tych utworów z tekstami Wiesława Dymnego w wykonaniu zespołu Szwagry. Wiesław Dymny pisał nie tylko oryginalne teksty do kompozycji kolegów muzyków z zespołu Szwagry, ale ponieważ musieli mieć bogaty repertuar taneczny, a wszyscy się zachwycaliśmy wtedy tym, co na zachodzie brzmiało, no to Wiesiek pisał teksty do przebojów, które podrzucali mu koledzy. Jeśli się Państwo mogą domyśleć, te teksty nie mają nic wspólnego z tym, o czym są teksty oryginałów. W związku z tym słuchamy teraz właśnie tej piosenki w wydaniu Szwagrów, ale tekst jest zupełnie o czym innym.

0: No i właśnie o to chodzi, że przypadkiem nie pomyśleć, że I'll go crazy to po polsku znaczy kto zawalił plan.
1: Tak.
0: Cały dymnik, no można powiedzieć, dymnik. Prawda?
1: No, tak jest. No, a teraz posłuchamy utworu, który jest autorstwa Johna Lennona i Paula McCartneya. To jest utwór pod tytułem She's a Woman, ale dodam, że w wersji Wiesława Dymnego, może połączymy te piosenki bez już dodatkowej zapowiedzi, to ten utwór szwagrów zyskał największą popularność i wszyscy myśleli, że jestem autorstwa tego zespołu, nie tylko Wiesława Dymnego, ale że muzyka jest też po prostu skomponowana w Polsce. Słuchamy połączonych utworów, a po polsku ten utwór się nazywa Wesele.

0: Czy nie uważasz, Janku, że strasznie śmieszne są nasze brzmienia?
1: Brzmienia? No wiesz, to...
0: No brzmienia.
1: Czas...
0: Ja pamiętam ten okres, grali wszyscy na czym się dawo, na radiach, na różnych takich domowych wzmacniaczach po prostu.
1: A no i technika nagraniowa być... też była dramatyczna.
0: No tak.
1: Ten utwór teraz... tak naprawdę to jest solowa sprawa Paula McCartneya, tam Lennon niewiele się do tego dołączył, tylko no, z przyzwyczajenia, że tak powiem, podpisywali się obaj. Mawiało się, że to było to nagranie Beatlesów, w którym najbardziej wyeksponowany był bas, właśnie, żeby podkreślić rolę Paula McCartneya w tym numerze, a w polskiej wersji chyba Gogosz grał właśnie na basie. Też nasz słynny basista.
0: To prawda. No i teraz mamy ostatni przykład. On jest chyba najśmieszniejszy w tej działalności coverowej Wiesława Dymnego, ponieważ wydawałoby się po tytule, bo tytuł utworu jest Off the Hook, u Dymnego nazywa się Zrobimy Hook, prawda? Ale huk brytyjski nie ma nic wspólnego z tym hukiem, który wymyślił Dymny, bo huk brytyjski dotyczy odłożonej słuchawki telefonu, a huk polski zupełnie czego innego. Zresztą cała płyta się chyba nazywała Zrobimy Hook. I to jest ostatni przykład połączonych coverów grupy Szwagry uzupełnionych oryginałami. Rolling Stonesi.

0: No to sens mniej więcej jest taki, że wieczorem, kiedy już załadował się do łóżka, postanowił zadzwonić do swojej dziewczyny.
1: Dziewczyny,
0: No
1: oczywiście.
0: tak, a tymczasem w słuchawce cały czas zajęte i zajęte,
1: Pi,
0: no
1: pi,
0: więc
1: pi, pi, tak jest.
0: tak i tak dalej, i tak dalej. No i teraz ten cały dramat, że tak powiem, tego nie przekładu, tylko interpretacji tych samych nutek w wersji Dymnego, no to jest coś absolutnie no, odlotowego.
1: Zgadzam się, a ponieważ to jest ostatni moment, kiedy mogę powiedzieć do Państwa dobranoc przed Dymnym, to właśnie chciałem to powiedzieć, podziękować Ci, Janku, za zgromadzenie tych historycznych utworów i powiedzieć, że jeśli by Was to interesowało, to Paragwaj prowadzi z Niemcami 1-0.
0: A tak już bywało, też niby Japonia remisowała, no a potem, no i tak dalej. To bardzo Ci dziękujemy,
1: no tak.
0: Krzyśku. Skoncentruj
1: ja
0: się teraz
1: na
0: dwóch bramkach i jednej piłce, a my zrobimy huk.

No tak, po prawdzie można by jeszcze pomyśleć, że chodzi tutaj o Robin Hooda, bo dykcyjnie, no, powiedzmy to sobie szczerze, nie było to bardzo precyzyjne. To tyle, jeśli chodzi o szwagrów i ich wersje słynnych przebojów ze świata z tekstami Wiesława Dymnego. I wracam teraz na dłuższą chwilę do Johna Lee Hookera i do jego umiejętności przekształcania nawet bardzo znanych utworów z, zdawałoby się, innych stylistyk w swoje własne. Piosenka I Cover the Waterfront, która powstała jeszcze w latach 30., a jej autorami byli Johnny Green i Edward Heyman, powstała na podstawie takiej powieści opisującej życie portu w San Diego. Powstał film, piosenka była w tym filmie i mówiła o tym właśnie, jak obserwować można waterfront, czyli wybrzeże, nabrzeże. A Hooker stworzył z tego swoją bardzo własną, dramatyczną wersję oczekiwania na bliską osobę, czyli takiego wyczekiwania na brzegu oceanu i tęsknie wypatrującego ukochanej. I Cover the Waterfront w wersji Johna Lee Hookera.

0: Fantastyczna wersja I Cover the Waterfront. John Lee Hooker w roli głównej, ten drugi głos to Van Morrison, no a do tego jeszcze tło hammondowe, które nadawał Booker T. Jones. A teraz sfera Globetrottera. I słowo Państwu daję, że nie wiem, o czym dzisiaj Globetrotter będzie nam opowiadał. Sfera Globetrottera. I oto głos Andrzeja Lubowskiego dociera już do naszych uszu dzięki wynalazkowi XXI wieku, jakim jest internet. Dobry wieczór, Andrzeju.
1: Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mnie zmęczył ten upał. Spędziłem 3 dni w Bydgoszczy, ale to nie powód, żeby nie stanąć w obliczu wyzwania, jakim są nasze rozmowy. I dzisiejszy temat rzeczywiście zaskakujący, niezwykły, bo chcę mówić o koronkach, tych dziurawych tkaninach. A z powodu, który ma odrobinę coś wspólnego z Tobą, Janku, dlatego że w niedzielę 21 czerwca, czyli nie tą wczorajszą, ale poprzednią, był obchodzony Międzynarodowy Dzień Koronki Klockowej. Tego dnia na terenie Parku Wilanowskiego, otaczającego Pałac Królewski, tego samego parku, który z tego co wiem służył Tobie za plac zabaw, odbyły się pokazy przygotowane przez Wilanowski Klub Koronki Klockowej. Koronka klockowa, jak mi oświecono, to jest taka koronka, którą się wykonuje przy pomocy podłużnych szpulek, często drewnianych, zwanych klockami, stąd nazwa koronki. I akurat tego dnia wybrałem się na spacer po Parku Wilanowskim i przypomnieli mi się po części za sprawą krótkich konwersacji z paniami, które pokazywały i opowiadały o koronkach. Przypomnieli mi się prezydent Herbert Hoover, nasza królowa Bona i królewski dwór francuski. Zacznę od prezydenta Stanów Zjednoczonych, który stał się w Europie symbolem ocalenia, a w Stanach Zjednoczonych symbolem biedy. Z prostego powodu, że jego prezydentura zbiegła się z krachem na giełdzie, wybuchem wielkiego kryzysu i Hoover stał się taką twarzą katastrofy ekonomicznej. Do tego stopnia, że powstające w całych Stanach Zjednoczonych slumsy i miasteczka namiotowe bezdomnych nazywano pogardliwie Hooversville, a gazety, którym przykrywali się bezdomni, nazywano Hoover's Blankets. I nic dziwnego, że w wyborach prezydenckich Hoover w 1932 roku przegrał sromotnie z Franklinem Delano Roosevelt.

0: i ci państwa, którzy mieszkają w Warszawie, jest skwer Hoovera. Hoover był jednym z pierwszych absolwentów Uniwersytetu Stanforda. Studiował geologię, potem zbił fortunę jako geolog i za część swego majątku stworzył na terenie Stanfordu instytut swojego imienia. Ten instytut zasługuje na osobną opowieść, a dziś skupię się na koronkach. W tym instytucie zwiedzającego wita stała ekspozycja, która nawiązuje z jednej strony do Polski i polskiej solidarności, ale z drugiej strony do działalności prezydenta Hoovera, wówczas jeszcze nie prezydenta, na rzecz pomocy dla głodującej Belgii. Belgia akurat w wyniku I wojny światowej niesamowicie ucierpiała. I tam są wystawione belgijskie koronki. Otóż historia ich jest moim zdaniem na tyle frapująca, że zasługuje na to, żeby ją przypomnieć. Otóż w 1914 roku armia niemiecka zajęła Belgię i kraj stanął w obliczu katastrofalnego głodu, bo brytyjska blokada morska odcięła dostawy, a okupant rekwirował zapasy żywności i surowców i zamarł cały przemysł. To pozbawiło miliony ludzi środków do życia. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się kobiety, w tym ponad 50 tysięcy belgijskich koronarek, dla których tradycyjne rzemiosło było jedynym źródłem utrzymania. I wówczas z inicjatywy belgijskiej królowej Elżbiety powołano taki specjalny komitet pomocy, ale kluczowe okazało się wsparcie zza oceanu. I Hoover, który stał na czele komisji pomocy dla Belgii, wynegocjował z walczącymi stronami takie unikalne porozumienie. Otóż alianci pozwolili na transport do okupowanej Belgii lnu, nici i igieł, natomiast Niemcy zobowiązali się, że nie skonfiskują tych materiałów ani gotowych produktów i w rezultacie gotowe koronki były wywożone z Belgii, sprzedawane na rynkach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Logistyką i promocją sprzedaży w krajach anglosaskich kierowała żona przyszłego prezydenta, pani Lou Henry Hoover, angażując w tę akcję arystokrację i zamożne kobiety z całego świata. I dzięki temu te koronarki otrzymały nie tylko pensję, ale również dodatkowe racje żywnościowe z dostaw tego komitetu pomocy. I te tradycyjne belgijskie koronki przed wojną, i te kloskowe, i tradycyjne, i głowe, przedstawiały głównie motywy florystyczne albo abstrakcyjne, a te wojenne wersje stały się takimi, no można powiedzieć, tekstylnymi dokumentami historycznymi. Zaangażowani do współpracy belgijscy artyści zaczęli projektować wzory o głębokim podtekście patriotycznym i politycznym, i w strukturę tych delikatnych tkanin wplatano symbole narodowe, herby. Wiele tkanin zawierało plecione daty, nazwy kluczowych bitew i często brzegi koronek obszywano motywem bluszczu, który w tamtej symbolice oznaczał niezłomność i wytrwałość narodu pod okupacją. I te unikalne zdobienia podnosiły wartość rynkową produktów w Stanach Zjednoczonych, a dla samych Belgijek były formą no takiego bezpiecznego, cichego manifestowania swojej tożsamości narodowej pod okiem niemieckich cenzorów. I teraz mam nadzieję, że poczęstujesz tam nas jakąś interesującą muzyką i zafundujemy sobie przerwę muzyczną.
1: No, ona będzie absolutnie niezwiązana z koronką, ani z klockiem nawet nie będzie związana, bo tak jak sobie przyjąłem za dzisiejszy halo?
0: Halo, ja cię słyszę.
1: Tak, tak. Nie, bo wydawało mi się, że coś się nam urwało. Myślą przewodnią i taką nicią przewodnią muzyczną jest postać i twórczość Johna Lee Hookera. Dotąd słuchaliśmy jego własnych wykonań, a teraz posłuchamy piosenki, którą on skomponował. Jest to piosenka o uroczej sprawie, czyli o

dołeczkach, które potrafią wyróżnić twarz, zwłaszcza twarz kobiecą, i stworzyć wokół tej twarzy jakąś taką specjalną, niezwykłą aurę. A te dołeczki po angielsku nazywają się dimples.

0: Wprawdzie archeolodzy potrafią znaleźć zalążki koronek w starożytnym Egipcie, gdzie w grobowcach odkrywano misternie plecione siatki, to początek tego rzemiosła w formule taką, jaką znamy dzisiaj, to przełom XV i XVI wieku i o miano stolicy koronek od zawsze kłócą się dwa regiony. Jeden to słoneczna Wenecja, a drugi to mglista Flandria, czyli dzisiejsza Belgia i północne rejony Francji. Włosi zakochali się w koronce igłowej, takiej tworzonej za pomocą jednej igły i nitki, centymetr po centymetrze na podkładzie z pergaminu, a Flandria z kolei dała światu tą koronkę klockową, którą świętowano 8 dni temu. I do niej jest potrzebna taka specjalna poduszka i, jak wspomniałem, te drewniane szpulki. W renesansie i baroku Europa oszalała na punkcie tych wzorów i koronka przestała być tylko wykończeniem brzegu tkaniny, a stała się obsesją. Na przykład na francuskim dworze w XVII wieku mężczyźni nosili wokół szyi gigantyczne, sztywne kołnierze, tak zwane krezy. I niektóre z nich były tak wielkie, że noszący je arystokrata nie był w stanie samodzielnie zjeść zupy i musiał używać takich specjalnych, przedłużanych łyżek. I taki kołnierz potrafił pochłonąć kilkadziesiąt metrów najlepszej koronki. Był super drogi i w tamtych czasach posiadanie koronek z Wenecji czy z Brukseli był to sygnał: jestem bogaty. I koronkowe były zresztą mankiety, żaboty, obszycia butów, a nawet chusteczki do nosa. I Wenecjanie dyktowali sobie ceny rzeczywiście z kosmosu, a francuscy arystokraci, chcąc zachować twarz na dworze, zapożyczali się często u lichwiarzy, zastawiali swoje zamki i ziemię i te pieniądze z Francji gigantycznym strumieniem płynęły prosto do kieszeni weneckich kupców, co wzbudziło niepokój człowieka, który był odpowiedzialny za gospodarkę królewską. Tym z Państwa, którzy studiowali ekonomię, to nazwisko może jest znane, Jean-Baptiste Colbert, minister finansów króla. On rozumiał, że ta obsesja na punkcie koronek może doprowadzić kraj do bankructwa i w związku z tym namówił króla do wydania zakazu importu koronek z zagranicy. I od tego momentu każdy, kto założył wenecki kołnierz, stał się przestępcą, ale dekret to mało, bo arystokracja nie myślała rezygnować z luksusu i powstał czarny rynek przez kanał La Manche i przez alpejskie przełęcze płynęły nielegalne transporty. Dochodziło do tego, że francuscy celnicy rewidowali trumny podczas pogrzebów, podejrzewając, że zamiast nieboszczyka w środku znajduje się bele weneckiego ażuru. I często mieli rację. Innym razem tresowano na przykład specjalne psy. Owijano je ciasno metrami koronek, na to zakładano grubą warstwę sztucznej sierści lub skóry i puszczano nocą przez granicę. Jeśli strażnik zauważył psa, strzelał. Można więc powiedzieć, że za koronki przelewano krew. I minister finansów Colbert wiedział, że nie wygra z przemytem samymi zakazami, więc postanowił ukraść technologię. I tu się zaczyna coś, co właśnie mogło być kanwą prawdziwego filmu szpiegowskiego. Otóż minister finansów Francji wysłał do Wenecji swoich tajnych agentów i ich misja polegała na tym, żeby przekupić najlepsze weneckie mistrzynie i potajemnie wywieźć je do Francji. Zadanie było niebezpieczne, ponieważ Republika Wenecka strzegła tajemnicy produkcji koronek bardziej niż tajemnic wojskowych i obowiązywała tam surowe prawo. Jeśli rzemieślnik wywiózł swoją sztukę poza granice kraju, jego najbliżsi trafiali do więzienia jako zakładnicy, a jeśli uciekinier nie wrócił, to wysyłano za nim płatnych zabójców, którzy mieli rozkaz go zlikwidować. I francuskim szpiegom udało się jednak skusić astronomicznymi sumami cztery weneckie koronarki i te kobiety zostały nocą ewakuowane na pokładzie francuskiego okrętu, trafiły do zamku Valençon we Francji. Colbert zatriumfował, założył królewską manufakturę i kazał Włoszkom uczyć francuskie dziewczęta. Ale to nie jest koniec intrygi, bo Wenecka Rada 10, czyli ówczesny kontrwywiad, dowiedział się o tej zdradzie i do tego Alençon ruszyli weneccy agenci z flakonikami trucizny i niedługo potem w niewyjaśnionych okolicznościach w tej manufakturze w Alençon zaczęli umierać ludzie i w miasteczku wybuchła panika, plotkowano o klątwie, o trucicielach i Colbert musiał podwoić straże wokół manufaktury, aby chronić ocalałe kobiety. Ostatecznie to Francja wygrała tę wojnę i francuskie uczennice nie tylko opanowały ten wenecki sekret, ale go udoskonaliły. I kiedy manufaktura ruszyła pełną parą, król Ludwik XIV zorganizował wielki bal w Wersalu. Sam pojawił się na nim w nowej francuskiej koronce i ogłosił, że od tego momentu dwór będzie nosił tylko rodzimy produkt. Także dzięki temu szpiegostwu, przemytowi, otruciom Francja uratowała swój budżet, a świat zyskał jeden z najwspanialszych materiałów w historii mody. Tak się narodziła słynna francuska koronka z Alençon, a dzisiaj mówi się o koronkowej robocie, to o czymś, co się robi z chirurgiczną niemal nieludzką precyzją. I to jest czas na chwilę muzyki.
1: I oto będzie ponownie kompozycja Johna Lee Hookera, słynne Boom Boom, ale w wersji CCS.

0: A teraz wracamy do Polski. Gdy myślimy o rewolucjach, które zmieniły nasz kraj, przed oczami stają nam zwykle bitwy, traktaty i wielkie reformy polityczne. Rzadko myślimy o rewolucji estetycznej i obyczajowej, która wjechała na Wawel wraz z orszakiem nowej królowej Bony, która przywiozła ze sobą nie tylko włoszczyznę, ale także całe skrzynie pełne włoskich koronek. I przywiozła też koronarki. Sama potrafiła je tkać. Dotychczasowy polski dwór Jagiellonów, choć potężny w oczach tej dumnej Włoszki, jawił się jako nieco surowy, ciężki, powiedzmy sobie szczerze, modowo zacofany. Polscy magnaci nosili, jak wiemy, potężne wełniane i sukienne szaty, które miały przede wszystkim chronić przed surowym północnym klimatem. A Bona przywiozła ze sobą lekkość, światło i taki, no można powiedzieć, zapach renesansowego luksusu. I w tym jej gigantycznym posagu znajdowały się dziesiątki skrzyni wypełnionych tkaninami, jakich w Krakowie dotąd nie widziano. I wśród nich był najcenniejszy skarb włoskich mistrzyń, te misterne białe koronki. Dla polskich dworzan to był szok. I wokół tej modowej rewolucji szybko wybuchły dworskie intrygi. Konserwatywna polska szlachta oraz niechętni nowej królowej doradcy zaczęli szeptać, że te włoskie nowinki to diabelskie sztuczki i przejaw marnotrawstwa. Twierdzono też, że te dziurawe materie nie przystoją skromnym chrześcijańskim niewiastom, a wydawanie pieniędzy na pajęczyny to czyste szaleństwo. Bo ona sobie nic z tego nie robiła, miała genialny plan, wiedziała, że moda to potężne narzędzie władzy i prestiżu, ale nie zamierzała jedynie kupować koronek. Ona postanowiła zaszczepić ich produkcję w Polsce i sprowadziła z Włoch własne nadworne koronczarki, które osadziła na Wawelu i kronikarze odnotowali, że królowa potrafiła sama godzinami tkać, rozmawiając przy tym ze swoimi dwórkami o najważniejszych sprawach państwowych. I to właśnie przy blasku świecy, w rytm przesuwających się igieł na wawelskim dworze zapadały często kluczowe decyzje polityczne i rodziły się plotki, które trzęsły ówczesną Europą. I polskie szlachcianki mimo początkowych oporów swoich mężów szybko uległy urokowi włoskiego luksusu. Zaczęto masowo podglądać dwórki Bony, uczyć się od nich tej nowej, trudnej sztuki i okazało się, że polskie ręce mają niezwykły talent do tej precyzyjnej pracy i koronkarstwo szybko wyszło poza mury zamku. Przeniosło się i do magnackich dworów, a z czasem do klasztorów, gdzie zakonnice tworzyły najpiękniejsze ażury na potrzeby kościołów. I dzięki Bonie te koronkowe mankiety i kołnierze stały się właściwie obowiązkowym elementem stroju każdego polskiego szlachcica, który chciał uchodzić za człowieka światowego. No i tyle dzisiaj, Janku, o koronkach, o temacie, którego ci nie zapowiadałem, ale w końcu nasz program nazywa się Strumieniem Zdumień.
1: No i dzięki twojej opowieści, trawestując tytuł znanej piosenki, cały jestem w koronkach, za co bardzo ci dziękuję i dedykuję wszystkim nam kolejną piosenkę Johna Lee Hookera o tym, że spotkamy się znowu. We'll meet again.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

0: Radio Nowy Świat.
1: Trąbka leżała cały czas w domu, dlatego stąd ta trąbka jest. Ja nie jestem trębaczem. Nie jestem trębaczem, gram na trąbce. To jest olbrzymia różnica. Sobie tą trąbkę tak upatrzyłem, ponieważ powiedziałem, leżałem w domu i do kompozytorów tych moich, do Bacha była niepotrzebna. Dopowiadaj mi, żeby nie stać tym jako muzyk, to musiałem jakiś trzymać w ręce instrument, a nie wypadało czego innego poza trąbką albo skrzypcami.

on the door frames.